To były oklaski dla Tria Teros, które tworzą Gustav Piekut, Anna Agafia i Jonathan Svensson. W ich interpretacji usłyszeliśmy trio fortepianowe G-moll op. 15 Bedřicha Smetany. Nagranie powstało w tym roku podczas festiwalu Festival and Friends w Kopenhadze. Wrócimy do muzyki kameralnej, ale najpierw posłuchajmy 7 pieśni czy szansonów Francisa Poulenca na chór.

na chór Francisa Poulenca. Posłuchajmy teraz innego utworu tego samego kompozytora, który powstał dwie dekady później. Sonata fletowa z 1957 roku. Na flecie gra Juliette Hurel, na fortepianie Hélène Couvert.

To była sonata fletowa Francisa Poulenca, powojenny utwór francuskiego kompozytora. Słuchaliśmy go w interpretacji Juliette Hurel, flet, i Hélène Couvert, fortepian. Teraz na pierwszym planie pojawią się skrzypce i altówka. Zagrają na nich Eric Heide i Magda Stevenson. Towarzyszyć im będzie orkiestra kameralna Radia Duńskiego pod dyrekcją Adama Fischera. W ich wykonaniu posłuchajmy Sinfonii Concertante S-dur Wolfganga Amadeusza Mozarta.

To były oklaski dla Erika Heidego, skrzypce, i Magdy Stevenson, altówka, oraz Orkiestry Kameralnej Radia Duńskiego pod dyrekcją Adama Fischera. W ich wykonaniu usłyszeliśmy Sinfonię Koncertantę S-dur Wolfganga Amadeusza Mozarta, Kessel 364. Teraz przyszła pora na kolejne kameralne dzieło, tym razem spod pióra polskiej kompozytorki. Usłyszymy pierwszy kwintet.

fortepianowy Grażyny Bacewicz. Podobnie jak sonata fletowa Francisa Poulenca, której słuchaliśmy jakiś czas temu, jest to dzieło już dojrzałe, w którym autorka pokazuje swój charakterystyczny styl pisania. Posłuchamy nagrania z Festiwalu Muzyki Polskiej, który odbył się w Krakowie w 2008 roku. Wtedy kwintet wykonał Jonathan Plowright razem z kwartetem imienia Karola Szymanowskiego.

Jonathan Plowright na fortepianie razem z kwartetem imienia Karola Szymanowskiego wykonali pierwszy kwintet fortepianowy Grażyny Bacewicz. Nagranie powstało w 2008 roku podczas Festiwalu Muzyki Polskiej w Krakowie. To bardzo różnorodne zestawienie utworów w pierwszej części Euronocy zamknie kompozycja Roderika Williamsa oparta na hymnie Williama Byrda z początku XVII wieku. Ave Verum Corpus, Reimagined. Śpiewają chórzyści zespołu Ars Nova Copenhagen, dyryguje Sophie Janin.

Zespół Ars Nova Copenhagen pod dyrekcją Sophie Janin wykonali współczesną interpretację renesansowego hymnu Williama Byrda. Jego Ave Verum Corpus napisał na nowo Roderick Williams. I ta hipnotyzująca muzyka chóralna zamyka pierwszą część audycji. Do usłyszenia po sygnale.

Tu program Drugi Polskiego Radia. O tej porze słuchamy nagrań nadesłanych przez stacje, które tworzą Europejską Unię Radiową. W drugiej, krótszej odsłonie muzycznej nocy Euroradia posłuchamy interpretacji wybitnej skrzypaczki, która specjalizuje się w wykonawstwie muzyki dawnej, szczególnie barokowej. Rachel Podger. Posłuchamy fragmentu jej recitalu, który radio BBC zarejestrowało w 2000 roku. Będzie to prawdziwy popis umiejętności artystki, ponieważ usłyszymy drugą sonatę na skrzypce solo Jana Sebastiana Bacha, Schmider 1003.

Rachel Podger wykonała czteroczęściową drugą sonatę na skrzypce solo Jana Sebastiana Bacha, Schmider 1003. Po tych ponad 20 minutach pięknej skrzypcowej muzyki przyszła pora na orkiestrowe brzmienia, ale i spotkanie z pieśniami Franza Schuberta. Będzie to możliwe dzięki 9 orkiestrowym opracowaniom wokalnych dzieł kompozytora. Zaczniemy od romansu ze sztuki Rosamunda Herminy von Chezy, potem usłyszymy pieśni Pstrąg, Gretchen am Spinnrade, Du bist die Ruhe, An Silvia, Nacht und Träume, Im Abendrot, El König, czyli Król Olch, a zakończymy pieśnią An die Musik. Dodam, że za większość orkiestracji odpowiada Max Rieger, ale niektórych dokonali np. Benjamin Britten, Anton Webern czy Robert Scholum. Śpiewa Marianne Beate Kieland, mezzosopran, towarzyszy jej norweska orkiestra radiowa, dyryguje Kolbjörn Holte.

Andy Muzik kończyła zbiór 9 zorkiestrowanych pieśni Franza Schuberta. Śpiewała Marianne Beate Kieland, mezzosopran, której towarzyszyła Norweska Orkiestra Radiowa pod batutą Kolbjorna Holtego. Tymczasem muzyczna noc Euroradia dobiega końca. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas i życzymy Państwu dobrego dnia. Michał Dębski-Wachowicz i Krzysztof Sagan.

Dzień dobry, Karol Furtak, witam i zapraszam po raz ostatni w tym tygodniu na spotkanie, które rozpoczniemy od muzyki Artura Malawskiego. Wczoraj słuchaliśmy sporo jego kameralistyki, ta płyta, o której Państwu mówiłem, jednak to nie jedyny przypadek, kiedy w XXI wieku polscy artyści sięgają po dorobek Artura Malawskiego. Dziś rozpoczniemy zatem od

interpretacji Jakuba Jakowicza i Łukasza Chrzęszczyka, którzy na swojej płycie zatytułowanej Departures zarejestrowali kilka miniatur Artura Malawskiego. Do nich należy m.in. Mazurek.

Mazurek Artura Malawskiego na otwarcie naszego dzisiejszego spotkania zabrzmiał w nagraniu Jakuba Jakowicza i Łukasza Chrzęszczyka. Raz jeszcze dziś oddamy głos tym artystom, jeżeli chodzi o muzykę Artura Malawskiego. Tym razem zabrzmi jednak, powiedzmy, nieco bardziej rozbudowana kompozycja tego polskiego artysty, jego Andante i Allegro.

Jakub Jakowicz, skrzypce i Łukasz Chrzęszczyk. Fortepian wykonali Andante i Allegro Artura Malawskiego, przy muzyce którego pozostaniemy w dzisiejszej audycji jeszcze kilkanaście minut. Ten tydzień spotkań rozpoczęliśmy od symfoniki Malawskiego, od jego etiud symfonicznych. Trudno, żeby podczas tego ostatniego spotkania nie zabrzmiała zatem raz jeszcze muzyka symfoniczna tego kompozytora. Tym razem będzie to utwór z 1952 roku, jego suita opisana jako popularna. Utwór składa się z pięciu części zatytułowanych dość wymownie. Najpierw zatem lekkie dość capriccio, potem intermezzo, scherzino, canzona i finałowe wariacje. A ten pięcioczęściowy, pełen kontrastów cykl dziś usłyszą Państwo w nagraniu Wielkiej Orkiestry Symfonicznej.

Suita popularna Artura Malawskiego zabrzmiała w nagraniu Wielkiej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia pod batutą Jacka Rogali. Tu ustawiamy dziś przecinek, no i wracamy do nagrań z płyty Departures. Zabrzmi muzyka młodej Grażyny Bacewicz, jej partita na skrzypce i fortepian, czyli utwór czteroczęściowy. Najpierw preludium grave, potem toccata vivo, intermezzo opisane jako andantino, melancolico, no i finałowe rondo presto. Grają Jakub Jakowicz, skrzypce i Łukasz Chrzęszczyk, fortepian.

Jakub Jakowicz, skrzypce i Łukasz Chrzęszczyk, fortepian, wykonali partitę na skrzypce i fortepian Grażyny Bacewicz, utwór z lat 30. ubiegłego stulecia. To nasze dzisiejsze spotkanie zakończy muzyka napisana w 1976 roku. Podkreślam tę datę, bo usłyszą Państwo poemat Kościelec 1909 Wojciecha Kilara. Gra Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Narodowej, dyryguje Antoni Witt.

0: Kościelec 1909, nagranie Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Narodowej pod batutą Antoniego Wita, Wojciecha Kilara. Kończy ten nasz cykl spotkań z muzyką polską. Za wszystkie serdecznie dziękuję, no i do usłyszenia. Karol Furtak.
1: Słowo na dzień.
2: W przewidzianym na dziś fragmencie Ewangelii według świętego Łukasza jesteśmy świadkami zaskakującego wydarzenia. Jezus jest gościem w domu faryzeusza imieniem Szymon. Zasiadają do wspólnego posiłku wraz z innymi gośćmi. Podczas posiłku w Palestynie, na który zapraszano gości, nigdy nie było krzeseł ani stołu. Goście spoczywali w pozycji półleżącej.

0: więcej na pięknych dywanikach i poduszkach służących za podpórkę. Jedli, leżąc na lewym boku, sięgając po jedzenie palcami prawej ręki. Duży talerz czy tacę z jedzeniem stawiano pośrodku ucztujących, którzy mogli jeść do syta. W pewnym momencie do stóp Jezusa nachyla się kobieta o niskiej reputacji, znana publicznie cudzołożnica. Gospodarz, człowiek pobożny, ze zdziwieniem odnotowuje brak jakiejkolwiek reakcji ze strony Jezusa. Wydaje się, że Szymon zaczyna lekceważyć Chrystusa. W jego głowie pojawiają się wątpliwości co do tego, kim jest Jezus. Szukał drogi prawdy i dlatego Jezus, pouczając go, ukazuje mu tę prawdę i wskazuje, że religia to nie tylko zbiór przepisów, zakazów i nakazów, ale to sprawa kochającego i szukającego przebaczenia serca. Faryzeusz ze zgorszeniem spoglądał na cudzołożnicę. Uważał się za lepszego od niej, za sprawiedliwego, co w jego mniemaniu pozwalało mu pogardzać innymi, również i tą kobietą. A Jezus opowiada o dwóch dłużnikach. Jednemu darowano dług 500 denarów, a drugiemu 50. Jezus stawia Szymonowi pytanie, który z nich będzie bardziej wdzięczny Panu darującemu długi? Pada odpowiedź, sądzę, że ten, któremu więcej darował. Jezus pokazuje, że i faryzeusz, i kobieta zostali przez Boga obdarowani. Ten więc, kto więcej otrzymał, bardziej powinien kochać i być wdzięczny. Komu mało się odpuszcza, ten mało miłuje. Zupełnym zaskoczeniem dla biesiadników były jednak słowa Jezusa skierowane do kobiety. Odpuszczone są twoje grzechy. Kobieta przyszła na spotkanie z grzechami, ale i z wiarą w moc i dobroć Chrystusa. Prawdopodobnie już wcześniej słyszała jego nauki. Przeświadczenie o jego dobroci rodzi w niej miłość, a ta przejawia się w jej czynach. Całując i namaszczając olejkiem stopy Jezusa, wyznaje pokorną wiarę oraz gorącą i szczerą miłość ku temu, którego swoimi grzechami obrażała. Kobietę cechuje pokora i szczere uznanie swych niegodnych czynów. Taka postawa zawsze znajduje upodobanie i przebaczenie w oczach Bożych. Natomiast miłość bliźniego pomaga poznać i zrozumieć najpierw własne słabości, a następnie dostrzec i wybaczyć braki w postępowaniu bliźniego. Do której postaci jest mi bliżej? Ile otrzymałem? Ile mi Bóg odpuszcza? No i jaka jest moja wdzięczność?
1: Mówił ksiądz Piotr Krupa, misjonarz Świętej Rodziny.

0: Minęła szósta.
1: Poranek dwójki.
0: Jest czwartek, 17 września. Poranek dwójki wydaje Katarzyna Fitzwilliams, realizuje Magdalena Wojtulanis. Utwory do programu wybrała na dziś Monika Kopcik, przy mikrofonie Małgorzata Nieciecka-Mac. Dzień dobry. Słońce w Warszawie wzejdzie o 6:14, a zajdzie o 18:46. Dzień potrwa jeszcze nieco ponad 12,5 godziny. Wiele wskazuje na to, że słońce będzie dziś chowało się za chmurami, ale do jesiennej równonocy zostało już tylko kilka dni.

0: Imieniny obchodzą Franciszek, Robert, Justyna, Lambert, Narcyz i Hildegarda. Wszystkim solenizantom najlepsze życzenia. A jeśli ktoś z Państwa lubi planować swój czas z dużym wyprzedzeniem, mamy wiadomość, do Bożego Narodzenia zostało 99 dni, a do Sylwestra 105. Czasu jest sporo, ale jak wiadomo, jesień lubi mijać szybciej niż się spodziewamy.
1: Pogoda.
0: Czwartek przywita nas jesiennie, w całym kraju sporo chmur, a rano w wielu miejscach będzie padać, zwłaszcza w centrum i na południu. Z czasem deszcz będzie odsuwał się na południowy wschód, a od północnego zachodu zrobi się jaśniej. Najwięcej opadów czeka Małopolskę i Podkarpacie. W dzień wyraźnie chłodniej niż wczoraj. W Szczecinie i Poznaniu 19 stopni, w Gdańsku i Łodzi 18, w Krakowie, Katowicach i Białymstoku o stopień mniej. Najcieplej we Wrocławiu i Opolu, tam 20 stopni, a na krańcach południowo-wschodnich nawet do 22. Wiatr z zachodu, nad morzem i w Sudetach porywisty. Kierowcy prosimy uważać na mokre drogi i parasol dziś się przyda.

0: Jan Sebastian Bach, ale w nieoczywistym wydaniu. Fugę Es-dur napisaną na organy, na orkiestrę symfoniczną przyłożył Arnold Schönberg. Grała Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Narodowej pod dyrekcją Jacka Kasprzyka.
1: Poranek dwójki.
0: Na razie na zegarach 7 minut po 6, a po 8.30 odwiedzi nas Anna Kierkosz, kuratorka Małej Warszawskiej Jesieni. Porozmawiamy między innymi o tym, dlaczego dzieci potrzebują muzyki współczesnej w czasach, gdy wszystko ma dawać szybką i prostą przyjemność. Zajrzy do nas także krytyk filmowy Artur Zaborski, który opowie o festiwalu filmowym w Toronto. My zajrzymy do Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Czekają na Państwa także płyty, wybrane starannie przez naszą redakcję muzyczną. W programie nie zabraknie także kalendarium i przeglądu prasy Tomasza Cudowskiego.

0: Jedenasty kwartet smyczkowy F-moll, opus 95, część pierwsza Ludwika van Beethovena grali muzycy francuskiego kwartetu Eben. Już prawie 12 minut po szóstej.
1: Kalendarium.
0: Dziś 17 września, dzień pełen ważnych rocznic. O historii Katarzyna Fitzwilliams.
2: Nie bała się żadnej pracy ani żadnej roli. 114 lat temu urodziła się Irena Kwiatkowska.
3: Całe życie byłam taka ostro siebie krytykująca, no więc już teraz troszeczkę zelżałam, bo widzę, że już nie dam rady. Mam tyle obowiązków i tyle pracy ciągle, z czego jestem bardzo zadowolona, że w końcu ja muszę bardziej pobłażliwie na siebie patrzeć, chociaż to jest ze stratą dla wyników. Wcale to nie pochwalam w sobie, no ale co robić?
4: We dnie sama, w nocy sama, ciemna brama, wołam mama. Och, biedna sierotka, maskotka, idiotka, tkatka, tkatka, szarlotka, karotka i słodka i wiotka, krzotka, tka, tkatka, och, biedna sierotka, maskotka, idiotka, tkatka.
2: 17 września to też data urodzin Teresy Budzisz-Krzyżanowskiej, aktorki filmowej i teatralnej.
5: Ten zawód, jak właśnie rzadko inny, wymaga poznania życia takiego od spodu, od podszewki. I jeżeli człowiek rezygnuje z tego, co jest w końcu istotą człowieczeństwa, z uczuć rodzinnych, z uczuć, jakimi się darzy przyjaciół, to okrada siebie, a w związku z tym nie ma co sprzedawać innym z siebie. Wydaje mi się, obserwując kolegów, koleżanki w teatrze, że ci wszyscy, którzy tak strasznie poświęcili wszystkie swoje rzeczy prywatne, okropnie przegrali na tym i są w sumie dość nieszczęśliwi z tym umiłowaniem zawodu, który nie odpłaca często, nie daje tyle satysfakcji, tyle radości, ile oni temu poświęcili.
2: Podobnego zdania o teatrze była inna aktorka, Magda Teresa Wójcik.
6: W sumie jestem pogodna. Może sama jak jestem, to z tą pogodą nie jest najlepiej. Ale to już jest walka z moimi jakimiś tam sprawami, które tam we mnie są i właściwie musiałam zapłacić za to, co czyniłam przez 20 parę lat. Przecież się pracowało na własnej psychice, na własnych uczuciach. I ja myślę, że ja tą cenę wysoko zapłaciłam.
7: Czy teatr jest tego wart, żeby płacić tak wysoką cenę?
6: Teatr nie jest wart. Ale to, co się działo w teatrze, że to nie był spektakl, tylko to były sprawy w szerokim pojęciu spotkania ludzi, gdzie coś się stało, coś zaistniało, warto. Nawet gdyby się miało umrzeć, warto.
2: Magda Teresa Wójcik, znana chociażby z Matki Królów, zmarła 15 lat temu. Od wczoraj możemy oglądać serial Lalka w reżyserii Pawła Maślony, a dokładnie 48 lat temu miał premierę serial Lalka, wyreżyserowany przez Ryszarda Bera z Jerzym Kamasem i Małgorzatą Braunek w rolach głównych.
8: Czy mówię z panem Wokulskim?
9: Jestem do usług.
8: Wszakże to pan kupił nasz serwis z srebra.
9: Ja pani.
8: Zapewne sprzeda pan te przedmioty.
9: No w tym celu je kupiłem.
2: Dziś w rocznicę agresji sowieckiej na Polskę w 1939 roku obchodzimy Światowy Dzień Sybiraka. Dziś też rocznica uroczystej premiery filmu Katyń.

0: reżyserii Andrzeja Wajdy.
1: Chciałem, żeby temu filmowi nie musiał towarzyszyć dokumentalny film, który wyjaśnia w ogóle, o co chodzi. W związku z tym nie mogłem całkowicie zagłębić się tylko w psychologii tych bohaterów. Nie mogłem też zrobić filmu tylko o mężczyznach, którzy są gdzieś i są skazani na śmierć, sami nie wiedząc o tym, i któregoś dnia ta decyzja podpisem Stalina zapada i te 20 tysięcy polskich oficerów zostaje po prostu zamordowanych. A gdzie moja matka w takim razie, jeżeli mój ojciec, jeżeli bym zrobił film o ojcu? A przecież matka była bliżej, matkę widzieliśmy, patrzyliśmy na nią z bratem, jak bardzo ona, ponieważ nie było nazwiska naszego ojca na liście katyńskiej, tylko ktoś z podobnym nazwiskiem, ale z innym imieniem, w związku z tym matka nieustannie oczekiwać, że po wojnie, że ojciec powróci. Myślałem, a jeżeli zbrodnia katyńska, to czy można pominąć kłamstwo katyńskie? Inaczej cała sprawa by nie zrozumiała, zwłaszcza dla młodego pokolenia, które nie zna tej historii tak dalece, jak ona była częścią naszego życia.
0: Mówił Andrzej Wajda. Po kalendarium, w którym wspominaliśmy wydarzenia z przeszłości, z 17 września, czas na muzykę, skupienia i wyciszenia. Jean-Philippe Rameau, Le Tendre Plante.

0: Jean-Philippe Rameau i Justin Taylor na klawesynie. Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. W kalendarium przypominaliśmy przed momentem wydarzenia 17 września 1939 roku. Wtedy niemieckie pociski spadły na Zamek Królewski w Warszawie, a zegar na wieży zegarowej zatrzymał się o 11:15. Do tego dnia wrócimy dziś w kwadransie bez muzyki o 11:00.
1: Goście, którzy, nie wiem, przechodzący przez plac zamkowy nie widzą poza tarczami zegarowymi wskazówkami, natomiast właśnie te dwa dzwony, które są zamontowane jeszcze piętro wyżej, za chwilę tam wejdziemy, to one właśnie przypominają o tej obecności i co kwadrans wybijane są kuranty. Natomiast o każdej pełnej godzinie jest wybijanych tyle kurantów, którą godzinę mamy.
0: Po zamkowej wieży zegarowej oprowadzi Państwa Bożena Radziło z Zamku Królewskiego w Warszawie. A zegar zamkowy i wszystkie inne dobrze nastawione zegary wskazują teraz 22 minuty po 6:00.

0: Część druga, sinfonietty Szymona Laksa i NFM Orkiestra Leopoldinum pod dyrekcją Hartmuta Rodego.
1: Wiersz na dzień dobry.
0: Pora na kolejny w tym tygodniu wiersz Juliana Kornhausera. Przypominamy je w dwójce z okazji zbliżających się 80. urodzin poety, krytyka i literaturoznawcy. Julian Kornhauser jest także tłumaczem i znawcą literatury serbskiej i chorwackiej. Przez lata związany był z Uniwersytetem Jagiellońskim, gdzie kierował Zakładem Literatur Słowiańskich, a potem Instytutem Filologii Słowiańskiej. W 2008 roku przeszedł ciężką chorobę i wycofał się z pracy zawodowej, także z tej twórczej i z życia publicznego. Jest oczywiście laureatem wielu nagród, m.in. Nagrody Orła Jana Karskiego, Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius za całokształt twórczości i Międzynarodowej Nagrody Poetyckiej Balatonu. Dziś wiersz Juliana Kornhausera przeczyta dla Państwa Krzysztof Kołbasiuk.
2: Poezja. Poezja nie jest mi potrzebna do oddychania, ani do miłości, ani do zagryzania warg, rozpłynięcia się w mieście, bólu, krzyku, zabijaniu. Poezja nie jest mi w ogóle potrzebna. Łapie mnie za gardło pięścią papieru, sączy się z sucha krew aforyzmów, szare oczka postulatów przymykają się, otwierają, głuche wołanie pochodu zza barykady, którą się rozbudowuje wzwyż. Tworzy w niej małe mieszkania dla przesiedleńców. O nie, poezja patrzy na mnie jak przestraszone zwierzątko. Trzaśnijcie drzwiami, a rozleci się rzeczywistość. Skromna pracownia liryka bezpośredniego, który hoduje polemikę na lepsze czasy. Poezja. Brudny ręcznik hotelowy, który przechodzi z rąk do rąk i pachnie ciągle tym samym szarym mydłem. Jak dobrze utrzymywać się ze śmierci, która trenuje długie dystanse na Madison Square Garden i wierzyć, że jest to metafora zapewniająca uczciwą nieśmiertelność.
0: Jutro o tej porze wiersz z tomu Origami z 2007 roku przeczyta sam Julian Kornhauser. Jest 6:30, a przed nami Fryderyk Chopin i Mazurek Amol, opus 17, numer 4, jeden z najbardziej nostalgicznych i tajemniczych w dorobku Fryderyka Chopina.

0: grał Yundi Lee, zwycięzca konkursu szopenowskiego z roku 2000. Miał wtedy zaledwie 18 lat. Tu dwójka, mamy dla Państwa naprawdę dobrą wiadomość. Anatomia opery powraca z nowym sezonem. Agata Kwiecińska i Adam Banaszak znów zabierają nas za kulisy wielkich dzieł operowych. Analizują muzykę, rozkładają na części libretto i oczywiście opowiadają anegdoty. W nowym sezonie na początek Turandot Giacomo Pucciniego.
1: Turandot to jest również wielki mit naszej operowej tradycji. To jest wielka legenda naszej operowej tradycji.
2: A tu się zgadzam. Tu nie będę tego kwestionować.
1: Dzieło nieukończone. Tak jak Rekwiem Mozarta, tak jak bachowska Kunst der Fuge. To dzieła, które... Teraz uprawiam biografizm, ale przez to, że życie i śmierć twórcy spotykają się w tym
2: konkretnym
1: punkcie,
2: takcie,
1: w tym konkretnym miejscu, no to jest rzecz, która dla, myślę, każdej wrażliwej duszy, każdego wrażliwego odbiorcy musi robić wyjątkowe wrażenie, stawiać znak zapytania. A tutaj ten znak zapytania jest taki zwielokrotniony i bardzo duży, bowiem no to zakończenie, czy te zakończenia opery

0: Randot, które istnieją, pozostawiają bardzo wiele do życzenia i przeczuwamy, czy wiemy, jak myślał o tym Puccini, co chciał osiągnąć w tym finale, którego nie zdążył napisać.
1: Podcastu Agaty Kwiecińskiej i Adama Banaszaka mogą Państwo wysłuchać na stronie podcasty.polskieradio.pl.

Słuchaliśmy arii Nessun Dorma z opery Turandot Giacomo Pucciniego. Śpiewał Piotr Beczała, a towarzyszyła mu orkiestra de la Comunitat Valenciana pod dyrekcją Marka Boemiego. Jest 6:41.

0: Koncert fortepianowy numer 2 G-moll op. 22 Camilla Saint-Saënsa. Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia Kwadrans do 7.
1: Przegląd prasy.
0: Tomasz Cudowski. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. W pierwszej części przeglądu prasy zaprosimy Państwa na kilka wydarzeń. Zaczynamy od Gazety Polskiej Codziennie, która zaprasza do Wrocławia na Dolnośląski Kongres Pamięci Narodowej. Czy historię można pokochać dzięki grze, spektaklowi albo wirtualnej rzeczywistości? Kongresy

0: Pamięci Narodowej udowodniły już, że tak, a Dolnośląska edycja pod hasłem Historia mówi przez pokolenia odbędzie się już 21 i 2 września w hali stulecia we Wrocławiu. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny, jednak na wybrane warsztaty, spektakle czy panele obowiązuje rejestracja, przypomina Anna Krajkowska. Oprócz takich bardzo klasycznych wydarzeń wystawienniczych będzie na przykład także strefa VR, czyli strefa rozszerzonej rzeczywistości, wirtualnej rzeczywistości. Dzięki specjalnym okularom będzie można odwiedzić konspiracyjną drukarnię Solidarności Walczącej, poznać historię rodziny Ulmów, wcielić się w powstańców warszawskich czy polskich kryptologów łamiących szyfr Enigmy. No a ponieważ impreza odbywa się we Wrocławiu, również wybrzmi ta wrocławskość. Strefa pomarańczowej alternatywy przypomni fenomen krasnoludków i happeningów, które w latach 80. ośmieszały komunistyczny system. Będzie można spróbować sito druku, wykonać własne graffiti szablonowe i zobaczyć archiwalne fotografie dokumentujące tamte wydarzenia. Przypomnijmy 22 września, Hala Stulecia we Wrocławiu. A zdecydowanie lżejsze gatunkowo na takie rozrywki zapraszają polskie teatry musicalowe. Repertuar ich relacjonuje czy zapowiada na najbliższe miesiące Jacek Cieślak na łamach Rzeczpospolitej, Kościuszko we Wrocławiu, Zakonnica w przebraniu w Gdyni, Frozen w Łodzi i Wielki Gatsby w Warszawie. To premiery największych musicalowych scen w tym sezonie. Najbliższa premiera to Kościuszko w Teatrze Kapitol we Wrocławiu już 3 października. Za reżyserię, scenariusz i teksty piosenek odpowiada Konrad Imiela, za muzykę i kierownictwo muzyczne Grzegorz Rdzak, a hasło wrocławskiej premiery brzmi wolność, równość, miłość ponad wszystkie stany.
1: Dużo Wrocławia dzisiaj w przeglądzie prasy, czy to przypadek?
0: No to żeby tak nie było, bardzo dolnośląsko, to wróćmy na Mazowsze, bo w maju, więc jeszcze jest trochę czasu, premierę będzie miał w warszawskiej Romie Wielki Gatsby z broadwayowską muzyką Jasona Howlanda i librettem Kate Kerrigan. Będzie to pierwsza nieanglojęzyczna inscenizacja na świecie. Za polski przekład odpowiada Michał Wojnarowski. I tu cytat z dyrektora Wojciecha Kępczyńskiego. Bardzo sobie cenię powieść Scotta Fitzgeralda, również dlatego, że opowiada o czasach bardzo ciekawych i trudnych, jak nasze w tej chwili. To właśnie cytat z Wojciecha Kępczyńskiego, który właśnie kończy casting, a choć ma swoje typy, prosi o cierpliwość, bo obsada spektaklu w jego reżyserii zostanie ogłoszona niebawem.
1: Muszę powiedzieć, że Wojciech Kępczyński to jest taka postać, która dla mnie jako młodej dziewczyny, to była postać, która wprowadziła mnie właśnie w świat świetnych musicali. To było w Teatrze Powszechnym w Radomiu, gdzie za czasów Wojciecha Kępczyńskiego musicali było bez liku. Udanych.
0: I jeszcze na koniec tej części Gdynia. Teatr Muzyczny w Gdyni, jak już wspomniałem, premiera się odbyła 5 września, Zakonnicy w przebraniu. Musical oparty na filmie z Whoopi Goldberg z 92 roku. Ma partyturę Alana Menkena, więc zapraszamy do teatrów musicalowych. I zapraszamy również do lektury, bo w Gazecie Wyborczej obszerny rozkładówkowy wywiad z Weroniką Murek, finalistką Nike, nagroda Nike, jak mówi młodzież. Bardzo obszerna rozmowa na temat książki nominowanej do tej nagrody, czyli powieści Urodziny, które ukazało się nakładem wydawnictwa Czarne. Bardzo obszerny, wielowątkowy wywiad, ograniczmy się do wybranych wątków. Urodziny można przeczytać jako opowieść konserwatywną, książkę o kobiecie, która poświęciła rodzinę dla kariery i teraz tego żałuje. Czy cię to nie martwiło? Pyta Emilia Dłużewska. Wręcz przeciwnie, bo dla mnie, jako dla autorki, ważne jest to, żeby książkę dało się przeczytać na wiele sposobów. Także w zależności od tego, czym jest czytelniczy wkład własny w lekturę, odpowiada Weronika Murek. Gorycz zaszyta w mojej powieści nie jest żalem po dzieciach, które nigdy się nie narodziły, ani po wielkich rolach aktorskich, których nikt nie zobaczy. Dla mnie jest wycelowana w moment, w którym zdajemy sobie sprawę, że decyzje, które podjęliśmy, będą ostateczne, bez względu czego by nie dotyczyły. W którym orientujemy się, że już nie wrócimy po swoich starych śladach do jakiegoś inaczej. W którym rozumiemy, że nie mamy już alternatywy, mówi Weronika Murek. W innym miejscu wywiadu taka refleksja. Ktoś mnie zapytał, dlaczego wszyscy w tej książce są tacy dla siebie niemili. Czemu się nie wstydzą?

0: wspierają. Tymczasem piszę prozę, a nie podręcznik dobrych zachowań, mówi pisarka. Interesują mnie opowieści o ludziach, którzy czasem nie stają na wysokości zadania, nie dlatego, że są źli, tylko dlatego, że nie mają siły na siebie nawzajem.
1: O książce Urodziny Weronika Murek opowie między innymi 16 października, to już tak naprawdę październik za pasem, na festiwalu imienia Zygmunta Haupta w Gorlicach.
0: No a właśnie tak, a laureata bądź laureatkę 30. edycji Nagrody Literackiej, Nikę, poznamy 4 października, czyli już znacznie wcześniej, podczas uroczystej gali, która odbędzie się w gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Będą transmisje w ogólnodostępnych telewizjach. I na koniec informacja z portalu Niech Tam. Informacja, która pogodzi miłośników psów i wielbicieli kotów, bo czasem mówimy coś dla miłośników psów, wtedy się oburzają kociarze albo na odwrót, więc teraz będzie porozumienie ponad podziałami. Jeśli rozmawiasz ze swoim psem lub kotem przez cały dzień, jesteś zupełnie normalny. Naukowcy to sprawdzili. Badacze z Uniwersytetu Arizony wyliczyli, że właściciele zwierząt domowych kierują do swoich pupili średnio co 10 słowo wypowiadane w domu, piszą autorzy. A co mówimy do zwierząt? Najczęściej opowiadamy im o swoich codziennych czynnościach, ale także zadajemy pytania, chwalimy, wydajemy polecenia. No, kotom to, koty się pewnie nie odbierają specjalnie. Narzekamy na życie i oczywiście wymyślamy nowe imiona i przezwiska. Drugi etap badań, które właśnie teraz są prowadzone, ma wyjaśnić, na jakiej zasadzie takie codzienne interakcje pomagają radzić sobie na przykład z samotnością, poprawiać samopoczucie, a nawet łagodzić objawy depresji. Jeśli więc od pół godziny tłumaczysz swojemu kotu, dlaczego on się myli, a ty masz rację, kontynuuj, nauka cię nie ocenia. Kończą swój artykuł autorzy. Pozdrowienia dla wszystkich państwa pupili domowych.
1: Mówmy, przemawiajmy między innymi w ten poranek do swoich psów i kotów, a także do ptaszków, być może jakichś gadów i wszystkich zwierząt, które są Państwu bliskie. Tomasz Cudowski przeglądał prasę. Bardzo dziękujemy.
0: Dziękuję, do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: W najbliższej audycji Sztuka Mniej Obca pożegnamy jedną z najwybitniejszych artystek naszych czasów, Yayoi Kusame. Awangardową rebeliantkę, która do historii popkultury przeszła jako królowa kropek. Zapraszam dziś o 13:05. Do usłyszenia. Zofia Płoska-Czartoryska.
0: Autopromocja.
2: Minęła 7.
3: Dwójka. Jesteś na miejscu. Paweł Domagała.

0: Dzień dobry, słońce w Warszawie wzeszło o 6.14, a zajdzie o 18.46. Do astronomicznej jesieni zostało jeszcze 6 dni. Ta zacznie się w nocy z wtorku na środę 23 września.
1: Poranek dwójki.
0: A na razie mamy czwartek 17 września. W studiu jest już także Aldona Łaniewska-Wołk, która przygotowała dla Państwa wiadomości kulturalne.
2: Dzień dobry. Polskie Radio zaprasza do wzięcia udziału w 29. konkursie stypendialnym imienia Jacka Stwory. Jego celem jest stworzenie warunków rozwoju reportażystom radiowym poszukującym nowych, oryginalnych środków wyrazu w dziedzinie dokumentu artystycznego, podkreśla redaktor naczelny Studia Reportażu Polskiego Radia Bartosz Panek.
3: To jest konkurs dla talentów radiowych, dla osób, które pasjonują się opowiadaniem dźwiękiem. Do konkursu mogą zgłaszać

0: Zapraszać twórcy, którzy w 2026 roku kończą maksymalnie 40 lat. Twórcy dokumentów dźwiękowych, reportaży, również tych, które są potem dystrybuowane jako podcasty. No i takich produkcji, które mają jednak walory również artystyczne, nie tylko stricte dziennikarskie.
1: Zgłoszenia można przesyłać do 1 października. Organizatorem konkursu jest Studio Reportażu Polskiego Radia. Dwie nowe ekranizacje Lalki Bolesława Prusa w ciągu 2 tygodni. Jedna z platform streamingowych wczoraj udostępniła 6-odcinkowy serial w reżyserii Pawła Maślony, a 30 września do kin trafi filmowa wersja w reżyserii Macieja Kawalskiego. Tymczasem kostiumy do filmowej Lalki można już oglądać na wystawie Szyk i konwenanse w Łazienkach Królewskich w Warszawie. Zwiedzający są pod wrażeniem kostiumu i ich wyeksponowania.
2: Jedna z piękniejszych wystaw, jakie widziałam, na pewno tej jesieni, to myślę, że to będzie najpiękniejsza wystawa. Robi ogromne wrażenie, te stroje, wszystkie detale, pięknie jest opisane, z jakich są materiałów, więc można się przyjrzeć i zobaczyć. Też fajnie jest, że one nie są za szkłem, tylko że można je zobaczyć, więc bardziej widać te tekstury.
3: Idealnie tutaj te stroje wpasowują się w te piękne wnętrza, no i fajnie tak podejrzeć dokładnie detale. Są naprawdę misternie wykonane. Właśnie tak stoję, podziwiam i zastanawiam się, jak te kobiety sobie radziły w tych wszystkich piórach, falbanach. Łatwo nie było.
4: Same stroje są przepiękne, wzbudzają taki podziw. I sama bym chciała kiedyś taką ubrać, by się tak móc czuć elegancko.
5: Fizycznie tutaj kręcono też tą nową ekranizację Lalki, więc możemy sobie wyobrazić tą Izabelę Łęcką, Wokulskiego, poszczególnych bohaterów, którzy tutaj przyjadą na bal.
1: Wystawę można oglądać w Pałacu na Wyspie, Starej Oranżerii i Pałacu Myślewickim do 13 grudnia. Rekord w Tatrach. Tylko w lipcu i w sierpniu Tatrzański Park Narodowy odnotował 2 miliony 100 tysięcy wejść. To o ponad 240 tysięcy więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. W sumie od początku tego roku tatrzańskie szlaki przemierzało ponad 4 miliony osób. O szczegółach Paweł Pawlica.
6: Rekord frekwencyjny padł ponownie w sierpniu. Wtedy TPN sprzedał 1 200 000 biletów wstępu. Od początku roku turyści najczęściej wybierali drogę prowadzącą nadmorskie oko. Od stycznia do sierpnia weszło tam ponad 800 tysięcy osób. 500 000 turystów na szczyt Kasprowego Wierchu wywiozła kolej linowa. Tyle samo weszło do Doliny Kościeliskiej. Na razie przyrodnicy nie widzą potrzeby limitowania liczby wejść na teren Tatr, mówi Szymon Ziobrowski, dyrektor TPN.
7: Chyba nikt nie chciałby, żebyśmy Tatry ogrodzili płotem, postawili bramki i wpuszczali tylko 1000, a już ten 1001 nie.
6: TPN zapowiada walkę z turystyką pozaszlakową i osobami, które wchodzą na teren parku w godzinach obowiązywania zakazu wstępu. Pomóc ma większa liczba patroli Straży Parku i monitoring przy kasach. Paweł Pawlica, Polskie Radio.
1: Czasopismo wypożyczone z biblioteki w amerykańskim stanie New Hampshire i przetrzymane po terminie zostało w końcu zwrócone. Sprawa nie nabrałaby rozgłosu, gdyby nie fakt, że zwrot nastąpił ze 132-letnim opóźnieniem.
8: 84-letni John Hanson odwiedził niedawno bibliotekę publiczną miejscowości Concord, by oddać zachowany w stosunkowo dobrym stanie egzemplarz miesięcznika ilustrowanego The Century z września 1894 roku. Teoretycznie Hansonowi groziła grzywna w wysokości 12 055 dolarów za 48 220 dni zwłoki w zwrocie. Jednak w momencie, gdy oddał egzemplarz, bibliotece obowiązywało zawieszenie naliczenia kar, dzięki czemu opłaty za przetrzymanie zostały anulowane. Czasopismo to ewidentnie stanowi własność biblioteki publicznej w Concord. Świadczy o tym wklejka z nazwą placówki oraz przypomnieniem dla czytelników, że egzemplarz można wypożyczyć na tydzień. Hanson, rodowity mieszkaniec Concord, poinformował, że po raz pierwszy natknął się na to czasopismo w 1966 roku podczas przeprowadzki. Nie wiedział wówczas i do dziś nie wie, w jaki sposób weszło ono w jego posiadanie. Czasopismo to było typowe dla swojej epoki i zawierało różnorodne teksty, w tym poezję, eseje oraz wiadomości. Jednym z aktualnych tematów poruszonych w tym wydaniu, który przykuł uwagę, była kwestia powstania placów zabaw przy miejskich szkołach publicznych. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Bachlowski.
1: Tą krzepiącą dla wielu informacją kończymy pierwsze dziś wydanie Wiadomości Kulturalnych, kolejne o 9:00. A po więcej informacji odsyłam Państwa do naszej strony dwójka.polskieradio.pl.
9: Pogoda. Nad Polską dużo chmur i przelotne opady deszczu. Na wschodzie i południowym wschodzie, od Podlasia i Lubelszczyzny po Podkarpacie, opady mogą być

0: okresami ciągłe. Na północnym zachodzie deszcz będzie stopniowo zanikał i pojawią się rozpogodzenia. Temperatura. W Koszalinie i Olsztynie 18 stopni, w Bydgoszczy, Toruniu i Zielonej Górze 19, w Warszawie około 18, a w Lublinie, Kielcach i Suwałkach 17 stopni. 2 stopnie cieplej w Rzeszowie, tam 19 stopni, a najcieplej na samym południowym wschodzie, do 22 stopni. Wiatr czeka nas dziś słaby i umiarkowany, zachodni, a nad Bałtykiem w porywach do 55 km na godzinę. To oznacza, że jesień wyraźnie zagląda nam już dziś przez okno.
1: Reklama.
2: '69. Festiwal Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień. Znaki. Od 18 do 26 września. Zapraszają Związek Kompozytorów Polskich i Polskie Radio.
1: Reklama.
0: 8 minut po siódmej, 7 właściwie jeszcze minut po siódmej, zanim posłuchamy płyty tygodnia, mamy dla Państwa wieści o naszej płycie dodatkowej. To album, na którym Bartłomiej Nizioł z Wrocławską Orkiestrą Barokową pod dyrekcją Andrzeja Kosendiaka gra koncerty skrzypcowe Feliksa Janiewicza. Album wydany jest przez Narodowe Forum Muzyki. A naszą płytą tygodnia jest Lunaris, nowy album Bruce'a Liu, zwycięzcy konkursu Chopinowskiego z 2021 roku. To album wydany przez Deutsche Grammophon i to muzyczna podróż przez noc i księżycowe światło, bo od Chopina po Beethovena aż po Cage'a. Obie płyty mogą Państwo otrzymać, wystarczy do nas napisać na adres poranek2@polskieradio.pl. A teraz utwór z płyty Lunaris, fantazja na temat piosenki o Claire de la Lune Federica Mompu gra Bruce Liu.

0: To nasza płyta tygodnia Lunaris, nowy album Bruce'a Liu. Jest 11 minut po 7 w dzisiejszym poranku dwójki. Opowiemy Państwu między innymi o piaskowej fontannie, którą można oglądać na tarasie Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Tam stanęła fontanna piasku Dominiki Olszowy, która otwiera jesienny sezon poświęcony rzeźbie współczesnej.
1: Taki rozrzedzony piasek na plaży w formie takich właśnie ulanych zamków, które potem się z całą radością rozwalało.
0: Będzie dziś także barokowa uczta, bo zespół La Tempesta i jego szef Jakub Burzyński zapraszają na jesienną odsłonę festiwalu Barok w radości.
2: Pieśni bez słów Karla Marii von Webera. Pieśni bez słów uczynione na potrzeby tego właśnie ich występu, ponieważ zagrają pieśni Webera przy użyciu fletu traverso i pianoforte.
0: Krytyk filmowy Artur Zaborski opowie Państwu także dziś o festiwalu filmowym w Toronto, a naszą płytą tygodnia jest wspomniany już album Lunaris. Jeśli Państwo mają ochotę sięgnąć po ten album, proszę do nas napisać na adres poranek2@polskieradio.pl. A po 8.30 także muzycznie, ale z zupełnie innej strony, zastanowimy się, po co dzieciom jest muzyka współczesna, bo gościem dwójki będzie Anna Kierkosz, kuratorka Małej Warszawy. Jesieni. Tymczasem 13 minut po 7.00.

0: Krzysztof Willibald Gluck, reformator opery, tym razem w muzyce instrumentalnej. Część pierwszą koncertu G-dur na flet i orkiestrę grał Emmanuel Pais z orkiestrą kameralną z Bazylei pod dyrekcją Giovanniego Antoniniego. 18 minut po siódmej, zgodnie z obietnicą, zaglądamy do Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, które zaczęło jesienny sezon w całości poświęcony rzeźbie współczesnej. Na muzealnym tarasie stanęła fontanna piasku Dominiki Olszowy. Pracę razem z artystką i kuratorką Jagną Lewandowską oglądała Aleksandra Łapkiewicz.
1: Fontanna piasku. Zanim opowiemy trochę Państwu, jak ta rzeźba wygląda, to pozwalamy, podając tytuł, żeby wyobraźnia Państwa już się rozruszała, bo myślę, że no właśnie ten tytuł pozwala na to.
2: Ten tytuł zaczerpnęłam w ogóle z piosenki. Z piosenki zespołu Manam, Parada Słoni i Róża. Z piosenki, która w tamtych czasach, to były lata 80., została cenzurowana, jak się ostatnio dowiedziałam. Fontanna piasku wyszła z takiego pomysłu ustawienia jej w wodzie, czyli w kałuży na Placu Centralnym. To był jakby początek jej i chciałam połączyć bardzo te dwa materiały, dwa zasoby, jakim jest woda i piasek, jako kontynuację mojej praktyki, czyli w mojej praktyce często utwardzam coś, co jest ulotne i przemijające i chciałam utwardzić, zatrzymać ten wytrysk piasku i wody jako dwóch surowców, które są w największym deficycie obecnie na naszej ziemi.
1: Miała stanąć tutaj przed Pałacem Kultury, tak?
2: To znaczy taki był konkurs. Konkurs polegał na tym, że miałyśmy, bo to był konkurs dla artystek, miałyśmy zaprojektować rzeźby, które miały zostać postawione na Placu Centralnym. Obecnie tymczasowo rzeźba stoi na tarasie Muzeum Sztuki Nowoczesnej, ale może w przyszłości stanie kiedyś na placu. Zobaczymy.
1: W wyobraźni przenoszę ją sobie tutaj i chyba bardziej mi pasuje. Ale skoro, no właśnie, znajdujemy ją na tym tarasie, to powiedzmy, jak ona odnajduje się w tym miejscu?
3: Mi się wydaje, że to jest bardzo ciekawe przeniesienie. Na tarasie ona zyskuje bardziej abstrakcyjną formę, jest jakby wycięta, bardziej kreskówkowa, bym powiedziała, taka popowa. Jak wiadomo, nasz biały beton rzemieślniczy jest doskonałym tłem pod różnego rodzaju dzieła sztuki i tutaj, dopóki jej nie postawiliśmy, nie wiedziałyśmy też z Dominiką, jak to zagra, ale wydaje nam się to bardzo ciekawe, ponieważ ona z tego właśnie prowokowanego też tytułem kontekstu fontanny, tej formy takiej oznaczonej, staje się właśnie bardziej abstrakcyjna i można na nią rzutować bardzo wiele różnych skojarzeń. Już nawet dzisiaj kilka się pojawiło i jesteśmy bardzo szczęśliwe, że to tak właśnie fruwa dookoła i prowokuje po prostu do kreacji.
1: Takie morskie stworzenia, pojawiają się jakieś kosmiczne wyobrażenia. Jak wchodzi się na ten taras, to ona troszkę takiej lekkości mu nadaje, bym powiedziała.
2: No tak, rzeczywiście, bo budynek jest bardzo geometryczny i w swojej formie wydaje się, w kontraście do tej formy rozpadającego się piasku, wydaje się być taki mocny, stabilny, a ona dodaje lekkości swoją pozornie rozpadającą się formą.
1: Moje skojarzenia pierwsze były takie bardzo pozytywne. Ty mówisz o tym, że towarzyszyły ci też takie myśli poważne, kiedy tę rzeźbę tworzyłaś.
2: No tak, bo od jakiegoś czasu te poważne tematy mnie mocno dotykają, w sensie, że mocno są przyczepione do mnie, czyli próba zatrzymywania czegoś, co odchodzi, ale też bardzo lubię tą materię, tego połączenia wody i piasku, wody i ziemi, która tworzy błoto. I ja bardzo lubię też tą energię błota i często też staram się moje rzeźby, które są dużo

0: mniejsze niż ta obecnie, pokrywać takim jakby filtrem wilgotnym, który ma przypominać trochę kałuże, trochę błoto, luzujący skórkę, która jednocześnie żyje, a jednocześnie jest w rozkładzie.
1: Opisze nam pani troszkę tę rzeźbę?
2: Oczywiście. Ja też tylko chciałam dodać, że jeśli słuchacze i słuchaczki znają praktykę Dominiki, no to właśnie często przez taką dosyć frywolną formę albo właśnie proste materiały Dominika dotyka takich bardzo egzystencjalnych tematów. Często się mierzy ze śmiercią, z takimi głębokimi rozważaniami, o które by się nie podejrzewało właśnie te materiały. I to w pracy z Dominiką jest najciekawsze, takie ciągłe przekładanie czegoś głębokiego, dużego na bardzo subtelne realizacje rzeźbiarskie. A wracając do samej tej materii, ta forma wygląda, i na tym nam najbardziej zależało, jak zatrzymany w powietrzu piasek. Mi się najbardziej kojarzy z takim wspomnieniem z dzieciństwa, jak się lało właśnie taki rozrzedzony piasek na plaży w formie takich właśnie ulanych zamków, które potem się z całą radością rozwalało przed powrotem do domu, no ale te konstrukcje były rzeczywiście niesamowite. Może się to kojarzyć z gniazdami termitów, jest to bardzo organiczna forma, tej rzeźby można dotknąć, nikt nie będzie oczywiście gonił. To jest też ciekawe, jak ona nawet z odgłosami, które się kumulują w tym tarasie, które działa jak trochę pudło rezonansowe, po prostu gra w dialogu i jest takim trochę totemem uspokajającym, wydaje mi się, tą tkankę.
0: Tak, i ta forma organiczna na tle tych neonów, ekranów świecących, światełek, budynków, wygląda super surrealnie. Bardzo mi się to podoba.
3: W najbliższy weekend wstęp na taras Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie jest bezpłatny, a już jutro, tuż obok muzeum, stanie monumentalna sobowtórka. To rzeźba legendarnej austriackiej artystki Walii Export. W październiku muzeum zaprasza na wystawę zatytułowaną Po stabilności, która w całości poświęcona będzie rzeźbie współczesnej. Teraz z muzealnego tarasu przenosimy się do świata, w którym forma powstaje oczywiście z dźwięku. Miniatury fortepianowe Johannesa Brahmsa, intermezzo e-moll gra Emanuel Ax.

Słuchaliśmy intermezza e-moll Johannesa Brahmsa w wykonaniu Emanuela Axa, a przed nami spotkanie z Antonio Vivaldim i pierwsza część koncertu skrzypcowego H-moll.

0: Antonio Vivaldi i część pierwsza koncertu skrzypcowego H-moll grała Amandine Beyer z zespołem Li Inconiti. A przy baroku zostajemy, ponieważ jutro w Warszawie rozpoczyna się 15. festiwal Barok w Radości. Jeśli mają Państwo wrażenie, że już o tym słyszeli, to słusznie, bo w tym roku festiwal odbywa się dwa razy. Po odsłonie wakacyjnej przyszła pora na jesienną. 4 koncerty i zaskakujący repertuar. Jakub Burzyński.
1: Imię i nazwisko.
2: Jakub Burzyński, dyrygent, kierownik artystyczny zespołu La Tempesta, Warszawa.
1: Cel spotkania?
2: Zachęcenie szanownych Państwa do wzięcia udziału ze strony widowni podczas festiwalu Barok w Radości. Punkt ciężkości jest w miarę stały we wszystkich edycjach, ponieważ my zawsze staramy się uczcić wielkie rocznice, gdyż jedną z naszych misji jest to, żeby pokazywać utwory nieznanych kompozytorów lub nieznane utwory wielkich kompozytorów, a rocznice ich śmierci lub urodzin są zwykle dobrymi okazjami, więc mamy 3 koncerty z 4 poświęcone rocznicom wielkich kompozytorów.
1: Na ile Barok w Radości jest tym razem nazwą mylącą?
2: Ponieważ podmiotem finansującym w tym roku jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, postanowiliśmy wyjść trochę poza Radość do miasta. I 2 z 4 koncertów odbędą się w Radości, w naszym ukochanym Kościele Matki Bożej Anielskiej, a pozostałe 2 odbędą się już w Śródmieściu.
1: Konkretnie?
2: Konkretnie wspaniała sala widowiskowa Klubu Dowództwa Garnizonu Warszawa na rogu ulicy Niepodległości i Madalińskiego oraz finał 15. edycji festiwalu odbędzie się w przepięknym akustycznie i architektonicznie Kościele Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny przy ulicy Przyrynek 2 w Warszawie.

0: kto wystąpi i co zaprezentuje?
1: Wystąpi gospodarz festiwalu, czyli zespół La Tempesta, na koncercie inauguracyjnym i na koncercie finałowym oraz dwa zespoły kameralne, wspaniali artyści. Jeden z nich to panowie, drugi z nich to panie. Panowie to jest duet Rewiński-Zalewski i oni zaprezentują elektryczną odsłonę pieśni Johna Dowlanda z okazji 400. rocznicy śmierci kompozytora. Jestem fanem tego programu, odkąd go pierwszy raz usłyszałem, zdaje się, 2 lata temu. Aleksander Rewiński i Paweł Zalewski są wspaniałymi artystami, którzy mają głębokie korzenie w muzyce dawnej i oni zwykle występują w programach związanych z muzyką dawną i z instrumentami historycznymi. Natomiast w tym przypadku sięgnęli po pieśni Dowlanda, może zainspirowani tym, że takie osobistości jak Sting wcześniej sięgały po te pieśni, a ponieważ obaj świetnie się czują również w konwencji bardziej współczesnej, więc zrobili to w sposób elektryczny, jak to nazwali. To znaczy Paweł Zalewski wykonuje te pieśni przy udziale gitar elektrycznych, a Aleksander Rewiński śpiewa po prostu do mikrofonu i to głosem bardzo piosenkarsko-mikrofonowym. Świetnie to brzmi, świetnie się to sprawdza i naprawdę zyskuje pewien dodatkowy wyraz i głębokość.

0: panie Białorucka i Chorochowik z kolei zaprezentują nam pieśni bez słów Karla Marii von Webera. Pieśni bez słów uczynione na potrzeby tego właśnie ich występu, ponieważ zagrają pieśni Webera przy użyciu fletu traverso i pianoforte.
1: Co zaprezentuje Tempesta?
0: Tempesta tradycyjnie zaprezentuje większe obsadowo programy i jeden z nich to jest rocznicowy właśnie. Będziemy kontynuować jubileusz Francesco Cavallego, 350 lat śmierci tego wspaniałego weneckiego kompozytora, nieznanego w Polsce i szerzej na świecie. I tak jak prezentowaliśmy w czerwcu jego mszę koncertującą, tak teraz z tego samego zbioru Muzykę Sacre z 1656 roku zaprezentujemy wybór muzyki nieszpornej. Dwa chóry śpiewaków oraz zespół instrumentalny. Na finał festiwalu chcemy pożenić dwa narody, dwa style, ponieważ tak mi się wydaje, te style ze sobą bardzo korespondują. Otóż obok wielkiego i bardzo znanego Tedeum Marc-Antoine Charpentiera zagramy przepiękną litanię Grzegorza Grywazego Gorczyckiego, Litania de Providentia Divina. W moim przekonaniu ta litania jest bardzo francuska z ducha. W moim przekonaniu tam francuskie ozdobniki wprowadzone w tkankę wokalną i instrumentalną przydają temu utworowi jeszcze bardziej ozdobności i splendoru. I zestawienie tych dwóch właśnie odświętnych utworów z trąbkami, z instrumentami, z pięciogłosową strukturą wokalną pokaże ludziom, że Gorczycki trochę niesłusznie nazywany jest polskim Händlem, a nawet czasem na wyrost polskim Bachem. On po prostu chronologicznie, ale i stylistycznie należy do epoki Charpentiera, Bibera i Purcella.
1: Barok w radości od 18 do 27 września.
0: Piękna muzyka, piękni wykonawcy, czekamy na Państwa z niecierpliwością.
2: Jakub Burzyński zapraszał na jesienną odsłonę festiwalu Barok w radości, pytał Jakub Kukla.

0: Misa Brevis G-moll Jana Sebastiana Bacha w wykonaniu zespołu La Tempesta pod batutą Jakuba Bożyńskiego. To w oczekiwaniu na festiwal Barok w radości. Na razie kwadrans do ósmej.
1: Przegląd prasy.
0: Tomasz Cudowski ponownie z nami i raz jeszcze dzień dobry.
2: Dzień dobry ponownie. Tym razem z tygodnikami przychodzę. W Tygodniku Powszechnym ciekawy wywiad z Tomaszem Siewierskim, współautorem biografii Karola Estreichera, która właśnie się ukazała nakładem wydawnictwa PIW.
0: Mówiliśmy o tej książce w Poranku Dwójki parę tygodni temu.
2: Tomasz Siewierski i Artur Wójcik są autorami, dodajmy. A o bohaterze tej biografii, jeden ze współautorów, czyli właśnie Tomasz Siewierski, mówi w następujący sposób. Odnoszę wrażenie, że dużo osób nie chce o nim pamiętać, bądź nie ma chęci kultywować pamięci o nim. Obecnie ponad 40 lat od śmierci Karola Estreichera. Świadków jego życia pozostało niewielu, za to jego osiągnięcia są nie do przecenienia i ich aktualność rośnie. Trudno sobie wyobrazić dzisiejszy obraz Krakowa bez Uniwersyteckiego Muzeum w Kolegium Majus w tym kształcie, w jakim je znamy, albo Kościół Mariacki bez ołtarza Wita Stwosza, czy Muzeum Narodowe bez dwóch z trzech najważniejszych obrazów z kolekcji Czartoryskich. Dalej o procesie tworzenia biografii Tomasz Siewierski tak mówi. To nie pierwsza biografia, nad którą pracowałem, ale po raz pierwszy zdarzyło mi się, że tyle osób odmówiło rozmowy lub mnie zbywało. Dlaczego? Dopytuje dziennikarz Jacek Stawiski. Karol Estreicher nie pozostawiał ludzi obojętnymi. Kluczem był jego nieprawdopodobnie trudny charakter. Ta wybuchowość, gra emocjami, potrafił być, mówiąc delikatnie, nieuprzejmy. Bywał porywczy, zdarzało się, że wulgarny, apodyktyczny, uparty, trudno się z nim współpracowało, ale dzięki tym samym cechom udało mu się osiągnąć bardzo wiele. No i okazuje się, że to nie jest jedyny powód niechęci do Karola Estreichera. Drugi powód to pozostawione przezeń dzienniki, które prowadził od 1939 roku do śmierci w 1984. To przepisane codzienne notatki, którymi pośmiertnie obraził z zagrobu kolejne osoby, które być może byłyby mu bardziej przyjazne. I te dzienniki wypadków zaktualizowały listę jego wrogów.
0: W Krakowie ta lektura na pewno podzieli miasto znowu, może nie na pół, ale na kilka części na pewno.
2: A w Newsweeku ciekawy artykuł Magdy Huzarskiej-Szumiec na temat fenomenu, czy niezwykłej popularności Hamleta, nadal ten

0: Spektakl się cieszy także w Polsce. W ostatnich czasach na polskich scenach wydarzyła się rzecz niebywała. W ciągu jednego sezonu odbyło się 8 premier Hamleta, po którego sięgali reżyserzy starszego i młodszego pokolenia. Bez wątpienia miał na to wpływ sukces Hamleta Jana Englerta. Reżyser żegnał się nim z dyrekcją Narodowej Sceny, z odchodzącym wraz z nim teatrem, który przejmuje nowe pokolenie Hamletów i Ofelii, pisze publicystka. W ten sposób widzowie przekonali się ponownie, że sztuka Szekspira może być wypowiedzią pokoleniową, że są w niej zapisane ciągle aktualne dylematy młodego człowieka, który chce zrozumieć rzeczywistość. Tu cytat z Łukasza Drewniaka, selekcjonera Festiwalu Szekspirowskiego. Do konkursu o Złotego Jorika zaprosił on aż 3 realizacje tego dramatu. Łukasz Drewniak mówi, w Hamlecie jest takie zdanie, z kolein wypadł świat. Określa to sytuację, w której wszyscy się znaleźliśmy. Świat się rozsypał, a my musimy jakoś odnaleźć się w tej rzeczywistości. Tekst Szekspira jest o tym, jak reagują ludzie, kiedy systemy wartości zostają zaburzone. Stąd ten wysyp Hamletów, tak jak po wojnie w Iraku nastąpił na naszych scenach wysyp Macbethów. Ale są też inne powody, dla których reżyserzy ostatnio sięgali po ten tytuł. Powstające nowe tłumaczenia sztuki sprawiają, że cały czas nasiąka ona polską. A że po paru latach posłuchy wróciło myślenie o polityce w teatrze, ale nie polityce lokalnej, tylko globalnej, czyli bardziej dotyczącej jednostki w zdarzeniu z kapitalizmem, a nie na przykład wojen między partiami, Hamlet stał się idealnym pretekstem do takiej rozmowy, pisze Łukasz Drewniak.
1: Czyli mieliśmy narodowe czytanie, gdzie wspólnie czytaliśmy na przykład Mickiewicza, wspólne oglądanie Hamletów, a teraz lalki w ataku.
0: Zawsze jest jakiś temat, żeby się pokłócić. Teraz sięgamy po kino. Temat numeru, bardzo wieloznaczne określenie, zły smak. To jest cykl artykułów kilku autorów. Wspólnym takim wstępem czy przygrywką do ich lektury jest tekst Adrianny Prodeus, która opisuje historię Petera Jacksona, reżysera, który o ten zły smak był posądzany przynajmniej na początku swojej działalności. Jak to się stało? Peter Jackson dostał Złotą Palmę za całokształt twórczości, mimo że nigdy żaden jego film nie trafił do programu festiwalu w Cannes. Był tu tylko raz, na wieki przed hobbitami, pierścieniami i niebieskimi istotami. Brał udział w markecie ze swoim pierwszym amatorskim pełnometrażowym filmem pod tytułem właśnie Zły smak w roku 1987. Jak sam ocenia po latach, horror jest dobry na debiut, bo nie wymaga wybitnego aktorstwa. Dlatego zagrał w nim sam. Zły smak kręcił przez kilka lat weekendami z grupą znajomych za darmo. Mieli swoje tak zwane dzienne prace. Bawiło ich, że mieścina na końcu świata zostaje zaatakowana przez kosmitów, którzy lokują na Ziemi pozyskiwanie ciał ludzi jako surowca do menu międzygalaktycznej sieci fast foodów.
1: Dobrze się było oderwać od pracy od poniedziałku do piątku.
0: Zdecydowanie. Walka, by nie stać się pożywieniem, wypełnia treść filmu ekscytującego i męczącego jednocześnie, pisze Adrianna Prodeus. Złota Palma Jacksona patronuje temu tematowi, temu numerowi miesięcznika Kino, skoncentrowanemu wokół tego, co postrzegamy w kinie jako złe. Czy czujesz absmak? Zastanów się, czym jest dobry gust i co sprawiło, że tak uważasz, zachęca publicystka miesięcznika. I na zakończenie jeszcze informacja ze świata nauki, a dokładnie z magazynu PNAS, to jest taki oficjalny periodyk Amerykańskiej Akademii Nauk. Czy badacze zbadali, dlaczego ludzie chodząc stawiają stopę najpierw na pięcie? Zawsze, czy tam prawie zawsze, a nasi przodkowie, małpoludy, na przykład szympansy, do tej pory chodzą inaczej. Dokładnie stawiają stopę na przypadkowych częściach. Sprawę zbadał Międzynarodowy Zespół Naukowców pod kierownictwem antropologa Nikolasa Holowki z Uniwersytetu Pensylwanii. Otóż szympansy zaczynają krok bardzo różnie, czasem od pięty, czasem od śródstopia, czasem od palców. Badacze doszli do wniosku, że rozpoczynanie kroku od pięty było znaczącą zaletą podczas długich podróży, bo i ułatwiało łatwiejsze pokonywanie znacznych odległości. Główną zaletą chodzenia piętą jest oszczędność energii. Ludzie zużywali wtedy około 30% mniej energii niż podczas chodzenia od śródstopia, tak to nazwijmy. Jednak miało to swoją cechę.

0: Kosztem było zwiększone obciążenie stawów, z którym ludzkość zmaga się do dzisiaj. Dzięki takiemu, czy przez takie chodzenie wzrosło ono o 150, a nawet więcej procent. Czyli jeśli boli nas w krzyżu, mamy tutaj winowajcę.
1: Zastanawiam się, czy są badania nad tym, jak, w jaki sposób przemieszczają się rodzice dzieci, które rozrzucają słynne klocki Lego na podłodze.
0: Również pewnie. Bardzo ostrożnie się przemieszczają.
1: Bardzo ostrożnie. Tomasz Cudowski przeglądał dla Państwa prasę, jak zwykle interesujący artykuł na sam koniec. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: To się czyta.
2: Beata Izdebska-Zybała. Iwaszkiewicz. Przyjaciele i wrogowie. Dla Ireny Krzywickiej to była wielka sprawa. Po latach nawiązała do jego opowiadania matka Joanna od aniołów. To o tobie. Naturalnie, odpowiedział. Ty to wiesz. Ale ci, którzy nie wiedzą, biorą to jedynie za literaturę.
3: Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:30.
2: Polecam Państwu tę książkę. Adam Bauman.
0: Autopromocja.
4: Jest 8.
3: Poranek dwójki.
4: Czwartek, 17 dzień września. Dzisiejszą audycję wydaje Katarzyna Fitzwilliams, realizuje Magdalena Wojtulanis. Utwory do programu wybrała Monika Kopcik, przy mikrofonie Małgorzata Niecicka-Mac. Raz jeszcze dzień dobry. Imieniny obchodzą dziś Franciszek, Robert, Justyna, Lambert, Narcyz i Hildegarda. Wszystkim solenizantom składamy najlepsze życzenia.
3: Pogoda.
4: Czwartek jest pochmurny i miejscami deszczowy, choć im dalej na północny zachód, tym więcej przejaśnień. W ciągu dnia opady przesuną się na południowy wschód, w Małopolsce i na Podkarpaciu może spaść do 15 mm deszczu. Po południu we Wrocławiu i Opolu 20 stopni, w Poznaniu i Gorzowie 19, w Warszawie i Łodzi 18, a w Krakowie, Lublinie i Białymstoku 17. Wieczorem i w nocy przeważnie się wypogodzi, ale nadal będzie chłodno, od 7 do 11 stopni. Nad morzem 13, a w okolicach gór tylko 5 stopni. Pod koniec nocy czekają nas lokalne mgły, szczególnie na południowym wschodzie. Widoczność miejscami spadnie wtedy do 100 metrów.

0: Louis-Joseph Fronker, Chacona, a grali Teotim Longuadu-Swart na skrzypcach i Justin Taylor na klawesynie.
1: Poranek dwójki.
0: Za moment odwiedzi nas Artur Zaborski, który opowie Państwu o

0: festiwalu filmowym w Toronto, w którym gęsto od polskich akcentów. W dalszej części poranka posłuchamy kolejnych rekomendacji muzycznych dyrygentki Liliany Krych.
1: W programie festiwalu widzę też kilka odniesień warszawsko-przyrodniczych.
0: To warszawska jesień, temat, do którego powrócimy po 8.30. Porozmawiamy o tym z Anną Kierkosz, dokładnie o małej warszawskiej jesieni.

0: Mieczysław Weinberg i 5 utworów na flet i fortepian. Jeden z ostatnich 5 utworów na flet i fortepian grali Ania Karpowicz i Marek Bracha. 8:09, a w naszym studiu jest już Artur Zaborski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Będziemy rozmawiać o festiwalu filmowym w Toronto. Festiwal to jeden z najważniejszych takich spotkań filmowych. 51. odsłona potrwa do niedzieli, do 20 września. Toronto jest daleko, moglibyśmy powiedzieć, ale są tam na szczęście polskie akcenty i to słowo akcent jest chyba za małe.
1: To prawda, mamy powody do dumy w tym roku, dlatego że w jednej z sekcji znalazł się film Jana Holubka, Dziki, Dziki Wschód. Bardzo dobrze został przyjęty. Ja miałem szansę spotkać się z całą ekipą w poniedziałek, czyli tuż przed tym seansem premierowym w Toronto właśnie. No i my się widzieliśmy po południu, już wtedy było wiadomo, że na ten premierowy seans bilety rozeszły się na pniu, że nie ma żadnego wolnego miejsca. No w związku z czym powody ku radości naprawdę były. No ale jeszcze większa radość chyba pojawiła się wtedy, kiedy ten film zobaczyliśmy, no bo okazuje się, że to jest naprawdę taki obraz, takie dzieło, które w polskim kinie zdarza się bardzo rzadko. Znów wracamy do czasu II wojny światowej, znowu egzystujemy w tamtej rzeczywistości, tylko że patrzymy na nią z zupełnie innej perspektywy niż polscy filmowcy nas przyzwyczaili. Czyli zamiast po raz kolejny przyglądać się dramatom bohaterów i przeżywać tamten straszny czas, Jan Holubek proponuje spojrzenie z perspektywy gatunkowej.
0: Western.
1: No i to jest western. Western jest eastern, właściwie można byłoby powiedzieć, czyli właśnie western osadzony w tej naszej części Europy, w centralno-wschodniej Europie. No i okazuje się, że to opowiadanie się naprawdę świetnie sprawdza. Okazuje się, że Jan Holubek potrafi tak prowadzić nas ze swoim bohaterem, że właściwie widz przez cały czas pozostaje w ogromnym napięciu, ale też jednocześnie gdzie się zupełnie nie traci przy tym ciężkości wymiaru tamtej rzeczywistości, czyli ten dramat II wojny światowej, dramat Holokaustu, dramat tego wszystkiego, co wtedy się działo, tak samo mocno z ekranu wybrzmiewa i tak samo mocno nas widza boli. Ja jestem bardzo ciekawy, jak ten film zostanie odebrany tutaj w Polsce. W Stanach się oczywiście bardzo podobał, z tego względu, że Amerykanie kochają kino gatunkowe, natomiast my w Polsce jesteśmy nieprzyzwyczajeni do opowiadania o trudnych tematach w taki sposób, więc może nawet ten film wzbudzi tutaj jakieś kontrowersje. Bardzo mu tego życzę, bo im większa dyskusja, im więcej będziemy o nim mówić, tym wierzę, że więcej widzów.

0: do kina pójdzie, a ten film na pewno na to zasługuje.
1: Werdykt jury poznamy w niedzielę, a konkurs, w którym pokazywany jest film Dziki, Dziki Wschód, kwalifikuje automatycznie do Oscara za najlepszy film międzynarodowy, więc mamy za co trzymać kciuki.
0: Mamy za co trzymać kciuki, no tym bardziej, że w piątek już dowiemy się tak naprawdę, kogo wybrała polska komisja oscarowa. Dziki, Dziki Wschód jest jednym z 7 filmów, które są w stawce, czyli jednym z 7 filmów, które mogą stać się polskim kandydatem do Oscara, no ale nawet jeżeli komisja by go nie wybrała, no to wtedy ewentualne zwycięstwo w Toronto, no oczywiście gwarantuje temu filmowi startowanie tak naprawdę z trochę innej pozycji, no ale w tym samym wyścigu.
1: Będzie także pokazano właściwie już nowy film Małgorzaty Szumowskiej i Michała Englerta w sekcji Odkryć.
0: To prawda, Małgorzata Szumowska i Michał Englert, no to są już twórcy, którzy są międzynarodowo rozpoznani, więc właściwie przyzwyczailiśmy się do tego, że każdy kolejny ich film to jest premiera na którymś z wielkich festiwali filmowych, albo Berlinale, jak to było chociażby w przypadku Body Ciało, albo Śniegu już nigdy nie będzie, jak to miało miejsce w przypadku festiwalu w Wenecji, więc właściwie dzisiaj patrzymy na nich jako na twórców międzynarodowych, nie jako na twórców polskich, więc nic dziwnego, że idioci właśnie do Toronto dotarli. Ja bardzo żałuję, ponieważ niestety podczas mojego pobytu nie udało mi się tego filmu zobaczyć, więc w tym większym napięciu czekam, ale oczywiście bacznie śledziłem to, jak wyglądają głosy prasy i głosy moich kolegów i koleżanek po fachu i muszę powiedzieć, że tutaj przyjęcie również było bardzo pozytywne. Te rozmowy, które tam odbyliśmy, no jednak w jakiś sposób już pokazują, że właściwie dzisiaj o polskim kinie nie rozmawia się jako o takiej ciekawostce, jako o takim jakimś odkryciu czy zaskoczeniu, że w ogóle a tam u was gdzieś w tej centralnej Europie ktoś potrafi jakieś ciekawe filmy zrobić. Tylko tak naprawdę mamy taką grupę reżyserów, która właściwie już wypracowała taką pozycję polskiego kina, że my dzisiaj jesteśmy traktowani w kategoriach zupełnie partnerskich, że to już nie jest tak, że jak ktoś patrzy sobie na harmonogram projekcji, choćby na takim festiwalu jak Toronto, to te Polskę gdzieś tam daje sobie na ostatnim miejscu, ewentualnie jak starczy czasu, tylko że po prostu dzisiaj te filmy, które my robimy, to już wypada znać i trzeba znać, jeżeli chce się mówić o międzynarodowym kinie albo co najmniej o europejskim kinie.
1: A nowy film Małgorzaty Szumowski i Michała Englerta jest jak najbardziej międzynarodowy, bo opowiada o małżeństwie Anny i Fiodora Dostojewskich, a zdjęcia powstawały na Dolnym Śląsku, między innymi w Cieplicach, gdzie w niedzielę byliśmy z dwójką na miejscu, z ostatnim odcinkiem naszej wakacyjnej trasy Szlakiem Uzdrowisk i tam rozmawialiśmy ze scenografką filmu. Film w takiej scenografii właściwie ukochanej przez filmowców, bo w Cieplicach i na Dolnym Śląsku powstał nie jeden świetny film. Jak ten film przyjęto w Toronto?
0: No przede wszystkim zwraca się uwagę na zupełnie nieoczywisty sposób opowiadania w kinie biograficznym, bo tutaj jednak punkt ciężkości jest przede wszystkim postawiony na Annie Dostojewskiej, a nie na Fiodorze. No w związku z czym znów po raz kolejny, jak niegdyś w wielkich dziełach biograficznych, chociażby w przypadku Agnieszki Holland i jej filmu Kopia Mistrza, gdzie też oglądaliśmy tak naprawdę osobę transkrybującą muzykę Beethovena, Chopina i oglądaliśmy historię Chopina z jej perspektywy, tutaj dochodzi do czegoś podobnego. Czyli tak naprawdę Małgorzata Szumowska i Michał Englert po raz kolejny no, przywracają historii, przywracają zapomniane postaci. Znów próbują mówić, że za każdym wielkim mężczyzną stoi równie wielka kobieta. No i tutaj bardzo mocno w recenzjach i w rozmowach z dziennikarzami i krytykami właśnie te wątki wybrzmiały. Po raz kolejny mówi się o tym, że jest to taki duet twórców, no, którzy jednak bardzo mocno w kinie feminizują, ale w taki interesujący sposób. To znaczy próbują przede wszystkim znajdywać ciekawe postaci, ciekawe historie, ich wybijać na pierwszy plan, no i potrafią o tym opowiadać.
1: A kiedy polscy widzowie zobaczą polskie filmy pokazywane w Toronto?
0: No Jan Holubek już za chwilę będzie dla nas dostępny, dlatego że to jest film, który otwiera festiwal filmowy w Gdyni, więc już w poniedziałek będzie ta wielka projekcja i to wtedy będziemy mogli się z nim zapoznać. Natomiast jeśli chodzi o film Małgorzaty Szumowskiej, to tutaj chyba jeszcze takich oficjalnych ogłoszeń nie było, kiedy będziemy
1: mówić o styczniu nawet.
0: Tak, prawdopodobnie taka premiera kinowa będzie dopiero w przyszłym roku, natomiast no, wyobrażam sobie, że po takim sukcesie jak pokaz w Toronto, na pewno ta droga festiwalowa będzie przed nią długa, więc pewnie na których z festiwali jesiennych w Polsce zagości.
1: No właśnie, za chwilę kolejne filmowe święto. W poniedziałek, jak już wspomniałeś, w Gdyni rusza 51. odsłona Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. O Złote Lwy powalczy 16 filmów, w tym właśnie Dziki, Dziki Wschód Jana Holubka i nowe filmy Jana Komasy, Pawła Pawlikowskiego, Agnieszki Smoczyńskiej. na który film czekasz najbardziej?
0: No ja już większość tych filmów widziałem, bo oczywiście w związku z tym, że także pracuję na festiwalu w

0: gdzie prowadzę premiery i Q&A po seansach, no to wiadomo, że musiałem się z tymi filmami zapoznać nieco wcześniej. Nie o wszystkich jeszcze niestety mogę mówić, nie wszystkie jeszcze mogę komentować i opowiadać o nich w związku z embargo, które obowiązuje, ale muszę powiedzieć, że jeżeli chodzi o takie spojrzenie całościowe na to, co dzieje się w tym roku na festiwalu w Gdyni, no to przede wszystkim wyrzuca się w oczy to, że nasze kino już trochę wyszło poza tą perspektywę narodową, że tak naprawdę nasi filmowcy już od dawna podbijali oczywiście za granicę, natomiast teraz co dzieje się w tym roku, to jest jakieś apogeum. Wystarczy popatrzeć chociażby no, na film Agnieszki Smoczyńskiej Hotspot, zrobiony w Stanach Zjednoczonych, z Andrzejem Konopką mówiącym po angielsku, z jedną z gwiazd japońskiego kina, która mu partneruje. No kina absolutnie odjechane, ciekawe, interesujące, nowe, też nie przystające w żaden sposób do tej polskiej tradycji opowiadania kinowego. Również jestem bardzo ciekawy, jak ten film zostanie w Polsce odebrany. Ja zwariowałem na jego punkcie, ale głosy są bardzo podzielone. Jedni ten film kochają, jedni mówią, że mamy do czynienia z czymś świeżym, nowym, odjechanym, no a drudzy widzą w tym jednak pewnego rodzaju chucpę, pewnego rodzaju taką grę i zabawę, na którą szkoda tracić czasu, więc dobrze, że ta dyskusja jest, dobrze, że ta rozmowa się pojawia. No podobnie chyba zresztą jest w przypadku filmu Pawła Pawlikowskiego, prawda? Ojczyzna, która też wywołuje bardzo dużo dyskusji, dyskusji dotyczących właśnie tej kwestii przynależności narodowej. Czy to jest jeszcze w ogóle kino polskie? Polska ekipa przy nim pracowała. Na ekranie Polaków praktycznie nie oglądamy. Historia jest niemiecka, opowiada o niemieckim pisarzu i jego córce. Reżyser owszem Polak, no ale jak ten film właściwie kategoryzować, jak go kwalifikować i czy faktycznie w momencie, kiedy wybralibyśmy go jako polskiego kandydata do Oscara, to czy ten film w ogóle reprezentowałby Polskę, czy jednak nie? Bardzo ciekawe są te głosy i bardzo ciekawe jest to, że my musimy się oswoić z tym, że właśnie wychodzimy poza te polskie konteksty, że już nie jesteśmy tylko, że kino polskie nie jest już tylko polskie, że kino polskie już tak naprawdę należy do świata i należą do niego także nasi lokalni twórcy. No więc no, myślę, że właśnie Gdynia będzie takim festiwalem w tym roku, kiedy to oswajanie zadzieje się na takim najwyższym szczeblu.
1: Wrzesień to filmowy czas dwóch lalek. Wczoraj pojawił się sześcioodcinkowy serial Pawła Maślony z Tomaszem Szuchardem i Sandrą Drzymalską. A za dwa tygodnie, 30 września, do kin wejdzie film Macieja Kawalskiego z Marcinem Dorocińskim i Kamilą Urzędowską. Wierniejszy podobno wobec książki.
0: Potwierdzam.
1: Czy zdążyłeś zobaczyć obie produkcje? Czy te dwie lalki będą ze sobą rywalizować?
0: Nie zdążyłem zobaczyć obu produkcji. Widziałem tylko film Pawła Maślony. I tutaj rzeczywiście ta wierność oryginałowi mnie kompletnie ujęła. Bardzo ten film jest urzekający, przepięknie zrobiony, z kapitalną scenografią, kostiumami, no i wypełniony gwiazdami. Chyba praktycznie w każdej pięciominutowej sekwencji tego filmu pojawia się jakieś głośne, wielkie nazwisko polskiego kina, więc nie wiem, jak twórcom udało się tak dograć kalendarzówki, żeby powstanie tego filmu było możliwe. Imponujące absolutnie kino. Natomiast jeśli chodzi o tę serialową lalkę, to muszę ci powiedzieć, że przeżyłem bardzo miły akcent w Toronto właśnie, dlatego że poszedłem na bankiet po premierze filmu A Talent for Murder, czyli filmowej opowieści o Patrycji Highsmith i Patricie Highsmith w tym filmie gra Helen Mirren właśnie. Miałem okazję z nią dosłownie przez parę minut porozmawiać na tym bankiecie, no i ona powiedziała mi po tym, jak usłyszała, że jestem z Polski, że właśnie na platformie streamingowej ma zaznaczone w tym dziale do obejrzenia serial Doll. Więc to było moje wielkie zaskoczenie, że ona w ogóle zaczęła tym opowiadać, po czym kontynuuje Helen Mirren i mówi, że ona ma świadomość tego, że ten serial jest adaptacją bardzo ważnej dla polskiej kultury książki i tu wymienia tytuł po polsku książki Lalka.
1: No, Bolesław Prust to też imię i nazwisko, które stosunkowo łatwo wymienić, nie ma żadnego szyi czy...
0: To prawda, tylko że wydaje mi się, że Bolesław Prust mimo swojego gigantycznego talentu jest znany tylko i wyłącznie w Polsce na temat zagranicy, natomiast
1: teraz to się na pewno zmieni.
0: Zupełnie nie. Natomiast Helen Mirren okazuje się, Bolesława Prusta zna lalkę i na moje pytanie, skąd zapoznała się z tym wybitnym dziełem polskiej literatury, Helen Mirren opowiada, że jej mąż jest zakochany w Polsce, bardzo interesuje się polską kulturą, był u nas wielokrotnie, no w związku przez taką osmozę od męża, ona także tymi elementami polskiej kultury, niektórymi elementami polskiej kultury się zainteresowała, no i to zainteresowanie lalką właśnie doprowadziło ją do tego, że prawdopodobnie gdzieś w tym samym czasie ja i Helen Mirren będziemy sobie tę lalkę na tej platformie streamingowej oglądać.
1: Globalizacja nie jest taka zła, jak się
0: ma
1: okazuje.
0: Ma swoje dobre strony.
1: Artur Zaborski opowiadał Państwu naprawdę w telegraficznym skrócie o tym, co dzieje się w polskim kinie, także na scenie międzynarodowej. My trzymamy kciuki za polskich filmowców, bo 20 września dowiemy się, jakie są losy polskich filmów.

0: Johann Christoph Graupner i Allegro z koncertu G-moll w wykonaniu zespołu Armonii Universelle. Taka muzyka jest, wydaje się, bliska naszej przewodniczce w tym tygodniu, czyli Liliannie Krych.
1: Rekomendacje.
0: W tym tygodniu

0: posłuchamy właśnie rekomendacji Liliany Krych, dyrygentki, która szczególnie ceni muzykę z obrzeży głównego nurtu, nową albo tę dawną, ale wciąż nie dość odkrytą. Liliana Krych zajmuje się przede wszystkim operą i muzyką współczesną. W 2022 roku była nominowana do Paszportów Polityki. Na festiwalu Warszawska Jesień zadebiutowała w roku 2016 pierwszą w Polsce sceniczną realizacją opery Salvatore Sciarrina. Przez kilka lat była asystentką dyrygentów w Teatrze Wielkim, Operze Narodowej, a w Polskiej Operze Królewskiej prowadziła m.in. Gwałt na Lukrecji Brittena, przyjęty przez krytyków niezwykle entuzjastycznie. Współtworzy także zespół Hashtag Ensemble, a co dziś poleca Liliana Krych?
1: Co roku we wrześniu wielokrotnie przeglądam program Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień. Nie sposób jest pójść na wszystko, zobaczyć wszystko i usłyszeć wszystko, dlatego warto wybrać coś dla siebie. Mnie szczególnie zaciekawia przyjazd Zafran Ensemble z Berlina, który zaprezentuje dwie części ilustrowanych pamiętników François Sarana. Zupełnie nie wiem, czego się spodziewać, ale taka jest też charakterystyka muzyki współczesnej, żeby nas zaskakiwała i na to bardzo, bardzo czekam. 21 września pojawi się też Ensemble for New Music Tallinn, a moją uwagę przykuła obecność dud estońskich i violi d'amore. Bardzo lubię te poszukiwania i włączania starych lub tradycyjnych instrumentów w nowe instalacje, w nowe faktury, w nowe konstrukcje muzyczne, dlatego planuję wybrać się także na ten koncert. W programie festiwalu widzę też kilka odniesień warszawsko-przyrodniczych. Nurogęsi pojawiają się w instalacji o performansach Dominika Strycharskiego i Rafała Ryterskiego. Widzę dużą obecność amatorskich chórów szkolnych i to także przykuwa moją uwagę, ponieważ bardzo doceniam wychodzenie z muzyką współczesną, próbowanie i eksperymentowanie z osobami, które nie robią tego na co dzień.
0: Jutro ostatnia część rekomendacji kulturalnych od Liliany Krych, a podczas tegorocznej warszawskiej jesieni artystka poprowadzi wykonanie utworu Aleksandry Słysz na cytry, kwintet smyczkowy i elektronikę. Skomponowany to utwór na zamówienie Polskiego Radia na stulecie publicznego nadawcy. Koncert zaplanowany na 19 września będzie transmitowany oczywiście na antenie dwójki.

0: Od Debussy i kącik dziecięcy napisany dla ukochanej córeczki Szuszu. Muzyka dla dzieci, choć niekoniecznie dziecinna. Ponieważ za chwilę porozmawiamy o małej warszawskiej jesieni. To młodsza siostra warszawskiej jesieni. Mała warszawska jesień w tym roku kończy już 16 lat. Szesnastka to taki wiek, w którym człowiek zdecydowanie zaczyna mówić pełnym głosem. I tak się składa, że ten festiwal, czy ta młodsza siostra, zamierza zrobić dokładnie to samo.
1: Gość poranka dwójki.
0: Anna Kierkosz, kuratorka programowa i artystyczna 16. Małej Warszawskiej Jesieni jest z nami. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Mała Warszawska Jesień ma swoje hasło. Warszawska Jesień ma hasło Znaki, a motto Małej Warszawskiej Jesieni brzmi Przestrzeń jako partytura. To hasło to wyzwanie dla dzieci.
2: Tak. Chcemy wspólnie z dziećmi. My może troszeczkę wcześniej wiedząc, bo powiedziałaś, że Mała Warszawska Jesień jest młodszą siostrą głównego nurtu. Ja bym powiedziała, że wiekowo to wnuczką. Więc już jakby jak taka mądra babcia, dziadek, próbujemy powiedzieć Małej Warszawskiej Jesieni, a przy tym dzieciom, które przychodzą na nią i słuchają wraz z rodzicami, że wszystko może być muzyką. Wszystko, co nas otacza wokół, wszystko, ale również obrazy. To, co widzimy, może być odczytane dźwiękowo.
0: No powiem to, mam nadzieję, że Jerzy Mazol nie obrazi się, ale kiedyś opowiedział mi, że jego dzieci z takim wyuczonym w domu podejściem do słuchania świata z zachwytem wsłuchują się w brzmienie gwizdka czajnika elektrycznego.
2: No, gwizdek zwiastuje pewne rzeczy, mówi, jest troszeczkę, powiedziałabym, nawet nie tylko muzyką otoczenia, ale muzyką programową, bo budzi obrazy. Z jednej strony budzi obrazy, z drugiej strony jest wynikiem jakiegoś obrazu, który widzimy i wiemy, że, z czego pochodzi ten dźwięk, skąd pochodzi ten dźwięk. My postanowiliśmy w tym roku odnieść się do wielu zjawisk, które występują w Warszawie, bo bardzo podkreślamy też tą warszawskość Małej Warszawskiej Jesieni, w ogóle Warszawskiej Jesieni, która jest sama w sobie w nazwie. Postanowiliśmy odnieść się do różnych zjawisk, które tutaj są poniekąd nowe i zaskakują nas. Mówię tutaj o procesach synurbizacji i synantropizacji, o których mówimy dość dużo w naszych materiałach programowych. Zaraz powiem, może przybliżę, co to jest, bo nie wszyscy wiedzą, ja sama nie wiedziałam tego do końca, że to jest nazwane, oraz o architekturze. Architekturze budynków, parków, architekturze miasta. I ten pierwszy proces to jest proces, który postrzegamy w tej chwili ze zdziwieniem, podejrzewam, bo ja sama to zdziwienie czuję, czyli wnikanie, wchodzenie w zwierząt dzikich w przestrzeń miasta. No, ostatnia historia z łosiem, prawda? A my się, dla nas takim symbolem tego wniknięcia, tego wnikania są nurogęsi. I od nich zaczynamy tę Małą Warszawską Jesień i na nich kończymy Małą Warszawską Jesień właściwie. Tworzy się taka rama, w ramach której pierwszym działaniem jest instalacja wizualno-dźwiękowa. Właściwie instalacje wizualne i słuchowisko Dominika Strycharskiego i Alicji Tkaczyk Nurogęsiopolis. To w Warszawskim Obserwatorium Kultury Lab przy Placu Konstytucji, niedaleko Placu Konstytucji. A kończymy spektaklem, wideo-performansem, który się odbywa w kinie Muranów. Swój język mają, czyli wideo-performance o warszawskich nurogęsiach. I to jest właśnie to, co się odnosi do procesów synurbizacji, czyli tego, co obserwujemy, to, co widzimy, bardziej może mniej w obrazie takim stacjonarnym, bardziej w ruchu, czyli wnikanie dzikich zwierząt w tkankę miejską tak zwaną, a jednocześnie postrzegamy w tym też taki zalążek tego, czym i kim te nurogęsi, ten łoś, te dziki, ten borsuk mogą się stać za ileś tysięcy lat.
0: No bo to właściwie nie jest wnikanie, tylko takie współistnienie, prawda?
2: Tak.
0: Ten napis "Zwolnij nurogęsi", który mijamy, kiedy się jedzie trasą WZ, to jest też, nawiasem mówiąc, jedyny taki znak "zwolnij", niestety. Za mało jest takich, no ale tu uważamy na nurogęsi.

0: gęsi, które bardzo lubią spacerować nad brzegu Wisły gdzieś do warszawskich łazienek.
1: Albo na odwrót raczej.
0: Albo na odwrót.
1: Właśnie o tym mówimy, że z warszawskich łazienek nad Wisłę, ponieważ tam przeprowadzają swoje małe młode
0: nurogęsiątka.
1: Nurogęsiątka do tam, gdzie jest więcej pokarmu. Ale znaki dotyczące nurogęsi są też w większej liczbie. Ten widoczny widzisz właśnie tam, o którym mówisz, ale też wzdłuż ich trasy są znaki, że oto nurogęsi, uważaj, nie trzymaj psa na smyczy na przykład. Są takie znaki.
0: Nurogęś to może być nowy symbol Warszawy, jak się okazuje. Symbol także przekształcany muzycznie. Napisała pani bardzo ciekawy tekst kuratorski, który mam nadzieję, że jakimś cudem trafi także do prowadzących przedszkola i szkoły, bo to tekst nie tylko dla rodziców. Napisała pani, że dziś zadaniem instytucji kultury jest nie tylko zamawianie nowych utworów, ale projektowanie nowych sposobów spotkania z muzyką. Jak to zrobić w przypadku młodej widowni?
1: Robimy to. W pierwszy raz Małą Warszawską Jesień. Mała Warszawska Jesień, oprócz tego podtytułu, który tutaj pani wymieniła, jest festiwal dla dzieci i młodzieży 5-14 lat, współtworzony z dziećmi i młodzieżą 5-18 lat. I to dzieje się w procesie, w dużo wcześniejszym. My zaczynamy z dziećmi i młodzieżą, z grupami dzieci i młodzieży pracować już wiosną, kiedy wiemy, że możemy zrealizować kolejną edycję. Zaczynamy pracować w wielu grupach, różnych grupach w warszawskich placówkach oświatowych, szkołach, szkołach podstawowych, liceach, MDK-ach. Dużo jest. W tym roku pracujemy z około 10 takimi grupami. Przepraszam.
0: Próbowałam 14. To właśnie policzyć, że jest 15 chórów, ale nie wiem, czy dobrze policzyłam. Zespoły dziecięce, jeden chór tworzony przez dorosłych, 14 dyrygentów i dyrygentek, 14 kompozytorek i kompozytorów i 20 prawykonań. Do tego te zajęcia z dziećmi, to ile to może być takich szkolnych klas, które na przykład zaczynają, może nie śpiewać, ale słuchać miasta?
1: To pewnie, ponieważ jeden z chórów, jeden z zespołów chóralnych składa się z 60, a nawet więcej młodzieży. Tu w tym przypadku młodzieży mówię o wspaniałym chórze Sobieskiego, czyli chórze 75 ELO imienia Jana III Sobieskiego. Można powiedzieć, że to z około 20-30 klas, grup dzieci, młodzieży w tym roku bierze udział. Policzyliśmy, że to jest około 500 dzieci, młodzieży, które w sumie dostaną głos. Po prostu będą mogły, dostały, ponieważ też projektują wystawę i projektowały wystawę instalację Nurogęsiopolis, ale dostaną podczas takiego wydarzenia w odcinkach, które jest też nowym formatem, właśnie o którym wspominałyśmy wcześniej, nowym formatem słuchania, czyli słuchanie w odcinkach performansu site-specific i słuchowiska site-specific, czyli słuchanie w miejscu słuchowiska i utworu, który właśnie w tym miejscu powstał, został stworzony dla tego miejsca i wraz z uczestnikami, którzy robili research kulturowy wokół tego miejsca.
0: Czyli słuchamy, ale jednocześnie musimy się wybrać na koncert i trafić w tajne miejsce odnalezione na mapie Warszawy przez państwa.
1: One są czasem tajne, czasem mniej tajne, bo wśród tych tajnych jest na przykład przepiękne, wspaniałe, niezwykłe, modernistyczne osiedle Szwoleżarów, w którym natura przenika się z kulturą, w którym natura przenika się z architekturą i to ono jest tak właśnie zaprojektowane w latach 70. jest wpisane do rejestru zabytków już. I tam na przykład wraz z mieszkańcami, których trochę animujemy, realizujemy pierwszy odcinek spacerooperę, czyli baśni o budowniczym gór, narracji autorstwa Amadeusza Nosala, młodego polskiego współczesnego dramaturga. Kończymy na dziedzińcu Lorenca Muzeum Narodowego w Warszawie, czyli w miejscu może mniej skrytym, chociaż trochę ukrytym, bo znamy głównie wejście główne, do muzeum, a ten dziedziniec jest troszeczkę ukryty i ma taki bardzo ciekawy, wyważony element połączenia

0: natury z cywilizacją, z architekturą, o co nam też właśnie w spaceroperze tegorocznej chodzi. Tutaj tymi znakami, do których się odnosimy i które interpretujemy również dźwiękowo, jest powiązanie natury z architekturą.
1: Muzyka współczesna ma, nie oszukujmy się, trudną opinię. Ciąży na niej taki mit, że to jest muzyka, przy której czasami uśmiechamy się, tak warszawska jesień, dziwne dźwięki. Dla dzieci to, co jest dziwne, jest po prostu ciekawe, ale czy trzeba dzieciom, czy pani uważa, no pewnie to nie jest konieczność, ale czy jaka jest waga tego, żeby dzieciom tłumaczyć to, że to bel canto to nie jest jedyne rozwiązanie na to, jak brzmi świat dziś?
0: Ja myślę, że w ogóle dzieciom można i warto tłumaczyć, ale bardziej warto wciągać je w proces, w którym tworzymy muzykę. I właśnie to robimy, bo tak naprawdę wtedy, dzięki temu, że dzieci, młodzież są w procesie już tworzenia, widzą, jak to powstaje, są w niego zaangażowane bezpośrednio, one się uczą naturalnie i to słowo bel canto, crescendo, forte, pianissimo, inne słowa padają w tym procesie często i nieustannie. I one naturalnie wchłaniają te słowa, pojęcia, definicje i stają się one dla nich po prostu językiem ich własnym.
1: Wrócę jeszcze na moment do pani tekstu kuratorskiego Małej Warszawskiej Jesieni. Napisała tam pani takie mocne wezwanie: dajcie dzieciom prawo do czegoś innego niż bierne słuchanie. Brzmi jak manifest.
0: Chyba nie do końca miało być manifestem. Ja myślę, że bardzo wiele osób już ze środowisk edukacji muzycznej o tym mówi. Bo właśnie to od edukatorów muzycznych, od edukacji muzycznej, między innymi od takich organizacji jak Fundacja Muzyka jest dla Wszystkich, która też współtworzy z nami między innymi część wydarzeń i na czele z Violą Łabanów, która jest jej prezeską, aż po Związek Kompozytorów Polskich, który zdecydował się świadomie na realizację Małej Warszawskiej Jesieni, począwszy od 2011 roku, to wszyscy to widzimy i to manifestujemy, tylko często brak może jest czasu, środków, systemowych rozwiązań, żeby to wybrzmiało głośno. Ale rzeczywiście muzyka jest bardzo naturalną środowiskiem dziecka i dźwięki, otaczające dźwięki, dziecko reaguje na dźwięki naturalnie, improwizuje, eksperymentuje z dźwiękami i nie trzeba zbyt wielu zabiegów, żeby je naprawdę wciągnąć w tę improwizację, pociągnąć zabawę, którą dziecko samo inicjuje, żeby właśnie dać mu słuchać czynnie, dać mu działać z dźwiękiem i muzyką.
1: Czy takie myślenie o tym, co może wnieść w życie nie tylko dzieci, ale także dorosłych, muzyka improwizowana, to i także zajęcia w szkole, wejście właśnie do tych różnych placówek oświatowych z muzyką współczesną, to jest import z zagranicy? Czy państwo sami budują taki program? Czy na przykład w Skandynawii, gdzie tak dużo ściągamy chyba, można tak powiedzieć, tego, co dobre w tamtym modelu edukacyjnym, też tak jest. To znaczy, że ta improwizacja jest obecna.
0: Model skandynawski i model europejski, niemiecki, szwajcarski są widoczne w ramach ich też działań, często przyfestiwalowych. Ale w modelu skandynawskim z kolei mamy systemowe rozwiązania. Tam po prostu muzyka jest bardzo naturalną częścią edukacji szkolnej i edukacji dotyczącej i związanej z rozwojem kompetencji przyszłości, czyli między innymi kreatywności, komunikacji, języka, porozumiewania się, przede wszystkim właśnie kompetencja przyszłości, jaką jest umiejętność współpracy i kooperatywność. To są, to dzięki muzyce oni zyskują i są tego świadomi. My nie kopiujemy skandynawskich wzorców, chociaż pewnie dobrze by było, żeby próbować się im przyglądać i implementować na nasz grunt polski w szkołach, w oświacie, w systemie oświaty, tak jak to pasuje do nas. Natomiast nasze działania wynikają też z intuicji, z przyglądania się, ze słuchania, ale przede wszystkim chyba, tak naprawdę muszę to powiedzieć, one wynikają z przyglądania się jak wygląda percepcja dzieci i młodzieży i czego one potrzebują. Myślę, że to jest po prostu duża uważność edukatorów muzycznych.

0: współczesnych edukatorów ogólnych wobec tego, czym jest percepcja dziecka, młodzieży i ta percepcja neuroróżnorodnego społeczeństwa, które mamy. I widzimy przede wszystkim, że czego potrzeba obecnie dzieciom i młodzieży w obszarze słuchania muzyki. Widzimy to i próbujemy na to reagować.
1: To teraz odpowiedzialność przerzucamy nie z edukatorów i nauczycieli na rodziców, bo powiemy o wydarzeniu, które jest w sobotę, także to rodzice zabiorą dzieci, do warszawskiej Królikarni. Tam będzie takie wydarzenie zatytułowane Rzeźby śpiewają wiatr. Będzie nie tylko dźwięk, ale także taniec.
0: Będzie ruch. Nie powiedziałabym, że to będzie taniec, dlatego że będą to raczej etiudy ruchowe miejscami połączone z dźwiękiem, z muzyką, stworzone z inspiracji rzeźbami parkowymi, które są właśnie w warszawskiej Królikarni. Są to przepiękne rzeźby, obok których przechodzimy i nie da się na nie nie zwrócić uwagi, a jednocześnie warto dać im głos, bo trochę dajemy tym rzeźbom głos dzięki głosom dzieci i pokazujemy je w inny trochę sposób, tak żeby one przemówiły i zaśpiewały ten wiatr, to natchnienie, tą inspirację, która gdzieś w nich jest, bo rzeźby są też zatrzymane w ruchu, zauważmy często. I są to rzeźby między innymi Fiordiente Ksawery Gowalskiego, Dedal Krystyny Schwarzer-Litworni, Horyzonty Magdaleny Więcej-Wnuk, Dwa kamienie AB Macieja Szańkowskiego i taki rodzaj rzeźby architektonicznej, jaką są schody. Dzieci będą interpretować też znak, rzeźbę architektoniczny, przejaw architektury, jakim są schody. Schody spotykamy w wielu miejscach i zauważmy, wyglądają one często bardzo różnie.
1: I dźwięk, który wtedy nam towarzyszy, to uważaj wypowiedziany przez rodziców. Anna Kierkosz, kuratorka programowa i artystyczna 16. Małej Warszawskiej Jesieni, była naszym gościem, a festiwal od piątku do niedzieli 27 września w parkach, na placach, nad rzeką i w towarzystwie nurogęsi. Bardzo pani dziękuję za spotkanie.
0: Dziękuję bardzo.

Jerzy Filip Telemann, część druga koncertu E-moll na dwa flety. Grali John Turner i Steven Preston. Katarzyna Fitzwilliams przyniosła już tradycyjnie na koniec poranka koperty. Pohałasujemy nimi nieco. Pan Grzegorz z Łodzi. Do pana wysyłamy płytę z utworami Feliksa Janiewicza. A nasza płyta tygodnia, płyta Bruce'a Liu, do pani Marty. Pani Marto, prosimy o jeszcze jeden mail z pani dokładnym adresem. Proszę go przesłać oczywiście na adres poranek2@polskieradio.pl. 6 minut pozostaje do godziny 9:00. Magdalena Wojtulanis, Katarzyna Fitzwilliams, Monika Kopcik, Małgorzata Nieciecka-Mac. Bardzo państwu dziękujemy, a już za moment spotkanie z Klaudią Baranowską.

0: Autopromocja.
1: Jak dobra książka ma początek, rozwinięcie i zakończenie.
2: Jak porządna symfonia z ekspozycją, przetworzeniem, repryzą i kodą.
3: Jak swobodna rozmowa przy kawie.
4: Albo jak kawa, która pobudza do działania.
5: Ze świetną dramaturgią, jak w dobrym słuchowisku.
6: Jaka jest dobra audycja, według Państwa?
7: Z okazji 90. urodzin programu drugiego zbieramy pomysły dla dwójki. Propozycje Państwa audycji prosimy zgłaszać za pomocą formularza na stronie internetowej programu drugiego. Na pomysły czekamy do końca października.
8: Świętkowa w Holądku, tytułowa Hanka w monodramie Mianują mnie Hanka. Aktorka najważniejszych śląskich scen i ambasadorka tego regionu, Grażyna Bułka, jest bohaterką Zapisków ze współczesności.
9: Moja serdeczna przyjaciółka Barbara Guzińska była hodowcą psów, kupowała w tygodniu Dziennik Zachodni. I w tym Dzienniku Zachodnim zawsze były wzmianki o wystawach psów. Kupiła gazetę, przeczytała również, że w Teatrze Kores w Katowicach poszukują aktorki, która mówi po śląsku. I proszę Państwa, myślę, że to wszystko przez te psy.
8: Zapraszamy od poniedziałku do piątku o 12:45.
0: Autopromocja.
1: Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia, jest 9:00.
10: Dwójka. Jesteś na miejscu. Jacek Mikołajczak.
1: Przed mikrofonem Aldona Łaniewska-Wołk. Witam Państwa ponownie i zapraszam na wiadomości kulturalne. Gwiazdy światowej pianistyki, laureaci konkursu Chopinowskiego i koncerty w miejscu, które odwiedzał sam Fryderyk Chopin. Rozpoczyna się jubileuszowy 45. Międzynarodowy Festiwal Chopin w barwach jesieni. Wśród wykonawców znaleźli się m.in. Tania Oliu, Dawid Krikuli oraz Olga Pasiecznik. Jednym z najważniejszych bohaterów festiwalu pozostaje jednak samo miejsce. Pałac Myśliwski Książąt Radziwiłłów w Antoninie, podkreśla Cezary Nowakowski, prezes Stowarzyszenia Wielkopolskie Centrum Chopinowskie Antonin.
11: Jest to dla nas teraz południowo-wielkopolskie sanktuarium muzyki chopinowskiej, dlatego że Fryderyk odwiedził to miejsce na zaproszenie Antoniego Radziwiłła dwukrotnie w 1826 i 29, także w tym roku mamy 200-lecie tej znakomitej wizyty. Tutaj powstały utwory, tutaj także powstał utwór dedykowany księciu Antoniemu i książę także dedykował swoje utwory i grywał także z Chopinem. Te fakty powodują, że tworzymy właśnie z tego miejsca taki muzyczny salon.
1: Festiwal Chopin w barwach jesieni potrwa do 27 września. Wydarzenia odbywać się będą w Antoninie i Ostrowie Wielkopolskim. Z kolei w Łodzi dziś pierwszy dzień festiwalu Łódź Wielu Kultur. W programie znalazło się kilkadziesiąt spotkań, które będą odbywać się w różnych lokalizacjach do końca listopada. Jak zaznacza liderka programowa festiwalu Agata Siwiak, jednym z filarów programu wydarzenia jest Tydzień Kultury Głuchych. Podczas niego publiczność zobaczy m.in. performance Daniela Kotowskiego.
12: Trzeba powiedzieć, że Daniel w swoich pracach artystycznych łączy dwie tożsamości swoje, czyli bycie głuchym artystą, a jednocześnie bycie artystą queerowym. Więc powstanie instalacja wideo, ale też performance Daniela Kotowskiego, który jest zresztą artystą totalnym, ponieważ on wędruje właściwie przez najrozmaitsze jakby ekspresje i media artystyczne.
1: Festiwal Łódź Wielu Kultur otworzy dziś wystawa głuchego artysty wizualnego Tomasza Grabowskiego oraz koncert zespołu Współgłosy. Performance Daniela Kotowskiego odbędzie się zaś jutro o 20:00

0: na terenie nieczynnego przedwojennego basenu w Łodzi przy ulicy Moniuszki. W teatrach operowych rozpoczyna się właśnie nowy sezon, a na platformie podcastowej Polskiego Radia dziś premiera pierwszego odcinka trzeciego sezonu Anatomii Opery Agaty Kwiecińskiej i Adama Banaszaka.
1: Operę poznawać można poprzez biografię kompozytorów, ale też poprzez epokę, poprzez kostium historyczny, poprzez pewną historię obyczaju społecznego, historia filozofii, jak często dotyka historii opery, historia wynalazków, jak blisko jest temu, o czym opowiadamy, ale to jest przecież tylko jedna z wielu dróg w tym operowym labiryncie.
2: Zaczynamy krwawo, niebezpiecznie od Turandot. Będą też wycieczki do opery amerykańskiej, bo będzie i muzyka Leonarda Bernsteina, i będzie Gershwin.
0: Kolejne odcinki Anatomii Opery znajdą Państwo co czwartek na stronie podcasty.polskieradio.pl oraz z wizją w serwisie YouTube i w popularnych serwisach streamingowych, na przykład Spotify. Festiwal filmowy w Cottbus poświęcony jest kinematografii Europy Środkowej i Wschodniej. Co roku prezentowane są w nim m.in. polskie filmy. Tegoroczna odsłona ma nawiązywać do roku Andrzeja Wajdy. O szczegółach nasza korespondentka.
3: W swoich filmach Wajda podejmował wielokrotnie tematykę przemian politycznych, społecznych i historycznych w Polsce. Jego wszechstronny dorobek uczynił go kronikarzem polskiej historii i wywarł zarazem znaczący wpływ na kino europejskie, piszą w oświadczeniu organizatorzy festiwalu. Dlatego stawiają w swym programie pytanie, jak twórcy filmowi reagują na konflikty polityczne, jak opowiadają o odpowiedzialności i wyborach moralnych, co z kina moralnego niepokoju pozostało dla młodego pokolenia. W sekcji pod tytułem Don't Call Me Vintage cztery kultowe dzieła Wajdy, jak Popiół i Diament czy Ziemia Obiecana, spotkają się z filmami młodego pokolenia polskich i niemieckich twórców. Ponadto projekt badawczy Szkoły Wyższej BTU Cottbus-Senftenberg analizować będzie film jako dziedzictwo kulturowe i element polskiej kultury pamięci. Festiwal w Cottbus odbywa się w początku listopada, a cały program ogłoszony będzie w październiku. Z Berlina dla Wiadomości Kulturalnych, Jagoda Engelbrecht.
0: To wszystko w tym wydaniu Wiadomości Kulturalnych, kolejne o 13:00. A więcej informacji znajdą Państwo na naszej stronie dwójka.polskieradio.pl.
4: Pogoda.
0: Na dziś synoptycy przewidują zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przejściowo z rozpogodzeniami, głównie w zachodniej części kraju. Okresami przelotne opady deszczu, na Pomorzu miejscami burze, a na południowym wschodzie również opady o charakterze ciągłym. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze kraju od 16 do 19 stopni Celsjusza, tylko na krańcach południowo-wschodnich nieco cieplej, od 20 do 21 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany. Miejscami porywisty, nad morzem dość silny, w porywach do 55 km na godzinę, z kierunków zachodnich.
5: Reklama. Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty zapraszają na nowy plenerowy cykl. Już w najbliższą sobotę o godzinie 17:00 Słuchowiska na leżakach na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Michaliny Łabacz i Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Martyny Wawrzyniak i Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Przyjdźcie i posłuchajcie.
6: Reklama. Tu program Drugi Polskiego Radia, już prawie 7 minut po 9:00.

Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Klaudia Baranowska. Nasz program realizuje Magdalena Wojtulanis. Dzisiaj w kanonie dwójki kilka nowości, to bardzo różnych, niezwykle atrakcyjnych. Przedpremierowo nowa płyta Sol Gavetti, najnowszy album bramsowski Francesca Piemonteziego, a zaczniemy od zupełnie innego świata i nowego pomysłu François Lazarewicza, który tym razem wybrał się muzycznie na północ. No, nie po raz pierwszy, ale teraz wziął na warsztat dawne angielskie, szkockie i

irlandzkie ballady. No i powstała z tego bardzo barwna mieszanka muzyki. Dawnej, tradycyjnej, folkowej, żywa, swobodna, momentami wręcz szalona. I od takiej właśnie opowieści zaczniemy.

bardzo barwnie, z energią i odrobiną szaleństwa zabrzmiała The Tailor and the Mouse, tradycyjna angielska ballada ludowa o krawcu i myszy w opracowaniu François Lazarewicza, wirtuoza fletów. Słyszeli go państwo przed chwilą również. No i jego Le Musicien de Saint-Julien. To historia złożona z kolejnych, coraz bardziej absurdalnych epizodów, wywodząca się właśnie z angielskiej tradycji, przekazywanej drogą ustną. No tutaj w takim właśnie opracowaniu, z dawnymi instrumentami. No ale tych opowieści na tej nowej płycie, Songs from the North Country, jest znacznie więcej. Dawne ballady angielskie, szkockie, irlandzkie, o miłości, zdradzie, zbrodni, żeglarzach, jarmarkach. No i do tego albumu François Lazarewicza i jego zespołu jeszcze dzisiaj wrócimy w drugiej części Kanonu Dwójki. No a teraz pozostajemy na wyspach, ale przeniosimy się do świata XVII-wiecznej Anglii razem z innymi muzykami. Bjarte Eike i Barok Solistenen. To norweski skrzypek barokowy, założyciel właśnie tej grupy, dyrektor artystyczny, który od lat idzie podobną drogą do François Lazarewicza, łączy muzykę dawną, dawne instrumenty z improwizacją, muzyką tradycyjną, także elementami teatru. I szczególnie bliski jest mu świat angielskiej muzyki XVII wieku. Purcell, Playford, ale też repertuar tawern, tańców i pieśni.

Wallen Green, Johna Playforda, wcześniej Curtain Tune Henry'ego Purcella z muzyki do Tymona Tańczyka, Bjarte Eike i Barok Solisten. Te dwa krótkie fragmenty pochodzą z albumu The Alehouse Sessions z 2017 roku. Sesja w gospodzie, muzykowanie w gospodzie. No, norweski skrzypek próbuje tu odtworzyć nie tyle oficjalne życie XVII-wiecznego Londynu, ile jego bardziej swobodną stronę, muzykę graną w gospodach przy wspólnym stole do tańca i do śpiewu. No dlatego właśnie Purcell i Playford spotykają się z angielskimi balladami, pieśniami żeglarskimi, tańcami, muzyką tradycyjną, no a wykonawcy zostawiają sobie sporo miejsca na improwizację, spontaniczne reakcje. No i wracamy jeszcze na chwilę do tego świata.

0: Bardzo różnorodny świat dawnego Londynu, Bjert Aike i barok solistenny. Kilka kolejnych fragmentów z płyty The Alehouse Sessions, czyli sesja w gospodzie. Tradycyjna szkocka ballada Johnny Fa na początku tej serii, później The Virgin Queen Set, Johna Playforda, no i przed chwilą The Canadian Set. I właśnie w takim zestawieniu najlepiej słychać pomysł tego programu, bo Purcella, 17-wiecznych angielskich tańców, pojawia się muzyka tradycyjna, wszystko grane bardzo swobodnie, z energią, która przywołuje bardziej gwar londyńskiej gospody i muzykę do tańca niż właśnie muzykę dawną. A do angielskiej muzyki jeszcze wrócimy, do świata dawnych ballad szkockich, irlandzkich, opowieści, tradycyjnych melodii przekazywanych przez pokolenia, no ale ubranych w brzmienie dawnych instrumentów.
1: To się czyta.
2: To się czyta.
0: Do muzyki wrócimy za 10 minut, a teraz zapraszam Państwa do wysłuchania kolejnego fragmentu najnowszej książki Beaty Izdebskiej Zybały Iwaszkiewicz, Przyjaciele i wrogowie, która jest naszą lekturą w tym tygodniu. Słuchaliśmy już opowieści o Stanisławie Wilhelmie Lilpopie, teściu Jarosława Iwaszkiewicza, muzie środowiska Skamandra, Teresie Jeleńskiej, Irenie Krzewickiej, autorce głośnych wyznań Gorszycielki. Dziś ciąg dalszy, czyta Adam Bauman.
3: O przyjaźni w małżeństwie Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów. Wielu reagowało niedowierzaniem, a ci bardziej krytyczni i złośliwi, jak Jan Lechoń, wieszczyli, że to małżeństwo na 6 tygodni. Wcześniej z grona skamandrytów stan cywilny zmienił jedynie Julian Tuwim, żeniąc się w 1919 roku ze Stefanią, Stefą Marchew. Nie oznacza to, że pozostali poeci nie przeżywali miłości i uczuciowych rozterek. Choćby wspomniany Lechoń, który w listach zwierzał się Annie, licząc na jej zrozumienie jako kobiety żyjącej w związku małżeńskim z mężczyzną biseksualnym, jakim był wówczas sam Lechoń.

Pisał Annie o miłości i lęku przed nią. Nie ma pani pojęcia, jak mi jest ciężko. Ile razy myślę o WS, biorąc na rozum, sprawa nie powinna być bardziej zawikłana niż Jarosława i pani, a tak bardzo nie wierzę, abym mógł się zmienić na lepsze. Lechoń pisał ten list w lutym 1923 roku, a więc

oczekiwał od wciąż jeszcze niedoświadczonej mężatki. Mimo początkowych trudności, z czasem ich związek małżeński okazał się głęboki i trwały. W dzienniku Anna wielokrotnie pisała o wzajemnym przywiązaniu, porozumieniu i kompletnym zespoleniu. Lubili spędzać czas we dwoje i zawsze mieli sobie wiele do powiedzenia. Rozdzieleni od razu czuli się samotni. Czasem jednak bywało trudniej, zwłaszcza gdy zapadali się w swoje dwa odmienne światy. W 1923 roku Anna pisała w dzienniku. Ten dziwny, naprawdę tak bardzo dziwny romans jest ciągle pełen czegoś nieprzewidzianego, pełen niepokojów i ciągłych skoków od chwil, czasem bolesnych, nawet do tych niezrównanych z niczym chwil upojenia, zespolenia kompletnego, do głębi duszy, do tych cudownych okresów cichego, a intensywnego szczęścia i kochania. W podobnym tonie wypowiadała się 8, a także 11 lat później. Jeszcze przed rozwojem choroby w Kopenhadze w 1934 roku zanotowała: byliśmy tak bardzo razem i nic, nikt nam nie przeszkadzał. Długie wieczorne rozmowy, pewność miłości, tej jedynej, tak wielkiej, że się o niej nie myśli. A właśnie w takich chwilach, czasami bez znaczenia, najwięcej się ją odczuwa. Ogromna zmiana w ich życiu nadeszła wraz z wyjazdem do Danii, gdzie Jarosław miał rozpocząć pracę w polskiej ambasadzie. Przyjechał tam we wrześniu 1932 roku. Z rozmachem zabrał się do załatwiania mieszkania w Kopenhadze. Wreszcie miał możliwość stworzenia domu dla rodziny, żony i córek na własnych zasadach. Wcześniej bowiem mieszkali u teścia. Wynajął siedmiopokojowy apartament w eleganckiej dzielnicy przy Gustav Adolfsgate 5. Usytuowany w narożniku na trzecim piętrze, zapewniał rozległy widok na trzy ulice. Iwaszkiewicz urządził go bardzo starannie. Częściowo umeblował go sprzętami zaprojektowanymi przez Jerzego Chryniewieckiego, a część mebli i obrazów sprowadził z Polski. W liście do żony przyznawał: mam takie wrażenie, jak gdyby po raz pierwszy w życiu był to mój dom, nie twój. I zaczyna mnie to przywiązywać do Kopenhagi i do mojego stanowiska. Jego radość, jak już wiemy, nie trwała jednak długo. Kopenhaga okazała się kompletną klapą, podsumowywał. Hania wyjechała, jak tylko najwcześniej mogła, opuszczając mój dom i wracając do swojego domu, do stawiska, do cioć i spraw związanych z dziećmi. Zostałem w Kopenhadze sam na całe długie lato. Podkreślał, że to ona, chcący czy niechcący, przyczyniła się do tej klęski. Gdy w 1935 roku pracował jeszcze w Kopenhadze, Anna sporo czasu spędzała już w stawisku. Znajdowała się wówczas na progu choroby. Jej ostatni zapis w dzienniku, po którym zamilkła na 10 lat, brzmiał: kochałam cię zawsze i kocham. I kochać będę nad życie. Życie to nic jeszcze, mój skarbie. Zawsze, zawsze, zawsze, pomimo wszystko, co mogłoby inaczej się wydawać. Ostatecznie to paradoksalnie dopiero wojna uleczyła Annę. W obliczu ogromnego zagrożenia, cierpienia i śmierci wielu ludzi nabrała siły i emocjonalnej spójności. Jak sama przyznawała, był to najlepszy okres w jej życiu. Odżyła, pomagając innym. W wywiadzie udzielonym pismu Literatura powiedziała: wie pan, myślę, że okres wojny i te ostatnie niezwykłe miesiące pod sam jej koniec to najetyczniejszy, najlepszy okres w naszym życiu. Zamilkła i po chwili dodała: bo żyliśmy dla innych, bez cienia egoizmu. Iwaszkiewiczowie wykazali się podczas wojny ogromną odwagą i poświęceniem. Na szali stawiali życie własne oraz swoich bliskich. Anna Iwaszkiewicz wspominała później:
żyło się w atmosferze heroicznej.

0: Wojenne realia wymuszały stałą konieczność wyboru i decyzji w sprawach najważniejszych, w sprawach, których ostateczną metą było zawsze widmo śmierci. Zaznaczała przy tym, że wybierało się zawsze tę drogę, która do tej mety doprowadzić mogła. Doprowadziła setki tysięcy, miliony ludzi. Okupacja stanowiła dla Iwaszkiewiczów czas szczególny. I to nie tylko w takim wymiarze, w jakim dotykała każdego Polaka tamtej doby. Pisarz działał w strukturach polskiego państwa podziemnego, a w samym stawisku oboje pomagali wielu osobom, które straciły dach nad głową. Osobną kartę ich dokonań stanowiła pomoc udzielana Żydom. Z narażeniem życia własnego i całej rodziny pomagali ukrywać się żydowskim przyjaciołom i znajomym, a także sąsiadom z Brwinowa, Milanówka i Podkowy Leśnej. Drugim istotnym dla nich okresem w czasie okupacji był czas po wybuchu Powstania Warszawskiego. Jak wiadomo, Iwaszkiewicz nie należał do zwolenników zrywu i zaangażowania młodzieży w walkę zbrojną. Dawał temu wielokrotnie wyraz w dziennikach. Jednocześnie stwierdzał, że młodzież po prostu nie mogła nie pójść do powstania. Po jego rozpoczęciu stawisko stało się schronieniem zarówno dla powstańców, jak i wygnańców z Warszawy. We wpisie pod datą 3 sierpnia 1944 roku pisarz zanotował, że pierwsi potrzebujący wsparcia przybyli do stawiska już dzień wcześniej. Byli to ocaleni z przebijającego się z Ochoty oddziału, który pod Pęcicami stoczył bitwę z Niemcami. Wśród nich był Wacek Mila, znajomy Iwaszkiewicza, Czarny Julek i 13-letni harcerz Jurek. Z czasem u Iwaszkiewiczów zaczęli szukać azylu kolejni rozbitkowie, między innymi osoby zwolnione z pruszkowskiego obozu przejściowego Dulag 121. Z racji rozległych kontaktów gospodarzy od pierwszych dni zrywu majątek pełnił też funkcję skrzynki kontaktowej dla wielu wygnańców z Warszawy. To tutaj zostawiano wiadomości o sobie lub dowiadywano się o losie bliskich. Wszystkie tego typu informacje z okresu od września 1944 do kwietnia 1945 roku, głównie listy, kartki i drobne karteczki, Iwaszkiewicz przekazał w 1972 roku do działu rękopisów Muzeum Literatury imienia Adama Mickiewicza w Warszawie. Po wojnie Iwaszkiewiczowie czuli się w obowiązku kultywować pamięć o wojennej tragedii i jej ofiarach. Wyznawali zasadę, że niepamięć niszczy świat, bo osobnym, kompletnym światem jest każdy człowiek jako jednostka.
1: Adam Bauman przeczytał czwarty fragment książki Beaty Izdebskiej Zybały Iwaszkiewicz, przyjaciele i wrogowie. Książka ukazała się nakładem wydawnictwa Marginesy. Ciąg dalszy jutro o tej samej porze.

Witamy Państwa ponownie, a niektórych dzisiaj po raz pierwszy być może. Magdalena Wojtulanis i Klaudia Baranowska. W tej części naszego spotkania sięgniemy po nowe nagranie szwajcarskiego pianisty Francesca Piemonteziego, które miało premierę 11 września. Zanim jednak przejdziemy do Brahmsa, w jego interpretacji posłuchamy Alfreda Brendla, jego mistrza i mentora i dzieła kompozytora, który także dla samego Brahmsa był jednym z najważniejszych punktów odniesienia.

Koncert włoski F-dur Jana Sebastiana Bacha w interpretacji Alfreda Brendla, pianisty, który zmarł w czerwcu 2025 roku, a to nagranie z maja 1976, zarejestrowane w Londynie. No, niezwykła klarowność konstrukcji typowa dla niego, dyscyplina, precyzja artykulacji, też ogromna wrażliwość na barwę i proporcje. No, to właśnie jest charakterystyczne w grze Alfreda Brendla. No i wiele z tych cech odnajdziemy także u Francesca Piemonteziego, no bo Brendel był jednym z jego największych mentorów i mistrzów. Sam zresztą Brendel skontaktował się Piemontezim, urzeczony jego interpretacjami, no i zaprosił go do wspólnej pracy. Piemontezi przyjeżdżał później do niego do Londynu, gdzie pracowali nad brzmieniem, frazą, strukturą, sposobem czytania, odczytywania partytur. Nie chodziło o kopiowanie stylu Brendla oczywiście, no ale przejęcie pewnego sposobu myślenia o muzyce. Tego go uczył właśnie. No i też pewne pokrewieństwo widać w repertuarze, no bo jest u Piemonteziego podobnie jak u Brendla Mozart, Beethoven, Schubert, Brahms. Jest też Liszt. To ważni kompozytorzy dla obu pianistów. Piemontezi poszedł jednak jeszcze dalej i w stronę Bacha, Debussy'ego, Ravela, Messiana, muzyki współczesnej. A Brahms zajmuje w jego repertuarze miejsce szczególne od kilku lat. Coraz wyraźniej zaczyna pojawiać się także w jego dyskografii. Najpierw zarejestrował wariację i fugę na temat Händla, później drugi koncert fortepianowy, Intermezzo, opus 117. No a teraz ukazał się pierwszy koncert d-moll, opus 15 i 6 utworów, opus 118. Nowa płyta ukazała się niedawno, 11 września, a koncert został zarejestrowany na żywo.

w grudniu ubiegłego roku w lipskim Gewandhausie. I właśnie orkiestra lipskiego Gewandhausu towarzyszy Piemonteziemu pod dyrekcją Manfreda Honecka. Pierwszy koncert fortepianowy, no dzieło młodego Brahmsa, powstawało, kiedy kompozytor miał niewiele ponad 20 lat. No już tutaj słychać Brahmsa symfonika, oczywiście fortepian nie dominuje nad orkiestrą, ale prowadzi z nią równorzędny dialog. No to koncert, w którym większe znaczenie niż blask wirtuozerii mają konstrukcja, rozwój motywów tematycznych, bardzo ścisła współpraca solisty z orkiestrą. No i za tym podąża właśnie w swojej interpretacji Francesco Piemontesi, a z nim orkiestra lipskiego Gewandhausu dyryguje Manfred Honeck.

Pierwszy koncert fortepianowy D-moll op. 15 Johannesa Brahmsa, Francesco Piemontesi w partii solowej, orkiestra lipskiego Gewandhausu dyrygował Manfred Honeck. To nowe nagranie szwajcarskiego pianisty, który bardzo świadomie budował tu dramaturgię bez jakichś gwałtownych efektów. Stopniowo zwiększał napięcie. No jest w tej interpretacji siła, ale też duża przejrzystość, dyscyplina i świetne wyczucie proporcji właśnie w tym sposobie myślenia o formie można odnaleźć coś z Alfreda Brendla. Piemontesi wielokrotnie zaznaczał, jak ważny był dla niego Alfred Brendel. Nie chodziło tylko o lekcje fortepianu. Mówił, że od Brendla uczył się przede wszystkim sposobu myślenia o muzyce, jak budować frazy, jak nadać znaczenia każdej nucie i jak dopiero dzięki tej precyzji osiągnąć prawdziwą swobodę interpretacji. Francesco Piemontesi, dziś pianista bardzo uznany, intensywnie koncertujący, współpracuje rzeczywiście z najważniejszymi orkiestrami na świecie, a jego repertuar rozciąga się od Bacha, klasyków wiedeńskich przez Brahmsa, Schuberta, Lista, Ravela, Messiana i muzykę współczesną. No i rzeczywiście też ślad Brendla jest oczywiście wyraźny, ale Piemontesi dawno już zbudował własny świat i też szerszy repertuarowy. A teraz wracamy do płyty, od której rozpoczęliśmy dzisiejsze spotkanie w Kanonie Dwójki. Songs from the North Country. François Lazarewicza, Rosemary Stanley i Le Musicien de Saint-Julien. To znów świat dawnych angielskich, szkockich i irlandzkich ballad, tradycyjnych melodii, opowieści przekazywanych z pokolenia na pokolenie, no ale ubranych w brzmienie dawnych instrumentów. Dużo tu tradycji, swobody, rytmu i bardzo bezpośredniej energii. Muzyka dawna jako żywa opowieść.

0: Musicien de Saint-Julien i François Lazarewicz. Kolejne fragmenty płyty Songs from the North Country. Dziś przedpremierowo bardzo charakterystyczny program dla Lazarewicza, wybitnego flecisty, też muzykologa, niestrudzonego poszukiwacza dawnego repertuaru i brzmienia. Angielskie, szkockie, irlandzkie ballady zebrane ze źródeł tradycyjnych i dawne instrumentarium. Album ukaże się 25 września.
1: Reklama.
2: Przyjdź, zobacz, usłysz. Od 11 do 27 września Festiwal Sinfonia Varsovia Nowe Otwarcie. 114 wydarzeń, w tym bezpłatne koncerty, spacery, warsztaty, wystawa oraz nowa odsłona Szalonych Dni Muzyki. Nowa przestrzeń, nowe doświadczenia. Do zobaczenia w Sinfonii Varsovii przy Grochowskiej 272. Koncert pod patronatem programu drugiego. Bilety dostępne na stronie eventim.pl oraz na sinfoniawarsovia.org.
3: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty zapraszają na dwa ostatnie słuchowiska na Leżakach. W sobotę 19 września Żyć z własnych pomidorów z udziałem Michaliny Łabacz, a w ostatnią sobotę września Ojcze Nasz. W tym słuchowisku usłyszą Państwo mój głos. Serdecznie pozdrawiam. Dominika Ostałowska.
1: Reklama.
4: Kwadrans bez muzyki.
0: 17 września 1939 roku, 87 lat temu. Była niedziela. Niemieckie bomby i pociski spadały na Warszawę. Zamek Królewski stanął w płomieniach. Zapłonęła wieża zegarowa. Zegar na wieży Zygmuntowskiej stanął, a jego wskazówki zatrzymały się na godzinie 11:15. Tego samego dnia o świcie na wschodniej ziemię Polski wkroczyła Armia Czerwona. Zatrzymany zegar stał się znakiem i bolesnym wspomnieniem. Wskazywał 11:15 aż do 1944 roku, kiedy Niemcy wysadzili zamek w powietrze. Dziś wieża znów góruje nad placem zamkowym i jest dumą warszawiaków. Nowy zegar zbudowali warszawcy rzemieślnicy i od ponad pół wieku odmierza czas nad miastem. Na spacer na wieżę zegarową Zamku Królewskiego jeden z symboli Warszawy zaprasza Małgorzata Nieciecka-Mac. Naszym przewodnikiem jest Bożena Radzio z Zamku Królewskiego w Warszawie.
5: Właśnie słyszymy bicie zamkowego zegara. Taki moment dla nas pracowników, ale też dla, myślę, warszawiaków i gości, którzy przyjeżdżają do Warszawy, bardzo symboliczny, bo zawsze wszyscy głowę do góry podnoszą i szukają tego zegara, skąd ten dźwięk. 17 września 1939 roku wieża staje w płomieniach w wyniku ostrzału artyleryjskiego. Zamek zaczyna płonąć. Ta data, to wtedy była niedziela, nazywana teraz bardzo często Czarną Niedzielą, bo to był taki najbardziej tragiczny moment w tej wojennej historii zamku. W wyniku tych zmasowanych ostrzałów, ale także ataków lotnictwa, nie tylko zamek zaczął być tak bardzo intensywnie niszczony, ale również Stare Miasto. Gasimy pożar, jedni ratują, gaszą pożar, inni zaczynają ratować najcenniejsze zbiory. I tą akcją początkowo kieruje Kazimierz Brok, kustosz zbiorów zamkowych. Niestety ginie właśnie tu na dziedzińcu, znosząc obiekty schodami wielkimi. Kiedy wychodzi na dziedziniec, zostaje raniony odłamkiem pocisku, który uderzył w wieżę zegarową. Ginie na miejscu, zostaje pochowany obok bramy grodzkiej. Po dosłownie 2 miesiącach jest ekshumacja zwłok i przeniesienie na powązki wojskowe. To do dzisiaj dla pracowników zamku, dla nas kustoszy, którzy tutaj opiekujemy się zbiorami, to jest taka postać bardzo symboliczna. Dlatego co roku, 17 września,

0: września jeździmy na powązki wojskowe, składamy kwiaty, zapalamy znicze na jego grobie, ale również tu przy Bramie Grodzkiej, w miejscu tego pierwotnego pochówku, tam z inicjatywy pierwszego dyrektora zamku, pana profesora Aleksandra Gisztora, został ustawiony taki obelisk, który właśnie przypomina te wydarzenia.
1: Kiedy płonęła wieża zegarowa, kiedy ratowano dzieła sztuki, jednocześnie cała Warszawa zaangażowała się w gaszenie pożaru, to nie tylko strażacy, ale także osoby cywilne próbowały ratować jeden z symboli, który miał zostać ocalały.
0: Tu na apel prezydenta Warszawy Stefana Starzyńskiego na zamku zjawiła się okoliczna ludność, mieszkańcy Warszawy, ale także przypadkowe osoby, które były w tym czasie w mieście, zaczęły współpracować, były po prostu pomocnikami. Ktoś musiał kierować tą akcją, prawda? Ktoś, kto znał zbiory, ktoś, kto wiedział, które obiekty są najcenniejsze, które należy ratować w pierwszej kolejności. Ci ludzie właśnie rzucają się do pomocy. Tak jak odbudowa zamku była takim pospolitym ruszeniem, w którym brało udział właśnie większość polskiego społeczeństwa, tak ta akcja ratowania zamku we wrześniu 1939 roku, ale też i później, bo wrzesień, 17 września to był początek tej akcji. Ona potem trwała aż do momentu, kiedy po zajęciu oczywiście Warszawy przez Niemców ta akcja była kontynuowana, aż do momentu, kiedy Niemcy całkowicie zabronili prowadzenia tych prac i te ekipy ratujące zostały wyrzucone z zamku.
1: Co jest za tymi drzwiami?
0: No będziemy wchodzić za chwilę na wieżę zegarową. Mam nadzieję, że uda nam się wdrapać tam właśnie na górę.
1: Jesteśmy już w jakimś miejscu, które huczy.
0: Tak, jesteśmy na poddaszu zamku, bo tędy wiedzie ta droga, żeby dostać się do zegara. Tutaj na poddaszu zostały zamontowane te wszystkie techniczne urządzenia, stąd ten hałas.
1: Teraz wąskie schodki.
0: Wprawki, próbki hejnalisty, który za chwilę będzie odgrywał z wieży zegarowej hejnał. Właśnie o godzinie 11:15, to jest taka bardzo symboliczna pora, w tym momencie 17 września 1935 roku zegar zatrzymał się w wyniku właśnie tego ostrzału artyleryjskiego. Kilka schodów, a może nawet kilkanaście i będziemy już we właściwym miejscu. Na tym poziomie wieży zamontowane są cztery tarcze zegara. Mechanizmy, które tu pani widzi, właśnie poruszają wskazówki na poszczególnych tarczach.
1: Ile tu może być zębatek?
0: Trudno mi powiedzieć, to musiałobyśmy zapytać pana Bartka Górskiego, naszego zegarmistrza, konserwatora zegara, który przejął, bardzo ciekawa historia, bo Bartek Górski jest synem pana Marka Górskiego, który niestety już nie żyje. Pan Marek był twórcą, projektantem mechanizmu zegara. To jest taka sztafeta pokoleń.
1: Jest i bohater zegar.
0: Po tej wspinaczce dotarłyśmy do miejsca, gdzie został zamontowany mechanizm zegara. Warto wspomnieć, że został wykonany w czynie społecznym przez cech zegarmistrzów, złotników itd., itd. Bardzo długa nazwa, ale panowie zegarmistrzowie zgłosili taką chęć wykonania właśnie nowego mechanizmu. Obywatelski Komitet zaaprobował tę propozycję, przyjął projekt, który przedstawiono. Od tego momentu ruszyły prace nad wykonaniem całości i kiedy kończono pierwszy etap odbudowy zamku, oddanie bryły w stanie surowym, to właśnie w lipcu 1974 roku z cechu przyjechał mechanizm. Tutaj na placu zamkowym zebrała się spora grupa ludzi, którzy obserwowali bardzo skomplikowaną operację. Najpierw podnoszono mechanizm zegara, nie było jeszcze hełmu i z góry ten mechanizm za pomocą specjalnego dźwigu był tutaj właśnie wprowadzony i montowany. Potem w ten sam sposób zamontowano dwa dzwony. Też warto podkreślić, że one również zostały wykonane społecznie przez ludwisarzy z Węgrowa, pana Antoniego Kruszewskiego i jego dwóch synów Adama i Andrzeja. To jest firma, która nadal istnieje, nadal panowie.

0: Mówię, Kruszewscy przyjeżdżają do zamku, jeżeli są jakieś problemy. Ostatnio na przykład była akcja przekręcania dzwonów. Także z nimi też cały czas mamy kontakt i współpracujemy. I to jest kolejny przykład na to, że w pewnym sensie zamek uzależnia, można powiedzieć.
1: Sama konstrukcja zegara jest niezwykle intrygująca, ale uwagę przyciąga to czerwone naczynko. W środku olej. Ktoś tu pieczołowicie dba o to, żeby zegar był dobrze naoliwiony.
0: Pan Bartek Górski dogląda, sprawdza, pilnuje, jest zegarmistrzem oczywiście i dba o to, żeby ten zegar chodził punktualnie. I rzeczywiście chyba tylko raz była taka sytuacja, że jakaś tam drobna awaria nastąpiła, natomiast tak, nasz zegar jest niezawodny. Podkreślę tylko, że niestety w trakcie wojny, w trakcie niszczenia zamku nie przetrwały fragmenty mechanizmu. Przetrwały fragmenty tarcz zegarowych i dwie wskazówki, natomiast mechanizm niestety nie ocalał i trzeba było od początku podjąć pracę nad konstrukcją tego mechanizmu, no a potem nad jego wykonaniem. Jest to nowy mechanizm, jednak no, spełnia swoje funkcje i wieża zegarowa odzyskała swój dawny charakter.
1: Jakie dźwięki towarzyszą dobie z tym zegarem?
0: Goście, którzy, nie wiem, przechodzący przez plac zamkowy nie widzą poza tarczami zegarowymi wskazówkami, natomiast właśnie te dwa dzwony, które są zamontowane jeszcze piętro wyżej, za chwilę tam wejdziemy, to one właśnie przypominają o tej obecności i co kwadrans wybijane są kuranty, natomiast o każdej pełnej godzinie jest wybijanych tyle kurantów, którą godzinę mamy. Chodzimy teraz jeszcze wyżej, po takich bardzo stromych, metalowych schodach. Ostrożnie, bardzo proszę.
1: Otworzyła Pani właz.
0: Do tego miejsca to wchodzą tylko wybrańcy, więc myślę, że i słuchacze programu Drugiego Polskiego Radia mogą czuć się w tej chwili wybrańcami. Jesteśmy na tym poziomie, gdzie zamontowane są dwa dzwony, odlane, przypominam, w Ludwisarni w Węgrowie. One tutaj przyjechały w 1974 roku i przez kilka dni były ustawione na placu zamkowym, można było je oglądać i one czekały właśnie na ten moment, kiedy zostaną zamontowane na wieży zegarowej.
1: Dzisiaj jest ciepły, piękny jesienny dzień, ale widać tutaj, jak powiewa wiatr. Zimą musi być tutaj naprawdę groźnie.
0: Zimą na pewno jest tu zimno, ale z dzwonem to nie przeszkadza. To jest w ogóle konstrukcja samego hełmu wieży, która jest wykonana najpierw na konstrukcji metalowej. Są takie elementy wykonane z modrzewi, one tworzą cały hełm wieży zegarowej. Natomiast na tych elementach modrzewiowych, drewnianych, na samym szczycie jest ten taki piękny, cebulasty hełm wykonany z blachy miedzianej. I wieża zegarowa, tak jak mówiłyśmy wcześniej, jest taką bardzo symbolicznym elementem bryły zamku, rozpoznawalnym, bardzo często pojawiającym się w różnych materiałach reklamujących Warszawę.
1: A z tych małych okienek można dostrzec krakowskie przedmieście, ludzie jak mróweczki z tej wysokości.
0: Piękna panorama w kierunku krakowskiego przedmieścia, w kierunku uliczek staromiejskich, no i z drugiej strony piękna panorama na Wisłę i na Praski Brzeg. Także generalnie no, bardzo piękne widoki i takie miejsce, które no, jak się tutaj już dostaniemy, to wrażenia są, myślę, niesamowite.
1: W czasie pożaru wieży 17 września 1939 roku ten pożar zapewne był widoczny z wielu miejsc Warszawy.
0: Ja sobie tylko mogę to wyobrażać oczywiście, ale na pewno nie dopuszczano tej myśli, że zamek będzie płonął, że te wydarzenia będą takie dramatyczne. Ten pożar na pewno był widoczny, zresztą w radio na apel prezydenta Starzyńskiego. To właśnie ten apel spowodował, że tutaj wielu mieszkańców Warszawy zjawiło się i brało udział w tej akcji ratowania i gaszenia pożaru, o której wcześniej mówiliśmy. Także myślę, że to w ogóle te sceny, kiedy zamek płonie, są zdjęcia nawet w tej chwili, jak oglądamy to po wielu latach, one

0: są nadal bardzo dramatyczne i takie, nie wiem nawet jak to określić, ale wywołujące takie ogromne emocje. Te dzwony nie mają serca, tylko są młotki zamontowane na zewnątrz i one uderzają w czaszę dzwonu. I właśnie z tego względu musieliśmy dokonać tej operacji przekręcenia. Co 30 lat, tutaj troszeczkę dłużej, planowaliśmy tę akcję, ale trzeba po prostu troszeczkę przekręcić dzwon, żeby, prawda, ten młotek, który uderza w to samo miejsce kilkanaście, kilkadziesiąt razy dziennie, no jednak powoduje pewne odkształcenia.
1: Każdy poziom to jakaś historia.
0: Przechodzimy w tej chwili przez miejsce, w którym znajdowało się mieszkanie zegarmistrza, który opiekował się naszym zegarem. Taki najsławniejszy to Franciszek Guggenmus, zegarmistrz króla Stanisława Augusta.
2: Nazywam się Ewelina Dymowska, jestem hejnalistką. Zapraszam tutaj do swojego pokoju, z którego codziennie gramy hejnał dla warszawiaków, ale nie tylko, bo na Placu Zamkowym gromadzi się wielu turystów z całego świata tak naprawdę. Codziennie o 11.15 można usłyszeć nasz hejnał skomponowany przez pana profesora Zbigniewa Bagińskiego, o której jest grany. Uczymy o tym codziennie praktycznie w szkołach podstawowych na terenie Warszawy, opowiadając dzieciom historię hejnału. Jest to zazwyczaj zaskoczenie, że 11.15. Dlaczego? W tej godzinie zatrzymały się niestety wskazówki zegara na wieży zegarowej Zamku Królewskiego 17 września 1939 roku. Tą symboliczną godzinę 11.15 powstańcy warszawscy oraz żołnierze Armii Krajowej chcieli upamiętnić. I tak też się stało, ich marzenie się spełniło i od 1995 roku mamy swój hejnał.
1: Tu jest i okno, ale jest też lustro. Czy pani zerka czasami w to lustro i czuje dumę, że to pani gra hejnał?
2: Tak, nawet nie patrząc w lustro dociera to do mnie. Nie codziennie. Zazwyczaj ta świadomość do mnie przychodzi, kiedy ktoś się zachwyca i mówi, gdzie pracuję, co robię. Tak po prostu rzucam zdanie i ktoś mówi, wow, jesteś hejnalistką. No fakt, jest to duma, zaszczyt. Nie każdy może być hejnalistą. My mamy to szczęście, jest nas czworo, ja i moich trzech kolegów. Mieliśmy też ten zaszczyt poznać osobiście twórców hejnału i kompozytora. Zaszczepili w nas tę misję właśnie przez takie spotkania z uczniami szkół podstawowych o hejnale.
1: Audycja dobiega końca. Tak się złożyło, że kończy się Kwadrans bez muzyki codziennie w dwójco o 11.15, kiedy w Warszawie słyszymy hejnał. Grany specjalnie dziś dla słuchaczy.

Magdalena Wojtulanis i Klaudia Baranowska. Witamy Państwa ponownie, oczywiście bardzo serdecznie. No i wracamy do muzyki. Teraz kolejna nowość w kanonie dwójki. To jaka? Przedpremierowo, bo jutro jest 18 września, tak, ukaże się nowa płyta Sol Gabetty, znakomitej argentyńskiej wiolonczelistki, która jest jedną z czołowych solistek od dwóch dekad. I w programie płyty zrealizowanej z orkiestrą Les Siècles znalazły się oba koncerty wiolonczelowe Camila Saint-Saënsa i koncert wiolonczelowy D-moll Eduarda Lalo. Dla Sol Gabetty jest to powrót do tego repertuaru, który zna od lat, a pierwszy koncert A-moll Saint-Saënsa zarejestrowała już 15 lat temu. Jak sama przyznaje, wtedy nie do końca rozumiała, po co artysta miałby po latach ponownie wracać do tego samego dzieła i rejestrować ponownie to samo. No dziś myśli już trochę inaczej i właśnie w takim powrocie widzi

i coś bardzo twórczego, no bo przez te lata zmieniło się bardzo wiele w jej sposobie słuchania, myślenia o brzmieniu, grania. Duże znaczenie miała dla Sol Gabetty muzyka dawna. Przez lata grała Vivaldiego i innych barokowych kompozytorów z kapelą Gabetta i coraz głębiej wchodziła w historyczną praktykę wykonawczą. W brzmienie, no jednak odmienne strun jelitowych, dało jej to możliwość wyrażania się i swojej ekspresji w zupełnie inne sposoby. No dźwięk stał się bardziej otwarty, przejrzysty, elastyczny i właśnie z takim doświadczeniem wraca teraz do Saint-Saensa. Dodatkowo z Leslie Eccles, czyli orkiestrą grającą na instrumentach historycznych, która wnosi charakterystyczną dla zespołu lekkość, klarowność artykulacji, no i francuską przejrzystość brzmienia. Zaczniemy od tego najbardziej znanego koncertu w programie, czyli pierwszego koncertu wiolonczelowego Amol op. 33 Camilla Saint-Saens od fragmentu Sol Gabetta i orkiestra Leslie Eccles.

To pierwsza część pierwszego koncertu wiolonczelowego Amol op. 33 Camilla Saint-Saensa z dużym rozmachem Sol Gavetta, no i orkiestra Le Siècle. I właśnie w tym nagraniu dobrze słychać, jak bardzo zmienił się przez lata sposób myślenia argentyńskiej wiolonczelistki o tym repertuarze. Jeśli oczywiście mają Państwo w pamięci to pierwsze nagranie Saint-Saensa sprzed 15 lat, doświadczenie, jakie wyniosła z wykonawstwa historycznego, otworzyło jej dźwięk, stał się rzeczywiście bardziej przejrzysty i mniej nastawiony na siłę. Duże znaczenie ma też samo brzmienie orkiestry. Le Siècle, struny jelitowe z metalową wijką, no i po które sama Sol Gavetta sięgnęła tutaj po raz pierwszy właśnie w tym repertuarze. W najnowszym numerze BBC Music Magazine ukazał się obszerny wywiad z Sol Gavettą z pięknymi zdjęciami wiolonczelistki, no jest też na okładce. Sol Gavetta opowiada właśnie o tym powrocie do Saint-Saensa i przyznaje, że bardzo ważne okazało się to doświadczenie, które wyniosła z wykonawstwa historycznego. Dało jej to możliwość wyrażania siebie na różne sposoby i dlatego jeszcze lepiej poznała swoje możliwości. Ten nowy album nie jest po prostu nowym nagraniem ponownym dobrze znanego repertuaru, ale próbą spojrzenia na to z innej zupełnie perspektywy, z innej strony. No a repertuarowo, jak już wspominałam, są dwa koncerty Saint-Saensa, ale też koncert wiolonczelowy Demol Eduarda Lalo, który powstał mniej więcej w tym samym czasie, co pierwszy koncert Saint-Saensa, no bo drugi to już 1902 rok, a koncert Lalo 1876-77. I został napisany dla belgijskiego wiolonczelisty Adolfa Fischera. To trzyczęściowe dzieło, bardzo narracyjne, pełne gwałtownych zmian nastroju, od szerokiej kantylene po niemal taneczną energię. No tutaj rzeczywiście Gavetta może rozwinąć skrzydła i pokazać te wszystkie niuanse ze swoją swobodą i zaangażowaniem, co jest dla niej bardzo typowe. W BBC Music Magazine no, mówi, że nie było łatwo znaleźć dyrygenta, który chciałby takiego koncertu się podjąć, no bo ona sama uważa, że to bardzo wdzięczny utwór dla solisty właśnie ze względu na tą ogromną swobodą interpretacyjną, którą daje i chyba dobrze pasuje do tego cały pomysł płyty. Mniej tu takiego monumentalnego romantyzmu, więcej elastyczności, koloru, dialogu i bardzo żywej reakcji między solistką a orkiestrą. Już teraz koncert wiolonczelowy Demol, Eduarda Lalo, Sol Gavetta i Le Siècle.

0: Koncert wiolonczelowy Demol Edwarda Lalo, Sol Gabetta i orkiestra Le Siècle pod dyrekcją François Xaviera Rota. Dziś w dwójce przedpremierowo to najnowszy album Sol Gabetty, premiera już jutro. Będziemy do tej płyty wracać, a ja już bardzo dziękuję za cały tydzień kanonu dwójki. Klaudia Baranowska, do usłyszenia w sobotę o 11.
1: Przypadki słowa przedstawia Iwona Smolka.
2: Stanisław Grochowiak był niezwykłym portrecistą. Oto drżący, nieśmiały człowieczek, a z drugiej strony rubaszny poeta Barz. Marzyciele i samotnicy, silne, radosne chłopy, a wszystkie te postaci to maski zakrywające twarz poety. W tomie Agresty znajduje się cykl z pamiętnika. A tam kobiety, groźne, dominujące i erotyka, która ma zlikwidować wyidealizowany obraz kochanki. Kobiety szkieleciki o zetlałej urodzie. Wiersze z poczuciem ironii i autoironii są zanurzone w świecie ostrych kontrastów.
1: Introdukcja. Niecały minę, choć zostanie owo kochanie ziemi w Bajorku i w Oście i przeświadczenie, że śledź bywa w poście zarówno piękny, jak pod jesień owoc. Bo kochać umiem kobietę i z rana, gdy leży cicha z odklejoną rzęsą, a jak jest moja, to jest całowana w półderi w słońce. W zachwyt i w mięso, tak mnie ugadzam, bo nie tylko z niebem, ale z odbiciem nieba w całej nafcie. A teraz weźcie, teraz wy, potrafcie tyle zachwytu połączyć z pogrzebem. Słabi powiedzą tyle, że to smutno. Mężni, że słabych zatrzymuje w drodze. A ja zbierałem tylko te owoce, co, że są krwawe, zbiera się przez płótno, gdy już nic nie zostanie. Kiedyś usadzę cię nagą wśród przepychu. Będą tam suknie ciężkie jak woda. Będą pończochy o zapachu jabłek. Będą na głowę nakrycia szerokie i będzie metal. Chcę mieć cię nagą w krajobrazie ciemnym, gęstym od brązów świeczników, wraz z których niech dymi waniliowy poncz w rozdęte chrapy nieruchomych dogów. Czuł tę potrzebę Rembrandt, kiedy Saskię malował coraz w śmierć swą odchodzącą, jakby chciał wstrzymać ją wagą winogron, przygnieść świeczników drogocennych światłem. Do Licy z Horacego. Bóg mnie wysłuchał. I przekwitasz, Lico. Wdziałaś na główkę kapturek pajęczy. Ruszysz się, słychać, każda kostka dźwięczy. Przez cienką skórę nawet ślepi widzą. A to, co widzą, nie jest tajemnicą. Szkielecik ptaka od krwiobiegu cieńszy, serce tak małe, że w żeber obręczy jest łzą z ołowiu. Przekwitłaś mi, Lico. Opadłaś, Lico. Zapadłaś się w sobie. Tak jak się ziemia znienacka zapada, a każdy mija poruszoną stronę. Sproszę przyjaciół, piękną ucztę zrobię, niech aż do świtu toczy się biesiada, niech czas przetrawi kostki poruszone.
2: Wiersze Stanisława Grochowiaka z tomu wiersza.

Officina Zoe i nagranie z albumu Marii e Marenne. To była muzyka z włoskiej Apulii. A dzisiaj, proszę Państwa, między innymi o ambasadzie muzyki tradycyjnej w Warszawie, która otrzymała doroczną nagrodę ministra kultury i dziedzictwa narodowego. O tym niezwykłym miejscu opowiedzą twórcy tej inicjatywy, czyli Dorota Murzynowska i Marcin Żytomirski ze Stowarzyszenia Dom Tańca. Dzisiaj także pieśni z Bengalu, czyli tak zwane Bangla Kawali, które rozwijało się na styku tradycji sufickiej i bengalskich pieśni baulów. Posłuchamy nagrań Babu Fakira, które znalazły się na ostatniej składance przygotowanej przez wytwórnię Banglanatak z Kalkuty. Tymczasem fragment wykonania Kozaczoka z przyśpiewkami w wykonaniu zespołu Hrajbery z udziałem Serhija Ochrymczuka. To jest, proszę Państwa, nagranie, które znalazło się na płycie dokumentującej dekadę już działalności ambasady muzyki tradycyjnej na warszawskim Jazdowie.

Hrajbery i Serhii Ochrymczuk, którzy, jak można się domyślić, grali do tańca. To jest nagranie z albumu Ambasada Volumin Pierwszy, płyta, która ukazała się pod koniec ubiegłego roku, a która dokumentuje najróżniejsze wydarzenia, które się tam odbywają. Proszę Państwa, Ambasada Muzyki Tradycyjnej na warszawskim Jazdowie została laureatką dorocznej Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2026 w kategorii Kultura Ludowa. Działająca od 2015 roku w ramach Stowarzyszenia Dom Tańca, ambasada mieści się w jednym z drewnianych domków fińskich na warszawskim Jazdowie. To miejsce spotkań wiejskich muzykantów, śpiewaków, tancerzy z ich uczniami, ale także osobami, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z muzyką tradycyjną. Od ponad dekady odbywają się tu koncerty i potańcówki, warsztaty instrumentalne, śpiewacze czy taneczne, zajęcia dla dzieci, wykłady oraz spotkania poświęcone kulturze tradycyjnej. Istotą działalności ambasady jest bezpośredni przekaz, możliwość uczenia się repertuaru, stylu gry, śpiewu i tańca od osób, które wyniosły te tradycje z rodzinnych i lokalnych środowisk. Ministerstwo Kultury zwróciło uwagę właśnie na rolę ambasady w tworzeniu warunków do międzypokoleniowego przekazywania umiejętności oraz praktykowania tradycji we współczesnym mieście. Miejsce w dużej mierze funkcjonuje dzięki pracy wolontariuszy.

0: wolontariuszy i wsparciu swojej społeczności. Paradoksalnie, niemal równocześnie z ministerialnym wyróżnieniem, ambasada mierzy się z dużo bardziej przyziemnym problemem. Od lutego, mimo protestów środowiska, warszawski ratusz podniósł drastycznie czynsz za domek na Jazdowie, co jest nie lada wyzwaniem dla całej społeczności i organizatorów. Z Dorotą Murzynowską i Marcinem Żytomirskim ze Stowarzyszenia Dom Tańca rozmawiała Magdalena Teichma.
1: Nie spodziewaliśmy się, chociaż ta nagroda jest na jakimś tam radarze w naszym środowisku, przynajmniej od czasów, kiedy dostał ją Jan Gaca, to był chyba 2013 rok. Ale jak wiadomo, jest w naszej branży, w naszej dziedzinie bardzo dużo osób i przedsięwzięć godnych uhonorowania. Cieszymy się, że tym razem padło na nas.
2: Ambasada Muzyki Tradycyjnej to część też dużego społecznego organizmu od tych 11 lat, ponieważ założyliśmy ją na warszawskim Jazdowie. Jazdów to jest takie miejsce, w którym w 1945 roku zbudowano fińskie domki drewniane, które miały tam pozostać tylko na 5 lat, ale zostały na dużo, dużo dłużej. Do dzisiaj przetrwało 27 domków i w części z tych domków jeszcze wciąż są mieszkańcy, ale w większości od pierwszego konkursu, który miasto stołeczne Warszawa ogłosiło w 2014 roku, wyrosło w tych domkach wiele oddolnych społecznych działań. Działa wiele organizacji pozarządowych, które od początku albo jakoś w trakcie dołączyły. Jest to też niesamowita siatka taka społeczna z bardzo różnych dziedzin kultury, animacji, też społecznej, oddolnej. Myślę, że ostatnie lata, które jakoś tam też pokazywały różne trudności nasze, również nasze w funkcjonowaniu tam, to znaczy na przykład dyskusję o tym, jak Jazdów będzie remontowany, w jaki sposób możemy tam funkcjonować i prowadzić nasze działania. To, że ostatnimi właściwie dwoma latami bardzo intensywnie wskazywaliśmy na to, że podwyżki czynszów to jednak jest bardzo duże wyzwanie dla takich organizacji jak nasza na przykład, które opierają się na pracy społecznej, na pasji, na oddolności, na praktykowaniu też bardzo niszowej części kultury muzycznej, tanecznej, śpiewaczej. Zajmujemy się muzyką tradycyjną, muzyką wiejską w taki sposób, który bardzo pasuje do fińskiego domku, do tych naszych kilkudziesięciu metrów kwadratowych, które tam mamy i do naszego parkietu, który w dużym pokoju ma 22 metry kwadratowe, ale nie jest to działanie obliczone na duże, spektakularne sceny, na efekty takie fajerwerkowe, tylko po prostu na działania w małych grupach, oddolne właśnie. Jest to miejsce na eksperyment też trochę z samym sobą, to znaczy jeśli ktoś dopiero zaczyna swoją przygodę z muzyką tradycyjną i dopiero zaczyna ją czynić, grać, to też jest to miejsce, w którym można to robić bez jakiegoś też wielkiego takiego onieśmielenia. I mówię o tym dlatego, że takie miejsca są bardzo potrzebne, czy na wsi, czy w mieście. Myślę, że są potrzebne każdemu do życia i do funkcjonowania w społeczeństwie. Natomiast potrzebują takie miejsca wsparcia i takie działania. Potrzebują wielkiego wsparcia, opieki, jakiejś takiej troski. Ja też to widzę tak, że oczywiście oddolnie daje się zrobić bardzo wiele rzeczy. Trzeci sektor też jest silny w swoich ludzi i zwykle wyrasta z wysokiej motywacji i jakiejś też takiej determinacji w działaniach, więc myślę, że to jest jego wielka, wielka moc. Natomiast jeśli nie ma po drugiej stronie wsparcia w polityce kulturalnej albo w też jakiejś takiej intencji wspierania takich miejsc, żeby po prostu wzrastały, miały się dobrze, właśnie takiej polityki, która potrafi, nie wiem, zauważyć te kryzysy i wesprzeć w odpowiednim momencie, no to bywa trudno i bywa, że walka o przetrwanie również zamienia się w jakąś taką walkę z systemem, próbę jakby pozostania w nim. No, z tym się też mierzymy. Mam nadzieję, że to jakoś rzeczywiście pomoże nam też być, nie wiem, no bardziej widocznym i ta nagroda pokazuje nam, że tego typu działania są widoczne i wartościowe.
1: Rzeczywiście

Źródłem tych naszych lęków jest to, że dostaliśmy w tym roku ofertę nie do odrzucenia, żeby podpisać nową umowę na działanie ambasady przez 5 lat, ale z czynszem dwuipółkrotnie wyższym niż dotychczas. I zdecydowaliśmy się na to, podpisaliśmy taką umowę i liczymy, że te 5 lat wytrwamy, ale robiliśmy to trochę z duszą na ramieniu, więc teraz jesteśmy spokojniejsi dzięki tej nagrodzie.

0: właśnie, powiedzcie w ogóle, z czym zazwyczaj borykają się, z jakimi trudnościami, już pomijając kwestie tam, prawda, podwyżki czynszu i tak dalej, ale takie organizacje jak wasza, myślę tutaj o Domu Tańca, czy w ogóle o NGO-sach zajmujących się kulturą, szczególnie kulturą niszową, powiedzmy, tak? Jakie są największe wyzwania, które stoją przed takimi organizacjami?
1: Zwykle dwa wymiary, finansowy i ludzki, więc jeśli nie finansowy, to takie działanie jest zawsze zmaganiem z tym, żeby energia w nas
2: Nie gasła.
1: nie gasła, tak, i w osobach, z którymi działamy.
2: Wspomniałam już, trzeci sektor jest silny, NGO-sy są silne, takie stowarzyszenia jak my mają w sobie tyle mocy, ile mocy mają ich liderzy i ludzie zaangażowani w sprawę. Zajmujemy się muzyką wiejską, która potrzebuje nie tylko mocy animacyjnej czy takiej projektowej, ale też potrzebuje bardzo dużo takiego zasobu, który potrafi rozkochiwać w sobie. Też wiemy dobrze o tym, że często działamy w wielkiej determinacji, która pozwala nam ciągnąć rzeczy latami, prowadzić.

0: swoje misje w zależności od tego, w jakiej działce kultury akurat pracujemy. No, ja myślę, że takim wyzwaniem dla nas jest to, że z jednej strony działamy na takiej wielkiej miłości wobec materii, którą się zajmujemy. Bardzo ważna jest dla nas ta muzyka wiejska, nie tylko to, czy jest jakby żywa i czy jest świetnym kleiwem społecznym, ale też to, w jaki sposób jest wykonywana, czy niesie za sobą też szereg jakości i wartości, które nam przyświecają w działaniu. Natomiast na pewno trzeba pamiętać o tym, że ten zasób ludzki, czy naszego stowarzyszenia, czy też wielu zaprzyjaźnionych stowarzyszeń i fundacji, które znam, jest po prostu bardzo kruchy i warto go wspierać. Myślę, że ta nagroda też, którą otrzymaliśmy, pokazuje, że można dostrzegać wartość, też systemowo można dostrzegać wartość małych, niespektakularnych w swojej codzienności działań. Natomiast myślę, że też bardzo ważne jest to, żeby pamiętać o tym, że tworzą te działania ludzie, którzy też są osadzeni często w trudnej trzeciosektorowej rzeczywistości. Warto ich wspierać, żeby te misje mogły trwać.
1: Jeszcze innym wyzwaniem też jest trwanie w sytuacji, kiedy siłą rzeczy coraz mniej artystów wiejskich działa na wsi, takich, których możemy do siebie wciąż jeszcze zaprosić, przywieźć, i obserwujemy od paru lat, że ciężar odpowiedzialności za wykonywanie, granie i śpiewanie muzyki tradycyjnej w ambasadzie przechodzi na młode pokolenie, na kolejne już pokolenie właśnie praktyków muzyki tradycyjnej. To są ludzie i z miasta, i ze wsi, ale najczęściej funkcjonujący jakoś w mieście. I tak już będzie. Też to jest wyzwanie dla całego naszego środowiska, żeby w jak najpełniejszy i najpiękniejszy sposób tę muzykę cały czas pokazywać. I taniec oczywiście.
2: No, ja tak właśnie może pociągnę ten temat jeszcze, że jest coraz mniej różnych ludzi, bo to się chyba wiąże z tym, o co chciałam zapytać. Ponieważ, no, jak pamiętacie, te początki ambasady muzyki tradycyjnej, tak? Bo to już jest kilkanaście lat tego działania. No i właśnie jak to wyglądało wtedy, kto wtedy przychodził, czy ta publika jest jakby wierna, czy to są ci sami ludzie, czy teraz jest tak, że do tego miejsca, do tego domku na Jazdowie już przychodzi więcej na przykład ludzi po prostu zaciekawionych, przypadkowych uczestników kultury, warszawiaków. Jak to jest? Jakie widzicie zmiany przez te kilkanaście lat?
0: Wspomniałaś tak, jakoś moje myśli rzeczywiście pofrunęły w stronę jeszcze naszych działań w Sędku i czasów, kiedy organizowaliśmy tabor kielecki, tabor Domu Tańca w Sędku. Wtedy też powstał nasz zespół Tęgie Chłopy. Zaczęliśmy grać muzykę świętokrzyską. Zorganizowaliśmy cztery bardzo takie też, można powiedzieć, że dla pewnej grupy ludzi legendarne tabory. To było między 2013 a 2016 rokiem. Ambasada, czy w ogóle taki pomysł na to, że czy w ogóle marzenie o takim miejscu mogłoby się ziścić, bo poczuliśmy, że jest wtedy wokół taboru, wokół muzyki świętokrzyskiej, wokół też tych naszych działań tęgochłopowych, tylu ludzi, w których też kipi taka potrzeba do zrobienia czegoś razem, wspólnie i jakoś przedłużenia doświadczeń, nie wiem, wakacyjnych, taborowych na pracę regularną, codzienną i być może bliżej swojego też miejsca zamieszkania. I na takiej energii zaczęliśmy budować ambasadę. Po prostu pojawił się konkurs w mieście na zagospodarowanie działalnością kulturalno-społeczną fińskich domków na Jazdowie. I wyobraziliśmy sobie, że to jest doskonałe miejsce. 60-parometrowy domek drewniany w parku, otoczony zielenią. Jest po prostu idealnym miejscem do czynienia muzyki na co dzień i działań z nią związanych. Od edukacji, od miejsca też na próby, po tańcówki. Mówię o tych kilku aspektach działań w ambasadzie, bo myślę, że one po prostu też promieniują na różnych ludzi. To znaczy, z jednej strony zapytałaś, czy bardzo się zmienili odbiorcy, czy środowisko wokół tego miejsca. No i tak, i nie. To znaczy, wciąż mamy tych przyjaciół, których mieliśmy.

0: Mieliśmy 20, 15, 10 lat temu, którzy uprawiają tę muzykę. No ale w międzyczasie, oczywiście, dzisiaj też na to patrzę z perspektywy 10 lat. Ci, którzy zaczęli pojawiać się w ambasadzie u jej początków, po raz pierwszy w ogóle się zetknęli z tym zjawiskiem, po raz pierwszy chwycili za skrzypce na warsztatach. Dzisiaj tworzą kapele, grają po tańcówki, też jeżdżą do swoich mistrzów. Przekopują archiwa, znaleźli też często jakąś swoją indywidualną drogę do bycia z tą muzyką i uprawiania jej, a jednocześnie ambasada jest po prostu miejscem, do którego można przyjść z ulicy. Można wpaść przypadkiem, idąc przez Jazdowski Park i nagle zanurzyć się w jakąś taką żywą, też kipiącą energią sytuację potańcówkową. Także myślę, że można z tej oferty ambasadowej jakby korzystać na różne sposoby i jest jakby też stworzona dla ludzi o różnym poziomie wkręcenia w ten temat.
1: Nam też trudno czasem to ocenić, kto jest nowszy, kto jest starszy, bo jednak tych ludzi przychodzi sporo i to się zmienia z wydarzenia na wydarzenie, ale wiele razy już miałem taką sytuację, że wpadał ktoś, kogo nie było parę lat, bo może wrócił do Warszawy, może odchował dzieci i mówi: słuchaj, kurczę, ja tu nikogo nie znam. Nie było mnie przez chwilę. I takie rozmowy nam pokazują, że ta publiczność się zmienia. Myślę, że jest to taki zdrowy miks, bo cały czas jest komu tańczyć. Są ludzie, dla których to jest życiowa pasja i chcą po prostu regularnie bywać w sytuacjach muzycznych, tanecznych z muzyką tradycyjną, ale też wieść się roznosi i wpadają ludzie czasem zupełnie przypadkiem pierwszy raz.
0: Też,
1: To też są ciekawe historie.
0: Taka jest moc też tego miejsca, że rzeczywiście tworzy jakąś taką siatkę, nie tylko siatkę ludzi, którzy w nim byli, którzy je kojarzą nie tylko w Warszawie, nie tylko w różnych ośrodkach muzyki tradycyjnej na mapie Polski, ale też na świecie. I to jest bardzo też ciekawe, że tak się ta wieść niesie po ludziach, którzy tą muzyką się też zajmują w bardzo specyficzny sposób i ich poszukiwania, czy to w Polsce, czy w Stanach, czy w Hiszpanii, czy Szwecji, po prostu mają podobne scenariusze i podobne fascynacje dzielimy. To też jest bardzo fajny aspekt.
2: Mam jeszcze na koniec takie pytanie. W ambasadzie dzieje się dużo rzeczywiście różnych rzeczy, czy to związanych z samą muzyką, czy z tańcem, czy różnymi sprawami dookoła kultury tradycyjnej, ale czy jest jeszcze jakaś rzecz, którą na przykład sobie gdzieś tam wymarzyliście, że chcielibyście, żeby w ambasadzie coś jeszcze się działo i coś takiego macie na myśli? Czy widzicie ambasadę jeszcze jakoś bardziej rozwiniętą w przyszłości?
0: Ja chyba marzę o ustabilizowanej codzienności, to znaczy rzeczywiście jest to miejsce, które czasem kipi wydarzeniami, również dlatego, że taka jest natura dotacji i rytm roku.
1: Ale też jesteśmy po wielu miesiącach trybu nadzwyczajnego batalii o te dobre warunki dla ambasady i to nas wymagało bardzo dużo też kombinacji rodzinnych, żeby jedno z nas mogło iść na barykady i działać. Więc stąd w tej chwili tak szukamy spokoju i możliwości zajęcia się działalnością merytoryczną.

A to już, proszę Państwa, nagranie kapeli Agopsowicza. Na skrzypcach grał Witek Wojciechowski, a to jeszcze jedno nagranie, które znalazło się na płycie, która dokumentuje dekadę działalności Ambasady Muzyki Tradycyjnej, która, przypomnijmy, otrzymała w tym roku doroczną nagrodę ministra kultury. Serdecznie gratulujemy. Teraz natomiast chciałbym się przenieść już do Bengalu. Przed nami nagrania Babu Fakira. Allah.

To jest, proszę Państwa, Babu Fakir, który pochodzi z Gorbanga w Bengalu Zachodnim. To niewielka miejscowość niedaleko granicy z Bangladeszem, która jest jednym z ważniejszych, myślę, ośrodków bengalskiej tradycji zwanej Baul Fakiri. Babu jest śpiewakiem i instrumentalistą. Gra m.in. na dotarze, czyli dwustrunowej lutni i harmonium. A jego repertuar wyrasta z kilku spotykających się tutaj nurtów: sufickiego, czyli dosyć popularnego gatunku zwanego kawali, tutaj to bangla kawali, no i pieśni fakirów, czyli tradycja bengalskich baulów. A te nagrania znalazły się, proszę Państwa, na składance wydanej przez wytwórnię Banglana, tak, która dokumentuje bardzo różnorodnych artystów zamieszkujących indyjski Bengal. Przed nami jeszcze jedno nagranie Babu Fakira, a na dzisiaj to już wszystko. Kuba Borysiak, do usłyszenia.

0: Zapiski ze współczesności.
1: Dzień dobry Państwu, Monika Pilch. W tym tygodniu o swoim życiu i artystycznym

0: artystycznych wyzwaniach opowiada aktorka Grażyna Bułka. W dzisiejszym odcinku wspomnień artystka opowie m.in. o pracy w filmie.
1: Pracując w teatrze przez tyle lat i przygotowując te sztuki, jakby skupiając się przede wszystkim na pracy w teatrze, a od czasu do czasu tylko wpadała jakaś propozycja malutka, maleńka filmowa, okazało się, że być może tu się nic wielkiego nie zdarzy. Myślę, że życie nas bardzo zaskakuje, ponieważ oczywiście, że to jest rzecz względna. Co kto włoży sobie pod słowa, że się zdarzy coś wielkiego albo że się coś zmieni. Dla każdego ta wielkość jest jakby ma inny wymiar. Dla mnie to, co się zdarzyło, że ja tak cyklicznie i na stałe wpadłam przed kamerę, jest czymś wielkim, dlatego że ja nigdy wcześniej jakoś się o to nie starałam, nie ubiegałam, nie chodziłam na castingi, nie miałam swojego agenta. Wydawało mi się, że jak się coś zdarzy, to się zdarzy, ale to niestety szczęściu, jak to w życiu wiemy, trzeba sobie pomóc. Myślę, że też bardzo dużo się zmieniło w momencie, kiedy się przeprowadziłam do Katowic na stałe, w sensie zawodowym, ponieważ, może takie słowo zbyt duże, ale to rażenie sobą jako aktorką, jako osobowością jakąś tam było łatwiejsze i ta rozpoznawalność stawała się coraz większa. Przyszedł taki moment, że dostałam propozycję zagrania niedużej, ale bardzo znaczącej roli w Wielkiej Wodzie u Janka Holoubka. I to znowu jest ta magia, o której mówię, bo to się stało w momencie, kiedy była pandemia i w momencie, kiedy było parę miesięcy po śmierci mojej mamy, z którą, jak Państwo już zdążyli zauważyć, byłam bardzo mocno emocjonalnie i duchowo związana. Parę miesięcy po jej śmierci nagle dostałam propozycję bez castingu, bez niczego, zagrania roli w serialu. A potem zaraz za chwilę dostałam propozycję zagrania w Johnnym. Jakoś sobie to tak przetłumaczyłam, że może to jest tam palec i czuwanie mojej mamy nade mną. I chyba potrzebowałam tego, żeby sobie jakoś wytłumaczyć w ogóle tą śmierć rodzica, że to się wszystko stało po to, żeby... Mój syn kiedyś powiedział, że za każdym razem, kiedy wspominam mamę, to płaczę. I to jest dobre. Jeżeli cokolwiek ma zostać po nas po śmierci, to właśnie ta pamięć w ludziach, którzy zostali, to wspominanie, opowiadanie o różnych zdarzeniach z życia, kiedy byliśmy z tą osobą. Wydaje mi się, że to jest jedyne, co po nas pozostaje. Oczywiście, że możemy szukać różnych innych rzeczy, natomiast dla mnie to jest bardzo istotne, bo chyba nie ma nic gorszego, jak umrzeć, zejść z tego świata i nikt o nas nie pamięta. I to nie chodzi o taką szeroką pamięć, że artystów się wspomina. Nie, chodzi o to, żeby w ogóle pomyśleć o człowieku. I kiedy dostałam, wracając, już taka mała dygresja, wracając właśnie do tego, bardzo szybko się zdarzyły te dwie rzeczy, a potem bardzo szybko, a to Państwu powiem, dlatego że to jest unikatowa sytuacja w naszym zawodzie i świadczy tylko o tym, że powinniśmy być zawsze ludźmi. Bo kreowanie siebie jest najlepsze wtedy, kiedy możemy poprzez swoją osobę kreować postaci, które robimy. Ale w życiu już tej kreacji naprawdę nie potrzebujemy. Myślę, że każde bycie z sobą, każda sytuacja, która pokazuje innym, że jesteśmy właśnie tymi, kim jesteśmy, jest najważniejsza w życiu. A to tak właśnie a propos mojego wielkiego przyjaciela Piotrka Trojana. Zagraliśmy razem, on zagrał wybitną rolę w Johnnym, a ja Piotrka poznałam dużo wcześniej, dlatego że studiował razem z moim synem, był wyżej, ale w łódzkiej filmówce i mieliśmy wcześniej kontakt. I Piotrek na tym planie zapytał mnie, czy ja mam agenta. Ja mówię, że nie, że nigdy o tym nie myślałam. I on wtedy mówi, Graszka, to ja ci pomogę. I on mi pomógł. To dzięki Piotrusiowi Trojanowi, którego serdecznie z tej strony pozdrawiam i mówię o tym bardzo głośno, bo to się rzadko zdarza, żeby kolega koledze, czy kolega koleżance, czy koleżanka koleżance w tym fachu podał do ręki coś, co może zmienić jego życie zawodowe. Tak się stało. Piotruś pomógł mi znaleźć się w dobrej agencji, pomógł mi zaistnieć. Mam fajnego agenta, człowieka, który bardzo mocno dba.

dba o mnie. Jesteśmy związani bardzo silnie, nie tylko poprzez pracę, którą wykonuję, ale znamy się. I ta praca w filmie zaczęła mnie coraz szerzej i coraz mocniej zajmować. Kocham to. Pamiętam, że kiedyś na początku powiedziałam, że nie bardzo bym chciała wpadać na plany na takie jednodniówki. Ciągle wtedy miałam wrażenie, że wchodzę na plan i jestem w nie swoich butach. Jakby jestem tu tylko na chwilę, robię coś i wypadam. A ja jeżdżę na te plany, proszę Państwa, ponieważ ja bardzo lubię poznawać ludzi. Muszę też przyznać, że te jednodniówki bardzo zweryfikowały moje myślenie w ogóle, ponieważ bardzo tego nie chciałam, a dzisiaj jestem w takim miejscu zawodowym, w takiej chwili uprawiania tego zawodu, że za każdym razem, kiedy dostaję i proszę nawet o to, takie jedno, dwudniowe plany filmowe, bardzo mocno mnie to czegoś uczy i bardzo mocno pomaga mi odnajdywać siebie na tych planach, a przy okazji poznawać tych ludzi. Bo myślę, że w tym fachu najfajniejsze jest to, że ja mogę poznawać różnych ludzi. I co jest dla mnie ważne, i tutaj się jakaś klamra zaczyna pojawiać, ponieważ ten język śląski, o którym tyle mówiłam wcześniej, stał się też moim taką etykietą, która mnie określa. Bardzo często dostaję propozycje grania w języku śląskim, ale nie tylko. I to jest bardzo miłe, dlatego że coraz częściej i coraz mocniej czuję, że ten język jest potrzebny nie tylko w przestrzeni prywatnej, ale i zawodowej. Że jest po prostu potrzebny, a ponieważ ja to umiem, to cieszę się, że mogę to wykorzystać i mogę się posługiwać tym językiem również w filmach. Prywatnie muszę Państwu powiedzieć, że za każdym razem, kiedy pojawiam się na planach filmowych, moje życie na ten krótki czas bycia wśród nowo poznanych ludzi zawsze się zaczyna od tego, że ja automatycznie przechodzę na język śląski, a robię to z premedytacją, tak. Dlatego, że raz, że chcę za każdym razem sobie powiedzieć, już nie udowodnić, bo ja tego sobie nie muszę udowadniać, ale powiedzieć, że to jest mój pierwszy język. I ja mam takie wrażenie, obym się nie myliła, że ten język, on skraca dystans. Że za każdym razem, kiedy zaczynam do ludzi mówić po śląsku, to oni jakby zwracają na mnie uwagę i już ten dystans zostaje skrócony, a potem jest już tylko lepiej poza wszystkim. Okazuje się, że na takich planach filmowych jest mnóstwo Ślązaków, którzy albo głośno o tym nie mówili, nie dlatego, że się wstydzą, ale jakoś nie czuli potrzeby, albo w ogóle nie korzystali z języka i nagle się okazuje, że na tych planach mamy całą plejadę roztomajtych ludzi ze Śląska, a ja z Rudy, a ja z Łożowa, a ja się wychował w Bytomiu, a ja w Piotrowi i tak się po prostu plecie. I to jest coś wspaniałego, ponieważ odnajdujemy siebie, my Ślązacy. Czasami mam wrażenie, że być Ślązaczką było dla mnie bardzo trudne, ale wydaje mi się, że stało się to moją siłą. Więc bycie w tych filmach jest dla mnie bardzo ważną częścią mojego życia zawodowego. Ja oczywiście nie gram głównych ról. Myślę, że z różnych powodów, może dlatego, że jeszcze nie ten czas. A może nie liczę, nigdy nie liczyłam na to. Jestem gotowa oczywiście, ale z drugiej strony sobie myślę, że bycie wyłączona z życia w ogóle przez miesiąc, półtora, a ostatnio mi się tak zdarzyło, jakby dla mojej psychiki nie jest zbyt dobre. I ta samodyscyplina bycia w filmie niespecjalnie się różni od dyscypliny bycia w teatrze, ale ten proces budowania postaci i szukania jej i ta wspólnota jest jednak mimo wszystko, proszę Państwa, z mojego punktu widzenia dużo ciekawsza w pracy w teatrze, ponieważ my wszyscy jakby zaczynamy z tego samego poziomu. Na początku prób niewiele wiemy, praktycznie nie wiemy nic, uczymy się tych postaci we własnym gronie, każdy w swoim timingu, pod warunkiem, że mamy przewodnika w postaci reżysera, który nas prowadzi. I ja, będąc aktorką w takim spektaklu, wiem, że ten ktoś, kto mnie prowadzi, on wie, dokąd

0: chcemy dojść. Drogi sobie wybieramy, ale my widzimy metę. On widzi metę, bo ja mogę jej nie widzieć, ale on widzi i wie, do czego zmierzamy. Natomiast w filmie, owszem, również wszyscy tworzymy, ale nigdy wchodząc na plan, ja mam takie wrażenie, szczególnie jeżeli produkcja już jest w toku, nie zaczynamy od zera. Ponieważ my już wchodzimy w jakiś klimat, jakąś energię, która powstała, która funkcjonuje, która nas determinuje, która nam wskazuje drogę i jakby wypełnianie poprzez swoją postać tej drogi już zależy od wielu różnych rzeczy, które zdarzyły się wcześniej. I stąd czuję, że jest różnica między pracą w teatrze i byciem aktorką teatralną, a bycie aktorką filmową. Nie jestem w stanie określić, co jest łatwiejsze, co jest trudniejsze, bo ten zawód, tak jak mówię, potrafi być i gorzki, i słodki. Ja to zawsze mówię tak, że aktorowi, któremu się udało zaistnieć w tym zawodzie, to taki aktor na pewno bywa szczęśliwy. Bywa. Nie zawsze jest, ale bywa. Ale komuś, kto przez lata pracuje i ciągle czeka na ten moment, że może się coś zdarzy i się nie zdarza, to jest najokrutniejszy zawód na świecie. Ktoś kiedyś powiedział o mnie, że ja jestem bardzo mocno zakotwiczona. Zaczęłam się zastanawiać nad tym, co to tak naprawdę znaczy być zakotwiczonym. I wieloznaczeniowość tego słowa jest dosyć istotna, jeśli chodzi o moje życie, dlatego że ja jestem nie tylko zakorzeniona w tej mojej śląskości, z korzenia, ale ja też, ta kotwica powoduje, że ja lubię tu wracać. Lubię oddychać nawet tym momentami zatrutym powietrzem. Lubię być wśród swoich. Lubię patrzeć, jak Śląsk się zmienia. Lubię obcować ze wszystkimi, których lubię, szanuję, poznawać nowych, spotykać się z ludźmi. To jest pierwsza rzecz związana z kotwicą. A druga kotwica to jest moja kotwica rodzinna. Jestem zakotwiczona przy rodzinie. Tak bym to powiedziała. Myślę, że ci, którzy czują podobnie, wiedzą dokładnie, o czym mówię. Moje życie bez męża, dzieci, wnuków, a mam ich trójkę, jakby w ogóle nie miałoby sensu. I myślę, że te wszystkie rzeczy, które się dzieją w moim życiu zawodowym, robię też wobec, nie tylko dla siebie, bo wiem, że to mnie rozwija, wiem, że to urozmaica moje życie, wiem, że dzieje się coś ciekawego w moim życiu, nawet jeżeli się dzieje coś bardzo trudnego, to ja wiem, że to jest po coś. Ale robię to też również dla nich, w sensie takim, że to jest właśnie to, o czym mówiłam, żeby coś po mnie zostało, żeby mieli powód, nie tylko, i znowu się wzruszam, żeby mieli powód do tego, żeby mnie wspominać. Myślę, że to jest tak naprawdę najbardziej ważna rzecz, o której ostatnio myślę. Oczywiście nie myślę o odejściu w sensie takim, że ma się to zdarzyć jutro czy pojutrze, chociaż kto wie, ale żebym życzę sobie, marzę o tym i robię wszystko, żeby tak było, żeby została po mnie ta pamięć w ludziach. A przede wszystkim pamięć w ludziach najbliższych, bo wtedy człowiek ma wrażenie, że był na tym świecie po coś. Albo Bóg, albo los sprawił, że znalazłam się w takim miejscu, w takiej rodzinie, z takimi talentami, z takimi możliwościami. I ja zrobiłam tylko tyle, że pozwoliłam tym wszystkim rzeczom, o których teraz powiedziałam, płynąć. I tak sobie płynę.
1: Tak o wyzwaniach pracy aktorskiej opowiadała aktorka Grażyna Bułka. Jutro za kwadrans 13 zapraszam na ostatni już odcinek wspomnień artystki.
2: Tu program Drugi Polskiego Radia. Jest 13.
3: Dwójka. Jesteś na miejscu. Sławomir Orzechowski.
2: a w dwójce czas na wiadomości kultury.

0: kulturalne, na które zapraszam Aldona Łaniewska-Wołk. Przestrzeń jako partytura, tak brzmi motto tegorocznej Małej Warszawskiej Jesieni. Dzieci i młodzież mają ją współtworzyć, działać, wykonywać i odkrywać muzykę w przestrzeni, która na co dzień niekoniecznie się z nią kojarzy, mówiła dziś w Poranku Dwójki Anna Kierkosz, kuratorka programowa i artystyczna festiwalu.
1: Próbujemy powiedzieć Małej Warszawskiej Jesieni, a przy tym dzieciom, które przychodzą na nią i jej słuchają wraz z rodzicami, że wszystko może być muzyką, wszystko, co nas otacza wokół, wszystko, ale również obrazy. To, co widzimy, może być odczytane dźwiękowo. Postanowiliśmy odnieść się do różnych zjawisk. Mówię tutaj o procesach synurbizacji i synantropizacji oraz o architekturze. Architekturze budynków, parków, architekturze miasta.
0: Tegoroczna Mała Warszawska Jesień będzie również opowieścią o hybrydach natury i miasta, dźwięku i obrazu, koncertu i performansu, słuchowiska i działania w przestrzeni. Festiwal potrwa do przyszłej niedzieli, czyli 27 września. Tymczasem spektaklem Ekspozycje Marii Stokłosy we Wrocławiu rozpoczyna się Polska Platforma Tańca. Podczas największego w Polsce biennale tańca i choreografii pokazanych zostanie 12 spektakli, w tym 9 polskich, a także przedstawienie współpracowników Piny Bausz. Maria Opałka z Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca, który jest organizatorem wydarzenia, podkreśla, że polska współczesna choreografia jest bardzo zróżnicowana. Polski taniec współczesny jest niezwykle otwarty, chłonny. To, co spaja prezentację Polskiej Platformy Tańca, to znaczenie, które wykracza poza sztukę ruchu, zaangażowanie społeczne i komentarz do rzeczywistości. Polska Platforma Tańca zakończy się w niedzielę. Znamy już laureatów kolejnej odsłony konkursu na produkcję Gdańskiego Funduszu Filmowego. Nagrodzone projekty zabiorą widzów w bardzo różne światy, podsumowuje koordynatorka Gdańskiego Funduszu Filmowego Marta Niewiadomska.
2: Różnorodne, bo i bardzo głośne, duże nazwiska z dużym dorobkiem, ale też debiutanci się do nas zgłosili, bo my od początku dajemy jasno sygnał, że gorąco zachęcamy do tego, żeby debiutanci się do nas zgłaszali, bo takie filmy też z wielką chęcią wspieramy. Co mnie osobiście najbardziej cieszy, to że mamy kilka takich projektów, w których dużo będzie dni zdjęciowych w Gdańsku. I to fantastycznie, jeżeli ekipa przyjeżdża i chce u nas realizować zdjęcia, bo to jest też dla nas dowód tego, że warto tutaj przyjeżdżać, że mamy fajne zaplecze i że miasto jest otwarte na twórców i twórczynie filmowe.
0: Najwyższą kwotę w tegorocznym konkursie, ponad 300 tysięcy złotych, otrzymał film Ewsien, debiutującej za kamerą aktorki Julii Kamińskiej. Fundusz wsparł też opowieści Złotego Wieku Układ Warszawski w reżyserii dwukrotnego laureata kanańskiej Złotej Palmy Krystiana Mundziu oraz kolejną część popularnej serii animacji Basia 3. Dzięki przyznanemu przez Gdańsk dofinansowaniu powstanie także dokument The Cameraman Jacek Petrycki. Portret wybitnego polskiego operatora przygotowuje Paweł Łoziński. W Izraelu awantura o film Naza zmienia się w coraz bardziej brutalną kampanię przeciwko jego reżyserom, Yuvalowi Abrahamowi i Rachel Shor. Zaangażowali się politycy na czele z premierem Benjaminem Netanyahu, a tłum pod domem rodziców reżyserki żąda egzekucji zdrajców. Film o kontrowersyjnych działaniach izraelskiej armii w Gazie i masowym zabijaniu tam cywilów dostał nagrodę specjalną na festiwalu w Wenecji.
3: Minister kultury, który chce odebrania obywatelstwa reżyserom, wzywa Służbę Bezpieczeństwa do przeprowadzenia śledztwa. Miki Zohar chce, by Shin Bet znalazł informatorów w izraelskiej armii, z którymi rozmawiali filmowcy i sprawdził, czy nie współpracowali z Hamasem. Do kampanii gróźb przyłączył się też premier Benjamin Netanyahu. Zaproponował wczoraj dwie ustawy, które wymierzone są w twórców filmu. W myśl pierwszej można będzie odebrać obywatelstwo za oczernianie na świecie izraelskich żołnierzy lub państwa Izrael. Druga podwaja roszczenia o zniesławienie do 1 000 000 szekli bez konieczności udowodnienia szkody. Z kolei ludzie pracujący przy kampanii ministra bezpieczeństwa wewnętrznego znaleźli się wczoraj w tłumie, który protestował pod domem rodziców reżyserki Rachel Shor, wzywając m.in. do jej egzekucji. Jeden z organizatorów demonstracji apelował do polowania na reżyserów, jak tylko gdzieś się ich zobaczy. Nie usiądą w żadnej restauracji ani nigdzie indziej. Te łajdaki nie będą miały dokąd uciec, mówił prawicowy aktywista Mordechai Dawid. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio, Bejrut.
0: W obronie Yuvala Abrahama i Rachel Shor stanęło ponad 1000 izraelskich artystów. W opublikowanym na początku tygodnia liście otwartym

0: Piszą oni między innymi: granica dzieląca nawoływanie do przemocy i fizyczne zagrożenie życia coraz bardziej się zacierają. To były Wiadomości Kulturalne. Na kolejne zapraszam o 16, a po więcej informacji jak zawsze odsyłam Państwa do naszej strony dwójkapolskieradio.pl.
1: Reklama.
2: '69. Festiwal Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień. Znaki. Od 18 do 26 września. Zapraszają Związek Kompozytorów Polskich i Polskie Radio. Wojna ma wiele twarzy. Ta historia ma twarz matki. Teatr Wielki, Opera Narodowa zaprasza na Matki Chersonia nową operę Maksima Kolomietza o miłości silniejszej niż strach. Inspiracją dla twórców stały się historie ukraińskich matek, które walczą o odzyskanie dzieci wywiezionych na Krym. Reżyseria Barbara Wysocka, dyryguje Kerry Lynn Wilson. Premiera 16 października. Bilety w kasach i na teatrwielki.pl. Patron medialny Polskie Radio, program drugi i program trzeci.
1: Reklama.
2: Sztuka mniej obca.
3: Przy mikrofonie Zofia Płoska-Czartoryska. Witam Państwa serdecznie w pierwszej audycji Sztuka mniej obca po wakacyjnej przerwie. A wspominać będziemy dziś jedną z najważniejszych artystek naszych czasów. 14 sierpnia w Tokio w wieku 97 lat zmarła Yayoi Kusama. Artystka, której wpływ na powojenną awangardę i na współczesną popkulturę trudno przecenić. W Muzeum Stedelijk w Amsterdamie w ostatni weekend otworzyła się duża retrospektywa jej prac, obejmująca 7 dekad jej twórczości. No i niespodziewanie zmieniła się ta wystawa w pośmiertny hołd dla tej artystki. Najważniejszym motywem jej sztuki były oczywiście kropki. Z tego jest znana. Kropki pojawiały się w jej malarstwie, w rzeźbie, w performensie, w wideo, w modzie. No i w tych imersyjnych instalacjach, które pozwoliły widzom samo zatracić się w jej sztuce, doświadczyć nieskończoności. No i właśnie one przyniosły jej tą wielką międzynarodową sławę. Była również pisarką, o czym rzadziej się mówi. I o tych również mniej znanych twarzach Yayoi Kusamy chciałabym porozmawiać z moimi dzisiejszymi gośćmi. W studio są ze mną Maria Brewińska, kuratorka i historyczka sztuki, znawczyni sztuki azjatyckiej, przez ostatnie ćwierćwiecze związana z Zachętą, Narodową Galerią Sztuki, gdzie była kuratorką wielu głośnych wystaw, w tym wystawy solowej Yayoi Kusamy w 2004 roku. A także jest z nami dr Paweł Pachciarek, japonista, krytyk sztuki, niezależny kurator, wykładowca Uniwersytetu Waseda w Tokio, autor wydanej w 2015 roku książki biograficznej Kusama Yayoi, czyli Obsesja kropek. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
3: Oboje znaliście Yayoi Kusamę. Może zacznijmy rysowanie tego portretu tej wielowymiarowej artystki, no właśnie od tych osobistych wspomnień. Jaką artystką, jaką osobą była Yayoi Kusama?
4: Poznałam Kusamę w latach 90. przygotowując wystawę Gendai pomiędzy ciałem a przestrzenią, wystawę współczesnej sztuki japońskiej, która otworzyła się w 2000 roku w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. Wtedy robiłam bardzo głęboki research, kilka razy jeździłam, to było we współpracy z The Japan Foundation, więc odwiedzałam studia wszystkich artystów i też tych topowych już wtedy w Japonii, wschodzących na zachodzie dopiero, jako znane osoby artystyczne. Wybierałam po prostu ich dzieła i dokonywałam rodzaju selekcji do wystawy, prawda? I też spotkałam się w studiu Kusamy, właśnie blisko szpitala i tak dalej. To każdy zna tą historię, że obok szpitala ma to studio. I wtedy rozmawiałyśmy. I ja jej nie włączyłam wtedy do wystawy, a odebrałam ją jako osobę bardzo taką spokojną i cichą, ale też taką, która wie czego chce i artykułuje to, ale też z takim temperamentem spokojnym, trochę takim wycofanym, jakby taką dziwnością pewną. Dzisiaj możemy nazwać właściwie to ta nienormatywność, którą się dostrzega i którą się uwzględnia we współpracy ze wszystkimi osobami, prawda? I też z osobami zespołami artystycznymi. No więc wtedy ja się

0: tym zatknęłam, no i z takim dużym respektem, prawda? Takie były moje początki.
1: W moim przypadku faktycznie pierwszy raz Kusamę poznałem w 2013 roku. To był drugi raz, kiedy trafiłem do Japonii, ale też to był już moment, kiedy zacząłem się zajmować się Yayoi Kusamą profesjonalnie, w tym sensie, że stała się moim, w cudzysłowie, obiektem, przedmiotem też badawczym. I dzięki pomocy tak naprawdę osoby, która do dzisiaj jest w tym świecie Yayoi Kusamy bardzo istotna, czyli profesora Akiry Tatehaty, z którym później prowadziłem właśnie jeszcze badania nad twórczością literacką Yayoi Kusamy, to właśnie dzięki jego pomocy zostałem przedstawiony Kusamie, ale też samemu studiowi, bo studiu, ponieważ no, największym problemem zawsze w pewnie pracy badacza jest też to, że kiedy mówimy o osobie, która cały czas funkcjonuje, tworzy, jest to, żeby poznać tę osobę bezpośrednio. Do Kusamy oczywiście już wtedy, bo Maria, tak jak wspomniała, pewnie poznała Kusamę o wiele, wiele wcześniej. Ja próbowałem się do niej faktycznie dostać w tym okresie, kiedy już była bardzo osobą rozpoznawalną i ten kontakt też był ograniczony głównie ze względu również zdrowotnych. Ona już coraz mniej wtedy wówczas podejmowała takich prób bezpośredniego nawiązywania kontaktu, czy to z przedstawicielami instytucji, czy no już nawet osobami, które się zajmowały jej sztuką, ale faktycznie w tym 2013 roku po raz pierwszy udało mi się zawitać do studia i pamiętam, zresztą to może być też taka miła dygresja do tego, co już też Maria wspomniała o tym, jaką osobą była Kusama, ponieważ pamiętam do tej pory, że siedząc w jej studiu przez chyba ponad godzinę, cały czas oczekując tego spotkania, rozmawiałem z jej asystentami, z osobami z jej studia, którzy ciągle przynosili jakieś tutaj nowe materiały, też żeby mnie czymś zająć w momencie, kiedy no już Kusama miała się w końcu gdzieś tutaj objawić. I w pewnym momencie przyszła do mnie jedna z asystentek i powiedziała, że Kusama w tej chwili pracuje nad nową pracą, nie chciałaby tego przerywać, ale zaprasza mnie do siebie, do studia, po prostu na dół. No, wtedy wówczas faktycznie myślałem sobie, że no nie ma nic chyba ciekawszego niż to, żeby zobaczyć artystkę pracującą no, bezpośrednio nad jej własną sztuką, no więc schodząc wtedy, pamiętam, na dół, bardzo też przejęty, bo pamiętam, że wszyscy cały czas podkreślali mi to, że będę miał na pewno bardzo mało czasu, ponieważ Kusama już wówczas jej uwaga była całkowicie cały czas już też skoncentrowana tylko i wyłącznie na tym, że tworzy. I w kółko powtarzano mi, że muszę powiedzieć wszystko, co chcę, bardzo szybko. Mówić cały czas o tym, że sztuka jest niesamowita, że to, co robi, jest najwspanialsze. To może wówczas wejdziemy w jakąkolwiek relację. No więc ja po prostu z tym całym bagażem wchodząc do studia, dość przerażony. No ale kiedy już otwieram się te drzwi, widzę jej postać, tą, którą wszyscy dobrze rozpoznajemy w czerwonej peruce, stojącej za rozłożonym przed nią płótnem i ją bezpośrednio nachyloną nad tym płótnem, malującą kropki niebieską farbą. To jakoś tak do tej pory mi utkwiło. No i zacząłem się sukcesywnie zbliżać. I w pewnym momencie, jak już doszedłem tak na poziom, powiedzmy, takiego jednego metra, tak jak tutaj faktycznie teraz siedzimy, Kusama w końcu mnie zauważyła, ale w przestrachu, trzymając ten pędzel, pobrudziła się tym pędzlem po policzku. Wpadła w taką niemałą panikę. Zaczęła się bardzo tak szybko ocierać. Asystenci nagle wbiegli również, chcąc jej pomóc. Ja już wtedy myślałem, że to jest gdyby koniec spotkania, mimo zanim się ona jeszcze zaczęło. No ale kiedy już faktycznie też zdziła się w cudzysłowie do porządku, miałem ten moment, żeby zacząć rozmawiać. I pamiętam też siebie mówiącego wówczas, i to może też będzie w kontekście Kusamy ciekawy, sam myślałem o sobie jako wówczas o osobie, która wychodzi poza siebie i widzi siebie bardzo szybko mówiącego po japońsku, tak żeby ją zaciekawić i przedstawić też również siebie jako osobę, która jest poważna i chce dalej zajmować się jej pracami. Chciałem zdobyć już wtedy najwięcej materiałów dotyczących właśnie literatury, które nie były dostępne gdzieś w szerszym obiegu. No ale po tej, powiedzmy, minucie takiego mega szybkiego wywodu Kusama odwróciła się tylko do jednej z osób studia i powiedziała, że żeby przekazała wszystko to, czego potrzebuje. No i tak w zasadzie rozpoczęła się moja ponad 10-letnia współpraca z Yayoi Kusamą. No i od tej pory myślę, że spotkaliśmy się bezpośrednio około 10 razy. Pozostałem gdzieś też w kontakcie stałym, ale oczywiście już w tych ostatnich latach ten kontakt no, był ze względów głównie już zdrowotnych bardzo ograniczony, tak, ale to było to faktycznie to pierwsze spotkanie.

0: Warto powiedzieć, że mimo tych problemów zdrowotnych, Jajojku sama pracowała do samego końca i na tej wystawie w Amsterdamie są także jej najnowsze prace, które nie były wcześniej pokazywane. Ale wszystko zaczęło się w dzieciństwie Jajojku samy. Ta obsesja kropek z tytułu jej prac i z tytułu książki biograficznej. Powiedzmy może trochę o tym dzieciństwie. Ona urodziła się w 1929 roku na prowincji w Japonii. No i jaki był wpływ tego środowiska i tego dzieciństwa na jej późniejszą sztukę?
1: No Jajojku sama urodziła się w Matsumoto, w pięknej górzystej prefekturze Nagano. Do dzisiaj Nagano jest znane z tego, że no, ma te niesamowite połacie takich terenów, które są skąpane zarówno właśnie w śniegu, są tam Alpy Japońskie, ale również jest skąpana dosłownie w kwiatach. I rodzina Kusamy, która była rodziną o bardzo wysokim statusie też społecznym, na pewno trzeba tutaj dodać też to, że jej dziadek bezpośrednio był częścią rządu japońskiego. Byli osobami, które nie tylko zajmowały się hodowlą i uprawą nasion, ale też byli jednymi z największych pracodawców wówczas w okolicy. Mieli pierwsze szklarnie, które w ogóle pojawiały się właśnie w prefekturze Nagano, ale też z tego co pamiętam, był to jeden z tych największych wówczas w Japonii. Kusama Yayoi bardzo często opowiadała, przytaczała tę historię o tym, jak bardzo często bawiąc się sama pośród właśnie pól uprawnych, nasion, kwiatów, rozmawiała z kwiatami, cięła te kwiaty, tworzyła różnego rodzaju rytuały, zasypywała je w ziemi i no, ten moment kwiatu obecny w jej, od jej dzieciństwa stał się później też taką dominantą nawet w kontekście samej jej persony, którą znamy, bo ta czerwona peruka i ten strój, z którym ją najbardziej kojarzymy z ostatnich lat, to jest też nawet bezpośredni, kiedyś mi rozmawiał o tym, powiedziała, że ona sama czuje się po prostu kwiatem i chciałaby ten kwiat tutaj obrazować. Ale tak, urodziła się jako najmłodsza córka z trójka rodzeństwa. To dzieciństwo było dość burzliwe, ponieważ ona też bardzo często wspominała i naznaczone dużą traumą, głównie ze względu na to, że jej ojciec, który tak naprawdę w cudzysłowie wrzenił się w małżeństwo z matką, bo to nazwisko Kusama, też musimy pamiętać o tym, że to było nazwisko rodowe matki, nie ojca. Tutaj ojciec był tą osobą, która zawsze Kusamie kojarzyła się z dużą też traumą dzieciństwa. Udawał się bardzo często do domów rozrywki. Matka Kusamy bardzo często wysyłała ją właśnie za tym ojcem, aby no, szpiegowała ojca, gdzie się teraz udzaje. Bardzo często wracając później z tych przeszpiegów już do samego domu, była też karana za to, co widziała. Przekazywała informacje matce, ta w wielkim gniewie wymierzała jej oczywiście kary też za to, co słyszała. No i tą traumą i też taką cały czas rosnącym takim poczuciem wyobcowania było bardzo często, było bardzo silnie naznaczone to jej dzieciństwo. I aż w zasadzie do momentu Kusamy, kiedy przeniosła się do Kyoto, czyli tego, kiedy poszła na studia, no była w zasadzie podporządkowana nie tylko samej matce, no ale też temu całemu otoczeniu, które nie do końca ją rozumiało.
2: Mówi się w biografii, że te doświadczenia dzieciństwa traumatyczne były dość i to później odreagowywała w sztuce i tak rzeczywiście jest. Znalazła sposób na to, żeby sobie poradzić z pewnymi neurologicznymi zaburzeniami, bo tak została zdiagnozowana. I chcę powiedzieć, że pomimo tego, co się działo w tym domu, czy to jest Japonia, czy Europa, czy Ameryka, tam jednak dochodziło do takich przekroczeń w tych relacjach, które ona jako wrażliwa dziewczynka bardzo brała do siebie i też była po prostu traktowana przemocowo. Nie wszystko wiemy też z tej biografii tak do końca, w takim sensie, że nie jest wiele rzeczy jest niepotwierdzonych, na przykład przez jej rodzinę. Nie wiemy, co tam się dzieje. Japończycy niechętnie mówią o złych sprawach, a to różnie może być. Ona od dzieciństwa była też, dedykowała siebie sztuce, bardzo świadomie i od najmłodszych lat rysowała takie prace. No podobno przed wyjazdem do Stanów spaliła, że jakieś rzeczy się tam zachowały. I z 1939 roku są jakieś rysunki, które nie są takie jeszcze może wprawne i takie jej, ale już później, tam 5 lat później już pojawiają się te kropki i te wizje, które ona widziała w sobie i w swoim otoczeniu, czy wpatrywała się w coś długo później, te wzory były projektowane mimo jej woli, prawda, na jej rzeczywistość.

0: i taką jej wizualność pojawiają się w tych pracach i one były takie mocno surrealizujące w tamtym czasie i to były bardzo świetne szkice, które, czy akwarele, których kilka wysłała do O'Keeffe, Georgie O'Keeffe w 1957 roku, myśląc o wyjeździe do Stanów. Była nieustępliwa i to ją cechuje, docechowało ją do śmierci, w takiej walce o siebie. To wyznacza jej feminizm. Nigdy nie deklarowała feminizmu i ona w takim dyskursie w ogóle nie uczestniczyła. Też jest Japonia i to w ogóle inna bajka. Natomiast ta taka walka o kobiecość, o prawa swoje i tak dalej, to się przejawiało u niej w walkę o siebie od samego początku. Pomimo zakazów tworzenia i edukacji artystycznej, jednak dążyła do tego, żeby być artystką i odbyła ten roczne studia Nihonga. To jest malarstwo w stylu japońskim, bardzo skodyfikowane, więc ono było nieodpowiednie do takiej wolnej ekspresji, jaką później obserwowała w jej sztuce, taki kompletny odlot, wolność i to właściwie jest sztuka Kusamy, bez ograniczeń. To przyciąga też ludzi. Przed wyjazdem do Ameryki ona już była dosyć popularna w Japonii, miała wystawy, prawda?
1: Tak.
0: Nawet w Tokio, w Kyoto. W Kyoto miała wystawę,
1: tak,
0: gdzie ją dostrzegł ten psychiatra.
1: Nishimaru Shiho.
0: Tak. I on właściwie dzięki jego pomocy i takiej radzie psychologa, psychiatry, musisz opuścić rodzinę po to, żeby być sobą, prawda? I ona zaczęła dążyć do wyjazdu, najpierw do Francji, miała propozycję, zrezygnowała z tego i wyjechała do Ameryki, bo ta Ameryka w oczach Japończyków do dzisiaj to jest chyba taki kraj, prawda, którym się inspirują, pomimo tego, że byli okupowani przez Amerykę, że zrzucono bomby na Hiroshima, Nagasaki i tak dalej, ale to Ameryka taki duży idol też, więc ona tam wyjechała, ale żegnali ją na dworcu w Matsumoto ludzie, prawda, więc ona miała już tam powodzenie i też Yasunara Kawabata kupił jej pracę po wystawie w Tokio i tak dalej, więc była rozpoznawalna, no nie tak, bo nie była to nagłaśniane, nie tak jak dzisiaj, prawda, ale wtedy tak. Więc wyjechała z pewną tożsamością artystyczną.
1: Te problemy, których doświadczała Yayoi, one w zasadzie z biegiem lat trochę się też zmieniały. Ten rodzaj doświadczania ulegał całkowitej zmianie. No i jak wiemy, w finalnym efekcie doprowadził do tego, że Yayoi Kusama właśnie po tych latach 70. po powrocie do Japonii poddała się leczeniu właśnie już w szpitalu psychiatrycznym. Tak, ale w instytucji, w której już później została do ostatniego dnia, ale też jej, myślę, biografia pokazuje dokładnie to, co pokazują biografie innych wielkich japońskich artystów, takich jak Murakami Takashi, Yoshitomo Nara, którzy po to, żeby zostać zaakceptowanymi, ale też szerzej rozpoznawalnymi, naprawdę docenionymi w Japonii, potrzebowali wyjechać ze swojego rodzinnego kraju i dopiero później, po powrocie, faktycznie ten wielki nimb wspaniałości został na nich faktycznie ponownie nadany.
0: Wyjątkową jest osobą artystyczną z tego względu, że ona nigdy takiej edukacji artystycznej, można powiedzieć, że nie przeszła, jest takim self-taught, no, ale myślę, że to nie ma znaczenia w ogóle, dlatego że okazała się tak wyjątkową i tak po prostu bardzo utalentowaną osobą, że to jej pozwoliło stać się dzisiaj chyba najgłośniejszą artystką, której no, pragnieniem wielkim było, żeby taką sławę zdobyć.
1: Tak, ale też
0: była,
1: docierać.
0: Bo była wykluczana i tak. Stać się i bardziej popularną, i ważniejszą od Warhola, Jada i tak dalej, którzy z niej ściągali i była bardzo utalentowaną osobą. I to potrafiła to wykorzystać. Kierowała się pewną intuicją, która jest bardzo ważna. To, co przyciąga w niej, to jest autentyczność, prawda?
1: Tak, też strzegam właśnie to, że była na pewno bardzo świadoma tego. Była świadoma też tego, jak się buduje własny wizerunek już od bardzo wczesnych lat. Jest ciekawy artykuł, do którego dotarłem już pracując nad w zasadzie swoim doktoratem, który był poświęcony tylko i wyłącznie już samej literaturze Yayoi Kusamy, ale ja październiku sama popełniła taki artykuł jeszcze przed wyjazdem do Stanów Zjednoczonych, gdzie

0: opisywała już swoje pierwsze też prace, bezpośrednio stawała się własnym krytykiem. Jest taki artykuł właśnie, który napisała, który później w 2002 roku posłużył jej jako podstawa do częściowego fragmentu jednego z rozdziałów, ale co jest ciekawe, pewien element został tam zmieniony i myślę, że przed tym w zasadzie nikt pewnie nie zwrócił na to uwagi, ale taką pracą niemalże detektywistyczną zacząłem podkreśliwać te elementy, które zostały dopisane później w tym 2002 roku i to były głównie też elementy faktycznie skupiające się na problemach, szerzej powiedziawszy psychiatrycznych, więc trochę ten motyw tego, żeby grać też przed publicznością, tym dyskursem psychiatrycznym pochodził też bezpośrednio nawet od niej samej. Była osobą, która była nie tylko świadoma, ale też wiedziała, jak dotrzeć do ludzi. I ta misja i w zasadzie tego, żeby docierać, i też pamiętam jedno z moich ostatnich z nią spotkań, kiedy powiedziała mi o tym, że to było zaraz w okolicach tej kolaboracji, współpracy z Louis Vuittonem, która dla większości pewnie z nas kojarzy się z jednak z produktami, które są dostępne dla niewielkiej grupy odbiorców, natomiast w jej, mam wrażenie, przynajmniej tak to też zrozumiałem, jej wyobrażeniu było to, żeby cały czas starać się docierać do kolejnej grupy osób, które też mogą dostać jakąś część jej prac, mieć, posiadać ze sobą, jednak przy sobie. Zresztą tak samo było z pracami z Biennale w Wenecji, tego pierwszego, w którym uczestniczyła jeszcze nie jako ta, która reprezentowała.
1: W 1966 roku?
2: Nieoficjalnie zresztą nieoficjalnie się tam prosiła.
0: Prosiła, ale to też jest znowu ciekawe, bo tak naprawdę dostała zgodę od wówczas dyrektora Biennale, Lucio Fontany, do tego, żeby móc zaprezentować te prace. Więc ten taki, to chyba po angielsku się mówi guerrilla style, właśnie tego zanarchizowania jej obecności, też jest trochę takim konceptem jednak wykreowanym medialnym, ale chodzi mi tutaj o to, żeby podkreślić to, że tą pracę, którą wówczas zaprezentowała, czyli Ogród Narcyza, były to ponad 1500 lustrzanych kul, które odbijały oczywiście wszystko, co znajdowało się w ich obrębie, i Kusama, stojąca pośrodku tego ogrodu Narcyza w
1: Giardini,
0: tak dokładnie, w kimonie, sprzedawała kule.
1: Teraz, $2.
0: Dokładnie, jakoś to tam w lirach było faktycznie, ale gdzieś to około tych $2 cena. Właśnie po to, żeby trochę zadać kłam myśleniu o tym, że sztuka jest tylko i wyłącznie sztuką dla osób z wyższego statusu społecznego, które musi być wystrojem, i to wtedy pamiętam też, że chyba było bezpośrednio w tekście, że miałyby stać się skomodyfikowanymi obiektami znajdującymi się w domach milionerów, więc ona sprzeciwiała się temu. Chciała wyjść poprzez też tę technikę bardzo łatwą, produkcyjną do tego, żeby zmultiplikować, dać ludziom możliwość posiadania jej obiektów na co dzień. No dziś wiemy, że ta historia jak gdyby zatoczyła w ogóle całkowicie inny krąg, no i posiadanie pracy Kusam jest zupełnie znowu właśnie jednak tym, od czego chciała trochę odchodzić. No ale niemniej jednak to docieranie do tego, żeby tą historię o miłości, przesłaniu pokoju, czy takim najbardziej prostych emocji zostało przekazane później w jej sztuce, no było dla niej ważne cały czas i nie miało w zasadzie znaczenia, czy były to instalacje torby Louis Vuittona, czy właśnie te kryształowe kule.
1: No tak, ale to się też, oczywiście ten przesłania takie, które też łatwo zbanalizować, tak, ale to się bierze z lat 60. tego okresu kontestacji, prawda, tak, którym ona współtworzyła w Nowym Jorku. Ale chcę powiedzieć o tej promocji, autopromocji, którym była świetna od początku i dokumentowała, archiwizowała wszystko. I Aleksandra Munro, która zorganizowała jej pierwszą wystawę w Nowym Jorku w 1989 roku, mówi, że to wszystko było spakowane w pudełkach, po butach, w jakichś opakowaniach, walizkach i tak dalej. I to później też potwierdziła Frances Morris, dyrektorka, wieloletnia dyrektorka Tate Modern, która też zrobiła jej wystawę w 2012-2013 roku. I też tam było wszystko, od biletów, metra, rachunków i tak dalej. Więc to archiwum jest tam i to też jest pewnie bardzo ciekawe. Ale Frances Morris, prawda, powiedziała, że jak przygotowywała wystawę do Tate Modern, no to tam pojechała do Japonii, kilka wizyt odbyła. Pierwsza wizyta odbyła się w taki sposób, że przyjeżdżają do studia, a tutaj czeka ekipa telewizyjna. Więc ona też dokonywała i takich rzeczy, gdy miałyby się odbyć jakieś ważne, przełomowe wystawy. Przyjeżdżali jacyś ludzie, rzeczywiście wpływowi i tak dalej. No to

0: też to rejestrowała i to jest w tej dokumentacji.
1: Zatrzymajmy się może przy tym okresie nowojorskim, bo on jest rzeczywiście fascynujący i on też właśnie nie pozwala zredukować tak naprawdę Kusamy do tej narracji psychiatrycznej, dlatego że w Nowym Jorku się okazuje, że ta artystka była rebeliantką, ale była też bardzo innowacyjną artystką w wielu dziedzinach, które wtedy były w swoich początkach, w performensie, w instalacji. No, była też częścią tego środowiska i o czym już, Mario, wspomniałaś, właśnie pewne jej pomysły nawet były podkradane przez artystów. Więc opowiedzmy o tym okresie. Przyjeżdża w 57, najpierw jest przez pewien czas w Seattle, następnie trafia do Nowego Jorku. Co tworzy w tym pierwszym okresie?
2: Pojechała na zaproszenie Georgie O'Keeffe, ale też trzeba pamiętać o tym, że za pierwszym razem w ogóle chciała wyjechać. Napisała też z naszej perspektywy pewien taki niemalże uroczy list do prezydenta Francji, w którym napisała bardzo krótko: drogi panie prezydencie, chciałabym poprosić o wyjazd do Francji. Proszę mi to umożliwić. Podpisane Yayoi Kusama. Co ciekawe, dostała odpowiedź na ten list z ambasady z kilkoma różnymi programami stypendialnymi. Koniec końców, faktycznie dokładnie w tym samym czasie pojawiła się możliwość wyjazdu właśnie dzięki Georgie O'Keeffe, do której też wysyłała podobny list. Też, co jest ciekawe, ostatnio właśnie w Amsterdamie odkryto jeden z zachowanych wówczas listów Yayoi Kusamy i Georgie O'Keeffe, gdzie Georgie O'Keeffe pisze z wielkim zdziwieniem, dlaczego ty chcesz w ogóle przyjechać do Stanów Zjednoczonych. Jak gdyby nie była do końca w stanie zrozumieć
0: tak,
2: tego.
0: Tak, bez entuzjazmu.
2: Zupełnie, tak. Chociaż faktycznie Yayoi tam dorzucała rysunki, kilka swoich prac, gdyby chciała oczywiście pokazać się z jak najlepszej strony. No i koniec końców to zaproszenie od Georgie O'Keeffe wówczas dostała. Ale wracając już do tego okresu nowojorskiego, no to na pewno ta pierwsza przełomowa, to największym pierwszym takim dużym przełomowym momentem było zaprezentowanie w Galerii Brata serii Nieskończonych Sieci. To jest też ciekawe, bo pewnie mam dygresję taką osobistą, gdzie ja faktycznie też przyjeżdżałem z Japonii pierwszy raz w 2011 roku, zaraz po tym dużym trzęsieniu ziemi właśnie pojechałem do Tokio i pamiętam też swój obraz wówczas Kusamy tej pewnie taki obraz, który ma większość do dzisiaj może nawet z naszych słuchaczy, czyli tej zwariowanej starszej pani w czerwonej peruce, która robi tylko i wyłącznie kropki, no może nie jest nawet do końca jakąś ciekawą postacią. I poszedłem właśnie na wystawę, która znajdowała się w Roppongi i tam na tej wystawie faktycznie prezentowano tylko i wyłącznie pracę z okresu właśnie nowojorskiego. I pamiętam swoje pierwszy moment, kiedy stanąłem przed pracą, płótnem z Nieskończonych Sieci, to są te gigantyczne, monochromatyczne płótna z tych all over painting, takie jakie znamy z Newmana czy innych przedstawicieli szkoły nowojorskiej, ale pamiętam ten swój pierwszy moment, kiedy stanąłem przed tym płótnem i całkowicie zostałem po prostu przetransportowany w jakąś inną rzeczywistość i zastanawiałem się, dlaczego ten obraz, który tutaj jak gdyby mi się maluje w głowie, jak gdyby zostałem przez niego całkowicie pochłonięty, wiesz, skąd się to bierze i dlaczego nie jest on tak widoczny, jak to, co oczywiście dzisiaj się wówczas też o Kusamie mówiło. No te płótna Kusamy stały się też takim, myślę, momentem mówienia u niej o zatraceniu się tych granic obrazu, bo oczywiście często się mówi o tym, że artysta wychodzi gdzieś poza ramy obrazu, zaczyna malować jak gdyby też poza tym, ale to był też ten moment, gdzie ona literalnie, kończąc pracę, daną pracą z serii Nieskończonych Sieci, zaczynała malować zarówno ściany, wszystko, co znajdowało się wokół niej, krzesła. Później, jak zobaczymy za chwilę, gdzie stworzy serię miękkich rzeźb, czy z kolei już później instalacji, no to to jest jak gdyby ten taki faktycznie graniczny moment do tego, gdzie ona już całkowicie pozostawia tą granicę ram płótna, no i wychodzi dalej.
0: O wyjeździe do Stanów zdecydowała sztuka Georgie O'Keeffe, bo widziała jej pracę w albumie, pytała się, kto to jest i podjęła ten wysiłek, żeby się z nią skontaktować. Tak. Więc ta surrealizująca sztuka, kwiaty, prawda, O'Keeffe bardzo znane, to ją zafascynowało i dlatego pojechała. Tak. Ale O'Keeffe jej powiedziała, że musisz jechać do Nowego Jorku, że w Stanach i tam, szczególnie też w tym rejonie, na sztuce nie zarobisz i nie będziesz popularna i musisz wyjechać do Nowego Jorku, dlatego ona z Seattle przeniosła się do Nowego Jorku.
2: Tak.
0: Jej udział w tej scenie nowojorskiej lat 60. jest ogromny i miała ogromny

ogromny wpływ na artystów, którzy właściwie dzięki jej sztuce jakby zmodyfikowali swoją sztukę i sprofilowali i tak dalej. Jej pierwsza wystawa odbywała się w Nowym Jorku w 1959 roku. Przyszedł na nią Donald Judd, który wówczas nie był

ten za Donalda Judda, który zafascynował się jej sztuką i oni się zaprzyjaźnili, mieszkali w tym samym budynku. Niedaleko mieszkał Warhol, Oldenburg, więc była w ogóle też w gronie tych, którzy później stali się topowymi artystami. I zaczęła od obrazów, które miały wpływ na minimalizm amerykański. W tych obrazach, które były też bardzo takie graficzne i miały grudki farby, też niektórzy dostrzegają takie echo abstrakcyjne, abstrakcyjnego ekspresjonizmu, prawda? A z drugiej strony o minimalizmie świadczy multiplikacja, powtórzenie, które później widzimy w pracach Judda, czy u innych, Morrisa i tak dalej. Tą repetycję, prawda? Tak. Więc to wyznacza to coś, co ona jakby za początku, znaczy nieświadomie, ale co pojawiło się. Ta tendencja już w jej sztuce, więc była taką prekursorką, można powiedzieć. Chcę powiedzieć też o skali tych prac, że ona bardzo drobna malowała ogromne osoby, że to była też taka pole, które ona musiała opanować, żeby poradzić sobie po prostu z emocjami swoimi. Dlatego, że ten czas w Nowym Jorku był bardzo ciężki dla niej. To jest ważne, że ona odeszła od tych prac w pewnym momencie, dlatego, że były one nieakceptowane, dlatego, że pamiętajmy, była kobietą, więc kobiety były wykluczane. Są takie teksty, odezwy na przykład do Metropolitan Museum, które w połowie lat 70., 60. robiło wystawę artyści nowojorscy, z której była wykluczona i Kusama, i O'Keefe, i Morrisseau, też bardzo znana artystka w tamtym czasie, więc ona miała świadomość tych wykluczeń, ale była też Azjatką, Japonką i była częścią diaspory japońskiej, która kształtowała się na świecie w ogóle i też w Ameryce Północnej od już początku XX wieku. Więc też doświadczała jako artystka kolorowa, prawda, wykluczenia. Nie tylko jako kobieta, artystka, kobieta, ale też Azjatka. I ona o tym mówi. Ona wycofała się z obrazów minimalistycznych, które później oczywiście tworzyła i poszła w taki aktywizm, żeby siebie jeszcze lepiej pokazać i żeby ja wam pokażę, prawda, dokonać czegoś takiego. Więc była też prekursorką takich aktywistycznych performansów na Brooklyn Bridge, czy w Central Parku, czy przed MoMA, kąpiąc się, też nagość była wtedy bardzo popularna jako taki też symbol wolności, prawda? Więc pojawił się ten motyw kropek, tych punktów, które z obrazu przeniosła w rzeczywistość i malowała zwierzęta. Też są filmy, prawda, realizowane z tych akcji. Wszystko, całe otoczenie jakby pokrywała, prawda? Ludzi, asystentów i tak dalej. Tak. Więc to były też takie jakby, że sytuacje sceniczne często. No modą się zajmowała, też tam, prawda, asystowała, czy zainicjowała taki ślub par gejów. No była jakby prekursorką wszystkiego i z tym wszystkim została odrzucona. Ale w tym czasie też wyjeżdżała do Europy dużo i miała dużo wystaw w Europie i o tym też bardzo mało się mówi, ale tam, nie wiem, w 66 roku była w Amsterdamie jakaś wystawa i tam na przykład jest Jiro Yoshihara, przywódca Gutai i Kusama, prawda? I tak wszyscy inni artyści. Więc to też bardzo ciekawy jakby kontekst, ale chcę powiedzieć, że tak wystawa w Nowym Jorku w 99 roku właśnie dotyczyła jej okresu 58-68, chociaż ona wyjechała w 72 roku ze Stanów. Bo to był ten najważniejszy okres i MoMA w końcu się przebudziło po 10 latach, po dekadzie od wystawy w 89 roku Aleksandry Munro, Bataczki Sztuki Azjatyckiej. Też w tym czasie się odbyła wystawa w Oxford w 89 roku w Muzeum, Oxford Museum of Art. David Elliot, później dyrektor Mori Muzeum, był kuratorem. Więc ona później oczywiście wróciła po powrocie w 72 roku, ale wyjechała zrozpaczona, tylko że umarł jej przyjaciel Joseph Cornell, to też artysta, no, po prostu wybitny i z dziełami w najważniejszych muzeach, z którym łączyła ją platoniczna miłość. Ona jest też prekursorką czegoś takiego, co można być aseksualnością. Mówiła o tym, że seks ją, prawda, nie kręci, mówiąc kolokwialnie. Więc to też było bardzo nietypowe dla kobiety, która autentycznie mówi o sobie, co jej chodzi, kim jest. I też zmarł chyba w tym czasie jej ojciec, więc ona wróciła do, miała różne też przypadki takie zdrowotne, nieciekawe i była

0: Byłam hospitalizowana wiele razy, więc ona wróciła w końcu zrezygnowana do Japonii, bo ta Ameryka jej nie przyjęła tak. Tam biali mężczyźni, którymi się otaczała. Oldenburg ściągnął na pewno od niej miękkie rzeczy, dlatego że ona tworzyła też obiekty, masę obiektów znalezionych, które wykładała falusami, takimi falicznymi rzeczami. Oprócz tego to było food obsession, inny rodzaj prac mało znanych, makaron, który taki symbol taniego i taniej konsumpcji i obiadania się. Więc ona też te obiekty obkładała, przyklejała te maleńkie makaroniki różne. Są niesamowite, mało znane są te prace. I tam też stworzyła to, co dzisiaj przyciąga ludzi najbardziej. Te prace ze światełkami, z lustrami, które tworzą tą niesamowitą nieskończoność, gdzie można się poddać temu i zagubić w tym, poddać takiemu rodzajowi unicestwienia, o co jej chodziło, po to, żeby się lepiej zjednoczyć ze światem. I to jest chyba ta główna jej idea. I wydaje mi się, że to jest to, co ludzi przyciąga. Oczywiście też komercyjne działania muzeów, które świetnie dzisiaj zarabiają na tych wystawach, bo wszędzie są ogromne kolejki i nie można kupić biletów. I jest to już biznes dzisiaj. Kusama od tak no, 2000-tych, tam 10-tych lat, prawda, trochę później może, ale to, co też przyciąga widzów ta sztuka, dlatego, że oni nie muszą znać historii sztuki, żeby ją rozumieć, dlatego, że się odnajdują w niej ze swoim ciałem, emocjami, marzeniami, pragnieniami i to jest też bardzo ciekawy kontekst odbiorczy jej sztuki, prawda, bo wszystkich to przyciąga.
1: Tutaj świetnie Maria zrobiła taki piękny przekrój przez w zasadzie te wszystkie działania już od okresu amerykańskiego w zasadzie do momentu jej powrotu i no, ja myślę, że możemy ją faktycznie Kusama określić takim mianem artystki totalnej. To była na pewno postać, dla której sztuka równała się życie. Dla niej nie znajdowało się w tym wykresie w zasadzie nic więcej. Ona żyła cały czas tylko i wyłącznie po to, żeby tworzyć. I też bardzo często, nawet czy to w autobiografii, też później w swoich pracach, w poezji, w literaturze, mówiła też o tym, że w zasadzie ta potrzeba tworzenia, no to jest ten ostatni element, dla którego ona faktycznie funkcjonuje i istnieje. I też ten, z kolei to samo unicestwienie, czy też to stawianie kropek, o których mówiła Maria, bo tutaj też ten moment, kiedy wychodzi nas ze swoimi działaniami na ulice nowojorskie i zaczyna malować ciała wszystkich osób uczestniczących w jej performance'ach różnokolorowymi kropkami, to był też taki bardzo ciekawy motyw z kontekstu trochę porównania Azji i Zachodu. Dlaczego? Ponieważ dlatego, że dla Kusamy takie postawienie kropki oznaczało nic innego jak poddanie ciała czy materii unicestwieniu, takiemu samo przetransportowaniu się do pojęcia jedności i bytu, z którym mamy połączenie my wszyscy. A co jest ciekawe, akurat ten motyw samounicestwienia, czy też trochę takiego dzenistycznego myślenia o ciele, równał się z okresem, kiedy inna wielka postać, z kolei właśnie tutaj Zen, pojawia się w Stanach Zjednoczonych, postaci Suzukiego Daisetsu. To jest osoba, przez którą w zasadzie to nasze wyobrażenie, czym jest Zen w kulturze Zachodu, zostało usystematyzowane. No i to, co było dla faktycznie Kusamy też tym motywem nie tylko samoobliteracji, ale też takiego wchodzenia w kontakt bezpośrednio z osobami, które brały udział w jej happeningach, polegały na tym, żeby wszystkich scalić i połączyć w jeden wielki byt, który później będzie gotowy do tego, żeby doświadczać też jej sztuki. Co ciekawe, w literaturze ten motyw się cały czas pojawia i ten kontekst takiego społecznego zaangażowania Kusamy, on tak naprawdę nie minął, co bardzo wielu badaczy próbuje powiedzieć z momentem powrotu Yayoi Kusamy do Japonii, ale przeniósł się tak naprawdę, transformował się w zupełnie nowe pole, którym była literatura. I to jest ciekawe, bo w literaturze ona stawała się nagle osobą, która była nie tylko tylko zaangażowana społecznie, ale w końcu zabierała bezpośrednio głos o tym wszystkim, co też tutaj zostało wspomniane, czyli właśnie tego wykluczenia, podwójnego wykluczenia kobiety, Azjatki, też mówienia o osobach wykluczonych poza nawias społecznych. One stawały się nie tylko bohaterami jej literatur czy później poezji, no ale

0: dostawały nową zupełnie moc poprzez to, że to, ten reflektor uwagi był właśnie na nich skupiany.
1: I znaczenie Kusamy dzisiaj dla sztuki, historii sztuki, w globalnym ujęciu polega na tym, że ona, jej działania przełamały tak zwany biały kanon historii sztuki, tak, białego człowieka. Mhm. I ona była jedną z tych artystek, które wpisały się i wpisują się cały czas w historię sztuki świata z wielkimi osiągnięciami. Jest głośniejsza od Warhola. O to jej chodziło, dopięła swojego.
2: W końcu księżyc to kropka, słońce to kropka i ziemia, na której żyjemy, także jest kropką. Taką właśnie zmianę perspektywy zostawiła nam Yayoi Kusama. Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dziękujemy bardzo.
1: Dziękuję.
2: Moimi państwa gośćmi byli Maria Brewińska i dr Paweł Pachciarek. Wystawa Yayoi Kusamy w Stedelijk Muzeum w Amsterdamie potrwa do 17 stycznia, a my żegnamy się już z państwem, wydawczyni Aldona Łaniewska-Wołk i Zofia Płoska-Czartoryska. Do usłyszenia za 2 tygodnie.

0: Literacka siesta.
1: Małgorzata Szymankiewicz, dzień dobry, witam serdecznie i zapraszam na kolejny fragment lalki Bolesława Prusa w interpretacji Jerzego Kamasa. Jest to nagranie z 1996 roku.
2: W tej chwili w lesie poczęto hukać i zwoływać się, a w parę minut później całe towarzystwo ze sługami, koszami i rydzami znalazło się na polance. Wracajmy do domu, rzekła pani Wąsowska, bo mnie te rydze znudziły i czas na obiad. Kilka dni następnych upłynęły Wokulskiemu w sposób dziwny. Gdyby go zapytano, czym były dla niego –

zapewne odpowiedziałby, że snem szczęścia. Jedną z tych epok w życiu, dla których może być natura powołała na świat człowieka. Obojętny widz może nazwałby takie dnie jednostajnymi, a nawet nudnymi. Ochocki sposępniał i od rana do wieczora albo kleił, albo puszczał oryginalnej formy latawce. Pani Wąsowska z panną Felicją czytały, albo zajmowały się szyciem ornatu dla miejscowego proboszcza. Starski z prezesową i baronem grali w karty. I tym sposobem Wokulski i panna Izabela nie tylko byli zupełnie osamotnieni, ale jeszcze musieli być ciągle razem. Chodzili po parku, czasem w pole, siedzieli pod wiekową lipą na podwórzu, albo najczęściej pływali po stawie. On wiosłował, ona od czasu do czasu rzucała okruchy ciastek łabędziom, które cicho sunęły za nimi. Niejeden podróżny zatrzymywał się na gościńcu za stawem i zdziwiony przypatrywał się niezwykłej grupie, którą tworzyły. Biała łódka z siedzącą w niej parą i dwa białe łabędzie ze skrzydłami podniesionymi jak żagle. Później Wokulski nie umiał nawet przypomnieć sobie, o czym mówili w podobnych chwilach. Najczęściej milczeli. Raz zapytała go, dlaczego ślimaki pływają pod powierzchnią wody? Drugi raz, dlaczego obłoki mają tak rozmaitą barwę? Tłumaczył jej i wówczas zdawało mu się, że całą naturę od ziemi do nieba ogarnia w jednym uścisku i składa jej pod nogi. Pewnego dnia przyszło mu na myśl, że gdyby kazała mu rzucić się w wodę i umrzeć, umarłby, błogosławiąc ją. Podczas tych wodnych przejażdżek, a także podczas spacerów w parku i zawsze, gdy byli razem, czuł jakiś niezmierny spokój, jakby cała dusza jego i cała ziemia od wschodnich do zachodnich kresów napełniona była ciszą, wśród której nawet turkot wozu, szczekanie psa albo szelest gałęzi wypowiadały się w cudownie pięknych melodiach. Zdawało mu się, że już nie chodzi, lecz pływa w oceanie mistycznego odurzenia, że już nie myśli, nie czuje, nie pragnie, tylko kocha. Godziny umykały gdzieś jak błyskawice zapalające się i gasnące na dalekim nieboskłonie. Dopiero był ranek, już południe, już wieczór i noc pełna przebudzeń i westchnień. Niekiedy myślał, że dobę podzielono na dwa nierówne okresy czasu. Dzień krótszy od mgnienia powiek i noc długą jak wieczność dusz potępionych. Mamy tedy rok 1879. Gdybym był przesądny, a nade wszystko gdybym nie rozumiał, że po najgorszych czasach nadchodzą dobre, lękałbym się tego roku 1879. Bo jeżeli jego poprzednik zakończył się źle, to już on zaczął się jeszcze gorzej. Anglia na przykład w końcu roku zeszłego wdeptała w wojnę z Afganistanem i w grudniu było nawet z nimi źle. Austria miała dużo kłopotów w Bośni, a w Macedonii wybuchło powstanie. W październiku i listopadzie były zamachy na króla Alfonsa Hiszpańskiego i króla Humberta Włoskiego. Obaj wyszli cało. Również w październiku umarł hrabia Józef Zamoyski, wielki przyjaciel Wokulskiego. Myślę nawet, że jego śmierć w niejednej sprawie pokrzyżowała plany Stachowi. Rok 1879 dopiero się zaczął, ale niechaj go kaczki zdepczą. Anglicy, jeszcze nie wygrzebawszy się z Afganistanu, już mają wojnę w Afryce, gdzieś na przylądku Dobrej Nadziei z jakimiś Zulusami. Tu zaś w Europie, ani mniej, ani więcej, tylko wybuchła dżuma w okolicach Astrachania i lada dzień może do nas zajrzeć. Co mamy przez tę dżumę? Kogo spotkam, mówi. Co? Dobrze wam sprowadzać perkaliki z Moskwy? Zobaczysz pan, że razem z nimi sprowadzicie morową zarazę. A ile się to odbiera anonimów wymyślających, na czym świat stoi? Zdaje mi się jednak, że autorami ich są przede wszystkim kupcy, nasi współzawodnicy albo też fabrykanci perkalików łódzkich. Ci utopiliby

0: nas w łyżce wody, choćby żadnej dżumy nie było. Naturalnie, że nawet setnej części tych wymysłów nie powtarzam Wokulskiemu, myślę jednak, że on sam słyszy ich i czyta więcej aniżeli ja. Właściwie mówiąc, chciałem na tym oto miejscu napisać historię niesłychanej sprawy, sprawy kryminalnej, którą pani baronowa Krzeszowska wytoczyła. Komu? A, nikt by nie zgadł. Oto tej pięknej, tej poczciwej, tej kochanej pani Helenie Stawskiej. Ale taka mnie pasja ogarnia, że nie mogę myśli zebrać. Więc dla rozerwania uwagi napiszę sobie o czymś innym. Wytoczyła pani Stawskiej proces kryminalny o kradzież. Jej, o kradzież. Naturalnie, że wyszliśmy z tego błota jak triumfatorowie. Ale co nas to kosztowało? Ja na przykład, dalibóg, nie mogłem sypiać po nocach blisko przez 2 miesiące. A jeżeli dzisiaj lubię wieczorem wstąpić na piwo, czego nigdy nie robiłem, i nawet siedzę w knajpie do północy, to po prostu robię to ze zmartwienia. Jej, tej świętej kobiecie, wytoczyć proces o kradzież. Na to, Bóg mi świadkiem, trzeba być taką półwariatką jak pani baronowa. Za to też nam zapłaciła dzika baba 10 000 rubli. A gdyby to ode mnie zależało, wydusiłbym ze 100 000. Niech by płakała, niech by spazmowała, niech by nawet umarła niegodziwa kobieta. Ale myślmy o czym innym, nie o ludzkich niegodziwościach. Właściwie mówiąc, kto wie, czy poczciwy Stach nie był mimowolną przyczyną nieszczęścia pani Stawskiej. A nawet może nie tyle on, ile ja. Ja go do niej gwałtem prowadziłem. Ja radziłem Stachowi, ażeby nie odwiedzał tej poczwary pani baronowej. Ja wreszcie pisałem do Wokulskiego, kiedy był w Paryżu, ażeby zasięgnął tam wiadomości o Ludwiku Stawskim. No, krótko mówiąc, ja. Nikt inny, tylko ja rozdrażniłem tę jędzę krzeszowską. Odpokutowałem też przez 2 miesiące. Ha, trudno. Panie Boże, jeżeli jesteś, zbaw pomimo to duszę moją, jeżeli ją mam. Jak mówił pewien żołnierz z czasów rewolucji francuskiej. Ach, jak ja się starzeję, jak ja się starzeję. Zamiast od razu przystąpić do rzeczy, baję, kręcę, nudzę, choć dalibóg, krew by mnie chyba zalała, gdybym miał od razu napisać o tym potwornym, o tym haniebnym procesie. Zaraz, niech zbiorę myśli. Stach przez wrzesień był na wsi u prezesowej Zasławskiej. Po co on tam jeździł? Co robił? Domyśleć się nie mogę, ale z paru listów, które do mnie napisał, widzę, że musiało mu się dziać nieosobliwie. Jaki diabeł sprowadził tam pannę Izabelę Łęcką? Przecież nią się już chyba nie zajmuje. I będę chłystkiem, jeżeli go nie wyswatam z panią Stawską. Wyswatam, odprowadzę ich do ołtarza, dopilnuję, ażeby przysiągł jak się należy, a potem może sobie w łeb palnę, czy ja wiem. Stary głupcze, i tobież to myśleć o takim aniele? Zresztą ja o niej wcale nie myślę. Osobliwie od czasu, kiedy przekonałem się, że ona kocha Wokulskiego. Niechże go sobie kocha, byle oboje byli szczęśliwi, a ja... Ej, kac, mój stary przyjacielu, miałżebyś być odważniejszy ode mnie.
1: Jerzy Kamas przeczytał fragment lalki Bolesława Prusa. Wrócimy do tej lektury jutro o 13:50.
2: Dwójka. Jesteś na miejscu. Maria Pakulnicy.
3: Minęła 14:00.
4: Koncert w porze lunchu.
3: Magdalena Wojtulanis nadal realizuje nasz program, a przed mikrofonem Joanna Grodkowska. Witam Państwa i zapraszam dziś na finałowy koncert Festiwalu Radia Flamandzkiego Musique Trois, który odbył się w

słynnym budynku Centrum Kultury w Brukseli, słynnym Flerze w studiu numer 4. Było to 28 czerwca 2025 roku. I koncert ten połączył siły Orkiestry Filharmonicznej w Brukseli i chóru Radia Flamandzkiego. Zespoły poprowadziła Joana Carneiro. No a program obejmuje dzieła od Chichester Psalms Leonarda Bernsteina, humanistycznej modlitwy o głęboko nowoczesnej energii, po Amerykanina w Paryżu George'a Gershwina, olśniewający manifest fuzji muzyki klasycznej i jazzu. A pomiędzy nimi znalazła się pełna światła i introspekcji kompozycja innego amerykańskiego kompozytora, to rocznik 1970, Eric Whittaker, która to kompozycja stanowi hołd dla Ameryki, zresztą tak jak pozostałe, dla Ameryki ukształtowanej na styku kultur w czasach, gdy Stany Zjednoczone, podobnie jak wiele innych krajów, zmagają się z izolacjonizmem podsycanym kwestiami tożsamościowymi i napięciami politycznymi. Utwory te przypominają, że kraj ten był kiedyś miejscem otwartym na artystów przybywających z zewnątrz. Muzyka ta stanowi świadectwo tego, że możliwe są inne drogi. Drogi otwartości, dialogu i sztuki ponad granicami. Taki manifest, wstęp do programu tego koncertu umieścili na swojej stronie internetowej organizatorzy. Mi nie pozostaje nic innego, jak zacytować te piękne słowa i zaprosić Państwa do słuchania Chichester Psalms Leonarda Bernsteina w wersji z orkiestrą, a więc Orkiestra Filharmoniczna w Brukseli, chór Radia Flamandzkiego. Zespoły prowadzi portugalska dyrygentka Joana Carneiro, a w partii sopranu chłopięcego usłyszymy Mathieu Eckhouta.

Chichester Psalms Leonarda Bernsteina w wersji z orkiestrą otworzyły program koncertu finałowego Festiwalu Radiowego Musique Trois w słynnym Flerze w studiu numer 4, równie słynnym i przepięknym studiu, o czym za chwilę powiem. Głos sopran chłopięcy to Mathieu Eckhout, wraz z nim Orkiestra Filharmoniczna w Brukseli i chór Radia Flamandzkiego pod dyrekcją portugalskiej dyrygentki Joany Carneiro. To rzeczywiście szczególne miejsce w Brukseli. Historia Flerze, zwanego także parowcem, bo taki kształt nadał mu architekt, jest fascynująca. Powstał jako Narodowy Instytut Radiofonii w latach 30., kiedy rozwój tego medium sprawiło, że nowoczesny gmach radiowy stał się absolutną koniecznością. Projekt łączy innowacyjność architektoniczną z najbardziej rygorystycznymi wymogami akustycznymi, technicznymi, a najbardziej jego oryginalnym aspektem było to, że publiczność miała tutaj w tym projekcie architektonicznym pełnoprawną rolę, tak jak i zespoły, pracownicy zawiadujący tym właśnie Narodowym Instytutem Radiofonii. Dziś jest to Centrum Kultury w Brukseli, które gości wiele organizacji zajmuje się różnymi dziedzinami, nie tylko sztuką radia. W każdym razie ten parowiec stojący przy placu, nazwanym także od nazwiska burmistrza tej dzielnicy Flerze, robi bardzo, bardzo duże wrażenie. Przed nami w koncercie finałowym radiowego festiwalu w Brukseli dzieło współczesnego amerykańskiego kompozytora Erika Whittaker, jego Sainte-Chapelle na chór a cappella i inny obraz Ameryki otwartej na inne, troszkę, ale podobne wartości jak utwór Leonarda Bernsteina.

chór Radia Flamandzkiego prowadzony przez Joanę Carneiro wykonał kompozycję Erika Whittaker zatytułowaną Sainte-Chapelle. To utwór, jeden z wielu bardzo utworów tego kompozytora na chór, chociaż tworzy także kompozycje orkiestrowe. Erik Whittaker, rocznik 1970, to amerykański kompozytor, dyrygent i mówca, który jest zdobywcą nagrody Grammy. W 2012 roku dostał ją za album Light and Gold w kategorii najlepsze nagranie chóralne właśnie. A przed nami ostatni utwór w programie tego jakże amerykańskiego koncertu, będącego finałem festiwalu radiowego Musique 3 w Brukseli, w słynnym Flerze w studiu numer 4. Odbył się ten koncert 28 czerwca ubiegłego roku. A tym utworem ostatnim jest Amerykanin w Paryżu George'a Gershwina. Gdy w 1927 roku Gershwin przyjechał do Paryża, aby prosić słynną pedagog i mentorkę Nadię Boulanger o lekcję kompozycji, był już twórcą znanym i uznanym, miał na koncie między innymi Błękitną Rapsodię. Nadia Boulanger po krótkiej rozmowie i przesłuchaniu jego utworów powiedziała mu ponoć: nie mam cię czego nauczyć. Gershwin nie obraził się, wręcz przeciwnie, uznał to za duży komplement i potem powtarzał te słowa już jako anegdotę. Podobnie postąpił Maurice Ravel, do którego Gershwin także zwrócił się z prośbą o lekcję kompozycji. Ponoć powiedział Gershwinowi: po co ma pan być drugorzędnym Ravelem, skoro jest pan już pierwszorzędnym Gershwinem? Takie słowa usłyszał Gershwin w Paryżu w 1927. No i to właściwie wyszło mu na dobre, że nie miał formalnych studiów. Zachował swój niepowtarzalny styl. To mieli na myśli i Nadia Boulanger, i Maurice Ravel. To było dla nich większą wartością niż klasyczna, formalna edukacja muzyczna. A wyszło Gershwinowi na dobrze.

że na dobre także i dlatego, że tam właśnie w Paryżu napisał jedno z najsłynniejszych swoich dzieł orkiestrowych, Amerykanina w Paryżu. I teraz właśnie ten utwór przed nami w wykonaniu Orkiestry Filharmonicznej w Brukseli pod dyrekcją Joanny Carneiro.

Amerykanin w Paryżu George'a Gershwina w wykonaniu Orkiestry Filharmonicznej w Brukseli prowadzonej przez portugalską dyrygentkę Joanę Carneiro zakończył koncert, który odbył się w Centrum Kultury Fleury w Brukseli 28 czerwca 2025 roku, a był to finałowy koncert festiwalu Musique Trois. W programie trzy różne generacje kompozytorów amerykańskich, poza George'em Gershwinem, także Leonard Bernstein, no i współczesny amerykański kompozytor Eric Whitaker. Słuchali

Mieliśmy utworów na chór a cappella, na chór orkiestrę i wreszcie tego fajerwerku George'a Gershwina. A ja zostawiam Państwa z jednym z evergreenów Bernsteina. Dziękuję już za uwagę. Joanna Grodkowska.

Dzień dobry Państwu. Nasz program realizuje Agnieszka Łukasiewicz, a przy mikrofonie Mariusz Gradowski. Miło mi przywitać Państwa w Muzyce w Kadrze po wakacjach, podczas których pływaliśmy w różnych nurtach w Dwójce na Fali. Przed nami dalsza podróż, ale już po ścieżkach dźwiękowych z filmów, seriali, programów telewizyjnych, z gier. Jest ich wiele, są różnorodne, można się pogubić, ale postaram się pokazać Państwu te, którymi warto podążać, którym warto dać szansę, których warto słuchać. Zaczynamy dziś od nowo wydanych kompozycji Hanana Townsenda, kompozytora, którego cenię, szczególnie za współpracę z Terencem Malikiem i którego twórczość staram się śledzić. W czasie wakacji ukazał się album z jego muzyką, tym razem do filmu dokumentalnego z 2025 roku, Clear Sky. Można to przetłumaczyć oczywiście jako Czyste Niebo, ale to też imię współreżysera tego introspektywnego filmu, Shona Clear

Sky Davisa. Drugim był Michael Del Monte. Sean Clear Sky Davis zmaga się z uzależnieniem i poczuciem wyobcowania kulturowego. Korzysta z terapii i wyrusza w podróż przez cały kraj, aby zmierzyć się ze swoją przeszłością, ze swoim życiem. Jak pisze kompozytor, w przypadku filmu Clear Sky chcieliśmy, aby muzyka była głęboko powiązana z wewnętrzną podróżą Shona. Film porusza takie tematy jak uzależnienie, tożsamość, biegi długodystansowe, terapia oraz stopniowe, ponowne nawiązywanie przez Shona więzi z kulturą Anishinaabe. Ścieżka dźwiękowa musiała oddawać zarówno mrok przeszłości, jak i nadzieję na przyszłość. Tak pisze Hannah Townsend, a my posłuchajmy dwóch fragmentów tej ścieżki dźwiękowej do filmu Clear Sky.

Delikatna, subtelna muzyka Hanana Townsenda do filmu dokumentalnego Clear Sky. Chciałem, by światy, w których żyje Davis, wydawały się ze sobą splecione, wykorzystując do tego barwy fakturalne, instrumenty smyczkowe, fortepian i flet, obok elementów bardziej budujących atmosferę, tak zwanych impresjonistycznych. Chciałem, aby muzyka sprawiała wrażenie, jak gdyby poszukiwała wraz z Seanem, przechodziła przez jego gniew, uzależnienie i wyobcowanie w kierunku przebaczenia, tożsamości i poczucia przynależności. Tyle kompozytor o muzyce do Clear Sky. A my tymczasem przechodzimy do muzyki Ludwiga Göranssona, jak sam się przedstawia po angielsku, bo po szwedzku mówi już Göransson. No i bądź tu mądry. Z muzyką problemów już nie ma. Jest dostępna, dużo jej jest, jest o czym mówić. A ostatnio w wakacje mówiliśmy o niej za sprawą Odysei, filmu Christophera Nolana, który rozpalał dyskusję w wakacyjne przedpołudnia, południa, popołudnia, wieczory. Ale w muzyce w kadrze jeszcze nie mieliśmy okazji tej muzyki posłuchać i o niej porozmawiać. Zrobimy to dzisiaj. Zanim jednak sięgnę po tę ścieżkę, chciałbym zaprezentować Państwu fragment z poprzedniej pracy Göranssona, z filmu Gwiezdne Wojny, Mandalorianin i Grogu. To premiera jeszcze z końca maja i prezentowałem już co nieco, ale w wakacje doszedłem do wniosku, że chyba za mało i że przy jakiejś okazji powinienem wrócić. Proszę bardzo, okazja się nadarza. Jest to przypomnienie tego filmu, pokazanie możliwości Göranssona, jego różnorodności stylistycznej, a także jako tło i kontrast dla Odysei. A zatem jeszcze raz, Gwiezdne Wojny, Mandalorianin i Grogu, temat Świat Grogu.

Dźwięki jasne, delikatne, zwiewne. Nierzadko o impresjonistycznych inspiracjach. Tak wymyślił Göransson świat Grogu. Utwór ze ścieżki dźwiękowej do filmu Gwiezdne Wojny, Mandalorianin i Grogu. Stąd już tylko krok do filmu Odyseja Christophera Nolana. O samym filmie powiedziano wiele, skupmy się zatem na muzyce. Wiedzieliśmy jeszcze przed premierą, jakie są założenia. Bez orkiestry, ani symfonicznej, ani po prostu smyczkowej, po prostu bez tego, co mogłoby się kojarzyć z klasycznym Hollywood. Göransson miał szukać brzmień z okresu Grecji archaicznej. Piszczałki, flety, może rekonstrukcja aulosu, harfa i inne hordofony, jakieś perkusjonalia. Muszę przyznać, że te założenia, no, pomijając sam argument podnoszony przez reżysera, że brak smyczków spowodowany jest tym, że czas akcji to moment, kiedy orkiestry jeszcze nie było. No cóż, no, taki argument zupełnie do mnie nie przemawia, bo w kosmosie też nie ma orkiestry, a jakoś Gwiezdne Wojny sobie z tym radzą. Ale jeżeli szukać dźwięków, które mogłyby odpowiadać czasowi, w którym dzieje się opowieść Nolana, no to rzeczywiście sam pomysł jest ciekawy, czemu by nie szukać innych rozwiązań niż te dobrze znane spod znaku orkiestry symfonicznej. Postanowiłem nie słuchać ścieżki dźwiękowej wcześniej, tylko pójść od razu do kina. I cóż, tam mnie ta muzyka rozczarowała, powiem szczerze. Czy to poziom głośności, w kinie było bardzo głośno, co w ogóle jest plagą współczesnych seansów kinowych, czy to miks muzyki z efektami dźwiękowymi, ze ścieżką dialogową. Miałem wrażenie, że tematy są mało wyraziste, że dociera do mnie jakaś taka masa dźwiękowa. Może jakiś nastrój zbudowany, tak, może jakieś zarysy motywów. Owszem, to charakterystyczne brzęknięcie harfy, niczym dźwięk cięciwy. Tak, to pozostało. Ale jednocześnie miałem wrażenie, że to nie jest najlepsza praca Göranssona. Ale oczywiście jak zwykle daje muzyce szansę poza kadrem i muszę przyznać, że w odsłuchu płytowym ta muzyka działa znacznie lepiej. Szczególnie słuchana w słuchawkach. Wszelkie niuanse, plany dźwiękowe, motywy, to wszystko wreszcie słychać, można za nimi podążać. Można w ten sposób docenić muzykę, którą przygotował Ludwig Göransson i bardzo chętnie wybieram dla Państwa dwa rozbudowane fragmenty, które moim zdaniem pokazują całość tej ścieżki dźwiękowej jak w soczewce. Najpierw będzie to fragment zatytułowany Penelopa, a zaraz potem Ithaka. Obszerne fragmenty muzyki Ludwiga Göranssona do filmu Odyseja.

Ithaka, a wcześniej Penelopa. Dwa fragmenty ze ścieżki dźwiękowej Ludwiga Göranssona do filmu Odyseja. 2 z 23, prawie 2 godziny muzyki. Ten rozmiar ścieżki dźwiękowej może przytłaczać, bo jednak obok takich fragmentów jak te zaprezentowane, dość stonowanych, intymnych, przejrzystych, ciekawie zrealizowanych, dużo jest tutaj fragmentów masywnych, ciężkich, dość jednostajnych, homogenicznych, jak jakieś takie betonowe bloki dźwiękowe, jeśli mogę tak powiedzieć. Całość jest gęsto barwiona ostrymi syntezatorami. No, gdyby recenzent chciał być złośliwy, to by powiedział, że w czasach Odyseusza nie było przecież syntezatorów. No, ale nie bądźmy złośliwi. Te syntezatory przydają się, Göranssonowi używa je w sumie ciekawie, ale jednak ta masa, 2 godziny muzyki, to jest bardzo dużo. Trzeba uczciwie przyznać, że przesłuchanie całości ścieżki dźwiękowej może być wyzwaniem, ale już we fragmentach wybranych, dobranych do nastroju, do humoru, no to już jak najbardziej. Myślę, że będę po te fragmenty sięgał w audycji i ja. Ale po przeciwnej stronie, jeśli chodzi o masywność kompozycji, o długość ścieżki dźwiękowej, jej charakter, jest muzyka Jerzego Rogiewicza do 3. sezonu przebojowego serialu komediowego 1670. No i tu mamy kalejdoskop. Motywy krótkie, różnorodne, są pastisze. No czego tutaj nie ma? Jest i barok, i mrugnięcie okiem do fanów Rydwanów Ognia Vangelisa. Muzyka Rogiewicza trzyma poziom, a ja mam nadzieję, że pojawią się dla tego kompozytora jakieś propozycje fabularne, duży format, długi metraż, ponieważ chciałbym usłyszeć właśnie, jak sobie poradzi w takich nieco większych produkcjach, które wymagają czasami nieco dłuższego oddechu muzycznego. Na to czekamy, a na razie miniatury

Mirek, a wcześniej projekt, odlot i uwertura, muzyka Jerzego Rogiewicza do trzeciego sezonu serialu komediowego 1670. Jeśli chodzi o wakacje, to oczywiście wielkim przebojem okazał się film Spider-Man Brand New Day. W letniej ramówce, jak pamiętają Państwo, figurowała audycja Michała Nowaka w 79 dni dookoła multiversum o superbohaterach i muszę powiedzieć, że w filmie Spider-Man Brand New Day pojawia się wiele tematów, wątków poruszanych w tamtych ciekawych rozmowach. I jeżeli pamiętamy o tych różnych kontekstach, to zdecydowanie lepiej ogląda się taki film, bo jest tam wiele tematów poważnych, istotnych, no w pozornie niepoważnym kształcie przygód superbohatera. Muzykę do tego filmu skomponował Michael Giacchino. Ja przyznam, i zresztą Państwo pamiętają, że nieczęsto sięgam po ten rodzaj ścieżek dźwiękowych w muzyce w kadrze,

ale od czasu do czasu mocniejsze uderzenie, trochę gitary, trochę szybszy rytm. Czemu nie? Suita z filmu Brand New Day, Spider-Man Brand New Day.

Michael Giacchino, suita z filmu Spider-Man Brand New Day. Przed nami zaś muzyka z gry komputerowej The Blood of Dawnwalker. Blood, krew, dawn to świt, walker to ten, który chodzi, jakiś spacerowicz. No ale nie chodzi chyba o tych, którzy z psami rano chodzą, czy muszą wcześniej wstać, bo dzieci do szkoły trzeba zaprowadzić. To jest taka specyficzna postać, która w ciągu dnia jest człowiekiem, a w ciągu nocy wampirem. I ja wiem, że część z Państwa ma ochotę odruchowo przełączyć, albo nie daj Boże wyłączyć odbiornik gry komputerowe, wampiry, ale proszę się wstrzymać, bo usłyszą Państwo muzykę artystów dobrze znanych z Anteny Dwójki. Przede wszystkim gra orkiestra AUXO i to jest pierwszy plusik. Po drugie, w partiach solowych słychać Kacpra Malisza, Karolinę Matuszkiewicz, śpiewającą i grającą na wszelakich hordofonach. Pojawia się Atom String Quartet, a wybrane przeze mnie fragmenty wyszły spod pióra Nikoli Kłodziejczyka. I proszę posłuchać, oto trzy utwory, które układają się w taką klasyczną formę A, B, A, jeśli chodzi o dynamikę, jeśli chodzi o tempo. Najpierw zadzierzysty, mocny początek z tradycyjnym śpiewem i świetną partią Kacpra Malisza, to temat główny. Potem pojawia się jak gdyby część wolna, rodzina Coenów z instrumentalnymi partiami Karoliny Matuszkiewicz. I jako taki mini finał Uphill Battle z Atom String Quartet ze śpiewającą Karoliną Matuszkiewicz i perkusjonaliami Wojciecha Lubertowicza. Moim zdaniem rzecz bardzo ciekawa, warta uwagi. Muzyka Nikoli Kłodziejczyka do gry komputerowej The Blood of Dawnwalker.

Kogo tu nie ma? Orkiestra Auxo, Atom String Quartet, Karolina Matuszkiewicz, Wojciech Lubertowicz, Kacper Malisz. Kompozycje Nikoli Kołodziejczyka, który

poprowadził całość, to muzyka do gry komputerowej The Blood of Dawnwalker, kompozycje Uphill Battle, wcześniej Coen's Family i Main Theme. Myślę, że będę wracał do tej ścieżki dźwiękowej, także do muzyki innych twórców, ale to nie dzisiaj, bo dzisiaj na koniec zostawiłem film Cios, reżyseria Julien Gaspard-Olivieri, film pokazany na festiwalu w Cannes. Muzykę skomponowała do niego Delphine Malouzena, która gościła już w naszej audycji. To francuska kompozytorka, jedna moim zdaniem z ciekawszych postaci młodego pokolenia kompozytorów muzyki filmowej we Francji. Sprawdzam jej nowe propozycje i raczej się nie zawodzę. Tak jest i tym razem. Film Cios to historia Enzo, 19 lat, i jego siostry Carly, lat 20, którzy żyją sami, bez rodziców. Kiedy ich ojciec Anthony wychodzi z więzienia, Enzo dostrzega ulotną nadzieję na odbudowanie rodziny, podczas gdy dla Carly jest to nie do pomyślenia. Gdy przeszłość dogania, jeśli można tak powiedzieć, Enzo, musi się on zmierzyć z rzeczywistością, którą zbyt długo ukrywał przed samym sobą. Tyle o zarysie fabuły. Być może film trafi do polskich kin, mam nadzieję. A ja zostawię Państwa z muzyką, którą przygotowała Delphine Malouzena do tego filmu. Myślę, że jest bardzo dobra. I to już wszystko, drodzy Państwo. Bardzo dziękuję. Audycję zrealizowała Agnieszka Łukasiewicz, a ja dziękuję za ostatnią godzinę. Zapraszam za tydzień. Udanego popołudnia. I tak jak powiedziałem, zostawiam Państwa z muzyką do filmu Cios. Delphine Malouzena.

0: Poezja ukraińska w dwójce.
1: Dziś rocznica nieuzasadnionej i gwałcącej porozumienia międzynarodowe napaści Związku Radzieckiego na Polskę. W podobny sposób Rosja postąpiła już niemal 5 lat temu wobec Ukrainy. Posłuchajmy wiersza w przekładzie Anety Kamińskiej i interpretacji Andrzeja Mastalerza.
2: Bohdan Ołech Chorobczuk. Bez tytułu. Dziadek nie umiał opowiadać o wojnie. Jego twarz czerniała jak ziemia. Zmarszczki pogłębiały się na tyle, że widać w nich było ludzkie kończyny. Tak nauczyłem się rozpoznawać nieszczęście, studiować jego mowę, którą dopiero teraz mogę mówić. Mowa zawalonego domu, mowa zakrwawionej zabawki, mowa zmiażdżonego przez czołg samochodu, mowa tych, którzy nie dali rady go porzucić i tych, którzy na nich natrafili. Dziadek nie umiał stać bez laski. Wojna mu nogi przestrzeliła. Jakoś widziałem, jak potknął się i upadł. Wtedy i moje serce nauczyło się upadać. Ale teraz jest spokojne. Żyje pod ziemią. Moje serce jest pełne ziemi, pełne mowy, której od niej się nauczyło.

0: Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Właśnie minęła 16.
1: Dwójka. Jesteś na miejscu. Włodek Pawlik.
0: A w dwójce pora na wiadomości kulturalne. Aldona Łaniewska-Wołk, zapraszam. W Galerii Studio w Warszawie dziś otwarcie wystawy Karola Radziszewskiego pod tytułem Brudne strony. Tytuł odwołuje się zarówno do materialności druku, jak i do tego, co przez lata uznawano za brudne, czyli pornografii, homoseksualności, marginalnych wydawnictw oraz historii wypychanych poza oficjalne archiwa. Jak podkreśla Karol Radziszewski, w centrum ekspozycji znajdują się jego magazyny, fotografie, polaroidy i prywatne zbiory, a także prace innych artystów, które stają się świadectwem pożądania i pamięci.
2: To wystawa podsumowująca 21 lat mojego magazynu Dick Fagazine. Magazyn powstał w 2005 roku, najpierw bardziej jako zin opowiadający o queerowej, gejowskiej rzeczywistości w Polsce, ale szybko przerodził się w pismo artystyczne, które próbowało i dalej próbuje opowiedzieć całą historię queerową centralnej wschodniej Europy. Od pierwszej podróży do Kijowa w 2006 roku po kolejne wyjazdy do różnych krajów sąsiednich. Byłej Jugosławii, Białorusi, Czechosłowacji, byłej.
0: Ekspozycję Brudne strony w Galerii Studio w Warszawie będzie można oglądać do 27 listopada. A w Lublinie spotkanie wokół książki Marty Łosiowej Wojna polega na chowaniu, dzienniczek 1939-1945. To zapis codzienności i doświadczeń z czasów II wojny światowej oparty na osobistym

0: listach, zapiskach autorki, mówi Dorota Mości-Brocka z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej imienia Hieronima Łopacińskiego w Lublinie.
1: To jest dokument opisujący życie rodziny ziemiańskiej w czasie okupacji niemieckiej oraz w pierwszych miesiącach rządów komunistycznych. Mowa jest o Lubelszczyźnie, o tym, jak ludzie radzili sobie z codziennością, jak wyglądał ich strach, w jaki sposób pomagała im religia, jakie były relacje Polaków z Niemcami, z Żydami, z Ukraińcami. To wszystko opisuje Marta Łosiowa.
0: Spotkanie w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej imienia Hieronima Łopacińskiego w Lublinie zacznie się o 17:00. Tymczasem Galeria Nowy Warzywniak w Oliwskim Ratuszu Kultury w Gdańsku zaprasza na wernisaż jubileuszowej wystawy Erasma Wojciecha Felcyna, zatytułowanej 80 lat chodzę po ziemi, 60 lat fotografuję. Wydarzenie będzie połączone ze spotkaniem autorskim i benefisem artysty. Choć zaczynałem od dokumentalnych fotoreportaży ulicznych, w kolejnych latach przesunąłem swoje zainteresowania w kierunku graficznego przetwarzania fotografii, tłumaczy Erasm Wojciech Felcyn.
2: Piękne w uprawianiu sztuki, że można się wznosić jakby coraz wyżej, a smutne to, że końca nie widać. Ogólnie rzecz biorąc, no jestem w tej chwili z fotografią na jakimś innym etapie, ale nie odrzucam tego, co kiedyś robiłem. Natomiast ta fotografia klasyczna w momencie pojawienia się techniki cyfrowej spowodowała moje odejście w stronę malarstwa cyfrowego, w stronę grafiki cyfrowej i badam jakby poprzez swoją działalność granice fotografii. Gdzie jest ta granica między fotografią a obrazem o cechach malarskich, ale robionym techniką fotograficzną. To samo dotyczy grafiki. I cóż się okazuje? Ta granica jest płynna. To wszystko razem tworzy jedną całość.
0: Dzisiejsze otwarcie wystawy i benefis Erasma Wojciecha Felcyna rozpocznie się w Galerii Nowy Warzywniak w Oliwskim Ratuszu Kultury w Gdańsku o 18:00. Ekspozycja potrwa do końca września. Nieznana sztuka Wacława Havla trafi na scenę w Nowym Jorku. W światowej premierze Ostrzeżenia wystąpi Farid Marej Abraham, znany z oscarowej roli Antonia Salieriego w Amadeuszu Milosza Formana.
3: Tekst Ostrzeżenia odnaleziono wśród materiałów pozostawionych przez przyjaciela Wacława Havla, pisarza Zdeńka Urbanka. To niedokończona jednoaktówka, której akcja koncentruje się wokół Ferdynanda Wańka, alter ego Havla, znanego z innych dramatów napisanych przez późniejszego prezydenta Czech. Sztuka nawiązuje do pobytu Havla w więzieniu, do którego trafił jeszcze jako działacz antykomunistycznej opozycji. Niekompletny rękopis Ostrzeżenia opracował reżyser Jiří Havelka. Na język angielski przełożył go Paul Wilson, były członek zespołu muzycznego The Plastic People of the Universe. Po zaplanowanym na 26 września nowojorskim czytaniu scenicznym sztuka trafi również na praską scenę. Od 23 października będzie prezentowana w ramach festiwalu Havel Alive, upamiętniającego 90. rocznicę urodzin dramatopisarza i polityka. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio.
0: To były wiadomości kulturalne. Więcej znajdą Państwo na naszej stronie dwójkapolskieradio.pl i w aplikacji mobilnej Polskiego Radia.
4: Reklama. Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty zapraszają na dwa ostatnie słuchowiska na Leżakach. W sobotę 19 września Żyć z własnych pomidorów z udziałem Michaliny Łabacz. A w ostatnią sobotę września Ojcze Nasz. W tym słuchowisku usłyszą Państwo mój głos. Serdecznie pozdrawiam. Dominika Ostałowska.
5: Reklama. Tu program drugi Polskiego Radia, 6 minut po 16:00. Agnieszka Łukasiewicz, Elżbieta Szymkowska, Magdalena Łoś i przed mikrofonem Monika Zając. Dzień dobry. W tym kwartecie będziemy Państwu towarzyszyć w audycji Wybieram Dwójkę przez najbliższe 2 godziny. Dziś przed nami sporo tematów teatralnych. Krótki spektakl o matce i córce. Taki tytuł nosi pierwsza premiera nowego sezonu w Teatrze Dramatycznym w Warszawie. To opowieść o najbardziej pierwotnej, a zarazem jednej z najbardziej skomplikowanych więzi, która zainspirowała aktorkę Helenę Urbańską. Urbańską do napisania tekstu i przedstawienia go na scenie. Helena Urbańska jest także reżyserką spektaklu, w którym towarzyszy jej w roli matki Anita Sokołowska. Aktorki pojawią się w naszym studiu

0: 16.30. Po 17.00 z kolei przyjdzie czas na opowieść o przyszłości polskiej muzyki. Kompozytorzy Marta Śniady i Marcel Chyrzyński opowiedzą o współpracy z młodymi twórcami i możliwościach, które przed nimi stoją. Na to spotkanie zapraszam w imieniu Jakuba Kukli. Wcześniej opowiemy Państwu o teatralnej inicjatywie, która ma związek z przypadającym dziś Światowym Dniem Sybiraka.
1: Tu, mam wrażenie, mamy krytykę emocjonalną. Ten przekaz emocjonalny znacznie lepiej dociera niż, niestety, z przykrością muszę stwierdzić, jako profesor historii, opasłe tomy.
2: Dym z kominów, łapanki, gdzie człowiek w sekundę staje się zwierzyną i te eksperymenty w białych fartuchach, gdzie tnął nasze sny skalpelem, żeby zobaczyć, co jest w środku, gdy zabraknie nadziei.
0: O sztambuchu syberyjskim więcej usłyszą Państwo już za moment. Przeniesiemy się dziś także na warszawskie Bielany, które przez najbliższy czas będą domem rozmaitych kulturalnych inicjatyw. A w drugiej godzinie naszego spotkania będzie mowa o spektaklu inspirowanym postacią legendarnego polskiego boksera.
3: Jest historia o porażce, o tym, co się dzieje, jak przegrywasz. To nie jest tak w Hollywoodzie, gdzie jest wielki finał, wszyscy osiągamy to, co chcemy, a potem co się z nami dzieje.
0: Andrzej Bił, taki tytuł nosi spektakl studentów Warszawskiej Akademii Sztuk Teatralnych. A poza tym wybieram dwójkę dziś jak co dzień przegląd prasy zagranicznej, kolejny odcinek cyklu Wolne Słowo, Wolna Europa, a także prezenty w postaci zaproszeń dziś na koncerty festiwalu Warszawska Jesień. To wszystko do 18, a zanim zaczniemy jeszcze garść podstawowych informacji, jest czwartek, 17 września, imieniny obchodzą Adrian, Franciszek, Hildegarda, Justyna, Robert i Zygmunt. W prezencie dla wszystkich solenizantów i jubilatów mamy znakomitą muzykę, która będzie nam dziś towarzyszyła w audycji Wybieram Dwójkę.

0: Za nami finał sekstetu na fortepian i instrumenty dęte Francisa Poulenca. Grali Eric Lesage i zespół Le Vent Français. To takie francuskie otwarcie czwartkowego Wybieram Dwójkę, ale już teraz powracamy do Polski. Dziś bowiem Światowy Dzień Sybiraka, obchodzony w 87. rocznicę agresji sowieckiej na Polskę. Ta data sprowokowała artystów i muzealników z Białegostoku do wspólnej pracy nad pamięcią o ludziach, których historia rzuciła na drogi bez powrotu. Sztambuch syberyjski we wspólnej realizacji Muzeum Pamięci Sybiru i Akademii Teatralnej łączy teatr poetycki, dokumentalny i muzyczny.
1: To nie jest drewno sosnowe, to jest kawałek progu. To jest ontologiczny mróz, który zamraża myśl, zanim ta zdąży stać się słowem.
2: Tryptyk pamięci, tak nazwaliśmy sobie ten cykl przedstawień teatralnych, które są niejako rodzajem refleksji, impresji na temat tej ofiary, którą ponieśli nasi przodkowie.
3: Scenariusz i reżyseria Artur Dwulit.
2: Dzięki którym możemy teraz żyć w wolnym kraju. Pierwszą część dedykuję wszystkim muzealnikom, szczególnie tym, którzy prowadzą taką detektywistyczną pracę historyczną, ukazując artefakty, przedmioty i badając historię tych przedmiotów. To jest bardzo interesujące, że za każdym z tych artefaktów, które możemy zobaczyć w muzeum, stoi historia żywa, niewymyślona, tylko prawdziwa. I o tym chcemy opowiedzieć w pierwszej części, jaki jest sens i misja instytucji, która się tym para, ze szczególnym uwzględnieniem właśnie Muzeum Pamięci Sybiru i z tymi historiami, które przyświecają misji tego muzeum. Część drugą poświęcamy tym, którzy stanęli przed ponad 80 laty przed wyborem, czy zostać, czy wrócić do kraju zarządzanym przez Związek Sowiecki, czy wybrać emigrację. I tak źle, i tak niedobrze. Zastanawiamy się nad tym z punktu widzenia ludzkiego, co działo się w emocjach, uczuciach tych wszystkich bohaterów tych wydarzeń, tych decyzji. A szczególnie istotne jest to, że mówimy głosem młodych ludzi. To młodzi ludzie, którzy będą występowali w tym przedstawieniu, mówią o tych trudnych decyzjach, o tych trudnych emocjach, o ekstremalnych emocjach.
4: Dla mnie najważniejszym elementem przygotowań do tego spektaklu

0: spektaklu były odwiedziny w Muzeum Pamięci Sybiru, które jest niesamowite.
1: Małgorzata Bekisz.
0: Pomimo jakiejś mojej świadomości tego, co się działo i tego, co też spotykało moich przodków, tego, co znam z opowieści, no to wejście do tego muzeum było dla mnie chyba takim najsilniejszym zdarzeniem się z tą historią. A ja w tym spektaklu gram taką postać, która właśnie trochę jest tym nowym pokoleniem, które nie chce się mierzyć z historią, albo nie potrafi, albo robi to na swój sposób, który jest trochę ekstrawagancki. Tak, tak, ja jestem zderzeniem z tradycją archiwizacji. Jestem mu trochę przeciwna. W trakcie spektaklu może się do tego przekonuje, nie wiem, zapraszam na spektakl.
2: Nie będę ukrywał, że epatujemy muzyką, która jest groźna, która jest smutna.
1: Muzyka Marcin Nagnajewicz.
2: Która niesie, mam nadzieję, za sobą ten taki ładunek emocjonalny, no, który towarzyszy i odbiorcy, i wykonawcom, i nam również podczas procesu pracy nad tym spektaklem. Ten rodzaj muzyki towarzyszy głównie pierwszej części naszego spektaklu. W drugiej cytujemy, ale też myślę, że z pewną taką dozą ironii i dosłowności, muzykę ludową w kontekście chociażby nawet przemówień sekretarza konkretnie. Jest tango Krakowiak, ale to wszystko w kontekście tych wydarzeń i co spotkało Sybiraków na emigracji.
3: Dym z kominów, łapanki, gdzie człowiek w sekundę staje się zwierzyną, i te eksperymenty w białych fartuchach, gdzie tną nasze sny skalpelem, żeby zobaczyć, co jest w środku, gdy zabraknie nadziei.
4: Tu, mam wrażenie, mamy krytykę emocjonalną.
1: Dyrektor Muzeum Pamięci Sybiru, Wojciech Szleszyński.
4: Ten przekaz emocjonalny znacznie lepiej dociera niż, niestety, z przykrością muszę stwierdzić, jako profesor historii, opasłe tomy. Dlatego cieszymy się, że możemy współpracować. Tym bardziej, że to nam ważne, że zamykamy ten tryptyk tematem osób, które część z nich nie mogła, nie chciała, nie wróciła do powojennej Polski, bo połowa ziem, właściwie większość zdecydowana ziem, przecież tak naprawdę w granicach państwa polskiego pozostał tylko mały skrawek tego obszaru zwany Białostoczyzną, natomiast wszystkie inne ziemie trafiły do Związku Sowieckiego, to osoby nie miały dylematu, czy wrócić do Polski, tylko często był dylemat, czy wracać do swoich domów, które były już w zupełnie innym państwie, i wybrały emigrację. To też jest naturalny kierunek, bo my współpracujemy z naszymi Sybirakami, nie zapominamy o tych osobach, szczególnie o drugim, trzecim pokoleniu, które rozrzucone jest po całym świecie.
5: Dzięki takim próbom, takim przedstawieniom.
1: Zastępca prezydenta Białegostoku Rafał Rudnicki.
5: Łatwiej jest docierać do kolejnych pokoleń właśnie z tą pamięcią, bo po to zostało powołane Muzeum Pamięci Sybiru.
6: A ja dodam, że sztambuch syberyjski to nie jest jedyna propozycja przygotowana przez Muzeum Pamięci Sybiru w związku z dzisiejszym Światowym Dniem Sybiraka. Jutro o 18:00 w tej instytucji będzie można obejrzeć spektakl Zapiski oficera Armii Czerwonej, a w weekend odbędą się warsztaty zatytułowane Przyszli o świcie oraz Historia, której nie można zapomnieć. O tym wszystkim informowała Państwa Dorota Sokołowska.

0: Orkiestra Le Siècle i François-Xavier Roth w scenie na balu, czyli drugiej części Symfonii Fantastycznej Hektora Berlioza. To taka wycieczka do epoki romantyzmu, ale teraz coś dla tych z Państwa, którzy wolą bardziej współczesne brzmienia. Już jutro w Filharmonii Narodowej pod hasłem Znaki zainaugurowana zostanie 69. odsłona festiwalu Warszawska Jesień. O tegorocznym programie kilka dni temu opowiadał w Studiu Dwójki dyrektor wydarzenia, kompozytor Jerzy Kornowicz.
1: Jestem dosyć klasycznie wykształconym muzykiem,

0: pewnym rozszerzeniem jazzowym i improwizatorskim. W związku z tym nie trzeba mi tłumaczyć, jakie są nasze trochę nadmiernie, bym powiedział, zakorzenione odruchy kulturowe. Otóż mamy te odruchy w stronę muzyki absolutnej. Gdzieś tam w procesie edukacyjnym wykształcone. No i mamy oczywiście tęsknotę do tego rodzaju modelu, czy archetypu muzyczności. Tym niemniej jest pewien konflikt między ową potrzebą ucieczki, a potrzebą partycypacji. I zważywszy na to, że mówimy o muzyce współczesnej, o refleksji, o współczesności, to jednak wydaje mi się, że obowiązkiem sztuki współczesnej jest uciekać wtedy, kiedy jest absolutnie niezbędne. Kiedy owa ucieczka wyznacza pewne horyzonty, pewnych przeżyć duchowych, pewnych nowych pomysłów na coś bardzo istotnego, co może być zakrzyczane przez publicystykę muzyczną i cały ten świat rzeczywistości. Więc jako muzyka współczesna musimy myśleć o rzeczywistości, ale jako ludzie kultury i jako muzycy musimy rozumieć, że rzeczywistość czasami jest nieznośna i trzeba się umieć mieć gdzie schronić. I takie oba kierunki będą obecne na tegorocznej warszawskiej jesieni.
1: Tak, Wybieram dwójkę, mówił Jerzy Kornowicz. No, warszawska jesień jak co roku zapowiada się bardzo ciekawie, a w jej sercu są oczywiście prawykonania, także utworów napisanych na zamówienie Polskiego Radia w związku z naszym stuleciem, o czym szczegółowo już Państwu w dwójce opowiadaliśmy. Ten sobotni koncert będziemy dla Państwa transmitować, podobnie jak jutrzejszą inaugurację, ale nie zapominamy o tych, którzy wolą muzyki słuchać na żywo. W niedzielę w Instytucie Przemysłów Kreatywnych w Warszawie odbędzie się maraton rozpisany na 5 etapów. To 5,5-godzinne wydarzenie, w ramach którego odbędą się klawiaturowe i obiektofoniczne meta-recitale Małgorzaty Walentynowicz, ale także kolejne odsłony projektu François Sarhana czy Augustina Isidoro. Jeśli chcą Państwo w niedzielę wystartować w tym maratonie warszawskiej jesieni, czekamy na telefony 22 645 22 22. To tyle o muzyce nowej, a za kilka chwil przeniesiemy się do świata teatru.

0: To chanson turquesque Charlotte Tessier w interpretacji zespołu Le Poème Harmonique. Słuchają Państwo Dwójki, już 16:32.
1: Goście Dwójki.
0: W studiu są już ze mną aktorki Teatru Dramatycznego w Warszawie, Anita Sokołowska, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: I Helena Urbańska, dzień dobry. Helena Urbańska także w roli reżyserki i autorki tekstu pierwszej w nowym sezonie premiery dramatycznego. To krótki spektakl o matce i córce. Skojarzenie z tytułami filmów Krzysztofa Kieślowskiego przypadkowe?
3: Nie, absolutnie nieprzypadkowe. Jedną z moich pierwszych inspiracji do napisania tego tekstu był krótki film o miłości Krzysztofa Kieślowskiego i z niego została figura sąsiadki, którą główna bohaterka podgląda, i figura matki, którą ja zdecydowanie rozwinęłam, bo w filmie Kieślowskiego główny bohater mieszka z matką swojego przyjaciela, która jakoś tam w ciekawym kontraście funkcjonuje do tej sąsiadki, którą gra Grażyna Szapołowska, ale ja chciałam jakoś się temu przyjrzeć bardziej, tej relacji w domu. Podmieniłam bohatera na kobietę, no i po prostu też wszystko zmieniłam absolutnie. Zostały jakieś dwa zdania z Kieślowskiego, ale tak, on był dla mnie inspiracją.
0: Uściślijmy, to jest spektakl kameralny, rozpisany na dwie postaci, właśnie matkę i córkę, w tych rolach właśnie Anita Sokołowska i Helena Urbańska. Wy jesteście koleżankami z jednego zespołu, ale chyba po raz pierwszy w takiej konfiguracji spotykacie się na scenie, prawda?
2: To znaczy gramy razem w spektaklu Wojtka Forugi Anioły w Warszawie, ale chyba nie mamy żadnej sceny. Ale dzielimy razem garderobę.
3: Dzielimy garderobę i chcę powiedzieć, że mamy dwie sceny, gdzie łapiemy kontakt wzrokowy.
2: No tak.
3: I dla mnie one są ważne.
2: O!
0: No to tutaj zdecydowanie bliższa relacja pomiędzy wami. Jaka była twoja pierwsza reakcja, Anito, kiedy, domyślam się, z tą propozycją do ciebie przyszła, nie wiem, czy Helena, czy dyrekcja teatru, bo to chyba nie jest takie proste zadanie aktorskie. To nie jest coś, co przychodzi często, mam wrażenie, aktorowi oddawać tak bliską relację w momencie, kiedy uwaga publiczności jest skupiona tylko i wyłącznie na was dwóch na scenie.
2: Ale pytasz o mój wiek, tak? Znaczy to, że ja gram matkę?
0: Pytam o to, jak się odniosłeś do tego pomysłu.
2: Wiesz co, po pierwsze ja nie mam problemu z graniem różnych postaci na scenie w teatrze, czy nie wiem, w serialu, czy w filmie. Uważam to za... bardzo się cieszę z takich wymagających propozycji, dlatego że to mnie rozwija po prostu jako aktorkę. Oczywiście w takim pierwszym myśleniu, o Jezu, ale jak ja mam zagrać twoją matkę, Helena, nie? Ale jak Hela mi dała do przeczytania ten tekst, który uważam jest naprawdę bardzo dobrze przez Helenę zapisany, bo on ma taką, wiesz, formę teatralną. To jest bardzo formalny tekst, który przecina takimi wrażliwymi monologami i dialogami. Więc jakby ten tekst mi się bardzo od samego początku spodobał. I też mi się to podobało, że on nie jest prosty. Że ten zapis słów i form nie jest prosty. Więc jakoś tak uwielbiam wyzwania i kiedy pierwszy raz miałyśmy w pomyśle, to było tylko czytanie performatywne. Ja przeczytałam ten tekst i mówię, ale co to, Helena, to co? Uczymy się go na pamięć. A Helena do mnie, ojej, nie śmiałam cię o to prosić. Ja bardzo jakoś intuicyjnie poczułam, że ta jakby przygoda teatralna nie jakby może pójść dalej. I rzeczywiście po tym czytaniu performatywnym dyrekcja od razu zaprosiła nas na, zapytała Helenę Julka Cholewińska, czy wyreżyserujesz ten spektakl u nas?
3: Tak.
0: Nie chciałaś tego tekstu, tej konkretnej roli córki oddać innej aktorce?
3: Roli. Na pewno bym nie oddała reżyserii tego spektaklu, jeżeli już to najpierw.

0: Prędzej oddałabym rolę, ale chyba w tym przypadku te wszystkie funkcje muszę pełnić. Ja akurat w tym przypadku tak czuję, że przy tym projekcie tak musi być. To jest trudne, ale
1: no
0: czuję,
1: właśnie,
0: tak
1: bo to
0: musi
1: chyba
0: być.
1: Nie jest łatwa sprawa reżyserować samą siebie.
0: Tak, to jest w zasadzie najtrudniejsze z tego
2: to wszystkiego. To znaczy w tym przypadku to jest trudne,
0: tak.
2: Helena, bo tak nawet dzisiaj rozmawiałyśmy o tym, dlatego że jesteś non-stop na scenie, bo jak będziesz miała sytuację, że nie wiem, masz scenę dwie, to jakby

0: i w aktorstwie jest zapisana ta reżyseria, nie? Niektórzy mają jakiś większy dryg do tego, niektórzy mniejszy, no Anita też jest aktorką reżyserującą, jest bardzo wszechstronną artystką, więc też może się wypowiedzieć. Zawsze się śmieję, jak to mówię.
1: Jesteś kochana.
0: Ale wydaje mi się, że w aktorstwie jest to zapisane też, więc...
1: Tak, masz rację, ale jeśli jest aktor jest mądry, no, bo nie czekający tylko na to, co mu da reżyser, jakby, tak? Jakie wskazówki da mu reżyser.
0: Tak, ale tak wiesz,
1: nie wszyscy to mają.
0: No może tak, ale wiesz, tak intuicyjnie, nie? Reżyserujemy siebie cały czas.
1: No tak.
0: Może nie w tym sensie, że wychodzimy obok, stajemy i patrzymy, ale jakoś nie tak intuicyjnie prowadzimy spektakle. W sensie, że ja myślę, że aktorzy, że obsada jest też winna w dużej mierze współreżyserii spektaklu, że dla mnie spektakl jest zbiorem wielu wyobraźni. Jasne, reżyser, reżyserka podejmuje ostateczne decyzje, ale osoby grające totalnie mają bardzo, bardzo, bardzo, no jakby ogromny, kolosalny wkład w to, co się dzieje, w efekt końcowy.
2: Powiedziałyśmy trochę o pracy nad tym spektaklem, porozmawiajmy o samym tekście, czy też ściślej o relacji między waszymi bohaterkami. Na razie wiemy tylko tyle, że to matka i córka. Możemy się domyślić, że to, co jest między nimi, nie jest wyłącznie źródłem tych dobrych emocji, ale także czasem tego, co w takich relacjach może być nie do końca dobre.
0: Tak. No ta relacja matka-córka jest bardzo głęboka, szeroka, niejednoznaczna i są w niej zapisane zarówno te bardzo dobre emocje, te ciepłe, te, które się kojarzą z archetypową mamą, do której się wraca, żeby się do niej przytulić i dostać jakieś ukojenie, ale też z tą drugą częścią tego archetypu, z matką wymagającą, wzbudzającą poczucie winy, zabierającą wolność i tak dalej, i tak dalej. Staramy się z wielu stron na to spojrzeć.
2: To jest temat, mam wrażenie, bardzo aktualny. To znaczy o relacjach rodziców z dorosłymi dziećmi mówi się dziś sporo. Często mówi się o tym także jako o próbie wyzwolenia się z relacji, która może się po latach okazać wcale nie tak korzystna dla dziecka. Macie takie poczucie, że ten spektakl w jakimś sensie wpisuje się w tę debatę?
1: Absolutnie. Tak, to jest temat tego spektaklu o miłości toksycznej i o jakby próbie wyzwolenia siebie spod jakby władzy innej osoby, ale to też rezonuje w dwie strony, to znaczy córka próbuje wyzwolić się spod władzy rodzicielskiej, ale też matka spod tego oddania się całkowicie córce i to jakby uważam, że to jest wspaniały jakby w ogóle dyskurs w takim jakby społecznym wymiarze, na ile my jesteśmy matkami, naszymi matkami, a ja teraz też patrzę z punktu widzenia matki, bo mam syna, na ile jakby my możemy w ogóle funkcjonować bez tej drugiej osoby, której tak dużo w ogóle dajesz od samego urodzenia. I jak, czy mamy taką umiejętność mądrego budowania tej relacji z córką, z synem. Jest to bardzo ciekawe.
0: Tak, ja w ogóle pisząc ten tekst myślałam, że on jest próbą uwolnienia się, ale tak naprawdę teraz, i może dlatego, że matka za sprawą Anity się upodmiotowiła, że po prostu przestała być postacią zapisaną na papierze, a jest wielowymiarową osobą, która ma jakieś swoje dążenia, pragnienia, porusza, śmieszy, że i tak jak myślałam, że trzeba się uwolnić, od tego zaczynałam 2 lata temu, myślałam, trzeba się uwolnić od matek, tak dzisiaj myślę, że trzeba wrócić do matek, że trzeba spojrzeć tam z powrotem i zastanowić się, czego jeszcze możemy się nauczyć. I matki, nie tylko biologicznej matki, tylko po prostu też zwrócić się do pokolenia wyżej. I wydaje mi się, że to jest szalenie ważne, żeby się po prostu zwracać do i zaraz mówię z takiego kobiecego punktu widzenia bardzo, ale żeby zwracać się do starszych kobiet od siebie, po prostu szukając tam, przeglądając się w nich i właśnie szukając siebie. I szukając rady, szukając jakiejś mądrości, po prostu czegoś, co już ktoś przeżył, nie? Więc wydaje mi się, że totalnie na ten moment uważam, że trzeba wrócić do matki.
2: A czy ten spektakl jest zakorzeniony silnie?

0: Nie w naszej rzeczywistości w roku 2026, czy może funkcjonuje w jakimś bezczasie i dotyka jednak kwestii nieco bardziej abstrakcyjnych, przez to też być może bardziej uniwersalnych?
1: On jest zawsze i wszędzie. Trudno powiedzieć, w jakim on jest konkretnie czasie. To nie da się na osi czasu go umiejscowić tak do końca. Ani w miejscu tak naprawdę fizycznie, gdzie on się dzieje. To zostawiam widzom. Zostawiamy.
0: A czy to jest taki spektakl, na który mogą przyjść matki z córkami?
2: Absolutnie. Na to liczymy.
1: Polecam. Moja mama będzie na premierze.
2: Ja się zastanawiam, czy dzisiaj mój syn nie przyjdzie na spektakl też. Tak, absolutnie. No, my jesteśmy po takich też pokazach otwartych i mamy jakiś niebywały feedback od osób, które widziały ten spektakl, że jest po prostu poruszający i wydaje mi się, że to jest zadanie też sztuki. Więc bardzo nam zależy, żeby też wywołać też dyskusję jakby tym spektaklem.
0: Dziś premiera krótkiego spektaklu o matce i córce w Teatrze Dramatycznym. Heleno, to jest taki początek drogi, którą chcesz kontynuować, właśnie nie tylko aktorskiej, ale także chciałabyś nadal realizować się reżysersko i także jako autorka tekstów?
1: Zdecydowanie, tak. Zdecydowanie chcę reżyserować. Bardzo, bardzo chcę dalej iść w tym kierunku. Sprawia mi to ogromną radość. Gdzieś to był zawsze mój plan, żeby dwutorowo jakoś prowadzić tę karierę i cieszę się, że te drzwi teraz się dla mnie otworzyły i po prostu mam nadzieję uczyć się więcej, podglądać fajnych reżyserów, reżyserki i mieć szansę dalej robić. Zresztą mam taką szansę, bo będę w tym sezonie reżyserować razem z moją przyjaciółką Martą Szlasą-Rokicką, studentką trzeciego roku reżyserii w Krakowie, spektakl Masakra w Teatrze Ochoty, który będzie miał premierę w kwietniu. Więc gdzieś to się rozwija, otwierają się jakieś projekty fajnie. Na pewno ja podobnie, jak już powiedziałam, jak Anita, która siedzi obok mnie, uważam siebie za... Ja bardzo interdyscyplinarnie myślę o teatrze i strasznie fajnie jest robić go z wielu stron.
0: Skoro już wyszłyśmy w przyszłość, to także o to chcę zapytać. To jest pierwsza premiera nowego sezonu w Teatrze Dramatycznym. Chciałam was zapytać o to, jaki to będzie dla was sezon w kontekście tej sceny, ale może także szerzej.
1: Anita może powie, bo...
2: Dla mnie to będzie bardzo trudny i długi sezon, ponieważ po premierze z Heleną rozpoczynam próby do spektaklu Wojtka Farugi, Nina Wieczna Królowa. Premierę mamy 4 grudnia, a właściwie potem od razu razem z Heleną zaczynamy próby do wielkiej, wielkiej, wielkiej produkcji, ale ja nie wiem, czy to
1: już
2: nazwisko
1: chyba możemy powiedzieć,
2: można
1: mówić, bo chyba już dzisiaj było ogłoszone Franka Castorfa, tak. Popiół i Diament.
2: Więc też obie będziemy, z czego się totalnie cieszę, bo to jest śmieszne, ale ja już tęsknię za Heleną.
1: Ja też. Właśnie myślałam o tym. Wyobrażałam sobie wczoraj, że jesteśmy na tych próbach do Popiołu i Diamentu i wyobrażałam sobie, że rzucamy sobie spojrzenia z nad scenariusza.
0: No to czekamy na te kolejne przedsięwzięcia, a tymczasem trzymamy kciuki za dzisiejszą premierę krótkiego spektaklu o matce i córce. Anita Sokołowska i Helena Urbańska gościły dziś w Dwójce. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
1: Dziękuję, było przemiło.
2: I zapraszamy na nasz spektakl.
1: Chodźcie do teatru.

0: Dwa razy F, czyli fagot i fortepian. Peter Whelan i Christian Bezuidenhout w pierwszej części sonaty B-dur Wolfganga Amadeusza Mozarta. Słuchają Państwo audycji Wybieram Dwójkę, już 16.51. Pora na zaproszenie na Bielańskie Dni Sztuki. Impreza po raz czwarty odbędzie się w jednej z dzielnic Warszawy, znanej jako miejsce pracy i życia wielu artystów. To tu przez wiele lat mieszkała choćby wokalistka Kora czy aktorka Krystyna Sienkiewicz. Na Bielanach prężnie działają także oddolne inicjatywy wspierające rzemiosło i rękodzieło. Z inicjatorką Bielańskich Dni Sztuki Magdaleną Kobierecką spotkała się Maria Czok.
1: To jest, szanowni państwo, inicjatywa, która chyba pokazuje serce i ducha Bielan, dlatego że zaczęło się od tego, że artyści z Bielan postanowili działać, pokazywać się i zapraszać innych do siebie. Mam rację?
2: Dokładnie tak było.

0: Było 4 lata temu, zebraliśmy się, właśnie bilańscy artyści, twórcy, rzemieślnicy, i wpadł taki właśnie pomysł, żeby zrobić Bileńskie Dni Sztuki. Pierwsza edycja była to oddolna inicjatywa. Zrobiliśmy to wszystko we własnym zakresie, z własnych środków. Było szalenie sympatycznie. Drugą edycję już we współpracy z Urzędem Dzielnicy Bielany, już z dofinansowaniem. Do trzeciej edycji bardzo czynnie włączyła się nasza pani wiceburmistrz Sylwia Lacek, dział kultury, dział promocji, Urząd Dzielnicy Bielany, i mieliśmy już fantastyczny, rozbudowany festiwal sztuki. I w tym roku czwarta edycja, jeszcze bardziej rozbudowana, przede wszystkim trwająca więcej dni. Te pierwsze edycje to był weekend, a teraz będziemy to zaczynać 18 września i kończyć 27 września, więc 9 dni wypełnionych sztuką.
1: Wiedzą już Państwo, gdzie udać się w te dni w Warszawie, choćby po to, aby zobaczyć po pierwsze wystawy, po drugie wziąć udział w warsztatach, ale tak naprawdę tych wydarzeń i spotkań będzie bardzo wiele. Przyznam, że moją uwagę przyciągnęła taka nazwa, warsztat z tempery jajowej. Co to znaczy?
0: Mamy szczęście mieć na Bielanach wybitną artystkę, która zajmuje się malarstwem olejnym i malarstwem tradycyjnym. Na przykład pisze ikony, rekonstruując pradawne techniki. I będzie można właśnie u niej, czyli u Joanny Parulskiej-Ciuk, nauczyć się, poznać, zobaczyć taki warsztat właśnie, jak kiedyś artyści przygotowywali sobie farby, w jaki sposób je używali i w jaki sposób można wykonać pracę właśnie taką starodawną techniką.
1: Ty z kolei poprowadzisz warsztat, ale też pokaz monotypii barwnej. Co to tak naprawdę jest?
0: Monotypia to bardzo szeroki temat. Jest to po prostu technika graficzna jednej odbitki. Monotypii może być tyle, ilu artystów wymyśli swoją wersję, więc nie zamknę tutaj tej odpowiedzi w jakiś jeden termin. Będzie to podzielone na dwie części. To się wydarzy w naszym wspaniałym malu miejsca aktywności lokalnej na Kasprowicza 14. Pierwsza część to będzie pokaz, a druga warsztat. Pokaz będzie polegał na tym, że we wnętrzu obiektu będę wykonywać monotypię na szybie, na witrynie, i od strony ulicy publiczność będzie mogła obserwować, jak powstaje sztuka, ale tak jakby spod stołu, czyli to, co my tworzymy, malujemy na powierzchniach, na płótnie, na papierze, na szkle, to w tym pokazie będzie można widzieć to, co się dzieje z tej drugiej strony, której my normalnie nie oglądamy. Robiłam już coś takiego kiedyś na Nowym Świecie. Bardzo się to podobało, powstały ciekawe, zdaniem publiczności, prace, więc nie mogę się już doczekać, żeby znowu podzielić się właśnie swoją pasją, jak techniki eksperymentalne. A druga część to będzie warsztat z monotypii barwnej, będzie można przyjść, wykonać pracę, będzie to no, sztuka nowoczesna zdecydowanie. Także zapraszamy na to wszystkich w każdym wieku. To będą rodzinne warsztaty, będzie można przyjść całą rodziną, dzieci, dorośli, młodzież, seniorzy.
1: Wspólnie, rodzinnie można też zainteresować się spotkaniem, podczas którego powstanie obrazkowa mapa Bielan. W tej chwili znajdujemy się na Bielanach, tuż przy Placu Konfederacji. Rozumiem, że ulica, chodniki staną się niezwykle kolorowe i wszyscy będą mogli poczuć się przez chwilę artystami, również najmłodsi.
0: Tak, ale do tego trzeba się dobrze przygotować, bo zaprosimy na tę zabawę do samego serca Starych Bielan, czyli takie centrum, Plac Konfederacji. Jest tam takie miejsce, gdzie, zresztą to mnie zainspirowało do tego punktu, dzieci bardzo dużo rysują kredą. Przed naszymi tutaj punktami gastronomicznymi, popularnymi kafejkami, dzieci bardzo dużo malują. I to mnie zainspirowało do tego, żeby wykorzystać to i zrobić z tego właśnie takie spotkanie. Przygotować się należy do tego, dlatego że tę mapę będą wspólnie tworzyć uczestnicy i dostaną tylko główne wytyczne, będzie linia metra, będzie kontur naszej dzielnicy i trzeba będzie odnaleźć miejsce, gdzie dany punkt wylosowany, bo uczestnicy będą losować, gdzie dany punkt wedle właśnie linii metra będzie się znajdował.
2: Na czwarte Bielańskie Dni Sztuki zapraszała Państwa Magdalena Kobierecka, z którą spotkała się Maria Czok.

0: Autopromocja.
1: Gdyby rangę twórcy mierzyć liczbą ukończonych dzieł albo długością życia, Mieczysław Karłowicz nie miałby szans na miejsce w cyklu Giganci. Z 6 poematami symfonicznymi, koncertem skrzypcowym, symfonią i garścią pieśni stworzonymi podczas 33 lat życia nie może równać się z dorobkiem Brucknera, Mahlera albo Ryszarda Straussa. A jednak Karłowicz w pełni zasługuje na miano giganta. Dlaczego? O tym opowie kolejna odsłona cyklu. Pierwszy odcinek w najbliższą niedzielę o 14:00. Andrzej Sułek, zapraszam.
0: Autopromocja.
2: Tu program drugi Polskiego Radia, jest 17:00.
3: Przegląd prasy zagranicznej.
2: Co na dziś przygotowała Monika Pilch?
4: Dziś o czarnej komedii z udziałem Toma Cruise'a, a także o tym, czy krytyk teatralny powinien uczestniczyć w próbach. Love Island w wersji operowej. Tak recenzent The Times określa Alcine Handla. To spektakl dynamiczny, pełen humoru, choć zdaniem recenzenta chwilami pozostaje zbyt powierzchowny wobec niezwykłego bogactwa partytury Handla. Największe wrażenie robią efektowne głowy zwierząt zdobiące ofiary Alciny. Szczególnie jaszczurka i spaniel przywodzący na myśl psa króla Karola. Poza tym scenografia Antoniego McDonalda kreuje świat raczej ponury, dlatego tym bardziej szkoda, że inscenizacja nie zawsze wydobywa z muzyki jej zmysłowość i głębokie współczucie dla tytułowej bohaterki. Na szczęście wykonawcy okazują się mocniejszą stroną przedstawienia. David Bates prowadzi orkiestrę w żywych tempach, budując napięcie i wyraziste brzmienie. Najważniejszą postacią pozostaje jednak Lizeto Ropeza w roli Alciny. Mimo silnego przeziębienia, o którym uprzedzono publiczność, śpiewaczka prezentuje się imponująco, zachowując elegancję, siłę sceniczną i charyzmę. Jej Alcina nie jest jedynie efektowną czarodziejką władającą mężczyznami. Oropeza nadaje jej ludzki wymiar, wydobywając z muzyki zarówno zmysłowość, jak i kruchość kobiety świadomej, że jej władza i miłość nie mogą trwać wiecznie. Właśnie w tej kreacji, sugeruje recenzja The Times, najlepiej ujawnia się prawdziwa siła Alciny. Pod powierzchnią baśniowej historii kryje się opowieść o pożądaniu, samotności, władzy i utracie. I choć inscenizacja Jonesa nie zawsze potrafi tę głębię uchwycić, Oropeza sprawia, że trudno jej nie dostrzec. Na marginesie paryskiej wystawy Tintoretta warto przywołać obserwacje zawarte w artykule w Die Welt. Jeśli chodzi o ruch, dramaturgię i monumentalne widowiska, Tintoretto rzeczywiście nie miał sobie równych. Nie malował po to, by widza uspokoić. Chciał go porwać, oszołomić, a najlepiej pozostawić z poczuciem, że właśnie wydarzyło się coś nadzwyczajnego. W XVI-wiecznej Wenecji był to całkiem skuteczny model biznesowy. Tintoretto szybko zrozumiał, że aby odnieść sukces, trzeba nie tylko umieć malować, ale

0: również umieć zrobić wrażenie. Monumentalne sceny, gwałtowne skróty, wijące się ciała, niebo, ziemia wprawione w jeden wielki ruch. Wszystko miało działać jak spektakl. Jego obrazy pulsują, niemal hałasują. Anioły, święci, bohaterowie mitologii i zwykli śmiertelnicy wpadają w kadr, unoszą się ku niebu albo rozpaczliwie próbują utrzymać się na ziemi. Kiedy jednak na wystawie oglądamy obok siebie kilka jego portretów, pojawia się podejrzenie seryjności. Czy Tintoretto miał w swojej pracowni katalog sprawdzonych rozwiązań? Był przecież nie tylko wizjonerem, ale także przedsiębiorcą. Wiedział, że geniusz geniuszem, lecz zamówienia trzeba realizować. I właśnie ten paradoks czyni go tak fascynującym. Potrafił stworzyć arcydzieło, a jednocześnie wiedział, jak zrobić ich odpowiednio dużo, konkluduje swoją recenzję dziennikarz Die Welt. Tom Cruise przez lata przyzwyczaił nas do tego, że we wszystkim, co robi, osiąga mistrzostwo. Bieganie w filmach najlepsze. Ryzykowanie życia w scenach akcji, tak absurdalnie niebezpiecznym, że widzom trudno na to patrzeć, zdecydowanie nie ma lepszego. Artykuł w brytyjskim Guardianie pojawił się w związku z premierą filmu Digger. To produkcja zupełnie inna od kolejnej odsłony Mission Impossible. Cruise wciela się w tytułowego Diggera Rockwella, ekscentrycznego magnata naftowego i jednego z najpotężniejszych ludzi na świecie. Digger jest czarną, satyryczną komedią i stanowi dla Cruise'a wyjątkową zmianę. Zamiast kolejnego agenta, wykonującego karkołomne akrobacje, dostajemy ekscentrycznego, potężnego i najwyraźniej mocno oderwanego od rzeczywistości bohatera. W obsadzie znaleźli się też m.in. Sandra Hüller czy John Goodman. Niezwykle ciekawy felieton Christiana Rakowa znalazłam także na łamach Nachtkritik. Zanim zacznie pan krytykować, niech pan najpierw pójdzie na próbę. Jako krytyk słyszy się to nierzadko, ale czy dogłębna znajomość kulis procesu twórczego jest naprawdę niezbędna do opisywania sztuki? Nie daje mi spokoju zdanie, pisze felietonista, które usłyszałem dziś rano. Jedna z komentatorek rzuciła je w twarz naszej krytyczce teatralnej. Proszę chodzić na próby, proszę wziąć na siebie odpowiedzialność artystyczną. Bez takiej wiedzy o procesie twórczym krytyk nie jest w stanie właściwie ocenić inscenizacji. Czy jest tak naprawdę? Dla krytyka takiego jak ja naturalne jest to oczywiście stanowcze odrzucenie tego zarzutu i powołanie się na zmodyfikowaną maksymę Maurice'a Ravela. Wiesz jak grać, ale ja wiem jak patrzeć. Jednak założenie, że ta umiejętność patrzenia ma coś wspólnego z posiadaniem przynajmniej podstawowego zrozumienia procesu twórczego, nie jest oczywiście całkowicie błędne. Czy chcielibyśmy, przepraszam za oklepane porównanie, słuchać komentarzy piłkarskich kogoś, kto w życiu ani razu nie kopnął piłki? Raczej nie. Ale czy ta osoba musi grać na poziomie Ligi Mistrzów? Też nie. Tym komentarzem kończy swój felieton autor Nachtkritik. I to już wszystkie informacje, które dla Państwa przygotowałam. Bardzo dziękuję za uwagę.
1: Ten przegląd przygotowała Monika Pilch, która jeszcze się z Państwem nie rozstaje. Powróci za 2 godziny w audycji O Wszystkim z Kulturą, by zaprosić Państwa na niezwykłe spotkanie z aktorem, tłumaczem, pisarzem, także reżyserem związanym z Nowym Teatrem. A mowa o Jacku Poniedziałku, który teraz w wirze różnych aktorskich, nie tylko aktorskich zadań, ale zadeklarował, że dziś znajdzie dla Państwa i dla dwójki czas. Ale to dopiero za 2 godziny, tymczasem jest 6 minut po godzinie 17.

0: To zespół King's Singers i brawurowe wykonanie uwertury do Cyrulika Sewilskiego Gioacchina Rossiniego. Nie wiem jak państwu, mnie to nagranie przypomniało, że weekend coraz bliżej. Nie wiem zupełnie dlaczego. Agnieszka Łukasiewicz, Elżbieta Szymkowska, Magdalena Łoś i Monika Zając. My będziemy z państwem w audycji Wybieram Dwójkę do godziny 18, a już teraz swoich gości przedstawi Jakub Kukla.
1: Goście dwójki. Marta Śniady, Marcel Hirzyński, kompozytorzy. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Państwo wzięli udział w warsztatach z Country. To jest spotkanie młodych kompozytorów ze starszymi koleżankami i kolegami po fachu. Wymiana doświadczeń, także nauka. Jak państwo się zapatrują na tego rodzaju model?
2: Dla mnie kluczowe i wyjątkowe w Skontry jest to, że młodzi ludzie mogą skonfrontować swoją pracę z zupełnie odmiennymi postawami twórczymi, estetycznymi. Zostaliśmy z Marcelem sparowani właśnie w kontrze, żeby dawać zupełnie inny feedback. I patrząc na moją drogę twórczą, bardzo długo dostawałam komentarze od mojego profesora prowadzącego na uczelni, więc ciągle to były te same komentarze. Właściwie po roku, dwóch jesteśmy w stanie przewidzieć mniej więcej, co osoba profesorska nam powie. Bardzo ważne jest dostawanie feedbacku od osób, które na przykład są bardzo dalekie od naszej estetyki, żeby umieć bronić swoich decyzji, żeby być pewnym swoich decyzji estetycznych.
3: Jestem podobnego zdania i dlatego też zachęcam wszystkich moich studentów, żeby jeździli na różne kursy kompozytorskie. Sam zresztą, będąc młodym kompozytorem, brałem udział w kursach w Radziejowicach, w Białymstoku, w Stuttgarcie, więc to jest ważne, żeby jednak konfrontować swoją twórczość z innymi estetykami muzycznymi, z innymi profesorami. Każdy ma jakieś inne podejście do tej muzyki, także uważam, że ta koncepcja tutaj z country jest bardzo dobra, przydatna i właśnie te różne estetyki dwóch mentorów. Chociaż nieraz słyszałem też od studentów, że wiele uwag mieliśmy podobnych do utworów, także nie było to tak całkiem zderzeniowo na dwóch różnych polarach.
1: Czy oświetlenie jakiegoś zagadnienia, jakiegoś zjawiska z różnych perspektyw jest na pewno ubogaceniem, czy czasem jednak też nie wywołuje w młodych głowach zamętu? A jeśli tak, to dobrze czy źle?
2: Zamęt jest dobry, chaos jest dobry. Tak uważam.

0: Uważam, chyba dla mnie najbardziej wartościowe były te komentarze, z którymi się nie zgadzałam, kiedy byłam studentką oczywiście, kiedy wręcz gotowało się we mnie, bo wydawało mi się, że ktoś nie zrozumiał idei mojej muzyki, bo właśnie to umacniało mnie w pewnych decyzjach i też no, zmuszało czasem do zakwestionowania takiej strefy komfortu, w której czułam się pewnie, więc czasem nawet będąc blisko estetyki studenta, z którym pracuję, no to staram się taką szpilkę gdzieś tam wbić, żeby go zmusić do myślenia i trochę właśnie wybić z równowagi.
1: Zamęt jest dobry?
2: Może rzeczywiście tutaj to zdarzenie jest się jakoś uwypukli. Za wielkim jakimś takim chaosem i tak dalej nie jestem. Natomiast oczywiście ważne jest, żeby mieć swoje zdanie też i umieć je jakoś, nawet jeżeli profesor mówi inaczej, a ja mam wrażenie, że to powinno być jednak tak, to trzymać się swojego, ale potrafić to odpowiednio argumentować i obronić. Penderecki mówił, że należy być też przeciwko profesorowi swojemu, żeby z nim walczyć, cały czas rozmawiać i wchodzić w dyskurs. Także pewnego rodzaju chaos, czy tam zamieszanie, oczywiście tak.
1: Ale jak rozumiem, w pewnych granicach. Czy w tych pomysłach, które przywieźli do Sopotu młodzi ludzie, w ich pytaniach, w ich wątpliwościach, może też w ich buńczuczności typowej dla młodości, widzą państwo trochę siebie sprzed lat, kilku, kilkunastu, kilkudziesięciu?
0: Ja szczerze spodziewałam się chyba większej buńczuczności, może bardziej, nie wiem, konceptualnych pomysłów, właśnie bardziej eksperymentalnych momentami. I paradoksalnie widzę w tych młodych twórcach siebie z przeszłości, bo ja też byłam bojaźliwą, że tak powiem, osobą. I u mnie to był proces, żeby dotrzeć do fazy buntu, tak naprawdę. Trochę tak historia, mam wrażenie, się wśród studentów akurat tutaj powtórzyła.
2: Ja miałam coś takiego, że nie przechodziłem okresu buntu, tylko stale po prostu swoimi małymi kroczkami budowałem mój język muzyczny. Nie na zasadzie właśnie jakiejś rewolucji, a bardziej ewolucji. Tutaj właśnie byłem zaskoczony lekko, bo pierwszy raz byłem zaproszony na te kursy z country, zresztą teraz jest druga edycja dopiero, ale wydawało mi się, że tak jak jest na innych kursach, że to są młodzi muzycy, kompozytorzy, którzy piszą muzykę współczesną, nazwijmy to tak. A tutaj jednak zostali do kursów dopuszczeni osoby, które też piszą muzykę jazzową na big band i dla mnie to jest właśnie bardzo ciekawe, żeby zderzyć się z takimi osobami, które zupełnie inaczej myślą i mówią i też żeby im przekazać pewne wartości inne, zaczerpnięte jakby z tak zwanej muzyki poważnej i oni to bardzo chłoną i są otwarci na to, żeby gdzieś te elementy też wykorzystać w swoich aranżacjach czy tam kompozycjach jazzowych.
1: To jest też dla państwa szansa, żeby popatrzeć trochę na siebie przez pryzmat tych młodych ludzi, ich podejście i żeby być może od nich czerpać jakąś energię, jakieś pomysły.
0: Kraść pomysły?
1: Inspirować się.
0: Ładnie powiedziane. Dla mnie to jest szansa, ale trochę inna, czyli poznać nowe nazwiska, nowe trendy. Ja tutaj bardziej myślę od tej strony organizatorskiej, gdzie szuka się nowych twarzy, nowych dźwięków, nowych pomysłów. I dla mnie to jest inspirujące, że poznałam tutaj bardzo ciekawe postawy twórcze, ciekawe nazwiska i chciałabym spróbować właśnie pchać je dalej i pomóc im dalej się rozwijać.
2: Z Martą jesteśmy też w takiej sytuacji, że oboje wykładamy na uczelniach muzycznych, więc jakby zderzenie z tymi młodymi ludźmi, którzy przychodzą z różnymi językami muzycznymi, mamy też na uczelni. Tutaj oczywiście może to jest bardziej spektakularne na takich warsztatach, bo mamy nagle 10 uczestników, a nie tylko tam jednego, czy tam trzech studentów w klasie kompozycji. Tu mamy 10 uczestników, gdzie każdy praktycznie swój jakiś tam, czy tam zaczątki swojego stylu muzycznego i jakieś takie początki ma, każdy jest inny. To jest interesujące i rzeczywiście człowiek się cały czas uczy przez całe życie, także dla mnie bardzo ważny jest kontakt też z młodymi ludźmi, żeby w takiej skorupie nie zostać zamknięty, żeby być jednak otwarty też na to, co dzieje się tu i teraz.
1: Zastanawiam się, czego oczekują młodzi ludzie od mentorów. To są przede wszystkim porady natury muzycznej, kwestie warsztatowe, czy może jednak też trochę ogólniejsze podpowiedzi, jak w ogóle sobie w życiu poradzić, w życiu przyszłego kompozytora, jak się odnaleźć w nierzadko trudnej rzeczywistości.
0: Model z country jest o tyle ciekawy i przydatny, że mamy indywidualne.

0: indywidualne zajęcia ze studentami, z uczestnikami i wtedy chyba bardziej rozmawiamy o estetyce, o formie, o dźwiękach, ale przy okazji już swobodnych rozmów albo wykładów, albo jakichś spacerów po plaży, już się pojawiają ogólne tematy, jak zarabiać, jak osiągnąć sukces, co jest do tego potrzebne, co jest najważniejsze, z kim rozmawiać, jaka była moja droga twórcza, którą można by jakoś implementować na inne osoby. Więc tu jest pełne spektrum pytań i staram się odpowiadać szczerze na wszystkie.
1: Tak jak powiedziała Marta, na naszych właśnie zajęciach indywidualnych nie ma za bardzo czasu, żeby rozmawiać też o innych tematach. Tu się bardziej skupiamy nad samymi utworami, warsztatem kompozytorskim, różnymi pomysłami, jak pewne rzeczy rozwiązać, jak na przykład ktoś ma jakiś tam pomysł, ale nie wie jak zapisać, to też pomóc w tych kwestiach. Natomiast oprócz tego są jeszcze takie panele i z mentorami, i z różnymi osobami, które są zapraszane i gdzie są właśnie też te tematy poruszane. Była też pani od prawa autorskiego, która mówiła, jak się zabezpieczyć też jako twórca, co to są prawa autorskie osobiste, majątkowe, pokrewne. Nie wszyscy oczywiście mają pojęcie o tych kwestiach, więc to jest bardzo ważne, że te kursy też nie tylko uczą jakby komponowania, czy tam pomagają, ale też oferują całą gamę innych takich ciekawych tematów, które są ważne dla młodych ludzi.
2: To teraz w imieniu twórców, którzy nie byli w tym roku na kursach, ja pozwolę sobie na trawestację i zapytam, jak żyć pani kompozytorko? Jest jakiś model na sukces, czy to jest w każdym przypadku sprawa absolutnie indywidualna?
0: Ja mam wrażenie, że na wszystkie pytania to zależy. To jest uniwersalna odpowiedź i chyba nie ma jednej recepty na sukces. Niestety wiele zależy od szczęścia i czasem przypadku, ale też z drugiej strony można wziąć sprawy w swoje ręce, można poczynić jakieś kroki, żeby sobie pomóc. Ten taki romantyczny model osoby kompozytorskiej, która czeka ze swoją sztuką właśnie na to, aż zadzwoni telefon. No w dzisiejszych czasach bardzo długo poczeka, a może się nigdy nie doczekać. Więc to jest też cudowne w tych warsztatach, że rozmawiamy o tym, jak rozmawiać o muzyce, trochę jak... No to brzydko brzmi, jak się sprzedawać, ale bardziej jak się nie bać zaprezentować. To nie musi być transakcja, to może być luźna rozmowa, która później zaowocuje jakimiś współpracami. I mam nadzieję, że te warsztaty otwierają uczestników na też taką opcję.
2: Talent i pracowitość są tak samo ważne jak łut szczęścia?
1: No myślę, że tak. Można być dobrym kompozytorem, ale jeżeli nie ma jakiegoś tam... tej zbitki tak zwanej, znaleźć się w dobrym momencie, w odpowiednim czasie, w miejscu i tak dalej, to gdzieś tam to szczęście też się przydaje jednak. Oczywiście talent, praca, ale ten pierwiastek szczęścia też chyba musi wystąpić.
0: Ale ja myślę, że szczęściu można pomóc i to nie jest tak, że powinniśmy czekać, aż coś właśnie na nas spłynie, tylko jeśli nie pojawimy się na festiwalu jako osoba, która po prostu rozmawia o swojej muzyce, jeśli nie porozmawiamy z organizatorem, jeśli nie wyślemy tego maila, jeśli nie wiem, nie nagramy, no niestety, jakiejś rolki do social mediów, jeśli nie zainwestujemy w odpowiednie nagranie w stronę internetową, to minimalizujemy swoje szanse na sukces, więc temu szczęściu można pomóc.
2: Czyli kompozytor musi być kowalem swojego losu?
1: Jestem trochę ze starszego pokolenia niż Marta i trochę inaczej do tego podchodzę. Zresztą nigdy jakby nie zabiegałem. Akurat miałem to szczęście, że ten telefon sam w którymś tam momencie zaczął dzwonić, bo oczywiście zaraz po studiach to nie było tak zaciekawie. Natomiast w tej chwili żyjemy w takim świecie i kompozytorzy, którzy teraz są młodzi, kończą studia, już muszą właśnie jednak chyba iść tym modelem, żeby zaistnieć tej autopromocji i zresztą bardzo dobrze też, że było tutaj na tych warsztatach spotkanie z panią, która mówiła o autopromocji, jak to robić, jak się promować właśnie na Facebooku, gdzieś tam różne rolki. I to jest ważne, żeby rzeczywiście ten kompozytor mógł zaistnieć w tej chwili. No, już inne czasy, więc trzeba też korzystać z nowych mediów i bardziej się promować, tak żeby świat zauważył tą osobę.
0: I dzisiaj mam wrażenie, że osoba kompozytorska nie skupia się tylko i wyłącznie na tej pracy twórczej, ale musi umieć napisać też wniosek, znaleźć odpowiedni grant, znaleźć zespół, który chciałby na tym pierwszym etapie współpracować. tak opakować produkt,

0: czyli ten utwór, który ja chcę zrobić, zaprezentować, żeby on zaciekawił instytucje, które mogą zamówić ten utwór. To jest wiele, wiele etatów w jednym, ale to też nie dotyczy tylko, bo tak trochę idealizujemy, że to tylko te zawody twórcze muszą się teraz uginać i właśnie się promować i ten multitasking uprawiać, a mam wrażenie, że teraz wszystkie zawody muszą ciągle się uczyć, ciągle promować i mieć wiele kompetencji w jednej osobie.
1: Ale czy to znaczy, że dziś kompozytor musi, poza tym, że tworzy muzykę, być jeszcze własnym menadżerem, księgową i najlepiej wykonawcą?
0: Tak. Moim zdaniem tak. Może nie wszystkim. Ja na przykład nie jestem własną wykonawczynią. Nie gram swoich utworów, chociaż trochę mam ochotę, więc może to się w przyszłości zmienić. Ale muszę być własną menadżerką, pisać maile, odbierać maile, pisać własne wnioski, wchodzić we współpracę z różnymi instytucjami, też właśnie jako organizatorka w Radzie Programowej Warszawskiej Jesieni. To też jest jakiś dodatkowy etat, więc tak.
1: Co innego chcieć wykonywać swoje utwory, a co innego musieć je wykonywać. Czy ta wielozadaniowość to jest polska specyfika, czy generalnie ogólnoświatowy trend albo ogólnoeuropejski trend?
2: Wydaje mi się, że to jest ogólnoświatowe, że to nie jest tylko domena Polski. Jednak wielu jest kompozytorów, którzy jednocześnie wykonują swoje utwory, albo przynajmniej są jednym z wykonawców swoich utworów, bo wiadomo, że nie wszystkie utwory są tylko na jednego wykonawcę. Ale myślę, że taki model jest dość może nie powszechny, ale dość częsty.
1: Tak jak Państwo wspomnieli, czasy się zmieniły i to diametralnie. Czy dziś jest trochę prościej w związku z tym, że dostęp do pewnych instytucji, czy nawet do sprzętu, czy w związku z tym jest trochę łatwiej, czy wbrew pozorom to powoduje pewną kakofonię i trudniej się odnaleźć?
0: I jedno i drugie jest prawdziwe. Znów to zależy. To prawda, że dostęp do sprzętu, zwłaszcza sprzętu elektronicznego, jest dużo łatwiejszy. Możemy samodzielnie produkować własne utwory, promować je w internecie, ale też konkurencja jest dużo większa. Internet jest przeładowany aspirującymi artystami i żeby właśnie dotrzeć do kogoś, nawet będąc właśnie tą osobą organizatorską, no nie jest to łatwe i dlatego wszelkie strategie i wszelkie chwyty dozwolone, żeby próbować i promować swoją twórczość.
1: Czy w takim natłoku ostatecznie chodzi o jakość, czy mają też wpływ na ewentualną karierę inne czynniki?
2: Ja uważam, że najważniejsza jest jakość i przede wszystkim bycie samym sobą, żeby nie udawać nikogo innego, tylko komponować tak, żeby po prostu nie udawać nikogo innego, nie stracić, naśladować, tylko jednak tworzyć własne rzeczy, bo uważam, że jedynie utwory autentyczne przetrwają próbę czasu, bo takie właśnie jakieś naśladownictwa czy jakieś mody przeminą i widać zresztą, kto był prekursorem tego, a kto był naśladowcą, to widzimy w historii muzyki później też.
1: Czy chciałby pan być dziś młodym, początkującym kompozytorem? Chciałby pan dziś wchodzić w życie zawodowe?
2: Zdecydowanie nie.
1: Bo?
2: Bo jest o wiele trudniej niż było kiedyś. Pomimo tego, iż rzeczywiście jest więcej możliwości, ale tak jak już Marta wspomniała, poprzez właśnie internet mamy tylu artystów, że bo każdy może sobie utwór zaplodować czy nagrać, ale jest natłok tego wszystkiego, jest o wiele więcej. Jednak kiedyś ten, nazwijmy to, zawód kompozytora był taki, że było kilku raptem studentów, a w tej chwili mamy o wiele więcej osób się interesuje komponowaniem, wyrażeniem siebie poprzez muzykę, więc jest też o wiele większa konkurencja niż była kiedyś. Więc na pewno w tej chwili, żeby zaistnieć, jest o wiele trudniej niż kiedyś bywało.
1: A pani by chciała dziś startować?
0: Chciałabym dziś startować z tą wiedzą, z tą głową, którą teraz mam, ale tak wspaniale nie jest. No jest rzeczywiście to przebodźcowanie, jest dużo treści na rynku, ale z drugiej strony, kurczę, te możliwości, które mają aktualnie na przykład studenci Akademii Muzycznych, jak porównuję swój, że tak powiem, bieda dyplom bez żadnej produkcji praktycznie z tymi produkcjami, które potrafią stworzyć aktualni dyplomanci, to jest niebo a ziemia. Naprawdę możliwości są dużo większe i widzę, że ten też rozwój kompozytorów jest szybszy. To, co mi udało się osiągnąć, nie wiem, w 15 lat, oni robią w 5 i potrafią być w tym samym miejscu, jeśli dobrze posterują swoją karierą i będą pracowici. Myślę, że to jest też ważny aspekt, który należy podkreślić, czyli

0: pracowitość w rozwoju warsztatu i w właśnie promocji swojej muzyki, żeby ciągle coś robić.
1: Mimo tych różnych obiekcji i wątpliwości, które wybrzmiały, polecają Państwo tę ścieżkę? Warto próbować wyrażać siebie przez muzykę?
2: Ja uważam, że jeżeli ktoś czuje i chce być kompozytorem, no to będzie kompozytorem, niezależnie od tego, czy mu się powie, że droga może nie być taka usłana różami. Po prostu kompozytor czuje taką wewnętrzną potrzebę, że musi komponować i komponuje. I także te osoby, które w tej chwili zaczynają, oczywiście na pewno będą kompozytorami, jeżeli chcą być. No tak ja miałem tak w zasadzie już od dziecka, już wiedziałem, że będę kompozytorem i tak zostało. Oczywiście niektórzy się przebranżowują albo no na zachodzie często jest tak, że jest kompozytorem, ale oprócz tego jeszcze ma kancelarię adwokacką i z tego się utrzymuje, a tutaj sobie hobbystycznie komponuje. No w Polsce na szczęście chyba jeszcze tak nie ma, ale pewnie z czasem do tego też dojdziemy, że kompozycja może być taka bardziej hobbystyczna.
0: Ja chyba aż tak różowo nie myślę, że chcieć znaczy móc i tak jak obserwuję sukcesy, to nie każdemu się jednak udaje. Jest sporo osób, które się nadal są twórcze, ale się jednak przebranżawiają, przechodzą, nie wiem, do filmu, do reklamy, nadal tworzą, ale nie jest to koniecznie muzyka. Natomiast uważam, że warto próbować i jeśli się uda, to jest fantastyczny zawód, który daje bardzo dużo satysfakcji, który, jeśli chodzi o wypalenie zawodowe, tutaj myślę, że późno to następuje, bo każdy nowy projekt to są nowi ludzie, to jest ciekawość świata, to są wyjazdy, to jest zwiedzanie świata. Tak, więc jeśli się uda, to bardzo polecam, więc warto próbować.
1: Bardzo Państwu dziękuję za dzisiejsze zdarzenia. Marta Śniady, Marcel Chyrzyński, dziękuję serdecznie.
0: Bardzo dziękuję.
2: Dziękujemy bardzo.
3: Tę rozmowę poprowadził Jakub Kukla. Trzymamy kciuki za młodych, początkujących kompozytorów, ale teraz w audycji Wybieram Dwójkę sięgamy po kompozycję uznanego mistrza. To będzie menuet Franciszka Schuberta.

Tak brzmi menuet Franciszka Schuberta w interpretacji zespołu, w skład którego weszli tacy artyści jak m.in. Isabelle Faust, Lorenzo Coppola czy Toinis van der Swart. Słuchają Państwo audycji Wybieram Dwójkę w programie drugim Polskiego Radia. Już 17.35. Za moment będziemy Państwu opowiadać o bardzo ciekawym przedsięwzięciu studentów Akademii Teatralnej w Warszawie. O spektaklu, który wziął swój początek w biografii człowieka, który był i bił. Wszystko wyjaśni się już za kilka chwil, bo teraz sięgamy po przebój od zespołu L'Arpeggiata.

0: Grę zespół L'Arpeggiata dyrygowała Krystyna Pluchar, a śpiewał Marco Beasley. Studenci czwartego roku Akademii Teatralnej w Warszawie już zapewne odczuwają lekki niepokój związany z jutrzejszą premierą spektaklu dyplomowego. Chodzi o przedstawienie zatytułowane Bił sobie Andrzej na podstawie tekstu Mariusza Gołosza. To opowieść o Andrzeju Gołocie, legendarnym polskim bokserze, o wygrywaniu i przegrywaniu, o tym, co to znaczy być nadzieją własną, bliskich i całego kraju. Z twórcami przedstawienia spotkała się Ludwika Gołaszewska-Siwiak.
1: Jakie to były czasy. Piękne czasy. Dwa dni po walce to był jeszcze główny news w wiadomościach, teleekspresie, panoramie. Ludzie mieli wtedy po trzy kanały. Boks? Przy odrobinie szczęścia można było obejrzeć raz na 4 lata na olimpiadzie. A tu proszę! Ni z gruchy, ni z pietruchy wyskakuje jakiś Polaczek i obija świeżo zdetronizowanego mistrza świata. Szok! To był szok. To było prawdziwe wejście smoka. Prime time lepszy od Małysza. Przebicie większe niż Wałęsa. Jego rewanż w nocy oglądało więcej ludzi niż pielgrzymkę papieża do Polski.
2: Reżyserka Klaudia Gębska.
3: Zastanawiałam się, co będzie najlepszą propozycją do stworzenia dyplomu i rzeczywiście okazało się, że Mariusz napisał tekst o Andrzeju Gołocie 5 lat temu i ten tekst został wystawiony tylko raz i bardzo krótko żył w teatrze. No i przeczytałam go i zrozumiałam, że jest to coś, czym bardzo chciałabym się zająć, zwłaszcza, że rzeczywiście niewiele o Andrzeju Gołocie wiedziałam. Zaczęłam o nim czytać, dowiadywać się faktów z jego życia, faktów z jego rozgrywek, z zawodów i tak dalej. Okazało się, że to jest jakaś wspaniała postać, taka właśnie, której życie jest dynamiczne, ciekawe, które zasługuje na opowiedzenie.
2: Julia Nowak, reżyserka.
4: No jest to bardzo jakaś taka ciekawa figura tego wielkiego Polaka, który był właśnie tym obiektem projekcji marzeń całego narodu, a który jednak nigdy nie dotarł do tego mistrzostwa. To znaczy, że on na tej ostatniej prostej gdzieś nie osiągnął tego, powiedzmy, sukcesu. I ta figura właśnie tego boksera, który jak niektórzy jakby interpretują jego zachowania podczas tych decydujących walk, dostawał ataków paniki na ringu. To jest to jakaś taka piękna w ogóle historia, obraz, swego rodzaju metafora, którą Klaudia wybrała tutaj, myślę, bardzo sprytnie jako propozycję pierwszego spektaklu tak naprawdę studentów aktorstwa, takiego granego repertuarowo. Starałyśmy się dać każdemu ze studentów pełnowymiarową rolę i wątek postaci, który się zaczyna, rozwija i kończy. W tych takich repertuarowych spektaklach bywa oczywiście różnie, bo ci aktorzy wiele grają, mają wiele jakby okazji, żeby się pokazać, a tutaj chyba zależało nam nie tylko na tym, żeby stworzyć coś, w czym każdy ma jakieś takie swoje indywidualne momenty, ale w których okazują się także jako grupa, jako właśnie taka zbiorowość, która potrafi się razem bawić, razem nieść energię i razem przekazywać te sensy.

0: pod kancelarią. W wolnej święta budzi cię przez telefon, gdy akurat gdzieś wyjechał.
1: Andrzej nie lubił myśleć, że marnuje sobie życie, kiedy się nie bije. Przegrywać, przegrywać i przegrywać.
0: Ale Andrzej wygrywał! Wszyscy patrzyli na niego z podziwem, a on sam widział siebie już gdzieś dalej. Widział, jak przedstawiciel międzynarodowej sekcji bokserskiej zawiesza na jego szyi złoty medal.
2: Maciej Rębacz, aktor.
3: Jak potem już zaczęliśmy pracować, no to już Andrzej przestał być dla nas memem, tylko stał się naprawdę postacią wielowymiarową i z piękną historią, dość ciężką też.
2: Matylda Gaweł, aktorka.
4: Jest historia o porażce, o tym, co się dzieje, jak przegrywasz. To nie jest tak w Hollywoodzie, gdzie jest wielki finał, wszyscy osiągamy to, co chcemy, a potem co się z nami dzieje. Tylko tutaj naprawdę wychodzimy od punktu, że Andrzej nie wstaje z maty. Tak. I my też czasami nie potrafimy wstać rano z łóżka i dostać kolejny casting, no następnym razem, nie? Więc jakby to początki aktorstwa wydaje mi się, że są bliskie jak początki sportowców i ta determinacja, to żeby naprawdę nie tracić tej walki ducha, to czasami jest ciężkie, żeby wstać z łóżka i powiedzieć kolejnego dnia próbuję. I my też próbujemy.
3: Tak, i też jakby my się skupiamy na tym, na tych osobach, które są wokół Andrzeja też, czyli na żonie, trenerce i na najszybszym człowieku w bloku. I jakby co tym ludziom robi jakby Andrzej, co się z nimi dzieje, jak Andrzej w pewnym momencie nie wstaje z ringu albo z niego ucieka.
5: Premiera spektaklu Bił sobie Andrzej w Akademii Teatralnej w Warszawie już jutro. Ja dodam, że za warstwę choreograficzną spektaklu odpowiada Dominik Tas. Muzykę skomponował Max Zieliński, a kostiumy przygotowała Julia Furdyna. My dziś sporo tematów teatralnych przygotowaliśmy dla Państwa w audycji Wybieram Dwójkę, ale jeśli czują Państwo niedosyt, to przypominam, w audycji O Wszystkim z Kulturą po 19:00 Jacek Poniedziałek w rozmowie z Moniką Pilch, z kolei jutro w audycji Wybieram Dwójkę, reżyser Piotr Ratajczak będzie opowiadał o zbliżającej się premierze spektaklu 12 gniewnych ludzi w Teatrze Współczesnym w Warszawie. No, to może być temat, który zainteresuje także miłośników filmu.

0: To była pierwsza część Allegro z koncertu klawesynowego C-moll Jana Sebastiana Bacha. Grali Olivier Fortin, Emmanuel Frankenberg i Ensemble Masque. 9 minut pozostało do 18.
1: Halo, halo! Uwaga, uwaga!
2: Mówi Radio Wolna Europa.
3: Wolne słowo. Wolna Europa. Zaprasza Andrzej Mietkowski.
4: Krytyk, eseista Wojciech Skalmowski, profesor iranistyki na Flamandzkim Katolickim Uniwersytecie w Lowanium, publikujący w Kulturze Jerzego Giedroycia, przez 30 lat był w stałym kontakcie ze swoim uniwersyteckim kolegą Sławomirem Mrożkiem. Bywał jego pierwszym czytelnikiem. Oto kolejne jego nagranie z lat 80., tym razem poświęcone dramaturgii Mrożka.
5: Jeżeli chodzi o dramaturgię, to jest też czymś wyjątkowym i w polskiej twórczości, nawet powiedziałbym powszechnie światowej. To jest taka rodzaj takiej logicznej zabawy, które czasem ma odniesienie do realnego świata, a czasem nie ma. I jak mówię, czasem jeżeli nie ma odniesienia, to nawet może jest w pewnym sensie, w sensie artystycznym, lepiej. To jest trochę tak, jak można by porównać rozwój matematyki w stosunku do, powiedzmy, fizycznej rzeczywistości. Sztuki czysto satyryczne to jest tak jak wzory matematyczne, które są tak układane, żeby opisywały jakąś fizyczną rzeczywistość, na przykład spadek kamienia czy coś takiego. A takie sztuki zupełnie abstrakcyjne to jest tak jakby rozwój teorii matematycznej samej dla siebie, która może kiedyś w przyszłości znaleźć zastosowanie, a czasem nie. Taką typową sztuką dla mnie, jego, też już powstało na emigracji, taką, która nie ma wyraźnego odniesienia, to jest garbus. To jest rodzaj taki etiudy, w sensie muzycznym nieomal. To jest jakaś konstrukcja, która się nam nie tłumaczy na nic konkretnego, ale ona jest tak pięknie zbudowana, że zwłaszcza jak się czyta, bo ona na scenie jest troszkę za gęsta i człowiek się gubi w pewnym momencie, a jak się czyta, to jest wrażenie jakiejś takiej konstrukcji, powiedziałbym, mozartowskiej zupełnie, dla mnie w każdym razie.
6: Każdego w Polsce interesuje, jaki jest odbiór twórczości Mrożka, tak specyficznie polskiego pisarza, w Europie i na świecie. Czy to zainteresowanie Mrożkiem wiąże się z zainteresowaniem Witkacym i Gombrowiczem?

0: Mickiewiczem, czy współczesną Polską.
1: Więc oczywiście, że Mrożek, Witkiewicz i Gombrowicz w jakiś sposób tworzą pewną rodzinę, ale na świecie to chyba nie jest tak odbierane i zresztą to nie jest całkiem trafne takie, że... Myślę, że Mrożkiem się interesują po pierwsze jako artystą samym dla siebie, nie dlatego, że jest akurat Polakiem. Oczywiście, że w momentach, kiedy Polska jest akurat w centrum uwagi, na przykład z powodu sierpnia, to wtedy dla różnych pozaartystycznych względów, jakby to powiedzieć, zainteresowanie wszystkim, co jest polskie, wzrasta i wtedy automatycznie Mrożkiem też, ale nie mam wrażenia, żeby to przebiegało w ten sposób. Raczej to jest dlatego, że Mrożek jest czymś ciekawym w literaturze w sensie światowym. Dlatego panuje zainteresowanie nim, dlatego go tłumaczą. Mrożek jest lepiej rozumiany i odbierany tam, w tych krajach, które są kulturalnie bliżej polskiej strukturze kulturalnej. Taka granica w Europie przebiega pomiędzy dwoma obszarami, które należą do kultury, powiedzmy, środkowoeuropejskiej i potem tam, gdzie jest kultura francuska. Także na przykład z jednej strony są Niemcy, Holandia, Szwajcaria, zwłaszcza niemiecka, Austria, te kraje i one mają w pewnym sposób strukturę kulturalną bliższą Polsce niż francuska. I dlatego w tych krajach przypuszczam, że Mrożek jest lepiej rozumiany i jest bardziej tak odbierany jak w Polsce. Natomiast we Francji on jest odbierany bardziej jako już pewnego rodzaju egzotyka. Ale on jest we Francji też bardzo, bardzo ceniony i dużo go tłumaczą i grają.
2: Tom korespondencji Mrożka i Skalmowskiego obejmuje z górą 300 listów rozciągniętych na 3 dekady, od wczesnych lat 70. do początku lat 2000. Wydawca odnotował, że jednym z tematów ważniejszych korespondencyjnego dialogu pomiędzy nimi jest bezsilność i, jak się wówczas mogło wydawać, obezwładniająca nieskuteczność literackiej i w ogóle inteligenckiej kontestacji.
3: Już jutro w cyklu Wolne Słowo, Wolna Europa, początek nowego cyklu. Za kilka minut do jazzowego klubu Dwójki będzie Państwa zapraszać Andrzej Zieliński. Pozostaje z nim za konsoletą Agnieszka Łukasiewicz, a my już się żegnamy. Elżbieta Szymkowska, Magdalena Łoś i Monika Zając. Życzymy pięknego wieczoru i proponujemy musicalowe zakończenie audycji Wybieram Dwójkę.

0: Autopromocja.
1: Prywatność wydaje się czymś oczywistym. Mamy swoje mieszkania, listy, rozmowy, myśli, sekrety. Są rzeczy, którymi dzielimy się z nielicznymi, albo wręcz nie dzielimy się z nikim. Część naszego życia może pozostać dla innych niedostępna, niewyjaśniona i nieprzejrzysta. O prawie do sfery zakrytej przed oczyma ogółu porozmawiamy dziś o 22. Do usłyszenia, Michał Nowak.
0: Autopromocja.
2: Tu program Drugi Polskiego Radia nadawany z Warszawy. Minęła godzina 18.
3: Jazzowy Klub Dwójki.
2: Dobry wieczór, Andrzej Zieliński. Witam Państwa bardzo serdecznie. No, rozpoczęliśmy jesień, zimę, zimową ramówkę w programie Drugim Polskiego Radia, zatem kończymy wszystkie nasze letnie cykle, które rozpoczynaliśmy na samym początku lata, a nawet wcześniej, bo jeszcze w maju. I w czwartki przez ten czas słuchaliśmy spiritual jazzu. Zastanawialiśmy się, czym w ogóle jest spiritual jazz, jakie są jego cechy. Odpowiadaliśmy sobie na pytania, od kogo zaczął się spiritual jazz, kto był pierwszy, kto, co i jak grał. Znajdowaliśmy nie tylko inicjatorów w latach 40., 50., 60., ale i kontynuatorów w XXI wieku. Opowiadaliśmy i słuchaliśmy nagrań ze sceny amerykańskiej, londyńskiej, manchesterskiej. No i dziś, zanim rozpoczniemy nowe serie, nowe audycje, jesienno-zimowe audycje w czwartek, to chciałbym po raz ostatni sięgnąć po spiritual jazz, po ten temat. Dziś zatem dokończenie, zwieńczenie tematu, choć myślę, że jest on absolutnie niewyczerpany, dlatego że przez te tygodnie tylko i wyłącznie dotknęliśmy na skórkowo tematu spiritual jazzu. Wysłuchaliśmy promila, no, może nie promila, ale przypuśćmy 3% tego, co mogliśmy wysłuchać, o czym mogliśmy opowiedzieć. Dziś sięgniemy po różnorodny spiritual jazz. Będzie spiritual jazz o prowiniencji żydowskiej, islamskiej. Zajrzymy do polskiego środowiska, zadamy sobie pytanie, kto sięgał w Polsce po spiritual jazz, czy byli tacy muzycy. Zapowiemy też spiritualsowy koncert na festiwalu Jazz Yantar, ale skoro to ostatni odcinek poświęcony uduchowionemu jazzowi, to dziś może rozpoczniemy od źródła, tego najczystszego źródła, tego najjaśniejszego źródła, które emanowało i emanuje na muzyków do dziś. Bez tej płyty nie byłoby dzisiejszego nurtu spiritual jazzu, nie byłoby nawet, proszę Państwa, pewnego kościoła w Ameryce. Tak, i to prawdziwego kościoła pod wezwaniem Johna Coltrane'a. Nieprzypadkowo dziś sięgam właśnie po tego artystę. Za 6 dni będziemy świętować stulecie urodzin Johna Coltrane'a. Już w tym miejscu zapraszam Państwa na godzinę 18 w przyszłą środę. Wówczas zbierzemy prawie całą sekcję jazzową w tym studiu i opowiemy Państwu o najciekawszych, naszym zdaniem, płytach Johna Coltrane'a. Ale dziś, nieprzypadkowo właśnie czekałem na tę datę, na 17 września, by sięgnąć po Opus Magnum, uważaną przez wielu za dzieło ostateczną

ostateczną płytę za jego najlepszy album A Love Supreme. 9 grudnia 1964 roku w studiu genialny kwartet, John Coltrane oczywiście grający na saksofonie tenorowym, ale też udzielający się głosowo, McCoy Tyner przy fortepianie, Jimmy Garrison na kontrabasie i Elvin Jones za zestawem perkusyjnym, ale obsługujący też gongi i inne instrumenty perkusyjne. Za szybą legendarny realizator dźwięku Rudy Van Gelder. No i właśnie przed nami na sam początek dwie części z uduchowionej suity A Love Supreme, Acknowledgement, czyli podziękowanie, dziękczynność, uznanie i psalm. John Coltrane, jego najświętsza, najjaśniejsza suita A Love Supreme.

początek i koniec pomnikowej A Love Supreme suity, bardzo spójnej suity, bo mogli Państwo usłyszeć te ostatnie zaśpiewy saksofonu tenorowego w utworze Psalm, czyli tym ostatnim ogniwie suity, były jednocześnie początkiem, samym początkiem pierwszej części Acknowledgement. Tak rozpoczynała się suita i zresztą słuchaliśmy na samym początku od tych dźwięków, od tych kilku dźwięków, które grał John Coltrane, rzecz jasna, na swoim saksofonie. Zaczynał i kończył tak samo, pokazując te kontynuacje, to koło, te ciągłe przenikanie się i powracanie, rite passage, przechodzenie z jednego w drugie, jak pory roku. No właśnie tego wszystkiego nawiązywał w swojej uduchowionej suicie Love Supreme ten saksofonista, który już niedługo, za 6 dni, skończyłby 100 lat. No i to był początek, proszę Państwa. Love Supreme to początek nurtu spiritual jazz, takiego, jakim go dziś znamy. Opowiadałem Państwu bardzo dużo przez te wakacje o oddziaływaniu Johna Coltrane'a na spiritual jazz, o tym, że nawet z zagrobu oddziaływał na brzmienie tego, co później stało się spiritual jazzem, zamawiając przed śmiercią harfę, która doszła, ten instrument doszła do jego domu już po jego śmierci, natrafiła na niego, zetknęła się z nim jego żona Alice Coltrane, nauczyła się grać na harfie i tak właśnie narodziło się to klasyczne brzmienie spiritual jazzu, ale zakorzenione w idei, w harmonii, w pomyśle Johna Coltrane'a, który narodził się na płycie A Love Supreme. Ta płyta, jak wspomniałem, powstała jednego dnia, 9 grudnia 1964 roku. Jednak studio na nagranie tej płyty nie było przeznaczone tylko na jeden dzień, nie było zarezerwowane tylko na jeden dzień. To były dwa dni 1964 roku, dwa dni grudniowe, 9 i 10. No właśnie ten 10. Co wówczas tego 10 grudnia powstało, co wówczas nagrali, to wiemy, dlatego że mam oczywiście płyty bootlegowe. To nie trafiło na tą oryginalną ścieżkę. To pierwsze nagranie było na tyle dobre, że już nie trzeba było nic poprawiać, ale właśnie w tym tego drugiego dnia, proszę sobie wyobrazić, że nagrywano tylko i wyłącznie 6 wersji pierwszego utworu, Acknowledgement. 6 wersji, w których towarzyszył Johnowi Coltrane'owi na saksofonie tenorowym Archie Shepp. Archie Shepp również pojawiał się właśnie na sesjach A Love Supreme, chociaż finalnie nie znalazł się na tym kultowym, oryginalnym albumie wydanym w styczniu 1965 roku. Nie będę teraz sięgać, proszę Państwa, po te dodatkowe take'i, mówiąc kolokwialnie, mówiąc w języku angielskim, kolejne wersje utworów, ale sięgnę po inne spiritual jazzowe nagranie Archie Sheppa, który również przesiąkł tą ideą Johna Coltrane'a. Sięgam po płytę 10 lat młodszą od A Love Supreme, 1975 rok, kwintet Archie Sheppa, który gra tutaj na tenorze i na sopranie. Jego kwintet, do którego dołączają też wokaliści, płyta A Sea of Faces, czyli Morze Twarzy, z taką piękną okładką, z różnymi twarzami połączonymi w taki piękny kolaż, i utwór Song for Mozambique.

Archie Shepp i jego wizja spiritual jazzu. Bez dwóch zdań nawiązująca do tego, co kilka, no, dekadę wcześniej stworzył John Coltrane, a w czym brał udział również sami Archie Shepp. To bardzo było dobrze słychać na samym początku Song of for Mozambique w tym brzmieniu, w tym zaśpiewie saksofonowym Archie Sheppa, które do złudzenia przypominało sam początek A Love Supreme, chociaż no później ten afrykański transowy rytm, no to już było coś, co było ewidentnie Archie Sheppowskie, moglibyśmy powiedzieć. Tak krążymy w jazzowym klubie dwójki, w tym ostatnim spotkaniu ze spiritual jazzem, dziś wokół postaci Johna Coltrane'a, wokół jego A Love Supreme. No i teraz przenosimy się do XXI wieku, dlatego że na samym początku wspomniałem Państwu, że ta płyta, ten album A Love Supreme, to dzieło pomnikowe tak naprawdę, oddziaływało i oddziałuje do dziś na muzyków. Z pewnością oddziałuje na pana o nazwisku Collier. Isaiah Collier to amerykański saksofonista, kompozytor, który mieszka w Chicago na co dzień, ale właśnie jest takim kontynuatorem myśli Johna Coltrane'a. Tak bardzo jest w niego zapatrzony, że rok temu na 60. rocznicę wydania płyty Love Supreme stworzył specjalny koncert całkowicie odtwarzający tę uduchowioną suitę. To właśnie on stworzył taki tribut dla całego albumu A Love Supreme. No, kojarzony jest tak naprawdę z muzyką Coltrane'a, z niesieniem tej pochodni

ognia, który Coltrane rozpalił w latach 60. No i pan Collier wystąpi na festiwalu, który odbywa się pod patronatem programu Drugiego Polskiego Radia, czyli na Jazz Jantar w przyszłym miesiącu, proszę państwa, 23 października, równo miesiąc po setnych urodzinach Johna Coltrane'a, o godzinie 21:30 Collier plays Coltrane, czyli Collier zagra Coltrane'a ze swoim zespołem, ze swoim kwartetem. To będzie polska premiera tego przedsięwzięcia, tej nowej płyty Isaiah Colliera, ale ja sięgam, zanim usłyszymy to na festiwalu Jazz Jantar, ja sięgnę po jego płytę sprzed kilku dobrych lat, sprzed 8 lat, Return of the Black Empire, czyli powrót czarnego imperatora. No właśnie to nawiązanie do spiritual jazzu w czystej formie tak naprawdę. Jak czystej, to proszę posłuchać utworu tytułowego.

Isaiah Collier i jego Return of Black Empire, czyli powrót czarnego imperatora. No właśnie, pan Collier, pan Isaiah Collier wystąpi na festiwalu Jazz Yantar, już niedługo przyjedzie do Polski, bo prawie równo za miesiąc będzie się wówczas działo w sali Słownicowej w piątek 23 października. W programie

Klub Łużak i festiwalu Jazz Jantar w Gdańsku. W ogóle bardzo dużo mocnych uderzeń. Keon Harold otworzy w środę ten festiwal. Później między innymi polska premiera nowego przedsięwzięcia Sławka Jaskółkę. Jego solowych poczynań to najbardziej u Sławka Jaskółkę. Będzie też i Ninja Episkopat ze specjalnymi gośćmi i no coś bardzo ciekawego, na co bardzo czekamy, czyli pojawienie się w kilku przedsięwzięciach Jerzego Mazzola, między innymi z saksofonistą Joe McPhee. No to będzie bardzo ciekawy festiwal. Zapraszamy na niego serdecznie. Będziemy zresztą więcej w dwójce opowiadać właśnie o festiwalu Jazz Jantar. A był powrót Czarnego Imperatora, to teraz może przejdźmy do Faraona, no bo właśnie w spiritual jazzie te wątki egipskie, starożytności, antyku powracają cały czas. No i jednocześnie przechodzimy do Polski i sięgamy po nagranie Zbigniewa Namysłowskiego i Włodka Gulgowskiego, The Last Pharaoh, czyli Ostatni Faraon.

Jeżeli włożyli państwo pana Namysłowskiego do szufladki góralski jazz, to proszę nie iść tą drogą. Oto najlepszy przykład na wszechstronność naszego ostatniego faraona saksofonu altowego Zbigniewa Namysłowskiego. Spiritual jazz w wykonaniu jego i Włodka Gulgowskiego. The Last Pharaoh, czyli ostatni faraon. No to dawne nagrania, chyba około lat 70., 80., o ile się nie mylę, ale możemy sobie zadać pytanie w tej ostatniej spiritual jazzowej audycji czwartkowej, co z młodymi, co z nowym pokoleniem polskiego jazzu, czy on również zainteresowany jest spiritual jazzem, jak to ma miejsce chociażby w Londynie czy w Manchesterze, gdzie młodzi muzycy bardzo często sięgają po tę spuściznę. Otóż tak, jest chociażby zespół EAPS.

Tak otwierał się album In Search of a Better Tomorrow zespołu EAPS i Jaubi, czyli polsko-pakistańska współpraca. Powiedziałem na samym początku dzisiejszej audycji, że przez te kilka miesięcy od maja, obserwując, słuchając spiritual jazzu w czwartki, no dotknęliśmy tak naprawdę kilku procent tylko tego, co mogliśmy opowiedzieć o spiritual jazzie. Pominęliśmy, proszę państwa, nawet całą serię płytową, wielu, wielu płyt zatytułowanych po prostu Spiritual Jazz, wydanej przez wytwórnię Jazzman. Nie dotknęliśmy tej całej wielkiej bazy spiritual jazzu zgromadzonej właśnie na tych płytach, ale na jednej z nich, na jednej z płyt właśnie spiritual jazz, tak zatytułowanych, znajduje się polski zespół, oczywiście błędnie opisany. Znajduje się zespół, który był kwartetem Jana Ptaszyna-Wróbla.

Nana Imbora to właśnie w wykonaniu Jana Ptaszyna Wróblewskiego, jego kwartetu z drugiej odsłony całej serii Spiritual Jazz Jazzmana, tej wytwórni płytowej, która stworzyła całą serię właśnie poświęconą Spiritual Jazzowi, chociaż dla mnie akurat to nie do końca Spiritual Jazz, ale może się mylę. No właśnie to tu dochodzimy do tego, czym jest Spiritual Jazz, jak bardzo płynne jest to określenie, ale zostawimy te zagadnienia na dzisiaj. Żegnamy się inną częścią składanki Spiritual Jazzowej od Jazzmana, poświęconą Spiritual Jazzowi islamskiemu, tak to nazwijmy, poświęconą właśnie rozważaniom bardziej afrykańskiego islamu. Emmanuel Abdul Rahim, czyli perkusista, który urodził się w Ameryce, ale zamieszkał i pokochał Danię tam. Tworzył tam, żył, jego Kalahari Suite. Na sam koniec ostatniego spiritual jazzowego odcinka audycji Jazzowy Klub Dwójki, czwartkowej audycji Jazzowy Klub Dwójki. Mam nadzieję, że uduchowiłem Państwa choć trochę muzycznie przez te wakacje. Andrzej Zieliński, dobrego wieczoru, miłej nocy. Już zachodzi słońce, więc za chwilę pogłosy, które prowadzi Beata Stenińska. Do usłyszenia.

0: Przyjdź, zobacz, usłysz. Od 11 do 27 września Festiwal Sinfonia Varsovia Nowe Otwarcie. 114 wydarzeń, w tym bezpłatne koncerty, spacery, warsztaty, wystawa oraz nowa odsłona Szalonych Dni Muzyki. Nowa przestrzeń, nowe doświadczenia. Do zobaczenia w Sinfonii Varsovii przy Grochowskiej 272. Koncert pod patronatem programu drugiego. Bilety dostępne na stronie eventim.pl oraz na sinfoniawarsovia.org.
1: Reklama. Jest 19:00.
2: Dwójka, jesteś na miejscu, Marcel Perez.
1: Beata Stylińska, witam Państwa i przed nami przegląd najciekawszych wypowiedzi naszych dzisiejszych gości.
0: Pogłosy.
1: A w pogłosach w pierwszej powakacyjnej, o pierwszej powakacyjnej audycji Sztuka Mniej Obca, gdzie bohaterką była Yayoi Kusama, jedna z najważniejszych artystek naszych czasów, która zmarła 14 sierpnia tego roku w Tokio. Wspominali artystkę badacz jej twórczości Paweł Pachciarek oraz Maria Brewińska.
3: Odebrałam ją jako osobę bardzo taką spokojną i cichą, ale też taką, która wie czego chce i artykułuje to, ale też z takim temperamentem spokojnym. Trochę takim wycofanym, jakby taką dziwnością pewną. Dzisiaj możemy nazwać właściwie to ta nienormatywność, którą się dostrzega i którą się uwzględnia we współpracy ze wszystkimi osobami, prawda? I też z osobami artystycznymi. No więc wtedy ja się z tym zetknęłam, no i z takim dużym respektem, prawda? Takie były moje początki.
4: W moim przypadku faktycznie pierwszy raz Kusamę poznałem w 2013 roku. To był drugi raz, kiedy trafiłem do Japonii. Próbowałem się do niej faktycznie dostać w tym okresie, kiedy już była bardzo osobą rozpoznawalną i ten kontakt też był ograniczony głównie ze względów również zdrowotnych. W tym 2013 roku po raz pierwszy udało mi się zawitać do studia i pamiętam, zresztą to może być też taka miła dygresja do tego, co już też Maria wspomniała o tym, jaką osobą była Kusama, ponieważ pamiętam do tej pory, że siedząc w jej studiu przez chyba ponad godzinę, cały czas oczekując tego spotkania, rozmawiałem z jej asystentami, z osobami z jej studia, którzy ciągle przynosili jakieś tutaj nowe materiały, też żeby mnie czymś zająć w momencie, kiedy no już Kusama miała się w końcu gdzieś tutaj objawić. I w pewnym momencie przyszła do mnie jedna z asystentek i powiedziała, że Kusama w tej chwili pracuje nad nową pracą, nie chciałaby tego przerywać, ale zaprasza mnie do siebie, do studia, po prostu na dół.
1: I do tego spotkania wówczas doszło, a znajomość trwała przez wiele kolejnych lat. Anna Kierkosz, kuratorka programowa i artystyczna 16. Małej Warszawskiej Jesieni, opowiadając o festiwalu dziś w poranku, zaznaczyła, że wydarzenie to nie opowiada o muzyce współczesnej, a próbuje ją wydarzać.
5: Wszystko może być muzyką, wszystko co nas otacza wokół, wszystko, ale również obrazy. To, co widzimy, może być odczytane dźwiękowo. My postanowiliśmy w tym roku odnieść się do wielu zjawisk, które występują w Warszawie, bo bardzo podkreślamy też tą warszawskość Małej Warszawskiej Jesieni i w ogóle Warszawskiej Jesieni, która jest sama w sobie w nazwie. Postanowiliśmy odnieść się do różnych zjawisk, które tutaj no, są poniekąd nowe i zaskakują nas. Mówię tutaj o procesach synurbizacji i synantropizacji, o których mówimy dość dużo w naszych materiałach programowych, oraz o architekturze budynków, parków, architekturze miasta. I ten pierwszy proces to jest proces, który postrzegamy w tej chwili ze zdziwieniem, czyli wnikanie, wchodzenie w zwierząt dzikich w przestrzeń miasta. Dla nas takim symbolem tego wniknięcia, tego wnikania są nurogańsi. I od nich zaczynamy tę Małą Warszawską Jesień i na nich kończymy. Tworzy się taka rama, która, w ramach której pierwszym wydarzeniem, pierwszym działaniem jest właściwie instalacje wizualne i słuchowisko Dominika Strycharskiego i Alicji Tkaczyk Nurogęsiopolis, a kończymy spektaklem, wideoperformansem, który się odbywa w kinie Muranów. Swój język mają.
1: Warszawska Jesień startuje już jutro i potrwa do przyszłej soboty. Także w poranku Dominika Olszowy opowiadała o swojej rzeźbie Fontanna Piasku.
6: Ten tytuł zaczerpnęłam w ogóle z piosenki zespołu Manam.

0: Rada Słoni i Róża. Z piosenki, która w tamtych czasach, to były lata 80., została cenzurowana, jak się ostatnio dowiedziałam. Fontanna piasku wyszła z takiego pomysłu ustawienia jej w wodzie, czyli w kałuży na Placu Centralnym. To był jakby początek jej i chciałam połączyć bardzo te dwa materiały, dwa zasoby, jakim jest woda i piasek, jako kontynuację mojej praktyki, czyli w mojej praktyce często utwardzam coś, co jest ulotne i przemijające. I chciałam utwardzić, zatrzymać ten wytrysk piasku i wody jako dwóch surowców, które są w największym deficycie obecnie na naszej ziemi.
1: Miała stanąć tutaj przed Pałacem Kultury, tak?
0: To znaczy taki był konkurs. Konkurs polegał na tym, że miałyśmy, bo to był konkurs dla artystek, miałyśmy zaprojektować rzeźby, które miały zostać postawione na Placu Centralnym. Obecnie tymczasowo rzeźba stoi na tarasie Muzeum Sztuki Nowoczesnej, ale może w przyszłości stanie kiedyś na placu. Budynek jest bardzo geometryczny i w swojej formie wydaje się, w kontraście do tej formy rozpadającego się piasku, wydaje się być taki mocny, stabilny, a ona dodaje lekkości swoją pozornie rozpadającą się formą.
2: Z artystką rozmawiała Aleksandra Łapkiewicz, a rzeźby można podziwiać w MSN-ie, na tarasie MSN-u do 10 września przyszłego roku. Pogłosy kończymy wypowiedziami Anity Sokołowskiej i Heleny Urbańskiej, występujących od dziś w krótkim spektaklu o matce i córce. Przedstawienie powstało na podstawie debiutanckiego dramatu Heleny Urbańskiej Człowiek, który chce zrozumieć kochanie, czyli miłuj bliźniego swego jak.
3: Jedną z moich pierwszych inspiracji do napisania tego tekstu był krótki film o miłości Krzysztofa Kieślowskiego i z niego została figura sąsiadki, którą główna bohaterka podgląda, i figura matki, którą ja zdecydowanie rozwinęłam, bo w filmie Kieślowskiego główny bohater mieszka z matką swojego przyjaciela, która jakoś tam w ciekawym kontraście funkcjonuje do tej sąsiadki, którą gra Grażyna Szapołowska, ale ja chciałam jakoś się temu przyjrzeć bardziej, tej relacji w domu. Podmieniłam bohatera na kobietę, i po prostu też wszystko zmieniłam absolutnie. Zostały jakieś dwa zdania z Kieślowskiego, ale tak, on był dla mnie inspiracją.
4: Bardzo się cieszę z takich wymagających propozycji, dlatego że to mnie rozwija po prostu jako aktorkę. Oczywiście w takim pierwszym myśleniu, o Jezu, ale jak ja mam zagrać twoją matkę, Helena, nie? Ale jak Hela mi dała do przeczytania ten tekst, który uważam jest naprawdę bardzo dobrze przez Helenę zapisany, bo on ma taką, wiesz, formę teatralną. To jest bardzo formalny tekst, który przecina takimi wrażliwymi monologami i dialogami. Więc jakby ten tekst mi się bardzo od samego początku spodobał i też mi się to podobało, że on nie jest prosty. Więc jakoś tak uwielbiam wyzwania i kiedy pierwszy raz miałyśmy w pomyśle, to było tylko czytanie performatywne. Ja przeczytałam ten tekst i mówię, ale co to, Helena, to co? Uczymy się go na pamięć. I rzeczywiście po tym czytaniu performatywnym zapytała Helenę Julka Cholewińska, czy wyreżyserujesz ten spektakl u nas?
2: Recenzję z tego spektaklu przedstawi Dominik Gac w najbliższy poniedziałek na naszej antenie. Już za chwilę o wszystkim z kulturą Jacek Poniedziałek, a w pogłosach to wszystko. Beata Stylińska, do usłyszenia.
5: Autopromocja.
6: Mediewanna zmienia dzień i godzinę emisji. Już nie w soboty o 23, ale w poniedziałki o 22. Zapraszam Państwa co dwa tygodnie do programu o średniowieczu. Mam nadzieję, że usłyszymy się już w najbliższy poniedziałek. Do usłyszenia zatem, Łukasz Modelski.
7: Piąta struna to dwie nocne godziny, w czasie których penetrujemy bliższe i dalsze zakątki muzycznego wszechświata. W audycji krzyżują się rozmaite style i gatunki. Folk i jazz, ambitny pop i piosenka z dobrym tekstem, muzyka dawna i współczesna. Ważne jest również słowo. Dla mnie to najbardziej osobiste spotkanie z Państwem. Zapraszam dziś o 23:00. Piotr Matwiejczuk.
5: Autopromocja. O wszystkim z kulturą.

0: Monika Pilch, dobry wieczór Państwu. Moim gościem jest dziś aktor, tłumacz, pisarz, reżyser związany z zespołem Nowego Teatru w Warszawie, Jacek Poniedziałek. Witam bardzo serdecznie.
1: Witam wszystkich serdecznie.
0: Ponieważ jest Pan w okresie niezwykle intensywnym, pełnym zawodowych wyzwań, dlatego nasza rozmowa odbywa się za pomocą nowych technologii. Chciałam zapytać, no właśnie, jakie wyzwania teraz przed Panem? Czy to są wyzwania na planie filmowym, teatralne? Jaki jest ten najbliższy dla Pana szczególnie intensywny czas?
1: Ja mam w ogóle intensywne życie dosyć. To nie jest nic wyjątkowego. W tym momencie, jak mam dłuższą przerwę niż tydzień, oczywiście pomijając wakacje, to już zaczynam się niepokoić, że coś jest chyba nie tak. Ale na szczęście pracę mam. Chodzi tylko o to, żeby się w tym wszystkim nie zagubić i żeby nie stracić kontaktu ze sobą i z rzeczywistością, bo czasami mam wrażenie, że my, aktorzy żyjący tak bardzo intensywnie teatrem i innymi mediami, kinem czy serialami, czasami sprawiamy wrażenie ludzi oderwanych od rzeczywistości. Mam nadzieję, że w moim przypadku tak nie jest. Teraz wrzesień, październik mam bardzo pod znakiem teatru i wyjazdów, wielu wyjazdów po Polsce, ale też i za granicą. Byliśmy w Czechach, wróciłem tydzień temu z festiwalu w Piliźnie ze spektaklem Elizabeth Costello Krzysztofa Warlikowskiego. Bardzo się to nam udało. Nie zawsze spektakle wychodzą tak dobrze, jak tam widownia czeska, wyjątkowo otwarta i bym powiedział tak, może trywialnie wyluzowana. Czasem mam wrażenie, że u nas w Polsce, czasem mówię, widownia jest zbyt trochę przejęta. Ja nie wiem, czy famą naszego teatru, czy tymi wszystkimi nazwiskami tych osób, które w naszym zespole pracują, czy tematyką, może dla niektórych zbyt poważna, ale czasem mam wrażenie, że widownia reaguje w sposób lekko jakby przewidywalny i trochę grzeczny. Za granicą widownia jest inna, a zwłaszcza w Czechach, no to jest kraj, to jest społeczeństwo bardzo się różniące od naszego. Ale to już skończmy z tym społeczeństwem i z widownią. W tej chwili jestem w Poznaniu, gdzie gramy spektakl, który jest koprodukcją Nowego Teatru w Warszawie i Teatru Polskiego w Poznaniu, tutaj pod dyrekcją Macieja Nowaka. Spektakl Pulverkop, gdzie gram główną rolę na podstawie powieści Edwarda Pasewicza w reżyserii Katarzyny Kalwat. Ostatnia premiera Nowego Teatru, w której brałem udział. Premiera miała miejsce w kwietniu tego roku i ponieważ jest to koprodukcja, to gramy też często w Poznaniu, co jest miłe, że jakby ten sam zespół tych dwóch teatrów i osób zaangażowanych plus ten sam temat i ta sama reżyserka, ale w różnych miejscach dla trochę innej widowni w każdym z tych miast i w ogóle pobyty w Polsce, w innych teatrach, gdzie się gra, są jakoś mi sprawiają czasem większą przyjemność, nawet radość, niż granie za granicą. Po tym pobycie tutaj w Poznaniu jadę już w niedzielę w nocy po spektaklu do Gdyni. Tam będę zasiadał w jury konkursu Perspektywy na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni przez tydzień i to jest już najbliższy czas. W październiku mamy wyjazdy tutaj po Polsce, z kolei z Kaufman, Podwójne Wiązanie, też z Mają Ostaszewską w roli głównej, też w reżyserii Kasi Kalwa. Będziemy grać w Lublinie, natomiast jedziemy także do Paryża z tym samym spektaklem. W grudniu mamy wyjazd też z Pulverkopfem, z ostatnim premierowym spektaklem naszego teatru, gdzie ja gram główną rolę, do Krakowa na festiwal Boska Komedia. Już teraz na przełomie października, listopada, a już tak gęściej próby zaczynają się w grudniu do nowego spektaklu w naszym teatrze, w Nowym Teatrze w Warszawie, gdzie będę grał u boku innych koleżanek i kolegów z naszego zespołu w takim debiutanckim spektaklu teatralnym, teatralnej jakby produkcji, nie filmowej, filmowego reżysera Jana Komasy, dobrze przecież znanego. I to będzie tekst tego samego scenariusza, ten sam jakby scenariusz, który posłużył Jankowi do filmu pod tytułem Rocznica, amerykańskiego obrazu, który tam został produkowany, tam miał dystrybucję i tam miał premierę, ale też był pokazywany w Polsce. Będę grał w tym spektaklu, premiera jest przewidziana na styczeń lub luty. Natomiast od stycznia, prawdopodobnie do kwietnia lub maja, będę brał udział w serialu telewizyjnym, o którym niestety nie mogę nic powiedzieć. Mhm. Tak to u nas wygląda, że często te przewidywane, planowane projekty serialowe głównie, ale filmowe też, ale teraz to mówimy o serialu, są objęte jakąś ścisłą tajemnicą i blokadą informacyjną. Myślę, że w ciągu najbliższych tygodni ta informacja się pojawi i też mam grać jedną z głównych ról. W każdym razie są to twórcy, z którymi już pracowałem i w teatrach, i właśnie

0: Serialowo bardzo obiecujący temat, bardzo obiecująca i wspaniała ekipa aktorów, aktorek i ekipa realizatorów. Bardzo się na ten projekt cieszę. No to tak w dużym skrócie, przepraszam, że się rozgadałem.
1: Czas bardzo intensywny, ale tak jak przyglądam się pana rolom od bardzo wielu lat, obserwuję pana na scenie, mam takie poczucie, że w pana życiu jakoś bardzo silnie są ze sobą związane aktorstwo i literatura. I chciałam zapytać, czy kiedy otrzymuje pan propozycję ról, przywiązuje pan wagę przede wszystkim do materii literackiej, czy jak podejmuje pan te decyzje przyjęcia, nieprzyjęcia roli, włączenia się w jakiś projekt artystyczny, to czy to materia literacka decyduje, albo co ma decydujące znaczenie, kiedy podejmuje pan decyzję o przyjęciu roli, podjęciu jakiegoś nowego zawodowego wyzwania?
0: Najpierw trochę, jakby tu zejdę na ziemię, może panią rozczaruję, ale pierwszym kryterium, najważniejszym, pierwszym takim wstępnym do rozpoczęcia jakichś rozmów jest oczywiście czas, czy w tym momencie nie jestem zajęty czymś innym. A, jeszcze zapomniałem, a propos jeszcze wjazdów. Na początku października gramy spektakl z Sodoma w Teatrze Proxim, Nowym Proxima w Krakowie w reżyserii Piotra Mateusza Wacha i ten sam, gdzie gram też jedną, no, główną rolę właściwie, tam są same główne role, można powiedzieć, bo jest nas kilka osób. I też na Queer Festival, też w Poznaniu, tutaj w Teatrze Polskim w Poznaniu będziemy to grać. Angażowanie się w nowe projekty to do pierwszym warunkiem jest czas, czy w tym momencie robię rzeczy, które z tym projektem kolidują. No ale to jest chyba oczywiste. Natomiast kolejnym jest też to, czy ja się odnajduję w tym świecie. To znaczy, czy ja się odnajduję w postaci, którą mi zaproponowano. No niestety. Brutalność życia, ta materialna brutalność życia polega też na tym, że czasami robi się rzeczy, których by się nie chciało robić, albo które się nie do końca czuje. Może nie takie, których by się nie chciało, bo takich to na pewno nie robię, ale do których mam dystans, albo w których czuję się średnio swobodnie, albo średnio kompetentny. I takich projektów, gdzie gram mniejsze role, gościnnie, to są głównie seriale, jakieś mniejsze filmy, jest sporo. No cóż, brutalność finansowa, jakby taka materialna mnie to do tego zmusza i to, że po prostu musimy jakoś żyć z samego teatru. Trochę byłoby trudno. Natomiast inaczej odpowiem na to pytanie. Oczywiście ta materia literacka jest tym, co mnie też najbardziej zachęca, mobilizuje i też wręcz podnieca. Bardzo jestem wrażliwy na słowo. To pani przecież wie, jak pani obserwuje, bo coś tam pisze, ale przede wszystkim też tłumaczę. Dużo tłumaczę tekstów teatralnych, które są grane w wielu teatrach, nie tylko u nas w Warszawie, w Nowym, ale też w innych i w Narodowym i w tej chwili w kilku teatrach w Polsce, w Krakowie, w Gnieźnie, w Kaliszu, w Gdańsku, w Opolu, no w wielu miejscach. To jest głównie amerykańska literatura teatralna, czyli Tennessee Williams, ale nie tylko, też Edwarda Albee i inne rzeczy. Zacząłem tłumaczyć i już sporo lat temu, to było ponad 20 lat temu, 20 chyba, 5-6 lat temu.
1: To było jeszcze we Wrocławiu, prawda?
0: Tak. We Wrocławiu po prostu graliśmy gościnnie, to też była koprodukcja na Teatru TR Warszawa i Teatru Współczesnego we Wrocławiu oraz Teatru Polskiego w Poznaniu, wtedy pod dyrekcją Pawła Łusaka i Pawła Łodzińskiego, bo to było już parę lat temu. To była jakby taka prapremiera polska Oczyszczonych, Sary Kane, z moim i Krzysia Warlikowskiego, czyli reżysera tego spektaklu tu w przekładzie. Była taka pierwsza próba, jeszcze robiliśmy trochę wspólnie, jeszcze trochę się bałem sam odpowiadać za przekład. Od tego czasu tych tekstów przetłumaczyłem chyba około 40. Niektóre z tych tekstów są wystawiane na scenach do dzisiaj, to znaczy do dzisiaj są grane w repertuarach teatrów. Niektóre już zeszły z afisza. Są też teksty, które przetłumaczyłem, a które nie doczekały się premiery, mimo że mam taką zasadę, że ja nie tłumaczę po prostu z własnej inicjatywy, tylko na prośbę poszczególnych reżyserów, dyrektorów teatrów. Wracając do tematu, bardzo lubię, jakby to powiedzieć, nie tylko dobrze brzmiące, ale bardzo z dzisiejszym językiem, z kolokwialnym językiem, z językiem takie sztuki, takie teksty, takie słowa, taką literaturę, gdzie można trochę sobie na więcej pozwolić. Ja nie mówię o tym, żeby one były tylko bardzo mocne i bardzo dosadne czy wulgarne, bo to się często zdarza. No my mamy skłonność w polskim języku często tłumaczyć różne te przerywniki zdań z języka angielskiego dość łagodnie albo je pomijać. Tymczasem one są stałym elementem języka i nie można o nich zapominać. To nie znaczy, że też powinniśmy jakoś tutaj przesadzać, żeby wszystko było takie ostre i wulgarne. Nie każda literatura taka jest. A jeżeli jest, ja tego nie unikam, tylko też się lubię tym trochę pobawić. Jestem aktorem i myślę, że z tego wynika pewnego rodzaju upodobanie, czy ja nie wiem, czy mam talent, ale jakiś rodzaj.

0: tej skłonności do języka i pewnej, o może tak, słabości do języka. I jako aktor czuję po tych 100 latach pracy, bo jestem już aktorem, no wstyd się przyznać, a może i z dumą, 36 lat, to jest bardzo dużo czasu. To jest niemalże już niedługo połowa mojego życia. No jeszcze nie, ale mam 61 lat, ale już można powiedzieć mentalnie na pewno. I przez ten czas nasiąknąłem trochę pewnego rodzaju elastycznością, czy takim upodobaniem do bawienia się językiem. Dlatego też bardzo cieszy mnie taka literatura, która się tym językiem bawi, no choćby w polskich warunkach jest to czy Szczepan Twardoch, czy drugi skrajny przypadek Dorota Masłowska. Ale oczywiście nie tylko, ale też z tych starszych, czy bardziej klasycznych już teraz pisarzy, Jerzy Andrzejewski, ostatnio czytałem Miazgę, czy nawet już taki absolutny klasyk i noblista, czyli Czesław Miłosz. Bardzo język uważam, dzisiaj zwłaszcza może, kiedy jesteśmy przebodźcowani tym, co jest widzialne, czyli obrazem, rolkami, szybko zmieniającymi się treściami, a raczej wizualnymi niż tekstem. Teksty sprawia nam pewnego rodzaju kłopot często. Nie mamy czasu, chcemy szybciej już udać się obejrzeć coś innego, albo jak dzieci trochę mi się wydaje jesteśmy, że widzimy nową zabawkę, już porzucamy tę, którą mieliśmy w ręku przez parę minut. A język wymaga trochę cierpliwości, język uczy trochę pokory, język uczy, czy też nakazuje, w pewnym momencie wymaga precyzji, żeby nie bełkotać, chyba że to jest akurat tematem, że postać nie wie, co powiedzieć, więc bełkocze, ale to też musi być jakby precyzyjnie zapisane, żebyśmy rozumieli, o co tu chodzi. I jednym słowem, język jest dla mnie bardzo istotnym partnerem, a sceniczny, literackim, też życiowym. Bardzo się staram w życiu mówić niekoniecznie jakby ładnie czy poprawnie, ale wyraziście. Znaczy tak, żeby mnie rozumiano i też pewnego rodzaju też często spotykano wielu autorów, choćby też dramatów czy scenariuszy współczesnych, jak Paweł Demirski, z ironią, to znaczy pewnego rodzaju dystansem. To znaczy, że ja przeżywam określone emocje, mam do przekazania rzeczy ważne, substancjalne nawet. Natomiast to nie znaczy, że rezygnuję w tym momencie z pewnego rodzaju dystansu, jako postać, która jednak mówi ze sceny czy z ekranu. Oczywiście to jestem ja gram tę postać, odgrywam, czyli ja staram się odnaleźć siebie w sytuacji innej tożsamości niż moja. Niemniej jednak to cały czas nie jestem ja. To jest postać, którą w jakimś sensie nakładam, jak maskę, jak ubiór. I to wymaga dystansu.
1: Szuka pan bohaterów sobie bliskich. Wspomniał pan o Pulver Cop, tam Patryk Werchunt jest takim bohaterem, który zdaje się być w jakiś sposób pana portparol, czy uosabiać pana poglądy, czy Powrót do Rem, czy Krum. Pan przegląda się zazwyczaj w granych przez siebie postaciach i czy takie role buduje się panu łatwiej? Takie role niosą szczególną satysfakcję?
0: Tak, dzięki za to pytanie. Jeżeli i rzeczywiście reżyserka czy reżyser i papier literacki, jeżeli na to pozwala, to oczywiście tak. Mogę powiedzieć inaczej, że te, które pani tutaj wymieniła, tego typu role, takie role, bo jeszcze czy ty w Aniołach w Ameryce, też Louis, którego tam grałem, że gdzieś odnajduję punkty wspólne tych postaci i ich losu z moim losem, z moją przede wszystkim przeszłością, z okresem dojrzewania, czy dzieciństwa, czy też nasiąkania, no na przykład wstydem, który jest mi dosyć znany. Nie wiem, że jest mi bliski, bo to jest uczucie, lubię czy nie lubię, które przeszkadza bardzo w codziennym życiu i w kontaktach z ludźmi. Ale szukam rzeczywiście, nie że szukam, tylko odnajduję lepiej drogę do postaci w sobie właśnie wtedy, kiedy one mają na przykład właśnie pewnego rodzaju chwiejność tożsamościową. Czy ona dotyczy orientacji seksualnej, czy ona dotyczy tego habitusu, czyli tego miejsca, w którym się człowiek mentalnie znajduje, a z którego pochodzi, że może nie pasuje tu, gdzie aspiruje, przez to, że ma niskie pochodzenie, że może nie jest do końca tak wykształcony, jakby chciał, a zajmuje się w jakimś sensie tutaj myślą, logosem i tak dalej. Czy ja jako tłumacz czy reżyser, prawda, nie jestem intelektualistą, a z drugiej strony mam pewne aspiracje czy pretensje, a przecież pochodzę z takiego bardzo basic, elementarnego, bardzo biednego, robotniczego środowiska, gdzie raczej intelektualizm czy inteligentyzm, jak to nazwać, był raczej uznawany za coś gorszego, godnego szyderstwa, wyśmiania. Więc kiedy rzeczywiście zdarza mi się mieć do czynienia z taką literaturą, czy z taką propozycją, gdzie jest ta chwiejność tożsamościowa, też i ta seksualna, gdzie się trzeba mierzyć z takim z

0: torporowanym już od dzieciństwa i cały czas obecnym w człowieku wstydem czy poczuciem niedopasowania do miejsca, w którym się znalazło, czy też pewnego rodzaju wycofania albo lęku. Ja jestem też paradoksalnie, wiele osób się bardzo dziwi, kiedy to słyszy, ale to tylko te osoby, które mnie nie znają, tak myślą, że ja jestem jakby bezczelny, pewny siebie, wyszczekany, etc. Tymczasem to wszystko tak naprawdę trochę może maskuje też nieświadomie, to się automatycznie dzieje, pewnego rodzaju lęk, który mam w stosunku do świata, wyzwań, które mnie czekają, ludzi, kamery, która na mnie patrzy, mikrofonu, do którego się poprzez który się wypowiadam, etc. Więc też jakby ten lęk, ta pewnego rodzaju nie, jakaś taka wewnętrzna niepewność siebie. Zresztą ona jest u aktorów paradoksalnie bardzo powszechna. Myśli się o nas, że jesteśmy rzeczywiście pewni siebie i że potrafimy grać, coś zagrać, coś ukryć, jakieś te emocje. Tymczasem w gruncie rzeczy wszyscy często decydujemy się na pracę aktora właśnie dlatego, że to jest jakiś rodzaj, żeby sobie zrekompensować jakoś, czy znaleźć tę kompensatę pewnego rodzaju poczucia niedoboru, niepełności jakiejś, czy niedoskonałości, czy właśnie, że to się zdarza często osobom, które właśnie żyją w pewnego rodzaju wstydzie i w lęku. Tak jak ja. To są wszystko takie paradoksy. Jeżeli odnajduję takie tematy, też pewien młody reżyser Karol Ullman, filmowy, z którym zrobiłem dwa krótkometrażowe filmy, i teraz zabieramy się już do przygotowania scenariusza takiego filmu Szkwał, w którym będę grał główną rolę. To też są jakby te postaci, które on mi proponuje, do których on mnie namawia. To one też właśnie są trochę jakby budowane, bo on też jest trochę podobny jak ja, na pewnego rodzaju osobistej niepewności siebie. I w tym się odnajduję najlepiej, najszybciej, i te postaci mi najlepiej chodzą, o może tak powiem. To nie jest tak, że ja się na takie decyduję, czy też chętniej biorę na warsztat, tylko po prostu jakoś, kiedy już je wezmę na warsztat, to się okazuje, że one mi bardziej leżą, że są bardziej moje, że są bliższe mojej osobowości i łatwiej mi się wtedy, czy z wielką jakąś radością, z większą wiedzą, znajomością tematu dobrać do takiej roli.
1: Dotknął pan bardzo wielu tematów, ale ciekawi mnie to, co pan mówił też o swoim pochodzeniu i pewnej determinacji w wychodzeniu ze swojego środowiska. Pan tę swoją młodość, dzieciństwo, dorastanie traktuje jakąś walkę właśnie z uprzedzeniami społecznymi?
0: Nie traktuję tego jako walki. Nie, z takim stereotypem. W ogóle nie wiem, czy to można powiedzieć, że aktorzy walczą z jakimikolwiek jakby stereotypami. Myślę, że najlepiej, bo walka to jest jakby taka pewnego rodzaju czynność, jakby to powiedzieć, aktywna. To znaczy, że się jakby robi coś świadomie z pewnego rodzaju założeniem, prawda? Że ja chcę tutaj doprowadzić do czegoś, na przykład, żeby część, jakaś grupa odbiorców zmieniła nastawienie. Oczywiście w jakimś sensie tak jest i że w tym jest jakaś misja, ale mi się wydaje, że ja się w tym aktorstwie po prostu wtedy, kiedy mi się rzeczywiście dobrze ułoży współpraca, czuję postać, ja się w tym spełniam, ja się w tym się odnajduję. W jakimś sensie jakby leczę swoje rany, które powstały w okresie dojrzewania, w tym najtrudniejszym momencie życia, kiedy właśnie byłem cały czas jakby narażony w jakimś sensie na wstyd wobec swojego statusu materialnego, wobec swojej nieśmiałości takiej osobistej, w ogóle też poczucia tego lęku, czy intuicji związanej z orientacją seksualną, której przecież wtedy nie rozumiałem, bałem się i wstydziłem. I kiedy ktoś w jakimś sensie sugerował taką rzecz, to się bardzo wstydziłem, czerwieniłem i chciałem chować głowę w piasek. Mi się wydaje, że poprzez to, co robię i jak robię, jeżeli umiejętnie mi się coś uda przeprowadzić, to rzeczywiście może na kogoś w jakimś sensie wpływa mi te stereotypy. Natomiast ja nie mam takiego założenia i ja mówię pani, nie wiem, czy jak pani na mnie patrzy, jak pani mnie ocenia, ale ja jestem osobą dość spontaniczną, nieprzewidywalną dla siebie samego. Taką, która trochę działa, wręcz można powiedzieć, bez planu. Że pewne intuicje, pewne takie parcia wewnętrzne, one czasami decydują bardziej niż namysł, refleksja i jakieś głębokie przemyślenia oraz cel, jaki chcę osiągnąć, na przykład w takim aspekcie społecznym. Nie mam chyba takiej cechy w sobie, może powinienem, ale nie mam, szczerze mówię, że większość rzeczy, które robię i większość gestów, które wykonuję, stąd też moja pewna rodzaja konfliktowość.

0: Znaczy, to jest właśnie spontaniczność i to, że czasami nie zapanuję nad tym, co już wypływa z moich ust.
1: Pana mistrzem teatralnym był Krystian Lupa. Należał pan do takiego pokolenia określanego mianem lupatyków, jego wychowanków. Muzil to był pana dyplom, twórca szalenie Krystianowi Lupie bliski. Pewien rodzaj intelektualizmu czy pochylenia się nad tą literaturą. I chciałabym zapytać, w jaki sposób pana naznaczyło to, że jest pan takim, można powiedzieć, koniem ze stajni Krystiana Lupy, jest pan jego wychowankiem. Nie wiem, na ile dalej w środowisku to określenie lupatyków funkcjonuje.
0: Ja szczerze powiem, że nie spotkałem się z tym określeniem. Mówiło się o nas też inaczej. Już teraz też, szczerze powiedziawszy, nie do końca pamiętam. Nie chce mi się nawet tego szukać w pamięci, bo to nie ma znaczenia. Raczej chodzi o sam fakt. Tak, rzeczywiście. Wyrosłem w tym jakby środowisku i w tej pewnego rodzaju miłości, respekcie, wielkiej, takiej silnej grawitacji tej postaci, jego myślenia, jego filozofii teatralnej i jego estetyki też, pewnej tajemnicy, którą właściwie otaczał jego teatr, tematy jego spektakli, podejście do aktorstwa, niewywalanie wszystkiego na wierzch, zachowywanie w pewnym sensie, może nawet i tłumienie pewnych emocji, to nie znaczy, że się ich z nich rezygnuje, tylko że one są wtedy ciekawsze, bo widz ma wtedy większe zadanie do wykonania, większe napięcie, żeby lepiej aktora, czy jego postać zrozumieć. I jak już dzisiaj na to patrzę, co w tej chwili mnie chyba uderza w sposób szczególny w kiedy wspominam tamten czas i jak ja tym nasiąkałem, to jest to, że on i też te zajęcia w szkole teatralnej, które myśmy mieli z nim 2 lata zajęcia i robiliśmy właśnie dyplom, czyli szkice z Człowieka bez właściwości na podstawie Muzila, to jest taka bardzo intensywna namowa z jego strony do zaufania intuicji, do zaufania sobie, wyzbycia się w jakimś sensie właśnie wstydu tego, kim się jest, że się inaczej mówi, że się ma inny głos, że się ma takie albo inne ciało, że się myśli, że jest niedoskonały. Właśnie w jakimś sensie budowania na niedoskonałościach, na tym, co nas odróżnia, na tym, w czym nie jesteśmy podobni do innych. I paradoksalnie właśnie przez to jesteśmy podobni do innych, przez słabości, tylko różne słabości. Te słabości są związane często z emocjami, są związane z kompleksami, związanymi ze swoim ciałem. Ja miałem zawsze ogromny problem, też podsycany w szkole teatralnej, czy problem, znaczy nie miałem problem, tylko niepokój związany z głosem. Mój głos zawsze mi się wydawał za mało dźwięczny, za mało męski. W szkole teatralnej jeszcze niektóre osoby, które uczyły wymowy dykcji, czy nawet wiersza i prozy i tak dalej, narzekały na mój głos i słyszałem nieprzyjemne epitety i określenia pod jego i pod moim adresem. No, ale to już mniejsza z tym, to już przeszłość. Natomiast oczywiście te wszystkie niedoskonałości, te wszystkie nasze ułomności, te wszystkie nasze kompleksy i lęki właśnie budują naszą odrębność. Odrębność od wszystkich dookoła, a każdy jest osobna wśród tych, którzy są dookoła nas, ma też te swoje jakby właśnie te kompleksy, te niedoskonałości, te niedomogi, które też ich odróżniają z kolei ode mnie i od wszystkich innych. I to jest pewnego rodzaju jakby przełom, czy odkrycie, czy jakaś wielka radość, że właśnie na tym można bazować. I paradoksalnie właśnie wtedy odnajduje się ogromną siłę, właśnie w tej słabości siłę i jakieś poczucie autonomii. To znaczy, że na scenie jesteśmy oczywiście narzędziami reżysera, jesteśmy, w jakim mówimy, w jakim sensie jesteśmy przekaźnikami, jak to inaczej, nad narzędziami, też w ręku pisarza, który to napisał, autora, prawda, autorki. To powstało w jego głowie, to powstało w jego świecie i z jego pamięci, z jego wspomnień, czy z jego spostrzeżeń. Natomiast to my teraz przekazujemy i okazuje się, że budujemy i potrafimy odnaleźć właśnie w sobie większą autonomię i wolność, jakąś taką totalną swobodę sceniczną czy filmową właśnie wtedy, kiedy, może nie zaakcentujemy, ale kiedy nie będziemy poświęcali czasu na ukrywanie swoich niedoskonałości, tylko zrobimy z nich atuty. I to jest jakaś taka, to jest duża sprawa, duża myśl, duży obszar, który przychodzi mi do głowy właśnie wtedy, kiedy myślę sobie Lupa i to, co on mi dał, co dał też całemu mojemu pokoleniu, czy osobom kilka lat młodszym, jak Maja, czyli Wojtek Kalaros tu u nas w teatrze, czy też reżyser Krzysztof Warlikowski, którym jestem bardzo blisko związany z moim przyjacielem, ale też z dyrektorem teatru i reżyserem, u którego zagrałem najwięcej ról w życiu.
1: Pamiętam takie spotkanie w siedzibie Gazety Wyborczej, kiedy siedziba nowego teatru na Madagaskarze

0: Leńskiego miała powstać. Nie wiem, czy pan to pamięta, było takie duże spotkanie w siedzibie Gazety Wyborczej i wtedy pan mówił, że jesteście państwo wszyscy jak takie kwiaty, które Krzysztof Warlikowski podlewa, więc ta decyzja jest dosyć prosta o tym odejściu do Nowego Teatru i wyodrębnieniu tego zespołu.
1: Oj, kwiaty, Boże. Dzisiaj bym tego nie powiedział. To tak trochę bombastycznie i też trochę, jakby to powiedzieć, egotycznie brzmi. Ale no, kwiaty są różne, bo są ładnie pachną i czasami są takie, które są i brzydsze, i brzydzie pachną, a wciąż są kwiatami. I ja się wiem, dlaczego się posłużyłem tym skrótem, czy tą metaforą może. To był czas, kiedy Hanna Kral i Krzysztof Warlikowski zaczynał współpracę z Hanną Kral, która zaczynała też chodzić na nasze przedstawienia. I ona powiedziała kiedyś takie zdanie, a się trochę wstydzę trochę dzisiaj to powiedzieć, ale że Krzysztof Warlikowski i ten nasz zespół to taki kwiat, i że on jest takim kwiatem, który wyrósł na tym naszym polskim łajnie. Ona nie powiedziała tego po to, żeby zdezawuować Polskę, tylko żeby powiedzieć, że tam, gdzie się wzrasta, czyli w tym własnym gnieździe, to jest miejsce, które w jakimś sensie jest skalane, prawda? Które dla nas jest pewnego rodzaju punktem odniesienia i jakby też adresatem naszej krytyki. Mamy prawo do krytykowania miejsca, w którym żyjemy, ponieważ my to miejsce dobrze znamy. To jest nasz dom i my ten dom chcemy sobie współtworzyć na taki obraz i podobieństwo, jaki uważamy, że byłby najlepszy. To jakby ten jego skrót, czy tego rodzaju ta metafora, że tutaj na tym naszym łajnie wyrósł taki kwiatek Krzysztof Warlikowski, wydaje mi się dosyć trafny. Ale to są słowa Hanny Kral, a ja się tylko później posłużyłem trochę z tą jej metaforą.
0: Mam wrażenie, że zbudowaliście taki dom w Nowym Teatrze w Warszawie i sposobu myślenia, ale też sposobu pracy opartego w dużej mierze na ryzyku. Mówił pan o tym indywidualizmie, którego nauczył pana w jakimś sensie Krystian Lupa, pracując z wami, ale też mam wrażenie takiej dużej wolności, ale też dużej chęci ryzykowania czy pokonywania zawodowych wyzwań. Czy tak też pan myśli o Nowym Teatrze w Warszawie i jak to jest z tą rodziną Nowego Teatru?
1: Rodziną, klanem, mafią, towarzystwem wzajemnej adoracji, co tam jeszcze o nas mówią, gniazdem żmii. Mamy spory elektorat negatywny w takim środowisku krytyczno-lewicowo-aktorsko-reżysersko-dyrektorskim. Co wynika chyba, mi się wydaje, trochę z niezrozumienia naszej pozycji i ludzie nam przypisują jakieś niesamowite, jakby to powiedzieć, pewnego rodzaju jakby taki gwiazdorski sznyt, czy lans, czy ogromne bogactwo, niesamowitą ekskluzywność, prawda, etc., etc. No, większość z nas to są osoby dość rozpoznawalne, bo już sporo pracujemy lat w zawodach i czy w zawodzie i jesteśmy rozpoznawani mniej lub bardziej, ale generalnie jako też aktorki, aktorzy filmowi, telewizyjni i tak dalej, czy też jako osoby publiczne, które się wypowiadają w sprawach różnych i też walczą, bo na przykład jeśli chodzi o walkę, to jakby znaczy walczę na przykład, ja walczyłem teraz o podpisy pod projektem tej ustawy o zmiany zapisów prawa łowieckiego w Polsce, bo bardzo na sercu leży mi dobro zwierząt, do których strzelanie jest absurdalne w dzisiejszych czasach, kiedy właściwie ten cały świat, cała natura powoli właściwie rok po roku właściwie po prostu umiera na naszych oczach. Ale to jest mniejsza z tym. Natomiast wracając do tematu, ten zespół i ta jakby rodzina. Oczywiście jak to rodzina jest w rodzinie, też ludzie przychodzą, odchodzą i niektórzy z nas zostają w zespole, grając jakby w tych kolejnych spektaklach. Niektórzy grają tylko gościnnie, byli na etacie, nie są na etacie, potem wracają na etaty. To jest dość ruchome. Teraz pojawiają się już jakieś też młode, nowe osoby. Ten zespół będzie się powoli troszeczkę zmieniał, ale jesteśmy dosyć rzeczywiście, trzeba przyznać z boku, patrząc na to, zamkniętą grupą. Dość powtarzalne są te obsady i to jest z jednej strony zaleta, bo Krzysztof Warlikowski uważa, że to jest zaleta, że się jakby w jakimś sensie idzie przez życie z tym samym zespołem i się też razem starzeje i doświadczamy życia i poznajemy kolejne jego etapy i też historii i współczesnej, tego, co się dzieje wokół i ciągniemy to dalej. Z drugiej strony mi się wydaje, że też może to dla niektórych oznaczać pewnego rodzaju skostnienie, czy też jakby zatrzymanie się w miejscu. Zdania są podzielone. Natomiast będąc tak długo w plus minus w tej samej grupie ludzi, rzeczywiście dochodzi często do, no to się wiąże też w pewnym razie

zmęczenie, zmęczenie materiału, znużeniem, też konfliktami, które mamy na koncie, ale też jak pokazał też znowu kolejny raz, teraz ten wyjazd właśnie do Czech i też wyjazdy zespołu, ja tam nie gram, ale przetłumaczyłem Europę u Łażdego Muła, którą Krzysiek Werlikowski wyreżyserował i teraz te najważniejsze europejskie festiwale już właściwie za

0: i jakby też jakichś takich zwątpień, czy to się da dalej ciągnąć, bo jesteśmy fenomenem absolutnie w skali chyba światowej, że w takim prawie niezmiennym kształcie ten zespół istnieje już od kilkunastu lub nawet kilkudziesięciu lat, ale w niektórych przypadkach. I wydaje mi się, że po prostu się dobrze, mimo tych jakby różnych chwil, że dobrze się wraca do siebie po urlopach, po wakacjach, po chwilach, kiedy na przykład część zespołu nie gra w jakichś nowych produkcjach, jakichś na przykład innych reżyserów niż Krzysiek i tak dalej. Po jakimś czasie znowu wracamy i okazuje się, że my jesteśmy, nie że jesteśmy na siebie skazani, tylko w jakimś sensie jesteśmy bardzo z sobą zżyci i bardzo siebie potrzebujemy. Jak trwają próby tygodniami, miesiącami, czasami one są intensywne, jesteśmy też pozajmowani, jest trudno czasami sklecić harmonogram prób, żeby wszyscy byli do dyspozycji, więc też pojawiają się tarcia, niepokoje. I tak jest zmęczenie codziennym przebywaniem w tym samym gronie przez 8 do 9 godzin. Dwa razy dziennie są te próby rano i wieczorem, a czasami też rano próby, wieczorem spektakle, więc jakby też ze sobą pojawia się zmęczenie. To jednak po prostu okazuje się, że my się bardzo dobrze rozumiemy i że trudno jest odnaleźć się na takim poziomie rozumienia w innej grupie, w innym kontekście, w innych produkcjach, w innych obszarach, w innych kontekstach. Więc my jesteśmy w jakimś sensie naprawdę, można powiedzieć, rodziną. I to nawet nie w cudzysłowie.
1: Ale też mam wrażenie, że w momencie, kiedy Teatr Rozmaitości się konstytuował, było widać pokoleniową fascynację teatrem młodych ludzi. Pamiętam tę podłogę usianą, no wtedy się mówiło o pokoleniu Martensów, ale podłogę usianą butami. Po wejściówkę przyjście 2 godziny wcześniej to mogło być za mało, więc często dłużej się stało,
0: No a
1: żeby...
0: nie było też internetu tak jak dzisiaj, prawda? Nie kupowało się w internecie.
1: Tak, to prawda.
0: Dlatego dzisiaj na przykład tylko mały wtrącik, jeżeli mogę, mały
1: Tak,
0: wtręt.
1: tak, tak.
0: Bilety na wszystkie spektakle Czarodziejskiej Góry opery Pawła Megidyna w reżyserii Andrzeja Chyry, to jest wznowienie po latach, produkcja Malta Festiwal kiedyś na listopad, sprzedały się w ciągu 3 minuty wszystkie. Tam jest 400 miejsc i nie wiem ile grają spektakli, no to jest naprawdę kilka tysięcy biletów. W ciągu 3 minut wszystkie. To dzisiaj cały czas to jakby to jest.
1: Być może to też jest kwestia zmian technologii, ale czy nie ma też pan takiego poczucia, że trochę do innego pokolenia widzów teatr dziś dociera? Mówił pan o tym odmłodzeniu zespołu. Czy to też jest próba dotarcia do tych najmłodszych widzów, że za mało młodych ludzi fascynuje się teatrem?
0: Tak, trochę chyba za mało, ale może to jest też doświadczenie naszego teatru, bo jesteśmy już, można powiedzieć, rzeczywiście klasykami awangardy. Nie lubię tego pojęcia, ale ono pasuje akurat do nas, nawet jeżeli tu ujmiemy je w cudzysłowie. Patrząc na to, no jednak długo już bardzo funkcjonujemy. Patrząc z perspektywy lat na taki przekrój wiekowy, czy też taki mentalnościowy naszej widowni, to ona się postarzała. W dalszym ciągu te bilety na spektakle kosztują od 50 do 100 zł, więc są teatry, gdzie te bilety są znacznie droższe, także za granicą. Więc być może język, którym się posługujemy, wiek osób występujących na scenie i reżyserów, no głównie tu mówię o Krzyśku, to są powody, które sprawiły. To powody, dla których nie ma przepływu, bo odpływu nie widzę, mamy pełną widownię często. Nie ma przepływu nowej widowni, a ona się pojawia, ale często to jest widownia, na przykład to są osoby z MISH-u, prawda, z tych międzywydziałów Instytutu tych Studiów Humanistycznych na przykład, czy z anglistyki, czy z filozofii i tak dalej. Czyli jest ta młodzież to jakby studencka, ale może jest niej mniej niż kiedyś, może też mniej teraz widać młodzież licealną. Trudno mi powiedzieć, też nie chodzę na wszystkie przedstawienia w teatrze, często też jestem zbyt zajęty. Też są u nas w teatrze spektakle Ramony Nagabczyńskiej, czy te wspaniałe spektakle Wojtka Grudzińskiego i tam widzę sporo młodych widowni też takiej, która interesuje się tym teatrem bardziej fizycznym, czyli tym teatrem tańca, czy ruchu, czy ciała, nie wiem jak to dzisiaj nazwać, tych innych sztuk performatywnych, niekoniecznie takich stricte dramaturgiczno-aktorsko-teatralnych. Tam jest ta widownia troszeczkę inna, więc może dobrze, że w tym jednym zespole, czy może inaczej, w tym jednej instytucji, czy budynku, jakby funkcjonują równolegle dwa albo trzy gatunki różne teatru, prawda? Które gromadzą trochę różną widownię. Przecież mamy tę bardzo silną ofertę dla dzieci, mamy tę silną ofertę tego teatru performatywno-fizyczno-tanecznego i tego teatru stricte dramatycznego, czyli Warmikowski, Kasia Kalwa, Michał Borczuk, etc. I one gromadzą, myślę, że gromadzą trochę różne widownie i to jest dobrze.

0: Oczywiście ja się dobrze czuję z młodzieżą i zawsze uciekam gdzieś tam tak instynktownie przed starzeniem się. Nie chodzi o ciało, bo to wiadomo, że się starzejemy, ale tak mentalnościowo. Wszyscy, którzy mnie blisko znają, zawsze nazywają mnie po prostu dzieciakiem. Jestem trochę dzieciakiem i też lubię kontakt z młodzieżą i po prostu, bo to są taka mentalność, to jest taki background, to są takie tematy, to jest taki język, który zawsze nowy, no bo dopiero przychodzi, prawda? Nie zgrany. Nie, już zdarty i jak stare cholewki, nie jak podeszwy butów. Świeży, w tym sensie, czasami niedoskonały, może czasem bełkotliwy, może zbyt emocjonalny, może nieprecyzyjny, ale z drugiej strony bardzo inspirujący. Więc ja takiej widowni bardzo potrzebuję i lubię dla takiej widowni grać. I to mi się zdarza, bo gram choćby w tej właśnie Sodomie Piotra Mateusza Wacha, w Teatrze Proxima w Krakowie i tam przychodzi większości bardzo młoda widownia.
1: Rozmawialiśmy o tej rodzinie Nowego Teatru. Mówił pan o młodych aktorach, którzy przychodzą, którzy będą w zespole, ale też można powiedzieć, że od jakiegoś czasu aktorzy, którzy się związali z waszym zespołem, jak Bartosz Bieleniacz, Jaśmina Polak, że jest jednak taki rodzaj, jak to było kiedyś, dawnej hierarchii, że przychodzą młodzi, którzy dołączają do zespołu i wychowują się z nim.
0: To nie jest to pokolenie, które by się uczyło. Oni są, przepraszam, ale bezczelni. Dobrym sobie tego słowa znaczeniu, znaczy, że mają jakby swoje zdanie, mają swoją drogę, mają swoją odrębność wręcz, bym powiedział. I też już jakiś background, jakieś doświadczenie. Ludzie dzisiaj często bardzo, bardzo wcześnie zaczynają przez to, że social media są tak dostępne już od bardzo młodego wieku. I w jakimś sensie często one się wiążą z pewnego rodzaju prezentacją, bo ludzie często nagrywają różne rolki, prawda? Mówią do kamery, czyli w jakimś sensie używają jakichś takich skillów aktorskich do pewnego stopnia, prawda? Więc i w ogóle to życie jakby, mimo że się rzadziej dzisiaj spotykamy niż kiedy ja byłem młody, że te spotkania się odbywają często, są zapośredniczone przez social media, kamerki i mikrofony, no to jednak one się odbywają bardzo wcześnie i bardzo powszechnie. Są bardzo powszechne, jest jakby to budowanie pewnego rodzaju awatarów, czy też ról, czy też po prostu opowiadania siebie, swojego życia, swoich doświadczeń w internecie. To jest obraz i dźwięk. My mówimy, to są nasze słowa, to są nasze kreacje, czy to, co powstaje w naszych wyobraźniach, w naszych głowach. I myślę, że nie da się dzisiaj tak wychowywać, nauczać. Nie wiem, no są, rzeczywiście to też bywa bardzo różnie, ale jest teraz taki młody aktor Krzysiek Oleksyn, który gra w Pulwerkopfie, będzie grał w kolejnych spektaklach i jakoś się powoli przyłącza do naszego zespołu. Bardzo zdolny aktor, który też w jakimś sensie jakby można powiedzieć, że on z ciekawością patrzy i się może tam czegoś też uczy, ale też ma swoją bardzo odrębną drogę, która jest bardzo wierna. Natomiast jak pani wymieniła, czy Bartka Bielenie, czy Jasia Sobolewskiego, przecież to jest jeden z nas, czy Jaśminę Polak, to są tak silne osobowości i mają tak odrębne drogi i funkcjonują w tak wielu innych kontekstach i aspektach też działalności społecznej, czy też no, te współgłosy, w których tak zaangażował Bartek Bielenia, czyli robienie muzyki z osobami z neuroróżnorodnością, tak bym powiedział, czy działalność filmowa, przeróżna. Każdy z tych młodych ludzi jest tak silny, tak wyraźny, wyrazisty, mają tak silne osobowości i też takie poczucie odrębności i też w jakimś sensie pielęgnowania tej odrębności w sobie, że ja nie widzę, żeby oni u nas teatrze nasiąkali, też się sprzeczają często z nami, mają swoje zdanie i tak dalej, żeby oni nasiąkali jakimś naszym stylem, sposobem myślenia, czy nie, wręcz przeciwnie, nawet tam następuje pewnego rodzaju spory, takie merytoryczne, które są moim zdaniem bardzo potrzebne i bardzo dobre.
1: Mówił pan o tej opowieści o sobie. Pan kilka lat temu napisał niby dziennik. Mam takie pytanie, czy ta literatura towarzyszy panu na co dzień? Czy myśli pan o pisaniu również, nie tylko o tej pracy literackiej z tłumaczeniem? Mówił pan o tej pracy tłumacza jako takiej ważnej dla pana, ale czy ta chęć pisania książek w ogóle w panu gdzieś kiełkuje, czy też to była taka potrzeba, która przy okazji dziennika, która się pojawiła po prostu, jakiś przełom, czy chęć po prostu zabrania głosu wówczas.
0: To było pisanie dziennika, który był w jakimś sensie parafrazą, czy wynikał z inspiracji tajnego dziennika Mirona Białoszewskiego, a pisałem to na prośbę Krzysztofa Garbaczewskiego, z którym w Nowym Jorku robili taki projekt w takiej małej koprodukcji z Nowym Teatrem. W Warszawie to było w 2018 roku. Ginsberg, Białoszewski.

0: VR, bo też te technologie wiarowe były tam w użyciu tego spektaklu. I ten dziennik Tajny Białoszewskiego był w jakimś sensie tutaj bazą, no oczywiście poezję i poezja Gisberga. I jakoś inspirując się tymi, powiem też w cudzysłowie, brudnymi aspektami zapisów i historii doświadczeń Białoszewskiego, no choćby on był jedną, tuż niedługo przed śmiercią, parę lat, wizytę w Nowym Jorku i choćby był w kinie porno, on był gejem, co wtedy oczywiście było całkowicie wypierane i ukrywane w tamtym świecie. Przecież to był pierwca Powstania Warszawskiego, bo pamiętnik z Powstania Warszawskiego i też tutaj homoseksualizm. No a on właśnie tam pisał wszystko i o wszystkim i to zostało wydane już oczywiście lat po jego śmierci. Więc też jakby pisałem taki brudny swój dzień w jakimś sensie, oparty na doświadczeniach, no, z substancjami i z różnymi transgresjami też obyczajowymi, z którymi miałem do czynienia w życiu, bo to miało być użyte w spektaklu. W końcu nie zostało użyte, ale już tam trochę tego napisałem. I niedługo po tym, po powrocie, to było latem 18 bodajże roku i później zadzwonił jesienią Maciej Maxelon, dzisiaj dosyć znana postać telewizyjna, językoznawca i literaturoznawca może bardziej, który wtedy pracował w wydawnictwie WAB. I zapytał mnie, czy ja coś piszę, powiedziałem, że tak, ale to jest brudne, to jest osobiste i to nie jest do publikacji, miało być użyte w spektaklu, ale mi zostało. On mówi, żebym mu przysłał, ja się trochę opierałem, ale oczywiście mi to sklepiało. On to przeczytał, powiedział, że właśnie o to chodzi, żebym pisał dalej, podpisaliśmy umowę i miałem rok czy dwa, bo później wybuchła pandemia też, żeby to napisać i zacząłem pisać i przy okazji zrozumiałem, pisząc ten dziennik, który o swoim życiu, o różnych przemyśleniach, o różnych doświadczeniach, o lękach, o dzieciństwie, które się nagle zaczęło pojawiać, kiedy się zaczęło grzebać w sobie i o używkach i tak dalej, że ja się też wtedy znalazłem na odwyku i pomyślałem sobie, że to jest może dobry taki rodzaj, jak to nazwać, narracyjnego tutaj kręgosłupa dla tego dziennika będzie właśnie ten odwyk i te doświadczenia i wyszło coś takiego, ja dzisiaj bym tego chyba nie napisał, dlatego, może bym napisał, ale bym nie opublikował, dlatego, że to też jakby widzi pani, to była jakby spontaniczna całkowicie sytuacja i to znowu jakby spontaniczność i taka nieprzewidywalność i nieplanowanie różnych działań w moim życiu, tu się właśnie jak w soczewce w tej książce się skupia. Znaczy, zrobiłem coś, co było szczere, było spontaniczne, zostało też gdzieś tam docenione przez krytykę. Z drugiej strony też ściągnęło na mnie potworne tytuły i tak dalej w pismach takich, bym powiedział, plotkarskich i tak dalej. A ja tego nie lubię. Ja wiem, że jestem publiczną osobą, ale ja wiem, że muszę to brać na klatę. Ale ja nie lubię, jak się pisze w mediach o moim życiu prywatnym, on co zrobił, co powiedział. Jest to, no, niestety nieodłączny element tego zawodu, a ja tego po prostu nie, ja się w tym źle czuję. Paradoksalnie właśnie, mimo już to mówiłem w tej rozmowie, jestem bardzo wstydliwą osobą. A więc dzisiaj bym już tego nie zrobił, to ja tam poleciałem, można powiedzieć, na całość i tak wywaliłem właściwie wszystko. Z tego doświadczenia się długo uczę, jak pan prezydent Duda. Ja się bardzo całe życie czegoś uczę. Więc ja się uczę całe życie, miałem 61 lat, że powinienem pewne rzeczy odkładać, decyzje dotyczące pewnych ruchów swoich działań odkładać na później i nie postępować impulsywnie. A niestety mam impulsywną naturę i to się właśnie tutaj trochę na mnie zemściło. Ale nie, też nie tak, że żałuję. Ja tylko mówię, że dzisiaj tego nie zrobił. Już nie zrobię. A na razie nie ma propozycji, żeby coś wydać, żeby coś napisać. Nie piszę w tej chwili nic, tłumaczę jeszcze różne rzeczy. Jak przyjdzie taki moment, żeby coś poczuję, że powinienem, może też zrobić pewnego rodzaju korektę. Korekta to jest złe słowo, ale jakby coś dodać do tego, co wtedy powiedziałem, czyli jak to wygląda z perspektywy czasu, tych iluś lat, które minęło od tamtego momentu wydania tej książki, no to wtedy to napiszę, ale na razie nie mam takiego pomysłu, ani nie sądzę, żeby to się prędko miało zdarzyć.
1: Mówił pan trochę o planach na najbliższy czas, a jeśli chodzi o takie wyzwania artystyczne, które wciąż są przed panem, czy ma pan jakieś marzenia związane z pracą na ekranie albo związane z na przykład sztukami, które chciałby pan reżyserować, jakimiś fascynacjami, które wciąż przed panem, a o których pan myśli?
0: Marzenie, czy myśl, czy zamiar, to jest takie, żeby dojść w tym zawodzie do takiego momentu, w którym nie chodzi o taką satysfakcję, bo ona jest prawie, że niemożliwa do osiągnięcia w przypadku mojej osobowości, ale też w większości osób, które szanuję, tylko żeby osiągnąć taki poziom autonomii, pewnego rodzaju

0: wolności i zaufania do siebie, żeby to, co się robi, żeby sprawiało o wiele większą przyjemność, radość, radość. Nawet jeżeli to są trudne tematy, jeżeli to są długie, skomplikowane spektakle, wymagają opanowania bardzo dużej ilości tekstu, wysiłku fizycznego, etc., etc. Mimo tego, żeby to się odbywało z przyjemnością. Natomiast jest parę tematów, jest taka książka krytyki politycznej sprzed kilkunastu lat dotycząca postaci autentycznej, czyli Piotra Pawleńskiego, rosyjskiego akcjonisty, no, artysty wizualnego i też w jakimś sensie no, aktywisty społecznego, ale który dokonuje pewnych aktów takich społecznych poprzez sztukę wizualną, przez swoje ciało. I pewne akcje w miejscach publicznych. On jest w tej chwili uchodźcą, mieszka we Francji. Natomiast myślę sobie o wyrozerowaniu po prostu takiej historii, która tam jest zapisana w tej książce. Jest tam zapis przesłuchań, śledztw, czy jakby przesłuchań w prokuraturze dotyczących podpalenia przez Pawleńskiego opon, spalenia opon na jednym z mostów w Petersburgu, co było jego aktem protestu przeciwko pierwszemu atakowi Rosji na Krym i Donbas, czyli rok 2014. Zapis tego śledztwa, tych przesłuchań jest właściwie w gruncie rzeczy zapisem rodzącej się coraz większej fascynacji prokuratora tą postacią, tą osobą, Pawleńskim, jego filozofią, jego myśleniem. Historia kończy się, zaczyna się oczywiście od takiego bardzo prawniczego, oskarżycielskiego w rozmowach między prokuratorem a Pawleńskim, a kończy się tak, że ten prokurator wdaje się z nim w coraz głębsze, coraz ciekawsze filozoficzne dysputy. Ostatecznie rezygnuje z pracy w prokuraturze, robi aplikację adwokacką i przy następnej sprawie, w której oskarżony został, Pawleński zgłosił się jako jego obrońca. Sam fakt po prostu tej niesamowitej transformacji, jaką przeszedł ten prokurator, jest dla mnie fascynujący, jest rodzajem takiego trochę love story. I to chciałem wyreżyserować, myślę o tym od paru lat, natomiast teraz jestem w rozmowach z Krzysiem Garbaczewskim, żeby on to wyreżyserował i żebym ja w tym zagrał prokuratora. Czy to się odbędzie i gdzie i kiedy, to nie wiadomo. Tyle. A generalnie to właśnie jakby szukam tego momentu, w którym osiągnę pewien rodzaj autonomii, wolności i radości, niezakłóconej lękiem i zgryzotą czy niezadowoleniem z tego, jak się odnajduję w danym temacie.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Do usłyszenia, dziękuję serdecznie, dziękuję Państwu.
1: Moim gościem dziś był aktor, tłumacz, pisarz, reżyser związany z zespołem Nowego Teatru w Warszawie, Jacek Poniedziałek. Państwa zapraszam na liczne spektakle i filmy z udziałem aktora, nie tylko do Nowego Teatru w Warszawie, ale również do Nowego Teatru Proxima czy Teatru Polskiego w Poznaniu. Monika Pilch, dziękuję za uwagę.
2: Autopromocja.
3: Jak dobra książka ma początek, rozwinięcie i zakończenie.
4: Jak porządna symfonia z ekspozycją, przetworzeniem, repryzą i kodą.
5: Jak swobodna rozmowa przy kawie.
6: Albo jak kawa, która pobudza do działania.
7: Ze świetną dramaturgią, jak w dobrym słuchowisku.
8: Jaka jest dobra audycja według państwa?
9: Z okazji 90. urodzin programu drugiego zbieramy pomysły dla dwójki. Propozycje Państwa audycji prosimy zgłaszać za pomocą formularza na stronie internetowej programu drugiego. Na pomysły czekamy do końca października.
10: Gdyby rangę twórcy mierzyć liczbą ukończonych dzieł albo długością życia, Mieczysław Karłowicz nie miałby szans na miejsce w cyklu Giganci. Z 6 poematami symfonicznymi, koncertem skrzypcowym, symfonią i garścią pieśni stworzonymi podczas 33 lat życia nie może równać się z dorobkiem Brucknera, Mahlera albo Ryszarda Straussa. A jednak Karłowicz w pełni zasługuje na miano giganta. Dlaczego? O tym opowie kolejna odsłona cyklu. Pierwszy odcinek w najbliższą niedzielę o 14. Andrzej Sułek, zapraszam.
2: Autopromocja.
11: Dwójka jest też na miejscu. Paul McLeish.

Pierwsza połowa XX wieku to moment, w którym muzyka amerykańska zaczyna przemawiać własnym głosem, a właściwie wieloma głosami naraz. To właśnie w Ameryce jazz połączył się z muzyką symfoniczną, muzyka popularna, piosenki, z muzyką pisaną dla sal koncertowych, rytmy wielkiego miasta z wyobrażeniem bezkresnych prerii i górskich krajobrazów. Kompozytorzy coraz rzadziej zaczęli oglądać się na Europę i tamtejszą tradycję, no i zaczęli zadawać sobie pytanie, jak właściwie może brzmieć muzyka amerykańska, jak może brzmieć Ameryka. I na to pytanie odpowiemy sobie dzisiaj w audycji Filharmonia Dwójki. Przy mikrofonie Krzysztof Dziuba. Dobry wieczór. Będę z Państwem do 22. A dzisiaj w audycji przeniesiemy się do Royal Albert Hall na zakończony niedawno festiwal BBC Proms. Koncert, którego posłuchamy, odbył się 24 sierpnia i był on jednym z akcentów wpisujących się w obchody 250-lecia podpisania amerykańskiej deklaracji niepodległości. Orkiestrę Filharmonia poprowadziła jedna z najbardziej znanych amerykańskich dyrygentek, dyrektorka artystyczna Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach, czyli Marin Alsop. W programie muzyka amerykańska, utwory, które na różne sposoby stały się częścią muzycznego obrazu Ameryki. Będzie Leonard Bernstein, kompozytor szczególnie bliski Marin Alsop, czyli jej nauczyciel i mentor. Będzie także Błękitna Rapsodia George'a Gershwina w niecodziennej wersji, w której obok orkiestry symfonicznej usłyszymy pełnokrwiste trio jazzowe, trio Markusa Robertsa. Pojawi się również niemal filmowy pejzaż amerykańskiego dzikiego zachodu w muzyce Jeroma Morosa do dawnego filmu Biały Kanion. Kto z Państwa pamięta ten obraz z lat 50. z Gregorym Peckiem w roli głównej? Jestem ciekaw. No a początek tego wieczoru będzie należał jednak do dwojga jeszcze innych reprezentantów muzyki amerykańskiej. To Joan Tower i Aaron Copland. Już za chwilę usłyszymy suitę z baletu Appalachian Spring. Libretto tego słynnego baletu opowiada historię młodej pary budującej dom i nowe życie na pensylwańskich wzgórzach. Historię, która stała się jednym z najtrwalszych muzycznych obrazów amerykańskiego krajobrazu, no i amerykańskiego snu. No i zanim przejdziemy do Coplanda, wybrzmi jeszcze krótki muzyczny wstęp do tego koncertu, jednocześnie będący dialogiem z samym Aaronem Coplandem. Usłyszymy bowiem pierwszą z cyklu fanfar Joan Tower, Fanfare for the Uncommon Woman, fanfara dla niezwykłej kobiety, tak można przetłumaczyć tytuł utworu. Punktem wyjścia była tu oczywiście słynna Fanfare for Common Men, czyli fanfara dla zwykłego człowieka Aarona Coplanda, ale kompozytorka nadała tej idei wyraźnie feministyczny zwrot. Fanfara miała być hołdem dla kobiet odważnych, podejmujących ryzyko, no i gotowych wychodzić poza wyznaczone role. I taką właśnie kobietę Joan Tower widziała w amerykańskiej dyrygentce Marin Alsop, której dedykowała swoją kompozycję. Marin Alsop za pulpitem dyrygenckim i Philharmonia Orchestra. Słuchamy muzyki Joan Tower, a potem Aarona Coplanda.

Muzyka, która niemal automatycznie przywołuje bezkresny amerykański krajobraz. To była suita z baletu Appalachian Spring Arona Coplanda, baletu, który stał się wręcz jednym z muzycznych symboli Ameryki. Nie tej wielkomiejskiej, lecz tej Ameryki czasów pionierów, Ameryki zdawałoby się bezkresnej. Tak 24 sierpnia na festiwalu BBC Proms zabrzmiało to dzieło Coplanda w wykonaniu Orkiestry Filharmonia pod dyrekcją Marin Alsop. No i po tych zachwytach nad amerykańskim krajobrazem Apalachów pora udać się do Nowego Jorku. Przed nami bowiem jedna z muzycznych wizytówek wielkomiejskiej Ameryki, czyli Błękitna Rapsodia George'a Gershwina. Dzieło pomyślane początkowo jako eksperyment, spotkanie muzyki jazzowej z językiem muzyki symfonicznej. No a dziś to już kanon XX wieku. Prawykonanie Błękitnej Rapsodii odbyło się 12 lutego 1924 roku w nowojorskiej Aeolian Hall podczas koncertu zorganizowanego przez Paula Whitemana. Gershwin miał zaledwie 25 lat i sam zasiadł przy fortepianie. Co więcej, część swojej partii po prostu improwizował. Nie wszystko zdążył wcześniej zapisać, no a cały utwór powstał zresztą w niespełna 5 tygodni. No i czego tutaj nie ma? Rytmy Charlestona, echa muzyki kubańskiej, saksofony, banjo, no i przede wszystkim niezwykły talent Gershwina do pisania melodii. Już za chwilę posłuchamy Błękitnej Rapsodii w wersji, która szczególnie mocno przypomina o jazzowych korzeniach tej kompozycji. Do Philharmonia Orchestra pod dyrekcją Marin Alsop dołączy trio jazzowe Markusa Robertsa, amerykańskiego pianisty jazzowego, który przed założeniem własnego zespołu występował m.in. u boku Wyntona Marsalisa. Ważna postać w świecie współczesnego amerykańskiego jazzu. No i co ciekawe, Marcus Roberts stracił wzrok w wieku zaledwie kilku lat. No i sam też jest autorem opracowania Błękitnej Rapsodii. W takiej jazzującej formie usłyszymy to dzieło już

za chwilę. Jazzowe trio będzie reagować, dopowiadać, improwizować, trochę tak jak robił to sam Gershwin podczas prawykonania. Błękitna Rapsodia w Royal Albert Hall, Filharmonia Orchestra pod dyrekcją Marin Alsop i trio Markusa Robertsa. Zaczynamy już od niemal ikonicznego trylu klarnetu i słynnego glissanda, jednego z tych dźwiękowych gestów, które rozpoznaje się właściwie natychmiast.

Prawdziwe szaleństwo w Royal Albert Hall. Tak 24 sierpnia tego roku na festiwalu BBC Proms zabrzmiała błękitna rapsodia George'a Gershwina w wersji niecodziennej, wersji, która stawiała na tę jazzującą, jazzową stronę tej kompozycji. Obok orkiestry Filharmonia kierowanej przez Marin Alsop pojawiło się tutaj trio Marcusa Robertsa, słynnego amerykańskiego jazzmena, pianisty, który zaproponował te improwizowane wstawki w dziele George'a Gershwina. Trio Marcusa Robertsa w składzie Jason Marsalis, perkusja, Rodney Jordan, kontrabas, no i lider Marcus Roberts przy fortepianie. Już za chwilę muzyka Leonarda Bernsteina w Filharmonii Dwójki z tamtego koncertu, tańce symfoniczne z musicalu West Side Story, ale wcześniej dwa interludia, dwa krótkie dzieła, na początek jeszcze bis w wykonaniu orkiestry i muzyków jazzowych.

Amerykański wieczór w Filharmonii Dwójki trwa w najlepsze. Właśnie minęła godzina 21, a za nami kompozycja Victory Stride Jamesa P. Johnsona, twórcy należącego do najważniejszych postaci stylu Stride, pianisty, którego styl wyrósł z ragtime'u, ale który powędrował później w stronę nowoczesnego jazzu. To był bis przygotowany wspólnie przez muzyk

Tria Robertsa, Markusa Robertsa, Jason Marsalis, instrumenty perkusyjne, Rodney Jordan, kontrabas i Markus Roberts, fortepian. No i orkiestra Filharmonia, całość pod dyrekcją Marin Alsop. I zanim przeniesiemy się na Broadway, zanim posłuchamy zapowiadanych tańców z musicalu West Side Story Bernsteina, udamy się jeszcze do Hollywoodu, a jednocześnie na Dziki Zachód. Oto przed nami muzyka do filmu Biały Kanion, muzyka Jeroma Morosa. Jestem ciekaw, czy pamiętają Państwo ten znakomity western z 1958 roku z Gregorym Peckiem w roli głównej. Może ten temat przypomni Państwu tamten obraz. Filharmonia Orchestra pod dyrekcją Marin Alsop.

Kolejna muzyczna wizja Ameryki. Tym razem Ameryki oglądanej z perspektywy kina hollywoodzkiego, kina lat 50. To był prolog, muzyczny prolog do jednego z najsłynniejszych westernów, czyli do Białego Kanionu z 1958 roku. Muzyka, którą napisał Jerome Morris.

Tak ten fragment zabrzmiał w sierpniu w Royal Albert Hall na festiwalu BBC Proms w wykonaniu orkiestry Filharmonia pod dyrekcją Marin Alsop. No i teraz z Dzikiego Zachodu przenosimy się do Nowego Jorku. Oto przed nami tańce symfoniczne z musicalu West Side Story Leonarda Bernsteina. Sam musical, wystawiony po raz pierwszy na Broadwayu w 1957 roku, wyrasta oczywiście z dramatu Romeo i Julia Williama Szekspira. Tylko że Weronę zastępuje tutaj nowojorski Upper West Side. Zamiast zwaśnionych rodów są dwa rywalizujące ze sobą młodzieżowe gangi. Jetsi związani z białą klasą robotniczą i Sharksi, przybysze z Puerto Rico. No i pomiędzy nimi pojawia się jeszcze uczucie Tony'ego i Marii. Od początku wiadomo więc, że będzie to miłość wystawiona na próbę przez świat, który bardzo łatwo dzieli ludzi na swoich i obcych. A Leonard Bernstein opowiada tę historię językiem niezwykle gwałtownym, barwnym, tanecznym. Pojawia się tutaj jazz, muzyka latynoska, oczywiście kantylena, ale też synkopy, efekty dające uliczny zgiełk, chwilami nawet bezruch, jakieś chwile zatrzymania. No a muzyką, która chyba najlepiej w pigułce obejmuje ten świat musicalu West Side Story, jest właśnie suita złożona z tańców z tego musicalu. Ułożone kilka lat po premierze musicalu nie są po prostu suitą z największych przebojów. To można powiedzieć skondensowany dramat bez słów. Tańce symfoniczne z West Side Story Leonarda Bernsteina, przed nami Philharmonia Orchestra i Marin Alsop.

Muzyczna esencja musicalu West Side Story Leonarda Bernsteina, czyli tańce symfoniczne ułożone kilka lat po premierze tego dzieła na Broadwayu. Historia miłosna, ale w tych tańcach symfonicznych słychać równie dobrze miasto, jego puls, chaos, także gniew, gniew, który narodził się między zwaśnionymi gangami Jetsów i Sharksów. Tak tańce symfoniczne Bernsteina zabrzmiały w sierpniu w Royal Albert Hall na festiwalu BBC Proms. Grała orkiestra Filharmonia, dyrygowała Marin Alsop. No i przed nami jeszcze jedno oblicze muzyki amerykańskiej, tym razem reprezentowane przez dzieło Williama Granta Steela, jednej z najważniejszych postaci tak zwanego muzycznego renesansu harlemskiego, twórcy, który często łączył idiom muzyki afroamerykańskiej z językiem muzyki klasycznej. Przed nami kompozycja pod tytułem Summerland, fragment fortepianowego cyklu Free Visions z 1935 roku. Steele wracał do tej muzyki kilkakrotnie, opracowując kompozycję Summerland na różne składy. My posłuchamy wersji na skrzypce i orkiestrę, wersji, w której subtelna melodia unosi się nad bardzo delikatnym, niemal świetlistym tłem. A to tytułowe Summerland nie oznacza tutaj po prostu letniego krajobrazu. To raczej wyobrażenie miejsca poza doczesnością, spokojnej, pięknej krainy związanej z duchowymi i metafizycznymi zainteresowaniami kompozytora Williama Granta Steela. Posłuchajmy.

Niezwykła jest, trzeba przyznać, muzyka zapomnianego twórcy amerykańskiego Williama Granta Steela, jednego z przedstawicieli tak zwanego renesansu harlemskiego. Kompozytora, który bardzo często włączał do swojej muzyki elementy afrykańskie, afroamerykańskie, także cytaty z Negro Spirituals. No a my słuchaliśmy napisanej w 1935 roku kompozycji Summerland, tego zapomnianego twórcy. Grała orkiestra Filharmonia pod dyrekcją Marin Alsop i to było ostatnie interludium tamtego sierpniowego koncertu na festiwalu BBC Proms w Royal Albert Hall w Londynie. Przed nami już ostatni punkt tej oficjalnej części programu koncertu. No i powrót do Nowego Jorku, powrót do Leonarda Bernsteina. Oto przed nami trzy epizody taneczne z musicalu On the Town. Musicalu, który powstał w 1944 roku. Jego bohaterami są trzej marynarze na jednodniowej przepustce. Mają 24 godziny na zwiedzanie, zabawę, no i oczywiście znalezienie miłości. Bernstein uchwycił w tej historii cały nerw wojennego Nowego Jorku. Tempo ulicy, jazzowy puls, pośpiech, ale też momenty samotności, które pojawiają się nagle pośród zgiełku ulicznego tłumu. W trzech epizodach tanecznych ten świat zostaje oczywiście skondensowany do tytułowych trzech scen, epizodów. Pierwszy, The Great Lover, pełen energii, młodzieńczej pewności siebie, Lonely Town, to jest część, która przynosi już zupełnie inną temperaturę. Kompozycja zdecydowanie liryczna. No i trzeci epizod, Times Square 1944. Wszystko znowu rusza z impetem, rytm, blask, nocne ulice. No i poczucie, że każda minuta musi zostać wykorzystana. W końcu mamy na zwiedzenie Nowego Jorku tylko 24 godziny. Trzy epizody taneczne z musicalu On the Town Leonarda Bernsteina.

I tak Royal Albert Hall zamieniło się w nowojorski Times Square. Trzeci z epizodów tanecznych z musicalu On the Town Leonarda Bernsteina. Epizod zatytułowany Times Square 1944. Wieńczy tę suitę trzech epizodów. No i właśnie to cały Bernstein, który potrafił sprawić, że orkiestra nie tylko przez dźwięki opowiadała o mieście, ale naprawdę zaczęła poruszać się jego rytmem. A grała orkiestra Filharmonia pod dyrekcją Marin Alsop. I to już prawie wszystko, jeżeli chodzi o program

tamtego promenadowego koncertu z 24 sierpnia był jeszcze Bis, który przeniesie nas na prawdziwe symfoniczne rodeo.

Na koniec koncertu w Royal Albert Hall Marin Alsop i muzycy orkiestry Filharmonia zaproponowali iście wiejską zabawę. Zabawę z jakiejś amerykańskiej prowincji. Hold Down to słuchany przed chwilą fragment baletu Rodeo Arona Copelanda. Baletu z 1942 roku. Chyba najlepsze zwieńczenie tego koncertu, który ukazał nam najróżniejsze muzyczne wizje Ameryki. Przypominam, to wydarzenie miało miejsce w Londynie na festiwalu BBC Proms 24 sierpnia. Dziękuję już Państwu za uwagę. To była czwartkowa Filharmonia Dwójki. Kłaniam się Krzysztof Dziuba i zostawiam Państwa z jeszcze jedną muzyczną wizją Ameryki, Ameryki Wielkomiejskiej. Fragment City Life Steve'a Reicha, który na początku października skończy 90 lat.

0: program Drugi Polskiego Radia. Minęła 23.
1: Rachunek myśli.
0: O nowej porze witają Państwa Aldona Łaniewska-Wołk, Agnieszka Łukasiewicz i Michał Nowak. Być może zaczyna się od drzwi. Od chwili, w której człowiek może je zamknąć i powiedzieć: teraz jestem sam. Nie dlatego, że ma coś do ukrycia. Nie dlatego, że robi coś złego. Po prostu dlatego, że istnieje taka część ludzkiego życia, która nie potrzebuje świadków. To pozornie niewielkie nie. Nie musisz wiedzieć, nie musisz widzieć, nie musisz słyszeć, nie masz prawa wejść. Niewielkie nie może być jednym z najważniejszych słów, jakie człowiek wypowiada wobec świata. Prywatność bowiem nie jest wyłącznie kwestią braku informacji, jest kwestią granicy. Dziś żyjemy w epoce osobliwego paradoksu. Dawniej państwa starały się poszerzać dostęp do prywatności obywatela. My często oddajemy ją dobrowolnie, pokazując

0: Pokazujemy twarz, mieszkanie, podróże, posiłki, dzieci, smutki i radości. Nie dlatego, że ktoś nas do tego zmusza. Robimy to, ponieważ widzialność stała się walutą społeczną. Po co nam więc przestrzeń, do której inni nie mają dostępu, ukryta przed ich wzrokiem? O prywatności rozmawiać będziemy z profesorem Piotrem Domerackim, filozofem z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Dobry wieczór, panie profesorze.
1: Dobry wieczór, kłaniam się z Torunia.
0: Ta prywatność to takie dziwne i nieostre pojęcie. Na pewno splata się z intymnością, ale czy dotyczy tylko wewnętrznej przestrzeni jednostki, czy obejmuje taką też przestrzeń fizyczną, miejsce, gdzie człowiek może być sam ze sobą, bądź z tymi, których do tej przestrzeni wpuszcza? No i czy prywatność to taki nowoczesny wynalazek, czy antropologiczna konieczność, czy jest czymś historycznym, czy jest czymś ukształtowanym, czy raczej czymś fundamentalnym dla ludzkiej kondycji? Być może człowiek po prostu potrzebuje obszaru tylko dla siebie, aby być po prostu ja. A jeśli tak, to może dobrym ujęciem prywatności byłoby po prostu bycie u siebie.
1: Tak, zdecydowanie to bardzo dobry trop, który pan redaktor wskazał. Skojarzenie prywatności z sobością, z byciem sobą jest zdecydowanie trafne i odsłania przed nami niezwykle interesujące obszary fenomenu prywatności. Pojęcie to wcale wbrew ewentualnym naszym przypuszczeniom czy przewidywaniom nie jest zgoła zupełnie współczesne. Wszakże, jak wskazują badacze historii prywatności, kształtowała się ona przez całe stulecia, może nie w znaczeniu jaskrawo przedstawionej, wyraziście sformułowanej idei, ile pewnego rodzaju podstawowej potrzeby społecznej każdego lub prawie każdego człowieka. I w tym sensie pan redaktor ma rację, twierdząc, że prywatność nie jest jedynie uprawnieniem pozytywnym, przywilejem wygenerowanym przez czasy nam współczesne, ale jest, można wręcz stwierdzić, metafizycznym zasobem każdego człowieka. Aczkolwiek, jak spojrzeć na historię nie samej idei prywatności, ile na historię przejawień praktyki prywatności, to tu sprawa zgoła wygląda inaczej, niż mogłaby na to wskazywać historia samego pojęcia, ponieważ przez długi czas prywatność kojarzona była jednoznacznie z zakamarkiem domowym, ze sprawami osobistymi, rodzinnymi, towarzyskimi, skrywanymi często wstydliwie za zamkniętymi drzwiami własnego domostwa. Prywatność kojarzona była przez długi czas z przysłowiowym listem starannie zamkniętym w zaklejonej kopercie, tudzież, o czym także pan redaktor słusznie wspomniał, prywatność rodziła także skojarzenia z odosobnieniem, z samotnością, bądź też z usiłowaniem zachowania jakiegoś sekretu, jakiejś tajemnicy, z towarzyszącą temu intencją, by nie ujrzały one światła dziennego, nie wyszły na jaw, by się nie rozniosły po świecie. No i w związku z tym kłania nam się tu, jak sądzę, sama interesująca etymologia tego słowa, prywatność, która wskazuje wyraźnie na łaciński tego terminu rodowód, privatio łacińskie, czy privatus. No możemy je oczywiście kalką językową przekładać jako prywatny, ale to łacińskie privatus to znaczy wprost będący na osobności w pewnym oddzieleniu, urozłącznieniu, wyłączeniu z tego, co

publiczne, jawne, widoczne, do czego ma dostęp każdy, kto funkcjonuje w sferze publicznej. Ciekawe jest jeszcze i to, że łaciński pierwowzór czasownika, który tu może podam w bezokoliczniku, privare, wskazuje na czynność pozbawiania kogoś czegoś w znaczeniu odłączania jakiegoś elementu z jakiejś całości. W tym znaczeniu przymiotnik privus będzie oznaczał osobny, oddzielny, ale też pojedynczy. To jest bardzo interesujące w tym kontekście, choć oczywiście dodam tylko szybko na marginesie, że na podstawie takiej etymologii nie można rzecz jasna wyprowadzić jednoznacznej definicji prywatności, aczkolwiek ta etymologia łacińska na coś wyraźnie wskazuje, na to mianowicie, a wypowiem tę kwestię już może stawiając ją jako bez mała tezę filozoficzną, że być jednostką w społeczeństwie to w istocie być kimś osobnym, samodzielnym, samostanowiącym o sobie, sprawującym nad sobą samym samokontrolę, nie pozwalającym sobie na zbyteczne, nadmiarowe wtrącenia się czy ingerencje we własną egzystencję, w jej kształtowanie, w jej przebieg, w sposób jej reżyserowania czy aranżowania przez taką jednostkę. Innymi słowy mówiąc, ten moment historyczny, w którym idea prywatności jako osobności społecznej, intelektualnej, mentalnej, moralnej, politycznej, gospodarczej, odrębności, oddzielności jednostki od masy, od społeczeństwa, w stosunku do państwa, czy też węziej na rzecz patrząc, jednostki w stosunku do własnej rodziny, zaczęła się szczególnie artykułować w czasach Fryderyka Nietzschego. Taki francuski znakomity współczesny historyk filozofii Alain Renaud bardzo interesująco w rozprawie pod tytułem Era jednostki analizuje i drobiazgowo przedstawia, śledząc te kwestie, jej losy, usiłując uargumentować tezę mówiącą o tym, że swoista eksplozja, on nie posługuje się akurat Renault pojęciem prywatności w tym kontekście, tylko sojuszniczym w stosunku do niego pojęciem indywidualności, ale rozumianej jako wyraz czy ekspresja nastawienia czy tendencji indywidualistycznej. Renault mówi tu wręcz o indywidualistycznym odchyleniu nowożytności. To bardzo znamienne słowo, to odchylenie, bo to pokazuje, że dotąd, to znaczy do epoki nowożytnej, no w szczególności do XVIII wieku, mieliśmy do czynienia ze zgoła odmienną tendencją, taką mianowicie, która raczej ukierunkowana była na podnoszenie wartości tego, co wspólne, społeczne, państwowe, rodzinne, regionalne, ale nie indywidualne. No i Renaud stara się wykazać, że wraz z filozofią Fryderyka Nietzschego nastąpiło swoiste przełamanie i zwrot indywidualistyczny, który doprowadził do podniesienia wartości prywatności jako już nie tylko metafizycznego tła, na którym rozgrywa się egzystencja każdej i każdego z nas, lecz wskazuje się tutaj na prywatność jako na obligację.

0: obligatoryjną dla nowoczesnego człowieka zasadę życia i postępowania, której gwarantem powinno być nowoczesne, cywilizowane, demokratyczne, a jeszcze dodajmy do tego najlepiej liberalne państwo. A z drugiej strony, jeśli takich gwarancji zewnętrznych dla jednostki w obszarze jej prywatności, zachowania, prawa do prywatności nie ma, to taka jednostka powinna sama sobie starać się je wywalczyć. W związku z tym mówimy tutaj już o zasadzie czy o prawie jednostki do zachowania własnej prywatności oraz, co z tej zasady wprost wynika, o tym, że otoczenie społeczne i to nawet to najbliższe, to jest rodzinne czy węzie jeszcze na rzecz patrząc w obrębie instytucji małżeństwa, każda jednostka tworząca związek małżeński czy więzy rodzinne i rozrastając się w innych jeszcze coraz rozleglejszych obszarach grup społecznych, każda jednostka w każdej konfiguracji społecznej, na tej zasadzie, o której mówię, posiada niezbywalne prawo do poszanowania jej prywatności, to znaczy takiego obszaru jej własnego życia, który jest nieprzekraczalny dla dowolnych ingerencji ze strony innych osób. I tu jako przykład możemy podać prawo do prywatności korespondencji, co oczywiście pewnie może wywołać za chwilę jakieś kolejne pytanie pana redaktora. Natomiast w dobie korespondencji elektronicznej sytuacja zdaje się poważnie w tym obszarze zmieniać, bo jakżeż tutaj można zaufać czy zakładać, że nasze prawo, przywilej do zachowania prywatności korespondencji jest istotnie w poszanowaniu tych podmiotów, które przekazują, odbierają nasze listy, informacje, które adresujemy nie do tych podmiotów, które są wehikułami tych informacji przekazywania do ich rzeczywistych adresatów. W związku z tym tak to właśnie w istocie sytuacja z prywatnością się układa, że zawsze, jak się twierdzi w literaturze naukowej, która penetruje tę kwestię badawczo, wnosi się, że najprawdopodobniej zawsze, od niepamiętnych czasów, człowiek miał taką potrzebę, pretensję do tego, żeby mieć jakiś taki własny, by powiedzieć Michelem de Montaigne, własny zakamarek, w którym może się skryć. Tym zakamarkiem oczywiście może być nie tylko przestrzeń swojego domostwa, ale także takim zakamarkiem oczywiście może być własny intelekt, własna relacja z jakimś człowiekiem, własne zainteresowania, co do których nie życzymy sobie, nie chcemy, nie mamy ochoty, nie dajemy pozwolenia na to, ażeby szeroko po świecie rozniosło się, że my właśnie określony Iksiński czy Igrekowska, mamy takie oto na przykład światopogląd, zainteresowania, wierzenia, przekonania, poglądy, wartości, sposób czy styl życia, cele życiowe, dążenia, wygląd i tak dalej, i tak dalej.
1: No właśnie, tutaj jest ten gest zatrzaskiwania drzwi, ale są takie miejsca, gdzie to jest niemożliwe. No i właśnie od tej strony może warto się też temu przyjrzeć. No bo na przykład więzienie czy komisariat są takim miejscem. Być może nawet istota kary polega na tym, że zawiesza się to prawo do prywatności, ale z drugiej strony przecież nawet

0: W więzieniu być może tworzy się jakaś swoista prywatność, jakoś się buduje ten swój świat i wtedy byłaby to sfera, w której człowieka nie można byłoby pozbawić ta prywatność, nawet w takiej opresyjnej sytuacji jak więzienie, ale może to jest właśnie tylko ta przestrzeń wewnętrzna wtedy, taka stoicka, twierdza, przestrzeń myśli, ale wydaje mi się, że chodzi również o tę przestrzeń fizyczną, o tę przestrzeń, którą miał na myśli właśnie wspomniane przez pana de Montaigne, o to biurko, pracownię, w której ktoś może się zamknąć i oddać rozmyślaniom, bo to nie chodzi tylko o to, żeby zagłębić się w sobie, ale żeby mieć ten kąt, w którym to jest możliwe.
1: Tak, rzeczywiście przestrzenie prywatności mogą być rozmaite, bo w istocie jak prześledzić naukowe studia poświęcone temu zagadnieniu, to przy całej rozmaitości, a czasami wręcz kakofonii głosów, które padają w tej kwestii, autorzy i autorki zajmujący się prywatnością naukowo zgodni są co do jednego, że bardzo trudno jest wskazać w sposób jednoznaczny i powszechnie ważny istotę tego, co zwiemy prywatnością, ponieważ istnieją różne obszary, rozmaite manifestacje tego, co nazywamy prywatnością i najogólniej czy najoględniej mówiąc, możemy tutaj sobie z grubsza ciosając powiedzieć o dwóch takich podstawowych rodzajach prywatności, czyli prywatności mentalnej albo intelektualnej albo moralnej, to jest ta przestrzeń, która wiąże się z naszymi myślami, z naszymi przekonaniami, z naszymi podzielanymi przez nas wartościami i sposobami oceniania, z naszymi wierzeniami i tak dalej, i tak dalej. No a z drugiej strony istnieje też taka figura prywatności fizycznej, która wiąże się z pewną wygospodarowaną przez nas, czy zaanektowaną przez nas dla własnych, osobistych celów, na przykład dla potrzeby zrealizowania jakiegoś zadania, czy jakiegoś celu, czy nawet choćby dla rozrywki, czy relaksu, jakiś taki fizyczny zakamarek, jakaś taka dziupla, miejsce, przestrzeń, w której wolni od nagabywania przez otoczenie zewnętrzne, od nawoływania, od indagowania, możemy oddać się czy to określonemu zajęciu, majsterkowaniu na przykład, czy też własnemu rozmyślaniu, czy realizacji swojej pasji, rozmarzaniu się na przykład, czy najzwyczajniej w świecie prostemu odpoczynkowi. Badaczka, która sporo swojej pracy naukowej poświęciła zagadnieniu prywatności, niemiecka filozofka, obecnie już emerytowana, z Uniwersytetu w Amsterdamie akurat, Beate Rösler, twierdzi, że w obrębie prywatności powinniśmy wyróżnić trzy jej podstawowe wymiary. Jeden z nich Rösler nazywa wymiarem lokalnym, lub inaczej przestrzenno-cielesnym. To nazewnictwo nie jest może zbyt obrazowe, ale spróbuję jakoś naświetlić kwestię, o której Rösler rozprawia. Więc prywatność w wymiarze lokalnym, tudzież przestrzenno-cielesnym, którą Rösler charakteryzuje jako możliwość względnie swobodnego, autonomicznego, autorskiego dostępu określonej jednostki do niewytrącanej z jej rąk, niezaburzonej przez czynniki zewnętrzne, kontroli, czy sprawowania kontroli nad dostępem do zajmowanej przez siebie przestrzeni, czyli mówilibyśmy tutaj w kontekście ryzlerowskiej prywatności lokalnej o prywatności do miejsca fizycznego, ale też równocześnie Rösler mówi w tym,

W tym kontekście o prywatności lokalnej w znaczeniu niezaburzonej przez daną konkretną jednostkę, niewytrącanej jej z autonomicznego i niepodzielnego sprawowania kontroli nad własnym ciałem. Oprócz tej prywatności lokalnej, czyli przestrzenno-cielesnej, Beate Rösler wskazuje także na decyzyjny wymiar prywatności i po trzecie na informacyjny wymiar prywatności. Ten decyzyjny wymiar prywatności Rösler wiąże z ochroną każdej ludzkiej jednostki, niezależnie od miejsca jej występowania, od jej aktywności, zajęcia, pozycji w hierarchii społecznej, ta decyzyjna przestrzeń prywatności wiąże się z ochroną każdej ludzkiej jednostki przed nieuprawnioną ingerencją w jej osobiste wybory, w szczególności wybory życiowe. Te bowiem powinny być zastrzeżone czy ostemplowane takim swoistym prywatnościowym imprimatur czy non possumus, to moje własne życie. I mam prawo, jako jednostka żyjąca tym swoim własnym życiem, gospodarować nim, zarządzać, kierować w taki sposób, który uważam na ten czas, w kontekście aktualnej mojej sytuacji życiowej, za odpowiedni dla mnie, niezależnie od tego, co inni sądzą sobie na ten temat, a mają prawo do tego, by się różnić w opiniowaniu stylu czy sposobu życia, który sobie zaordynowałem. No i wreszcie wymiar informacyjny, na który wskazuje Beate Rösler, to jest ten wymiar prywatności, który wiąże się z dostępem innych osób do informacji, stąd ta nazwa, do informacji, do wiedzy o nas samych w tych obszarach czy w tych aspektach naszego życia, naszej aktywności i tym podobnych, co do których zastrzegamy sobie prawo do ich ewentualnego nieujawniania bądź ujawnienia. No i ten informacyjny wymiar prywatności, jak wskazuje Beate Rösler, jest niesłychanie istotny w tym znaczeniu, że to, co określamy mianem prawa do prywatności, nie oznacza, że prywatność staje się tutaj, czy wywindowana zostaje do rangi wartości absolutnej. Bynajmniej nie. Nie tylko Rösler zresztą wśród badaczy prywatności na to jednoznacznie wskazuje, że prywatność nie jest i nie może być skalowana jako wartość absolutna lub, mówiąc łagodnie, jako wartość bezwzględna, ponieważ w kontekście jej informacyjnego wymiaru czy aspektu są takie sytuacje w ludzkim życiu, w których jesteśmy zobligowani okolicznościami, na przykład od choćby wizytą u lekarza, do tego, żeby pewne, być może nawet wstydliwe, takie, których niechętnie albo i wcale nie przekazalibyśmy innym, i to nawet z kręgu bliskich i zaufanych osób, informacje, jednakowoż lekarzowi czy lekarce, osobom zupełnie przecież bywa, że nieznanym, postronnym, albo w każdym razie niezaprzyjaźnionym czy niezakolegowanym, w sytuacji terapeutycznej przekazujemy. Taką osobą jest na przykład spowiednik, taką osobą jest na przykład wychowawca w szkole. No i moglibyśmy tu oczywiście takich przykładów podawać znacznie więcej. Niemniej jednak te trzy składowe, zdaniem Beate Rösler, czy wymiary, czy aspekty prywatności, koniecznie trzeba przy próbie jej definiowania czy opisywania wziąć pod uwagę. To znaczy, że ja jako jednostka
w

0: imię niezbywalnego prawa do prywatności, czyli do zachowania własnej nienaruszonej autonomii oraz prawa do własnej integralności psychofizycznej, a także prawa do samodecydowania o sobie, mam niepodzielne i nieeliminowalne właściwie przez żadne gremium, żadne ciało, żadną instancję prawo do tego, by zachowywać przynajmniej względną kontrolę nad dostępem czy ingerencją innych ludzi w tę fizyczną przestrzeń, którą zajmuję, w ingerencję w moje własne ciało, w ingerencję w mój system decyzyjny i wreszcie w ingerencję w mój system informacyjny.
1: Może to nawet być zupełnie nieprzejrzyste dla kogoś, dlaczego tak, a nie inaczej postępujemy. No ale to też rodzi swoistą ekscytację, być może nawet niezdrową ekscytację, no bo od razu się pojawiają takie osoby, które widzą w prywatności ekscesy i występki. Stąd takie podejrzliwe patrzenie na to, chociażby przez Kalwinów czy Purytan dawniej. Stąd ten brak zasłon na przykład w holenderskich domach. No ale to przecież prowadzi do czegoś, co jest zupełnie jeżące włos na głowie, czyli do takiej lekcji totalitaryzmu. No bo jeśli przyjrzymy się temu, co się działo w Związku Radzieckim, zwłaszcza przez pryzmat tego, co pisał Pasternak w Doktorze Żywago, no to jest taka lekcja, gdzie życie prywatne zostaje uznane za polityczne, gdzie totalitaryzm nie znosi takich obszarów, których nie może kontrolować. I radziecka propaganda nie chciała przecież jedynie przekonać człowieka do określonych poglądów, ale chciała stworzyć taki świat, w którym życie prywatne staje się polityczne, a ta polityczna lojalność jest sprawdzianem moralności wręcz. Czyli jeśli nie masz nic do ukrycia, no to znaczy, że jesteś dopiero wtedy uczciwy. A jeśli jesteś uczciwy, no to dlaczego potrzebujesz tajemnicy? Czyli prywatność jest zupełnie zbędna w takim świecie. I to jest bardzo fałszywa i groźna logika, no bo człowiek wtedy całkowicie nie ma prawa do własnego szczęścia, do miłości, do przyjaźni, do swojego określonego domu. Musi się poddać tej machinie historii, w którą zostaje wtłoczony.
0: Rzeczywiście ten obraz, który pan redaktor nakreślił, jest wręcz mrożący, a w kontekście prywatności, prawa do zachowania, przynajmniej jakichś podstaw prywatności, czyli autonomii, osobistej autonomii, samodecyzyjności, sprawowania samokontroli, samorealizowania się, a najkrócej mówiąc, od czego zaczęliśmy dzisiejszą audycję, do bycia sobą, jakkolwiek karkołomnie może w tym kontekście rzecz ta zabrzmieć, to faktycznie zdarzają się takie sytuacje, w których napotykamy sami w sobie, odbieramy czy rejestrujemy swoisty efekt mrożący, który nie musi wcale pochodzić z jakiegoś źródła zewnętrznego, nawet takiego, na który pan redaktor wskazał, bo pochodzi on z nas samych. Ten efekt mrożący wyraża się w postaci autocenzury, która zjawia się w nas nieproszona w każdej takiej sytuacji, w której towarzyszy nam albo gwałtownie napiera na nas świadomość, przekonanie, poczucie bycia obserwowanym. Nawet nie musi zafunkcjonować okoliczność z reżimów totalitarnych, którą pan redaktor wskazał, żeby mimo to człowiek mógł przeżyć, czy przeżywać, nawet długotrwale, taki swoisty efekt mrożący, czyli taką autocenzurę, związaną z tym, że być może nawet jedynie wydaje mi się, albo mam wrażenie, albo mam odczucie, albo podejrzewam, że ktoś mógł mnie zauważyć na przykład w jakiejś intymnej sytuacji, albo że

za bardzo, mówiąc kolokwialnie, chlapałem jęzorem podczas rozmowy, w której uczestniczyły także osoby mnie znane, postronne, co do których nie mogę mieć pewności, czy lub też jak, kiedy, w jakiej formie i w jaki sposób te osoby taką powziętą ode mnie informację przekażą do ich adresata czy do osoby, której dotyczyły, i odbije się to rykoszetem na mnie w sposób, którego nawet nie jestem w stanie obecnie przewidzieć. W tym znaczeniu w studiach nad prywatnością bardzo ciekawie wskazuje się, panie redaktorze i drodzy państwo nasi słuchacze i słuchaczki, na okoliczność, w których prywatność ma znaczenie demokratyczne. Nie mówi się tutaj o tym znaczeniu jako wprost politycznym, tylko używa się takiego właśnie zestawienia. Prywatność ma znaczenie demokratyczne, pluralistyczne, co wcale niekoniecznie pociąga za sobą nieodzownie i natychmiast popadnięcie prywatności w sidła czy szpony politycznego lewiatana. Wręcz przeciwnie. Natomiast tutaj chciałbym jednak wyostrzyć to spostrzeżenie, że wcale nie musi być tak, że żyje w państwie totalitarnym lub osuwającym się jak po równi pochyłej w stronę totalitaryzmu, żeby dopiero w takich okolicznościach móc zaznać niewygód ograniczania mi mojego dostępu do własnej prywatności, bo mogę funkcjonować nawet w przestrzeni politycznej, społecznej czy towarzyskiej, która zdawałoby się przynajmniej oficjalnie, formalnie honoruje moje prawo do zachowania własnej prywatności, jednakowoż z uwagi na to, że nigdy nie mogę być tak naprawdę pewien tego, czy nawet obecnie osoba, której bezmiernie ufam z racji naszej zażyłości, za czas jakiś, to może być niekoniecznie na zajutrz, ale to może być za kilka dni, tygodni, miesięcy lub lat, gdy nasze relacje się nadwątlą i ustaną, gdy się mocno poróżnimy, gdy nasze drogi się rozejdą, gdy w miejsce sympatii zajmie, no, najdelikatniej mówiąc, antypatia, i taka osoba może moje zwierzenia, czyli sytuację, no, wręcz intymną, w której przekazuję człowiekowi, któremu bezmiernie ufam, informacje o sobie, no, które, no, bywają informacjami o podwyższonym ryzyku, gdyby je ktoś wykorzystał dla niecnych celów, obróciłyby się one niewątpliwie przeciwko mnie. W związku z tym, gdy człowiek pomyśli sobie o takich lub innych możliwych konfiguracjach, także w naszych codziennych, zwyczajnych relacjach społecznych, rodzinnych, małżeńskich, towarzyskich, koleżeńskich i tak dalej, głębiej, poważniej, staranniej, to może się nagle okazać, że nikt nie musi z zewnątrz mi odbierać mojego prawa do prywatności, lecz ja sam na mocy powstającego we mnie przeżycia o charakterze efektu mrożącego mogę się samoograniczać, autocenzurować, tracąc zaufanie do innych z obawy przed tym, że moje wywewnętrznienia się wobec kogoś, komu ufam, mogą z biegiem czasu zostać przeciwko mnie wykorzystane. Bardzo ciekawie na ten temat pisał Immanuel Kant w kontekście zagadnienia szczerości. Szczególnie szczerości w relacjach z ludźmi, z którymi

mi coś nas poważniejszego łączy, wiąże, co do których możemy powiedzieć, że jest nam do siebie blisko lub wręcz bardzo blisko. I Kant bardzo ciekawie i wyraźnie wskazuje na pewien istotny moralny feler, czy społeczny deficyt tego, co tej cnoty, którą nazywamy szczerością w relacjach międzyosobowych, bo z jednej strony oczekujemy wzajemnie od siebie szczerości, a szczerość jest oznaką autonomicznego, swobodnego dzielenia się swoją prywatnością z drugim człowiekiem, oczywiście pod pewnymi warunkami, tak? No, tym podstawowym, brzegowym warunkiem jest tutaj kilkukrotnie wspomniane przeze mnie zaufanie, poczucie przywiązania, lojalności, miłość, przyjaźń i tak dalej, i tak dalej. Otóż Kant powiada, z jednej strony, zwłaszcza w bliskich relacjach opartych na zażyłości, w takich wręcz intymnych relacjach, w przyjaźni, oczekujemy wzajem od siebie szczerości, poufałości, tego, że możemy otworzyć się przed drugim człowiekiem, wręcz doprowadzając do sytuacji takiego mentalnego czy moralnego roznegliżowania się przed nim, prawda? Pokazania się wobec drugiego człowieka w szczerości takim, jakim naprawdę autentycznie jestem, bo temu człowiekowi ufam, bo liczę na to, że on tego mojego przypływu szczerości nie roztrwoni, nie wykorzysta przeciwko mnie i tak dalej. No a równocześnie, gdy zbiera nas na szczerość, zarazem dopada nas, pokazuje to Kant niezwykle intrygująco, jak wręcz badacz empiryczny, z tą samą chwilą, kiedy poweźmiemy myśl o tym, że są takie osoby w naszym życiu, którym wręcz winni jesteśmy szczerość, a więc nasza prywatność zostaje tu wobec takich osób w imię szczerości wystawiona na widok. Nie jest to jeszcze widok publiczny, ale te zasłony, ta kotara, którą nasza prywatność dotąd była starannie spowita i skryta, no, zostaje przynajmniej jakimiś rąbkami, światłocieniami ujawniona wobec drugiego człowieka. I Kant powiada, w takim momencie, gdy zbiera nas na szczerość wobec drugiego, zrazu dopada nas myśl o tym, a co, jeśli kiedyś ten ktoś sprzeniewierzy się wobec nas i obróci naszą szczerość przeciwko nam tak i do tego stopnia, że na przykład utracimy całkowicie uznanie, stracimy reputację w oczach innych ludzi, bośmy się zwierzyli komuś w przypływie szczerości, bośmy się obnażyli mentalnie wobec takiego człowieka z tego, co stanowi naszą największą prywatność czy skrytość. I w związku z tym Kant powiada, że nie możemy mieć w istocie pretensji do fizycznych ludzi o to, że nie zawsze, nie w każdej sytuacji, nawet gdy przyjaźnimy się z nimi, nawet gdy są naszymi mężami, żonami, dobrymi koleżankami, kolegami, osobami, które jawią nam się jako w ten czy inny sposób nam bliskie, że jednak zawsze pozostaje w naszych relacjach jakaś sfera czegoś niedopowiedzianego, czegoś niewyjawionego, a to przede wszystkim z tej racji, że odzywa się w nas ten nieproszony efekt mrożący, ta nasza obawa przed tym, że gdybyśmy chcieli się czymś prywatnym, bardzo osobistym podzielić z drugim człowiekiem, to ten człowiek może w pewnym momencie, choć oczywiście w tej sprawie nie możemy mieć natenczas przynajmniej
pewności, że tak będzie, ale w każdym razie zakładamy czy przewidujemy, że

obnażenie się z naszej własnej prywatności wystawi nas niejako na widok publiczny i ktoś powie, proszę bardzo, zobaczcie, król jest nagi. W tym kontekście jeszcze warto wspomnieć o Jean-Paul Sartre,

0: fenomenu spojrzenia, powiadając, że spojrzenie drugiego człowieka rozumiane dosłownie i niedosłownie, spojrzenie rozumiane jako bycie kontrolowanym, bycie sprawdzanym, bycie obserwowanym, dopada każdą i każdego z nas częstokroć w najmniej spodziewanych okolicznościach, kiedy wydaje ci się, że jest już, nastała wreszcie ta chwila, że dotarłaś czy dotarłeś do tego miejsca, w którym możesz odetchnąć z ulgą, w której nikt nie będzie cię niepokoił, w której możesz sobie myśleć to, na co masz ochotę, w której możesz sobie snuć rozważania, rozmarzyć się, czy porozmawiać z jakąś osobą, czy telefonicznie, czy osobiście, na takie tematy i w taki sposób, jaki uważasz za stosowny, by wyrazić siebie, własną sobość, taką, jaką ona jest, czyli na modłę kantowskiego pojęcia szczerości. A jednak gdzieś z przysłowiowego tyłu głowy dopada cię znienacka myśl o tym, że może ktoś jednak ciebie w jakiejś prywatnej sytuacji, od choćby w sypialni, gdzieś ciekawsko przez dziurkę od klucza drzwi prowadzących do tego przybytku albo z uchem przyłożonym do szklanki przypartej do ściany dzielącej wasze pokoje może nasłuchiwać, może ciekawsko wściubiać swój nos w nie swoje sprawy, usiłując odgadnąć, co też tam takiego ty szepczesz, o czym ty tam teraz piszesz, co ty też teraz takiego czytasz, a z kim ty teraz prowadzisz rozmowę telefoniczną, a od kogo ten e-mail albo SMS i tak dalej i tym podobne.
1: 22 645 22 22 to nasz numer telefonu, skoro o telefonach mowa, a adres mailowy myśli@polskieradio.pl. Ja bym chciał jeszcze pociągnąć ten wątek ciekawości czy wścibskości, no bo przecież portale internetowe o życiu celebrytów mówią nam bardzo wiele. Paparazzi przydybują tych ludzi w różnych intymnych sytuacjach. No i to jest taka paradoksalna formuła bycia osobą publiczną, tak jakbyśmy tym osobom odbierali część albo nawet całość tej przestrzeni prywatnej, jakbyśmy właśnie wkraczali coraz bardziej w ich życie i nie pozwolili im tę przestrzeń posiadać, jakby oni nie byli takimi samymi ludźmi jak my.
0: Tak, rzeczywiście z tą kwestią, którą pan redaktor pyta, jest bardzo poważny problem w recepcji społecznej, w przekazach medialnych, ponieważ istotnie osobom, których status określa się jako osoby publiczne, no przynajmniej część mediów, opinii publicznej, portali informacyjnych czy dezinformacyjnych odbiera w istocie prawo do człowieczeństwa. Elementem prawa do człowieczeństwa jest prawo do zachowania, elementarne prawo do zachowania, no, przynajmniej w podstawach swojej prywatności, przed wystawieniem jej na widok publiczny, przed takim publicznym obnażeniem się bez własnej wiedzy i zgody, przed takim ciągłym śledzeniem i wywlekaniem rozmaitych, często naprawdę bardzo osobistych, by nie powiedzieć intymnych spraw takich osób na widok publiczny i rozkoszowaniem się, wręcz epatowaniem tą odebraną komuś prywatnością, którą wepchnięto jako jeszcze element gry informacyjnej do sfery publicznej. Tu należałoby rzeczywiście bardzo jednoznacznie i stanowczo powiedzieć, dlatego może nieco przejaskrawiając tak wyraziście sformułowałem tę tezę, że prawo do prywatności jest prawem każdego człowieka i naprawdę każdego. I to do tego stopnia prywatność

0: jest tą sferą, do której każdy i każda z nas ma prawo, że niezależnie od tego, kim jesteśmy, jakie role pełnimy w życiu społecznym czy państwowym, czy to na poziomie regionalnym, czy ogólnopolskim, czy międzynarodowym, to jesteśmy ludźmi, jesteśmy osobami prywatnymi, jesteśmy jednostkami i zachowanie naszej indywidualności, naszej autonomii, naszych swobód obywatelskich, naszego prawa do nieskrępowanej autoekspresji wobec wyłącznie tych, którym zechcemy, mamy ochotę lub potrzebę się uzewnętrznić, jest niezbywalnym prawem, którego nikt ani nic nie powinno naruszać, ani nawet zakłócać. Z tym, że no, jak widać to gołym okiem, wielu osobom bardzo trudno jest to albo zrozumieć, albo się z tym pogodzić. Wiele osób twierdzi, że jeżeli ktoś na przykład, jakaś osoba pełni funkcję publiczną, to znaczy, że z definicji staje się dosłownie osobą publiczną, to znaczy taką, której nie wiadomo właściwie w imię czego, czyżby tej pełnionej funkcji właśnie, społeczeństwo, czy państwo, czy media mają prawo odebrać to elementarne, istotne ogniwo człowieczeństwa tej osoby, czyli prawo do zachowania własnej prywatności. Tu rzeczywiście należałoby bardzo wyraźnie wskazać, choć z matematyczną precyzją trudno będzie określić, w którym dokładnie miejscu przebiega rozdział, prawda, ta linia demarkacyjna pomiędzy publicznym a prywatnym. To jest zresztą długoletni już spór toczony nie tylko na gruncie filozofii, dotyczący napięcia pomiędzy prywatnym a publicznym. Prawda?
1: Tak, przerwę na chwilę, dlatego że czeka słuchacz. Halo?
2: Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór. Ja chciałem nawiązując do tego, co ostatnio panowie powiedzieliście, publicznych osób, do publicznych osób, to z tą płatnością ich to jest pewien problem, który prawdopodobnie wynika z tego, że oczekujemy od nich transparentności po prostu. Oczywiście. A bardzo często tej transparentności no, nie ma, albo wręcz mają tak zwane gotrupa w szafie, prawda, albo inne jeszcze ciekawe rzeczy. Natomiast ogólnie odnośnie prywatności w relacjach takich naszych osobistych, to mnie się wydaje, że warto byłoby tak powiedzieć, że takie wykorzystywanie no, jakichś prywatnych sekretów, czy prywatnych, nie wiem, zwierzeń, czy tego, o czym panowie mówiliście, to w momencie, kiedy relacja się zmienia, no jest to uznawane, przynajmniej ja tak odczuwam, że jest to po prostu perfidne. Nie wiem, czy to jest powszechnie tak uznawane, czy nie, ale myślę, że w dużej mierze chyba tak. No i jeszcze kwestia tego, co mamy obecnie. Znaczy jest jak gdyby taka zasada, że się nie wykorzystuje prywatnej korespondencji w sposób publiczny, tak? To znaczy, jeżeli ktoś wysyła do kogoś prywatną wiadomość gdzieś tam na jakimś portalu społecznościowym, to generalnie, jeżeli ktoś by to ujawnił potem, no to jest to jak gdyby jest to obwarowane pewnymi szczególnymi już zasadami, że kiedy to ewentualnie można, tak?
1: Zdecydowanie tak jest, że z jednej strony, ale z drugiej, tak jak mówiliśmy o tym, to przecież nie mamy żadnej gwarancji, że nawet nie w takiej formie, żeby zacytować jeden do jednego to, co tam napisaliśmy na przykład w mediach społecznościowych, ale wykorzystując te informacje do tego, żeby ją spieniężyć, to przecież prawdopodobnie tak się dzieje. I podobnie właśnie z tą ekscytacją związaną z życiem osób publicznych, ktoś na tym zbija kapitał. Tak, ale te granice są bardzo ciekawe, no bo z jednej strony mówiliśmy o tym, co prywatne i tym, co publiczne, ale tak samo państwo przecież wkracza niejednokrotnie w naszą prywatność poprzez

0: swoją biurokrację przez przepisy i procedury. No i czasem jest to uzasadnione, a czasem staje się uzurpacją. I tutaj znowu bardzo trudno jest wytyczyć granicę pomiędzy jednym i drugim.
1: Tak, rzeczywiście tak jest i jak bumerang wraca w czasie naszej dzisiejszej audycji ta kwestia, o którą pan redaktor już zresztą zapytywał, mianowicie tej pewnej, pan redaktor akurat w kontekście wiadomym związanym ze sferą polityczną, ale ja bym to rozszerzył, wychodząc poza obszar polityczności czy polityzacji prywatności, mianowicie no, prywatność jakoś uruchamia nie tylko tę niezdrową czasami ciekawość, prawda? Na przykład ciekawość opinii publicznej, a na tym ujawnianiu rozmaite podmioty potrafią rzeczywiście zbijać kapitał, ale faktycznie jest coś takiego, jakiś taki przedziwny mechanizm, no nie tylko ciekawości o charakterze informacyjnym, że chciałabym wiedzieć coś o tobie, czego mi nie ujawniasz, nie przekazujesz, skrywasz to przede mną. No, jest to taki mechanizm, w którym z jednej strony rozumiemy i podzielamy pogląd, że każdy człowiek, tak samo jak ja, ma prawo do prywatności, do intymności, do tajemnicy. Natomiast zarazem, gdy interesuje nas tak lub inaczej jakaś osoba, jej życie, coś, co się w życiu takiej osoby aktualnie wydarza, to gdzieś niknie nam zupełnie z naszego horyzontu moralnego nagle to przekonanie, że ten człowiek też ma prawo do tego, żeby na przykład swój rozwód, podajmy to jako przykład często wyświetlany w przypadku zwłaszcza celebrytów czy osób publicznych, prawda? Nie pozwalając na to, żeby tę okoliczność takie osoby mogły przeprowadzić z zachowaniem jednak pewnego rodzaju poufności, że to nie jest sprawa publiczna, tylko to jest sprawa prywatna takich osób. No, któż z nas chciałby, znajdując się w analogicznej sytuacji, żeby trąbiono na prawo i lewo, prawda, tu i ówdzie o tym, że my aktualnie przechodzimy taki czy inny zakręt życiowy, kryzys, niedomogę, albo że gdzieś coś napisaliśmy, powiedzieliśmy, skomentowaliśmy. No, to jest jakby jedna strona tego medalu. A druga strona tego medalu jest taka, że na swój sposób inkryminujemy prywatność. Znaczy, wydaje nam się, że ktoś, kto nie chce nam czegoś ujawnić, podzielić się czymś z nami, jest człowiekiem cokolwiek podejrzanym, że jest to człowiek, który ma coś do ukrycia. Dlatego wielu z nas postępuje w ten sposób, że czy to dla świętego spokoju, czy dla obłaskawienia rozmówczyni bądź rozmówcy, powiada z towarzyszącym temu charakterystycznym gestem rozłożonych dłoni szeroko: ja nie mam nic do ukrycia. I to jest takie nieprawdopodobne zupełnie zespolenie ze sobą, fatalne powiązanie ze sobą prywatności z jakąś taką szemraną tajemniczością, z jakimś takim życiowym eksperymentowaniem, z prywatnością rozumianą jako usiłowanie ukrycia przed innymi myśli, czynów zabronionych, kompromitujących, bezprawnych. No i tak na wszelki wypadek, żeby nie zostać posądzonym o bezprawie, o jakąś autokompromitację, żeby uniknąć cudzych języków, czy choćby takich kąśliwych ocen, albo sartrowskich, takich przenicowujących nasze jestestwa spojrzeń, w geście takich rozłożonych rąk powiadamy: ja nie mam nic do ukrycia. No i to jest fatalne, dlatego że to jest myślenie redukcjonistyczne, które przywodzi na myśl

0: takie oto skojarzenie z prywatnością, że prywatność to jest sytuacja zgoła przestępcza, prawda? Że osoba, która rezerwuje sobie prawo do zachowania własnej prywatności, jest osobą podejrzaną, jest kimś, kto zagraża otoczeniu bliższemu czy dalszemu, jest kimś szemranym, jest kimś o zwichniętej reputacji. No i w związku z tym, mając coś na sumieniu i coś do ukrycia, taka osoba, która manifestuje swoje przywiązanie do prawa, do zachowania własnej prywatności, nie życzy sobie, żebyśmy czytali jej korespondencję, nie życzy sobie, żebyśmy obserwowali jej mieszkanie, nie życzy sobie, żebyśmy ujawniali historię jej choroby. No i koniec końców tak to w konsekwencji wygląda w naszej codziennej praktyce społecznej, że kiedy ktoś nie chce się z nami podzielić jakąś wiadomością, czy jakimś swoim przemyśleniem, to już taka osoba zaczyna być nacenzurowanym i cokolwiek podejrzana i już jakoś odchodzi nam myśl o tym, że każdy człowiek ma rzeczywiste prawo do zachowania własnej prywatności.
1: A takie stwierdzenie jest też nieprawdziwe, ale przecież jeszcze jest taka sfera, o której nie mówiliśmy, że nie można redukować niczyjego życia do jakiegoś opisu, ani politycznego, ani psychologicznego, ani społecznego. Jest taka sfera, która właśnie nie poddaje się rozmaitym wyjaśnieniom. Mamy prawo do tego, żeby pozostać nieprzejrzyści, żeby pozostać tajemnicą.
0: Zwłaszcza, że sami dla siebie też jesteśmy taką tajemnicą często.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Profesor Piotr Domeracki był gościem dzisiejszego Rachunku Myśli.
0: Dziękuję pięknie.
1: Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. Michał Nowak.

0: Autopromocja.
1: Gdyby rangę twórcy mierzyć liczbą ukończonych dzieł albo długością życia, Mieczysław Karłowicz nie miałby szans na miejsce w cyklu Giganci. Z 6 poematami symfonicznymi, koncertem skrzypcowym, symfonią i garścią pieśni stworzonymi podczas 33 lat życia nie może równać się z dorobkiem Brucknera, Mahlera albo Ryszarda Straussa. A jednak Karłowicz w pełni zasługuje na miano giganta. Dlaczego? O tym opowie kolejna odsłona cyklu. Pierwszy odcinek w najbliższą niedzielę o 14:00. Andrzej Sułek, zapraszam.
0: Autopromocja.
2: Dwójka jesteś na miejscu. Filip Żaruski.
3: Jest czwartek, 17 dzień września, właśnie minęła 23:00. Piotr Matwiejczuk, dobry wieczór.

Chciałem coś o prywatności i ciemnych jej sprawkach, ale już może nie będę. O muzyce za to. Dwa tygodnie temu zabrzmiała w tej audycji pieśń, słynna pieśń Ostatnia róża lata i w zasadzie moglibyśmy jeszcze trochę się nią pocieszyć w rozmaitych kanonicznych czy też niekanonicznych wykonaniach. Ale państwo już dwa tygodnie temu zaczęli domagać się jesiennych liści, a państwa prośba bywa dla mnie rozkazem. No więc dziś zaczynamy od jesiennych liści.

A swoją drogą ciekaw jestem, która wersja pieśni Józefa Kosmy i Jacques'a Prévert'a wysłuchanej właśnie w wykonaniu bez słów jest Państwu najbliższa, która jest tą wersją podstawową, oryginalną, pierwotną, pierwszą. No, przyznaję, że ja miałbym problem ze wskazaniem. Tyle tego było i nie pamiętam chyba w czyim wykonaniu po raz pierwszy ją usłyszałem. A ta, która właśnie wybrzmiała, ta wersja, taka bardzo grzeczna, ale posiadająca niewątpliwie swój klasyczny urok, wyszła spod palców, że tak powiem, wiolonczelisty Gautiera Capucona i pianisty Jérôme Ducrot. Ten słynny utwór słowno-muzyczny doczekał się nie tylko niezliczonych wersji nagranych przez tuzy dwudziestowiecznych estrad świata i tych z XXI wieku.

wieku również, lecz także hołdu w postaci innej piosenki. Serge Gainsbourg napisał ten hołd i nagrał go w 1961 roku.

Podobno kiedy Serge Gainsbourg przedstawił Jacquesowi Prévertowi projekt tej pieśni, momentalnie otrzymał jego błogosławieństwo. A chodzi w niej o to, że podmiot liryczny zwraca się do dawnej ukochanej i przypomina sobie jej ulubioną piosenkę, którą były właśnie jesienne liście, czy też martwe liście. Za każdym razem, gdy słyszy tę melodię, powracają wspomnienia o niej. No, krótko mówiąc, jesienne liście jako prustowska magdalenka. Teraz zaś zaśpiewa artysta, którego interpretacje charakteryzują się nie tylko, no muszę to powiedzieć, prostotą i umiarem, bo tak jest, lecz także uroczą chropowatością, czy też bardzo charakterystyczną szorstkością. Ale to zawsze no właśnie jest takie jakieś bliskie sercu i otaczające, jak, bo ja wiem, jakiś wełniany koc zimą. Zwłaszcza w tej piosence, która kiedyś, dawno temu, umilała mi pewne gorące lato dla odmiany. Tylko proszę posłuchać uważnie do samiutkiego końca.

Właśnie o to chodziło. Małpka gra na skrzypcach, karaluch na flecie. No i w ogóle rozmaite inne stworzenia tworzą całą orkiestrę, która gra i tańczy w dodatku. Tańczy proto-tango. Tak sam Daniel Malingo określał to, co wykonywał. Kiedyś często pojawiał się w audycji Cztery Struny Świata. W piątej strunie gościł nieczęsto i chyba dlatego nie zorientowałem się przez dosyć długi czas, że artysta zmarł 30 czerwca tego roku. Bardzo to przykra wiadomość, przyjęta w Argentynie z ogromnym smutkiem. W Polsce właściwie nie zauważona, bo też daleko nam do Buenos. Aczkolwiek Malingo kiedyś i u nas koncertował. To było w 2011 roku na festiwalu Dwa Brzegi. Nie byłem niestety na tym koncercie, ale wczoraj wieczorem wymieniałem myśli i wrażenia po śmierci Daniela Malingo z osobą, która sprawiła, że tamten koncert na Zamku w Janowcu w ogóle się odbył. I dostałem między innymi taką wiadomość. Mniej więcej w połowie koncertu zaczęła się ulewa. Malingo wyszedł przed scenę w ulewny deszcz i tak dokończył koncert. Publiczność doceniła ten gest wybuchem entuzjazmu. Wspomnienie Malingo w czarnym garniturze i czarnej fedorze ociekającego wodą jest jednym z najbardziej wzruszających.

Daniel Melingo, sentymentalny brutal, jak kiedyś ktoś z Państwa go nazwał. I jego proto-tango, a może lepiej powiedzieć post-tango? A najlepiej to chyba nic nie mówić, tylko słuchać jego nagrań. Dużo słuchać, na szczęście trochę ich pozostawił. Również tych, w których dowodzi, że świetnie odnajduje się właśnie w takich brzmieniach, które moglibyśmy nazwać post-tangiem. Im tło nowocześniejsze, tym piękniej brzmi jego głos portowego włóczęgi. Włóczęgi, który niby stoi z boku, a jednak wszystko rozumie. Rozumie więcej niż zwykły śmiertelnik. Melingo i Gotham Project.

Malingo i Gotan Project. Nastrój upiorny, podsumował pan Tomasz, tworzy świetny podkład pod październikową słotę, ale taką, że strach wyjść po zmroku z domu. Bardzo lubię takie klimatyczne podróże, tkane głosem, instrumentalnym tłem. I ten głos, czuję ciarki na plecach. Stwarzać w głowie emocje muzyką to wielka sztuka. Tutaj wychodzi to modelowo, napisał pan Tomasz w grupie Piąta Struna na Facebooku. Na szczęście do październikowej słoty jeszcze nam troszkę zostało. Na razie mamy wrześniową. No i Malingo, który nie zawsze jest upiorny, on często przełamuje te swoje pieśni ironią albo jakimś rubasznym dowcipem, o czym będę państwa przekonywał później. Ponieważ teraz a propos słoty i tego deszczu na koncercie Daniela Malingo na Zamku w Janowcu 15 lat temu i tego deszczu, który był dziś w Warszawie, będzie trochę muzyki deszczowej. A w końcu nie ma to jak muzyka deszczowa w nocnej audycji u progu jesieni. Jej wykonawcą będzie jeden z moich ulubionych instrumentalistów, David Murphy, a lubię go dlatego, że po pierwsze gra na pedal steel guitar, czyli gitarze stalowej, czyli gitarze hawajskiej, ale nie jest Amerykaninem, tylko Irlandczykiem. A po drugie dlatego, że wspaniale łączy właśnie to, co irlandzkie z tym, co amerykańskie, folk z elementami ambientu, powiedziałbym. I właśnie opublikował nowe nagranie zatytułowane ni mniej, ni więcej, tylko Deszczowa piosenka.

Pan Wiesław napisał, że jesienne, czy też martwe liście, ale wydaje mi się, że jednak w naszym języku się przyjęły te jesienne liście. Po raz pierwszy usłyszał właśnie we wersji polskiej, wykonywanej przez Krystynę Jandę z tekstem Jeremiego Przybory. Niewątpliwie jest to wykonanie, które zapada głęboko w pamięć, więc jak się je raz usłyszy, to trudno potem... Trudno się brać za inne wykonania i w ogóle trudno o nim zapomnieć, zwłaszcza, że tekst Jeremiego Przybory to prawdziwy majstersztyk, jak każdy jego tekst. To był David Murphy i jego najnowsze nagranie, czyli Irlandczyk grający na gitarze hawajskiej. A skoro już jesteśmy przy instrumencie typowym dla amerykańskiego południa i skoro było o wodzie spadającej z nieba, bo tytuł tego utworu to The Rain Song, to dołóżmy jeszcze trochę kolorów do tego wszystkiego. Rising Appalachia, czyli siostry Leah i Chloe Smith, od lat łączą, no nie tak wielu może znowu, ale już kilka się nazbierało, łączą pieśniowe tradycje amerykańskiego południa z taką bardzo współczesną wrażliwością. Czasami wychodzi z tego manifest, czasami kołysanka, czasami piosenka na drogę. Zawsze to jest wszystko bardzo kolorowe, jak w tytule ich najnowszego nagrania, Million Colors.

duet Rising Appalachia, czyli siostry Lia i Chloe Smith. To co, pociągnijmy jeszcze przez chwilkę kącik z wrześniowymi nowościami, zanim powrócimy do czarnoksiężnika z krainy Lunfardo, czyli do Daniela Malingo. Pociągnijmy, że tak powiem, ten kącik, czy pobądźmy jeszcze chwilę w nim, albowiem powrócili Yom i Aureliana Frischu, czyli klarnet i gitara. Zestaw z pozoru skromny, ale wiadomo, w muzyce skromne środki wykonawcze często otwierają przestrzeń większą niż niejedna orkiestra symfoniczna. Zwłaszcza, że panowie do swoich instrumentów to i owo jeszcze w tym nagraniu dołożyli.

Tak, a my tutaj sobie z Państwem w naszej przestrzeni wirtualnej o deszczu i mistrzu Jeremim, czyli jeśli to zsumujemy, to wyjdzie nam smutny deszczyk, ale ja naprawdę nie znam czarnoksięsko-mrocznej wersji Macieja Maleńczuka. Bardzo dziękuję, Pani Agnieszko. To już dzisiaj po audycji ją poznam. Druga odsłona kącika wspomnieniowego zmarłego 30 czerwca tego roku Daniela Malingo, najbarwniejszej, nie waham się tak powiedzieć, postaci tanga argentyńskiego końca XX i pierwszych dekad XXI wieku. Miał zmęczony głos, zmęczony i doświadczony, tak bym powiedział. I takim głosom wierzy się od pierwszego słuchania. Choćby w tej piosence, chyba mojej ulubionej, w której nasz włóczęga z Buenos opowiada o wewnętrznej walce z silnym uczuciem, czy też pragnieniem, którego nie da się, no po prostu nie da się stłumić. Czuje, że jakaś iluzja lub pokusa go śledzi i przyciąga. Próbuje zapanować nad emocjami, ale ostatecznie im ulega. Jak to dobrze, że takie rzeczy ktoś potrafi wyrazić za nas.

Pan Mateusz i pan Wiesław zresztą też wspominają jesienne liście w wykonaniu Zbigniewa Kurtycza z tekstem Henryka Rozwadowskiego. To prawda, to chyba pierwsza polska wersja, nie chyba, tylko na pewno pierwsza polska wersja tej piosenki. Jesień się zbliża i od razu audycja o całe 1800 sekund krótsza. Ale nie narzekam, bo zawsze mogło być gorzej, pisze pan Mateusz. Tak jest, nie narzekajmy, cieszmy się tymi dwiema godzinami, co stanowi 120 minut, a dalej to już sobie nie poradzę w tej chwili. Daniel Melingo nagrywał solo, ale bodaj równie chętnie spotykał się w studiu z innymi artystami. Na przykład kilkanaście lat temu zaśpiewał z David Murray Cuban Ensemble, co oznacza, że tango spotkało jazz, kubę i piosenki Nat King Cole'a, oczywiście po hiszpańsku. Na papierze to wszystko wyglądałoby nadzwyczaj podejrzanie. Na szczęście muzyka nie jest od tego, żeby dobrze wyglądać na papierze, chociaż jest coś takiego jak Augenmusik. No, ale w naszych czasach to ma raczej dobrze brzmieć i tutaj brzmi znakomicie.

0: pies brujos el amor. A media luz los ves, media luz los dos, todo a media luz. Crepúsculo interior y suave terciopelo. A media luz de
1: Daniel Malingo i David Murray, Cuban Ensemble. Daniel Malingo nazywał swoją muzykę proto-tango, co miało sugerować coś w rodzaju pierwotnej, takiej surowej formy tanga. Tango tuż po narodzinach, takie jeszcze dzikie, tango eksperymentalne. Można by powiedzieć tango wczoraj, ayer. Tak jest zatytułowana ta piosenka, która opowiada oczywiście o brutalnej, bezwzględnej działalności czasu, aczkolwiek czyni to w sposób... No zresztą proszę posłuchać.

0: Daniel Malingo w programie drugim Polskiego Radia jeszcze powróci. 2 minuty po północy.
1: Piąta struna.

Na kilkanaście minut oddalamy się teraz od włoskiego Buenos, choć niekoniecznie od melancholii. Cam Meslin to jest kontrabasista, a kontrabas jest niby takim instrumentem o niemałym ciężarze gatunkowym, z takim bliskim ziemi. Niemniej w muzyce tego akurat artysty ta bliskość ziemi jakoś niknie, jakby wszystko spowijała gęsta mgła. Statki widma, tak jest ten utwór zatytułowany.

A to wszystko przez wibrafon. Inaczej mówiąc, wibrafon zmienia wszystko. Nic innego nie sprawia mi tyle radości, co odkrywanie nowej muzyki. A skoro państwo są teraz ze mną, to znaczy, że należą państwo do tej samej drużyny. Niemniej, kiedy przychodzi jesień, szczególnie wtedy, wracają do mnie te płyty, które już dobrze znam, czy te nagrania, które noszę w sobie, to też lubię. Jeśli chodzi o Joni Mitchell, to z jesienią, z wielu powodów, szczególnie związana jest dla mnie jej ostatnia płyta z nowym materiałem, opublikowana prawie 20 lat temu, właśnie jesienią 2007 roku. Tekst ostatniej zamieszczonej na niej piosenki jest adaptacją wiersza Kiplinga, w którym przedstawione są rozmaite życiowe próby. Zachowanie spokoju, gdy inni wpadają w panikę, zaufanie do siebie mimo krytyki, cierpliwość i uczciwość wobec kłamstw i nienawiści, traktowanie sukcesu i porażki z jednakowym dystansem, wytrwałość, gdy wszystko wydaje się stracone, czy wreszcie zachowanie skromności zarówno wśród zwykłych ludzi, jak i osób wpływowych. Joni Mitchell.

A przesłanie tej pieśni jest takie. Jeśli człowiek potrafi przejść przez te wszystkie próby, które są tu wymienione, nie tylko zdobędzie świat, lecz także przede wszystkim będzie w porządku z samym sobą. Wielkie nadzieje, można by powiedzieć, High Hoping, tak jest zatytułowana nowa piosenka zespołu The Brothers Comatose, który choć działa w dalekim, gorącym, no nie powiem jeszcze jakim, San Francisco, kalifornijskim to na pewno, to gra bluegrass, bluegrass rodem z Kentucky, bardzo stylowy, co oznacza, że trochę można pokiwać nóżką, a trochę się zadumać.

The Brothers Comatose z Kalifornii. Nie wiem, czy nadawanie takiej muzyki. Nie, ale jesteśmy daleko od Ameryki. Co nas tam interesują, te wybory połówkowe? Znaczy, bardzo nas interesują, bo wpływają, wpłyną, obawiam się, na nasze życie. No dobra, zostawmy. Zostawmy ten temat. Wróćmy do Daniela Melingo i kącika wspomnieniowego. Część trzecia przed nami, w której tango będzie, tak jak i w poprzednich, lekko się zataczało. Elegancja spotka strach, a kabaret zajrzy do ciemnej bramy. Oto scenka rozgrywająca się w barze albo na ludowej zabawie, gdzie rozmaite barwne postaci bawią się beztrosko, bez uprzedzeń i z miłością, jak słyszymy. Aż nagle dochodzi do tajemniczego zamieszania, wybucha panika. To jest piosenka z dedykacją dla nas wszystkich, którzy zamieszkujemy ziemię bez rozumu i w strachu.

0: proto-tango Daniela Melingo. Tango z czasów, kiedy było jeszcze dzikie i nieokiełznane. Teraz jeszcze jeden bardzo piękny zresztą efekt współpracy Daniela Melingo, tym razem z francuską artystką Mandy Le Rouge. Tytuł bardzo odpowiedni do piątej struny. La Noche. La Noche, czyli okoliczność znana nam w tej audycji aż za dobrze.
1: Quiero que la noche dure una vida. Quiero que mi vida dure una canción. Correr descalzo por el pasto.

Daniel Malingo i Mandy LeRouge. I jeszcze jedno malingowe spojrzenie z ostatnich lat. Anda, idź. Proste polecenie niby, ale u Daniela Malingo nigdy nie wiadomo, czy chodzi o marsz naprzód, ucieczkę, włóczęgę, czy może o ten szczególny rodzaj błądzenia, z którego nie chce się rezygnować, bo po prostu po drodze słychać lepszą muzykę niż u celu.

Daniel Malingo. Po raz ostatni dziś. Zmienimy teraz krajobraz dźwiękowy, chociaż nastrój mniej więcej będzie ten sam. Okay Temiz, perkusista turecki, obywatel wielu muzycznych światów i fińska formacja Pohjan Tahti w tradycyjnej melodii tureckiej, która w tym wykonaniu meandruje sobie swobodnie gdzieś między Orientem, jazzem i północnym wiatrem.

Kiedyś sporo było o Kai Artemisa w Czterech Stronach Świata, a to całkiem jego niedawne nagranie z zespołem Pohjantahti. Cieszę się, że przypomniałam sobie o tym ciekawym muzyku tureckim. A już prawie na koniec dzisiejszej piątej strony w dwójce, prawie, bo to jeszcze nie jest zupełny koniec, coś, co

rozszerzy tę przestrzeń, o której wcześniej mówiłem, jeszcze bardziej. Deva Premal i Ajit śpiewają pieśń zatytułowaną Yemaya, czyli no, jest to imię bogini wody, bogini macierzyństwa i oceanu w tradycjach afrokaraibskich. Brzmi to tak.

Na koniec, już zupełnie na koniec dzisiejszej piątej struny, Midori Takada i Jakob Bro, czyli perkusistka, która potrafi tworzyć muzykę jak, bo ja wiem, architekturę powietrza, oraz gitarzysta, który potrafi zagrać tak, jakby nie chciał zanadto przeszkadzać ciszy. Cisza się przydaje, zwłaszcza jesienią. Jutro zaczyna się warszawska jesień, również na naszej antenie. W ogóle proszę się nie dać jesieni. Ja walczę z jesienną melancholią na przykład w ten sposób, że zaopatrzyłem się dzisiaj

No dobrze, powiem to. W skarpetki, w bałwanki. Co od razu dostrzegła siedząca za konsoletą Agnieszka Łukasiewicz. No, to chyba tyle dzisiaj. Piotr Matwiejczuk, dziękuję. Do usłyszenia za tydzień.

Program Drugi Polskiego Radia, minęła pierwsza. Przed mikrofonem Marek Zwyżykowski. Nocne wydanie audycji rozpocznie balet pantomima Harnasie, op. 55 Karola Szymanowskiego. Potem posłuchamy koncertu fortepianowego Stefana Kisielewskiego. Przypomnę, że nad powstałym do libretta Jerzego Mieczysława Rytarda i kompozytora baletem Harnasie Szymanowski pracował od 1923 do kwietnia 1931 roku. Inspiracją były spotkania z muzyką Podhala już w wolnej Polsce, ale także wcześniejsze, do których doszło jeszcze przed I wojną światową. Pierwsze koncertowe wykonanie pełnej wersji dzieła, jednak bez udziału chóru, odbyło się 13 października 1933 roku w Warszawie pod batutą Grzegorza Fitelberga. Premierowa prezentacja sceniczna miała miejsce 11 maja 1935 roku w Pradze. 27 kwietnia 1936 roku doszło do sławnego wystawienia baletu w Paryżu w choreografii Serge'a Liffara. W wersji koncertowej, już z udziałem chóru, utwór wykonany został pod dyrekcją Grzegorza Fitelberga 17 lipca 1936 roku w Krakowie. Polska publiczność poznała postać sceniczną Harnasiów 9 kwietnia 1938 roku w Poznaniu, zatem już po śmierci autora. Tadeusz Zieliński napisał, że w Harnasiach nastąpiła zdumiewająca unia stylu i ducha muzyki Podhala z indywidualnym stylem i ekspresją Szymanowskiego, unia ogarniająca język melodyczny, brzmienie i wyraz emocjonalny. Przed nami Harnasie, balet pantomima w dwóch odsłonach z epilogiem op. 55 Karola Szymanowskiego. Odsłona pierwsza, hala, dzieli się na 5 scen. Są to redyk, scena mimiczna,

marsz zbójnicki, scena mimiczna i taniec zbójnicki. Odsłona druga, wnętrze chałupy składa się z następujących scen. Wesele, cepiny, pieśń siuchajów, taniec góralski, wejście harnasiów i taniec. Całość wieńczy epilog zatytułowany Hala. Chór Polskiego Radia w Krakowie oraz Wielką Orkiestrę Symfoniczną Polskiego Radia w Katowicach prowadzi Witold Rowicki. Chór przygotował Stanisław Krawczyński, a solową partię tenorową śpiewa Henryk Grychnik.

Wysłuchaliśmy baletu pantomimy Harnasie op. 55 Karola Szymanowskiego. Chór Polskiego Radia w Krakowie oraz Wielką Orkiestrę Symfoniczną Polskiego Radia w Katowicach prowadził Witold Rowicki. Chór przygotował Stanisław Krawczyński, a solową partię tenorową śpiewał Henryk Grychnik. Nocne wydanie Fantazji Polskiej zakończy komponowany w latach 1980-1991 koncert fortepianowy Stefana Kisielewskiego. Świetnie przyjęta przez publiczność premiera dzieła odbyła się 24 września 1991 roku podczas festiwalu

warszawska jesień. Partię solową wykonał Marek Drewnowski, a Orkiestrę Symfoniczną Filharmonii Śląskiej poprowadził Jerzy Swoboda. Ciężko chory kompozytor przebywał wówczas w szpitalu. Tam wysłuchał transmisji radiowej, którą miałem przyjemność poprowadzić. Części dzieła: Allegro Molto, Andante Cantabile,

Koncert fortepianowy Stefana Kisielewskiego grali Julia Samoiło i Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia pod dyrekcją Jacka Kasprzyka. Nocne wydanie Fantazji Polskiej dobiegło końca. Dziękuję za uwagę. Kłaniam się. Marek Zwyżykowski.

Tu Radiowa Dwójka. Przy mikrofonie Michał Dębski-Wachowicz. Dobry wieczór. Zapraszam na muzyczną noc Euroradia. Dziś będziemy mieli okazję usłyszeć koncert legendarnej już orkiestry Academy of St. Martin in the Fields. Wystąpiła w tym roku, 10 kwietnia, w Tonhalle pod kierunkiem jej obecnego kierownika Toma Kellera. Był to wieczór z silnym polskim akcentem, ponieważ otwierał go koncert na orkiestrę smyczkową Grażyny Bacewicz. Posłuchajmy więc, jak brzmiało w interpretacji orkiestry z Londynu.